0: Wczoraj minęło dokładnie 25 lat od wybuchu wojny w Afganistanie.
1: Z nami w faktach teraz Michał Krasoń, który powie o tym, jak wielu Polaków straciło życie i zostało rannych.
2: W wyniku walk w Afganistanie zginęło 44 Polaków. Jak wspomina kapitan Jacek Domański, uważać na siebie i na kolegów trzeba było na każdym kroku.
3: Jako siódmy pojazd w kolumnie jechałem tylnym kołem na minę. Pierwsze co pamiętam, to wyszedłem, próbowałem ratować jednego kolegę, drugiego ratować kolegę. Medawak, szpital. Na drugi dzień dopiero się ocknąłem.
2: W tym ataku życie stracił jeden z polskich żołnierzy.
3: Ciężko jest, kiedy się idzie do tych kampów, gdzie mieszkaliśmy i to łóżko było puste już do końca zmiany, no to jest ciężko, cały czas wracało do głowy, ale trzeba było sobie z tym radzić.
2: W takich sytuacjach pomocy na miejscu udzielali wojskowi psychologowie.
1: Komitet Noblowski w Sztokholmie ogłosił we wtorek laureatów Nagrody Nobla z chemii. To Francuz Henri Biekagan i Japończyk Ken Sosai. Naukowców wyróżniono za badania asymetrycznej syntezy organicznej.
4: Co to odkrycie zmieniło i dało nauce?
5: Potwierdzenie, że pewne idee, pewne zjawiska mogą się pojawiać, pomimo tego, że ich się tak naprawdę nie do końca spodziewaliśmy. Znaczy, były teorie, które mówiły, tak, to może być tak, że cząsteczki same się będą napędzać i będą się skręcały w jednym kierunku, ale nikt tego wcześniej nie dowiódł. Jest to nagroda, która buduje się na barkach Ludwika Pastera, który w dawnych, dawnych czasach rozdzielał kryształki pewnego związku, które powstawały i te kryształki losowo powstają w dwóch formach. Ponad 100 lat później jesteśmy w stanie pokazać, że tego typu zjawiska rozdzielania kryształów, tego, że one mają jedną bądź drugą formę, mogą się samodzielnie napędzać.
1: Wyjaśniam dr Wiktor Lewandowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Jakub Rybski.
6: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Wszyscy dostosowujemy się do jazdy najbardziej agresywnych kierowców. Tak mówił w rozmowie o 7 w radiu RMF 24 Bartosz Józefiak, reportażysta i autor książki Wszyscy tak jeżdżą. W ten sposób podsumował dużą liczbę tragicznych wypadków, do których dochodzi w ostatnim czasie w Polsce. Tylko jeden na pięciu polskich kierowców przestrzega ograniczenia prędkości w terenie zabudowanym. Tak wynika z ostatnich badań. Posłuchajmy fragmentu rozmowy Piotra Salaka.
7: Jest presja psychiczna, prawda? Jeśli ja jadę zgodnie z przepisami i na mnie najeżdżają kierowcy, świecą mi światłami, wyprzedzają mnie agresywnie, to naturalnym i zdrowym, paradoksalnie odruchem jest, że dostosowuje się tych do najbardziej agresywnych, no bo dbam o swoje bezpieczeństwo.
8: Ale co, polscy kierowcy są agresywni w takim razie?
7: Są agresywni. W sensie, to nie chodzi o to, że my jesteśmy gorsi niż jest średnia, no to jest milion powodów, dlaczego my jeździmy szybciej w terenie zabudowanym. Są psychologiczne powody, to jest jakieś regulowanie sobie napięcia, są powody społeczne, my bardzo dużo pracujemy, jesteśmy najbardziej zapracowanym narodem Europy, ciągle się gdzieś śpieszy. Dużo osób, przedstawicieli handlowych na jakichś umowach śmieciowych chce jak najszybciej dojechać do klienta, ale najważniejszy jest powód taki, polscy kierowcy pędzą w polskich miastach, bo mogą. Bo mogą, bo nic ich nie ogranicza, bo mają szerokie pasy, nie mają fotoradarów i aż ich noga świerzbi, żeby docisnąć pedał gazu.
8: Ale z drugiej strony, jak widziałem tą reakcję społeczną, chociażby po tej bandyckiej jeździe Łukasza Żaka, który dostał 20 lat tak. Za jazdę po trasie, za to, co zrobił na trasie łazienkowskiej w Warszawie, to widziałem, że jest coraz mniejsze przyzwolenie na taką jazdę po ulicach miast.
7: I ja się z tym zgadzam. Społeczne przyzwolenie jest coraz mniejsze. Widzimy to też w uwadze po zgłaszanych do nas tematach, że ludzie nie chcą już walczyć z tym. Ludzie, którzy jeżdżą normalnie, się na to nie zgadzają. Politycy nie nadążają za opinią społeczną w tym wypadku. Zmiany są za mało idące.
8: To znaczy, że co, że jest w Polsce partia kierowców?
7: Partia kierowców jest w każdej partii. Wszystkie partie mają w swoim gronie ludzi, którzy po prostu chcą szybko jeździć, żeby daleko nie szukać. Obecny premier, zanim został premierem, przypominam, stracił prawo jazdy na 3 miesiące, jadąc ponad 100 w terenie zabudowanym. To jest premier tego kraju.
8: No dobrze, no to w takim razie z czego wynika ten brak takiej zgody politycznej na to, żeby przeprowadzać zmiany, jeśli chodzi o bezpieczeństwo?
7: Bo politykom się wciąż wydaje, i to dotyczy też samorządowców, że kierowców jest, ponieważ sami jeżdżą, prawda? Politycy są też kierowcami, jeżdżą głównie, teraz oczywiście wożą limuzyny, jak są w rządzie. Oni nie jeżdżą komunikacją publiczną, oni nie jeżdżą pociągami, więc im się wydaje, że wszyscy chcą jeździć i boją się tego gniewu społecznego. Nie widzą tego, o czym pan mówi, co ja widzę, że właśnie zostaliby za to nagrodzeni. Tutaj muszę pochwalić Mateusza Morawieckiego, co by nie mówić o poprzedniej władzy, to Mateusz Morawiecki zaostrzył przepisy między innymi dotyczące tego, że już jesteśmy bezpieczni na pasach, prawda? Momentalna zmiana. Ludzie teraz wchodzą na pasy, kierowcy się zatrzymują. Wystarczyło wprowadzić przepis, który chroni pieszych.
8: Ale wciąż jest taka grupa agresywnych kierowców, jest, którzy jeżdżą za szybko i którzy wręcz się chwalą tym i szczycą się tym, że tak kozakują na polskich drogach.
7: Ale oni są i zawsze będą. Oni są w każdym kraju. Ja nie uważam, że my jesteśmy gorszymi kierowcami niż Niemcy, Włosi, Finowie. My po prostu mamy nieodpowiedzialnych

0: polityków, bo w innych krajach mandaty to jedno, ale po prostu się nie rozpędzisz. Masz węższe drogi, masz fotoradar na fotoradarze i wiesz, że za to zapłacisz.
1: A to znaczy, że likwidacja fotoradarów, tych małych gminnych fotoradarów, które były podlegały władzom samorządowym, to był błąd?
0: To była zbrodnia, bo przez to zginęły tysiące ludzi na drogach. To była skandaliczna decyzja, zresztą pierwszego rządu Platformy Obywatelskiej w 2014 roku. Myśmy, nie było innego kraju w Europie, chyba na świecie, który by o połowę ściął sobie liczbę fotoradarów.
1: To znaczy, że mamy za mało fotoradarów?
0: Mamy za mało fotoradarów, mamy na to dane. My mamy dużo mniej fotoradarów, chyba pięciokrotnie mniej, już nie chcę rzucać liczbami, ale przeliczając na powierzchnię, czy na liczbę kierowców, bo też tak można liczyć, niż Niemcy, niż Francja, w Finlandii masz fotoradar na fotoradarze na każdym. Ja wiem, że nas słuchają pewno kierowcy, których teraz krew zalewa, ale niestety, ja uważam, że żeby zmusić ludzi, właśnie o to chodzi, trzeba zmusić ludzi do wolniejszej jazdy, bo sami z siebie ci szaleni kierowcy nigdy nie zdejmą nogi z gazu.
1: Jak patrzyłem na te dane, bo przyjrzałem im się, to w Polsce jest mniej więcej trochę ponad 500 fotoradarów, tylko w Niemczech jest 4,5 tysiąca, we Francji są 3 tysiące radarów, w Belgii to już w ogóle jest fotoradar na fotoradarze, ale z drugiej strony słyszę te głosy polityków, ale my mamy odcinkowe pomiary prędkości.
0: Mamy odcinkowe pomiary prędkości, tylko mamy ich za mało. Jest jedna instytucja, która za nie odpowiada i wprowadza je za wolno, bo tam oczywiście, jak to w polskim państwie z kartonu, jest za mało ludzi, mają za mało uprawnień, za mało pieniędzy i te fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości wchodzą za wolno. Ja mówię, okej, dobra, odcinkowe pomiary też są super. Zresztą fotoradar, który nie zrobi żadnego zdjęcia w ciągu roku, też spełnia swoją rolę, bo on ma zmusić kierowców do wolniejszej jazdy,
1: a nie karać. Tylko wie pan, jak jest z fotoradarami. Egzekucja mandatów z fotoradarów, to mówią statystyki policyjne, jest na poziomie 50 na 50. Co drugi mandat jest tak na dobrą sprawę podlega egzekucji.
0: No ale to wracamy do tematu państwa z kartonu, tak? No to jest niepoważne państwo, które nie jest w stanie wyegzekwować własnej kary. No to, ale to mnie już nic nie dziwi. Po tylu latach w dziennikarstwie to po prostu wiem, w jakim kraju żyję. Niestety.
1: Ministerstwo Infrastruktury zapowiada zmiany w przepisach. Od przyszłego roku ma być tak, że ta egzekucja będzie silniejsza. Tak. Ale policja cały czas nie ma narzędzi? Czy wciąż nie ma narzędzi? Czy ma te narzędzia? Czy nie może tego zrobić po prostu?
0: Przede wszystkim zacznijmy od tego, że to jest w ogóle chory system, że policjanci stoją z suszarkami i łapią, to tak jakbyśmy w XXI wieku mieli służbę, która albo mieli w domach pralki ręczne i prali ludzie ręcznie, kiedy już cały świat jest na pralkach automatycznych. My powinniśmy mieć automatyczne fotoradary. Policjantów jest i tak za mało. Niech się zajmą ochroną bezpieczeństwa, a niech te czynności pomiaru prędkości pełnią urządzenia, które są do tego zaprojektowane.
1: Czy w takim razie te mandaty nie powinny się przedawniać tak szybko?
0: Jedną rzeczą jest, że nie powinny się przedawniać, ale drugą rzeczą jest to, że jeśli będziemy mieli lepsze prawo, które pozwoli je lepiej egzekwować, szybciej ściągać te mandaty, prawda, że to będzie bardziej automatyczne, no to wtedy kierowca też, bo podwyższać mandaty to jest łatwo, ale egzekwować jest zawsze trudniej.
1: Ale mówi pan o tym, żeby bardziej surowo karać kierowców. Czy te kary, one są, te surowe kary, one są istotniejsze, czy surowa jest, czy ważniejsza jest ściągalność, czy ważniejsza jest egzekucja tych kar?
0: No widzi pan, z tą surową karą to też nie jest tak do końca, bo z jednej strony oczywiście ważniejsza jest egzekucja i żeby ten kierowca wiedział, że ten mandat na pewno do niego przyjdzie albo że ma fotoradar na co drugim skrzyżowaniu, więc się nie rozpędzi. Z drugiej strony, jak już ktoś spowoduje wypadek i doprowadzi do śmierci kogoś, to uważam, że mamy prawo bardzo łagodne. 8 lat jest za wypadek w Polsce maksymalnie, jeśli sąd tak
1: decyduje. Ale Łukasz Żak dostał 20 lat.
0: Łukasz Żak dostał 20 lat, dlatego że jechał pijany i był recydywistą. I to był zbieg okoliczności, który sprawił, że można go było posadzić na 20 lat. My faktycznie surowo karzymy pijanych kierowców i bardzo dobrze, nie ma usprawiedliwienia dla pijanej jazdy. Tylko znowu mam taką kontrowersyjną tezę. Za dużą uwagę przykładamy do pijanych kierowców. Nie ma społecznego przyzwolenia na jazdę po pijaku, dlatego coraz mniej osób jeździ. Ci, co jeżdżą, trzeba ich karać, nie ma dyskusji, ale skupmy się na prędkości, bo ona zabija najwięcej ludzi w Polsce. I tu powinniśmy karać raz, że surowiej, a dwa, że konsekwentniej.
1: Czy powinna policja dostać lepsze narzędzia, na przykład możliwość monitorowania numerów rejestracyjnych? Dzisiaj policjant nie może tego zrobić. Nie może po prostu, korzystając ze swoich urządzeń, z takiego czytnika sprawdzić, czy dany pojazd chociażby nie ma ubezpieczenia, albo czy właściciel tego pojazdu nie ma zakazu prowadzenia pojazdu.
0: Wie pan co, od mieszania herbaty nie stanie się słodsza, więc to, że my tam dodamy jakichś technicznych barierów policjantom, czy nawet damy im większe uprawnienia, policjantów jest po prostu dramatycznie za mało. I to w każdym pionie, w każdym mieście, w Warszawie brakuje kilku tysięcy, więc to jest w ogóle jeszcze osobna dyskusja, którą moglibyśmy toczyć, jak trzeba dofinansować polską policję, żeby przyciągnąć do nich ludzi. Przepisy są, teraz są przepisy, które pozwalają karać nielegalne wyścigi i całe szczęście, tu z kolei chwalę obecną władzę, wprowadzili przepisy, faktycznie one od tego roku funkcjonują i już są pierwsze obławy na te nielegalne zloty, które zresztą ja też w książce opisywałem.
1: Ale słyszał pan o tym, żeby jakaś sprawa została doprowadzona do końca, bo ja nie słyszałem.
0: Słyszałem zresztą w moich rodzinnych Pabienicach, faktycznie zrobili obławę na takie nielegalne wyścigi. Tam dużo kierowców dostało mandaty, zabrano im dowody rejestracyjne, co kiedyś było niemożliwe. Oni się spotykali, to była zabawa w kotka i myszkę. Oni się spotykali na opuszczonych drogach, tam sobie jeździli, potem jechali gdzieś dalej, ci policjanci za nimi, to było niepoważne.
1: No ale dzisiaj w Nowym, jeżeli policja ma rację, to ten kierowca w Nowym Sączu też brał udział w nielegalnym wyścigu.
0: No i tu wracamy do tego, o czym mówiłem wcześniej, bo jedną rzeczą jest, ja badałem tę subkulturę ludzi, którzy się nielegalnie ścigają. Oni się najpierw spotykają, nakręcają się wzajemnie, opowiadają sobie, jakie mają fury, jakie podkręcili często nielegalnie na tych zlotach, które teraz policjanci mogą karać, a potem tę kulturę, którą nasiąknęli na tych zlotach, przynoszą na drogę. I wtedy już też opisywałem taki wypadek w Jeleniej Górze, gdzie się dwóch chłopaków spotkało na światłach, machnęli sobie ręką, wiedzieli, o co chodzi, bo
1: nie umawiali się w ogóle, tak?
0: Nie umawiali się w ogóle, spotkali się przez przypadek na światłach. Ruszyli, potrącili parę, para zginęła na pasach. A na to jest właśnie, wracamy do początku. Gdyby tam były fotoradary, gdyby były węższe drogi, oni by wiedzieli, że się nie mogą rozpędzić i nie byłoby tego wyścigu.
2: Całą rozmowę Piotra Salaka z Bartoszem Józefiakiem znajdziecie na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Zbliża się już godzina trzecia, to oznacza, że czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Nocna akcja strażaków w Jastrzębiu-Zdroju. Pożar supermarketu został opanowany, ale działania zabezpieczające potrwają prawdopodobnie do rana. Kto pierwszy trafi do sądu? Między obrońcą a prokuraturą trwa wyścig w sprawie listu żelaznego Marcina Romanowskiego. Incydent na granicy Łotwy i Białorusi. Uzbrojona grupa próbowała przeprowadzić przez nią migrantów. Prawdopodobnie do rana potrwa akcja strażaków po pożarze Biedronki przy ulicy Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju. Ogień pojawił się wieczorem na dachu sklepu i objął m.in. panele fotowoltaiczne. Jak przekazał nam rzecznik prasowy komendanta miejskiego PSP w Jastrzębiu-Zdroju, młodszy brygadier Łukasz Cepiel, sytuacja została już opanowana, ale akcja potrwa do godzin porannych.
1: Trwa aktualnie dogaszanie pożaru. Trzeba elementy konstrukcyjne zabezpieczyć, ewentualnie porozcinać i ułożyć w bezpiecznej pozycji. Trzeba przegrzebać to pogorzelisko celem wykluczenia pożarów ukrytych, które mogą nienadzorowane wzniecić wtórny pożar.
0: W pożarze nikt nie został poszkodowany. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia. RCB wysłało mieszkańcom alert dotyczący zanieczyszczenia powietrza. Do akcji strażaków w Jastrzębiu-Zdroju wrócimy jeszcze w porannym wydaniu faktów. Sąd apelacyjny nie zarejestrował zażalenia na wydanie listu żelaznego Marcina Romanowskiego złożonego przez jego obrońcę. Odwołanie w tej sprawie skierowano wczoraj przez prokuraturę także nie trafiło jeszcze do rozpatrzenia. W sprawie trwa wyścig, który obserwuje dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Dlaczego tak istotne jest to, czyj wniosek trafi do sądu jako pierwszy?
2: Od tego, czyje zażalenie będzie w sądzie pierwsze, zależy sposób zarejestrowania sprawy, a w efekcie to, kto będzie rozstrzygał o wydaniu bądź uchyleniu listu żelaznego. Adwokat Bartosz Lewandowski złożył zażalenie pierwszy z zamiarem przekazania go w sądzie apelacyjnym do sekcji złożonej z samych tzw. neosędziów. Sąd apelacyjny zwrócił je jednak wczoraj do uzupełnienia, bo pośredniczący w doręczaniu sąd okręgowy nie dołączył do niego akt sprawy. Nie ma też wysłanego tam dopiero wczoraj zażalenia prokuratury. Sprawa nie została więc jeszcze zarejestrowana. Akta muszą być skompletowane. Nadal zatem nie wiadomo, czy do podjęcia ostatecznej decyzji o liście żelaznym Marcina Romanowskiego może być wylosowany jeden z tzw. neosędziów, czy będą oni ze sprawy wyłączeni, jak chciałaby prokuratura.
0: Koniec policyjnych poszukiwań trzeciego z podejrzanych o zabójstwo w Bielsku Białej latem ubiegłego roku. Po zbrodni mężczyzna ukrywał się w Wielkiej Brytanii. Teraz jest już w polskim areszcie. O tym, w jakim mieście zatrzymano poszukiwanego, powie dziennikarz RMF FM.

0: do Łotwy próbowali przeprowadzić uzbrojeni i zamaskowani mężczyźni. Po kilku godzinach od tego incydentu agresywna grupa wkroczyła na terytorium tego kraju, uszkodziła rozdzielnicę elektryczną i ukradła kamerę monitoringu, po czym wróciła na Białoruś.
1: Jesteśmy w kontakcie ze służbami łotewskimi, mamy tutaj bardzo dobrą współpracę w ramach takiej grupy tych wszystkich państw, które mają problemy graniczne ze wschodnimi sąsiadami i na pewno wnioski z tego incydentu trzeba będzie wyciągnąć. Takie incydenty pokazują, że jest gotowość do eskalowania. Sprawą do wyjaśnienia jest to, czy jakiekolwiek służby państwowe w tym uczestniczą. Mieliśmy tutaj różne doświadczenia.
0: Mówił minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Szef łotewskiego resortu spraw wewnętrznych Janis Dąbrawa stwierdził, że w odróżnieniu od wielu poprzednich incydentów, tym razem prowokacja miała szczególnie demonstracyjny i agresywny charakter. Legenda rocka, kontrowersyjny artysta, lider Lady Punk, czyli Jan Borysewicz, jest bohaterem filmu Mniej obcy, który wczoraj miał swoją premierę. Zagrał go gitarzysta i aktor debiutant Mikołaj Bukrewicz, z którym rozmawiała nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: Było to dla mnie niezwykłe, jak 40 lat po napisaniu tych tekstów one tak bardzo potrafią dalej trafić do mnie i również do ludzi w moim pokoleniu.
3: Czy jest jakaś gitara Janka Borysewicza, którą chciałbyś mieć, o której marzysz?
2: Tak, ma takiego świetnego Les Paula Gibsona. Pokazał mi go, kiedyś do niego przyjechałem do studia, posiedzieć, pogadać, pograć. Potwornie droga. Tą bym chciał. Tak naprawdę jednak nie
4: ma mnie. Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Już prawie 800 dębów zasadzono w lesie nowożeńców i drzew okolicznościowych w podpoznańskim nadleśnictwie Babki. To specjalne miejsce, w którym z ważnych dla nas okazji możemy zasadzić swoje drzewo upamiętniające właśnie to szczególne wydarzenie. Kolejne sadzenie odbędzie się 24 października, a miejsc na to wydarzenie jest coraz więcej. Tegoroczna jesienna edycja cieszy się ogromną popularnością.
5: Jesienna edycja sadzenia drzew w lesie nowożeńców i drzew okolicznościowych, możemy powiedzieć, że cieszy się ogromną popularnością?
6: Tak, jest to bardzo już takie znane w kraju nawet wydarzenie, bo ludzie zgłaszają się z dużym wyprzedzeniem i w zasadzie zostało nam już kilka miejsc na tą tegoroczną jesienną edycję. To sadzenie jesienne w nadleśnictwie Babki odbędzie się już niedługo, bo 24 października.
5: Z jakich okazji, dlaczego ludzie przyjeżdżają, powiedzieliśmy to, z całej Polski i sadzą te drzewa?
6: Tych okazji jest wiele. Najczęściej są to jakieś rocznice, jubileusze, czyli na przykład zawarcie związku małżeńskiego, jakaś jubileusz, jakiś firm też czasami się zdarza, ale też narodziny dziecka. Były osoby, które świętowały powrót po emigracji wieloletniej do Polski. Także te okoliczności są różne. Towarzyszą im zawsze duże emocje i to są bardzo pozytywne emocje. No a dodatkowo leśnicy, którzy są na miejscu, przekazują praktyczną taką wiedzę, która przyda się na całe życie, bo jak posadzić drzewo, to warto wiedzieć.
5: Jak wygląda cały ten proces? Już po zapisie, po zaklepaniu sobie tego miejsca, przyjeżdżamy do nadleśnictwa Babki i co dalej?
6: Dokładnie tak to wygląda, że przyjeżdżamy do nadleśnictwa Babki, niedaleko Kurnika, w miejscowości Mieczewo jest powierzchnia, gdzie ją obsadzamy dębami i sadzimy pod opieką, okiem leśników dęby. Chodzi o to, by my tam na miejscu chcemy przekazać jak najlepszą wiedzę, jak to drzewo posadzić prawidłowo, żeby ono po prostu rosło. Dodatkowo osoby niektóre czasami zakopują jakiś list, przesłanie dla przyszłych pokoleń przy tych drzewach. Jest też taka okolicznościowa tabliczka wykonywana przez nadleśnictwo. Jest to drzewko onumerowane, jest numer, na końcu dostajemy certyfikat, także no jest to dosyć takie wydarzenie, można powiedzieć, podniosłe. Zdjęcie okolicznościowe i wiele dobrych emocji.
5: Ciekawa forma zachęcenia do tego, by pamiętać o sadzeniu drzew, o tym, by dbać o las?
6: Tak, jest to jedna z właśnie z takich inicjatyw, które do tego namawiają, do tego, by chociażby po raz pierwszy nauczyć się, jak prawidłowo posadzić drzewo, bo później tą wiedzę możemy wykorzystywać w codziennym życiu, gdzieś w naszej okolicy, jeśli mamy taką możliwość. Sadzenie drzew to przede wszystkim duże zalety dla naszego klimatu, nawet wokół naszych miejsc, w których przebywamy, gdzie mieszkamy. Drzewa produkują tlen, oczyszczają powietrze, a w miastach

0: działają jak naturalne klimatyzatory, także to jest szereg korzyści, które dzięki sadzeniu drzew otrzymujemy.
1: Powiedzieliśmy już ostatnie miejsca, można powiedzieć, że już na wyczerpaniu ta edycja jesienna. To też kwestie organizacyjne, kwestie tego, że później leśnicy dbają o te drzewa, dlatego nie jest tak, że naraz sadzimy kilkadziesiąt, kilkaset, tylko trzeba to dzielić na takie właśnie jesienne i wiosenne partie?
0: Tak, to są, jest kilka względów, dla których my dzielimy te grupy na sadzenie jesienne i sadzenie wiosenne. Jak już sobie w ogóle spojrzymy w historię tych sadzeń w Nadleśnictwie Babki, to to już jest trzecia powierzchnia. Jak sobie podliczymy, ile tych dębów łącznie posadziliśmy, to już jest ponad 790 drzew i część z nich już ma ponad 4 metry wysokości, także te dęby rosną tam bardzo dobrze. I dzielimy to też ze względów logistycznych, bo chcemy, żeby to było taki moment, gdzie my przekażemy tą wiedzę, że to nie będzie tylko takie, powiedzmy, pójście na ilość, na liczbę ludzi, ale jednak na jakość tego spotkania, na to, żeby troszeczkę też porozmawiać przy tej okazji, wytłumaczyć, jak nasza praca, praca leśników wygląda. Są pytania o lasy, o gatunki. Po to to jest ten właśnie podział, żeby mniej więcej taka 30-40 osobowa grupa w tej edycji jesiennej mogła posadzić drzewa, no i potem znowu na wiosnę i tak co roku właśnie wiosną i jesienią w Nadleśnictwie Babki takie sadzenia drzew wyjątkowych, okolicznościowych się odbywają.
1: Kiedy już posadzimy to drzewo, to leśnicy dbają, sprawdzają, pielęgnują, podlewają?
0: No właśnie i to jest, przede wszystkim te drzewa są ogrodzone. Dlaczego? No bo gdybyśmy takie zostawili po prostu bez ogrodzenia, no to no, efekt byłby taki, że sarny, jelenie miałyby bardzo dobrą stołówkę. Musimy ogrodzić. No i potem rzeczywiście doglądamy. Zdarza się czasami, że parę gatunków takich, no gdzieś tych dębów sztuk wypadnie, no bo uschnie, to wtedy my oczywiście podsadzamy, wymieniamy, ale raczej rzadko. No niektórzy pytają, czy mogą przyjechać z konewką, podlewać. No tutaj raczej zdajemy się na naturę i te drzewa muszą sobie poradzić tak jak w lesie. One są oczywiście też w większych odległościach od siebie sadzone, żeby miały przestrzeń, no bo docelowo mają to być duże, sędziwe, takie dęby, które dorosną do wieku kilkuset lat.
1: A zdarzają się takie zapytania, czy skoro jest nowa edycja, skoro ten obszar będzie otwarty dla tych zapisanych osób, to czy można przyjść, zobaczyć tego swojego dęba, to, ten swój dąb, to swoje drzewo, które posadziliśmy na przykład, nie wiem, 3 lata temu i chcemy sprawdzić, na jaką wysokość już urosło?
0: Oczywiście, takie pytania się zdarzają i my mówimy jak najbardziej tak, zapraszamy. Dodajemy takie małe tutaj zawsze przypomnienie, że rowerem, pieszo, nie samochodem, ale jak najbardziej tak. No i też każdy, kto by chciał w ogóle przyjechać i zobaczyć, jak się ta akcja odbywa, żeby zobaczyć, czy teraz jesienią, czy na wiosnę się warto zapisać, to zachęcamy. Proszę przyjechać, spotkać się z nami i te wrażenia, mam nadzieję, dobre ze sobą zabrać.
1: Jesienna edycja niemalże już do ostatniego miejsca zapełniona, ale rozumiem, patrzymy już w przyszłość. Na wiosnę znów będziemy mogli się spotkać. Ci chętni, którzy może nie załapali się teraz, to już mogą próbować gdzieś tam, może nie wpisywać od razu konkretnej daty w kalendarz, ale gdzieś z tyłu notatnika mieć zapisane, że jak nie teraz, to na wiosnę?
0: Oczywiście tutaj proponuję właśnie w telefonie ustawić sobie przypomnienie w lutym. Już pierwszy monit Las Nowożeńców, bo z praktyki leśnika powiem, że no my już w marcu, w lutym już zaczynamy sadzić. No w Lesie Nowożeńców to jest marzec, kwiecień, w zależności od pogody, ale tak rzeczywiście w marcu, w kwietniu takie sadzenia w Nadleśnictwie Babki organizujemy.
2: Wyjaśniał Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Rozmawiał z nim nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
1: A już w tym odcinku wypadek tramwajowy w Göteborgu w 1992 roku. Kuba Śliwiński zaprasza.
0: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.

0: Arkadiusz Stępień-Miernikowski pojawił się w Studiu Faktów.
1: Witam.
0: Na zegarze godzina 4:00. Posłuchajcie, jakie są fakty w RMF FM.
1: Amerykanie szykują się na kolejne uderzenia w Iranie. Celem mają być obiekty nuklearne i energetyczne. Litwa zwiększa ochronę na granicy z Rosją. To reakcja na próbę przeprowadzenia migrantów z Białorusi na Łotwę. Półmaraton królewski w Krakowie. W najbliższą niedzielę przez miasto przebiegnie 18 tysięcy osób. Fakty o 4:00 rozpoczynamy od wieści z oceanu. Pentagon nakazał amerykańskiej armii zakończenie przygotowania do wznowienia działań wojennych na dużą skalę przeciwko Iranowi. Takie informacje podał portal Axios. Według amerykańskich źródeł nie ma jeszcze decyzji o wznowieniu ataków ani konkretnej daty, ale Axios informuje, że do walk może dojść jeszcze przed listopadowymi wyborami w USA. Potencjalne operacje miałyby objąć m.in. irańskie obiekty energetyczne i instalacje nuklearne. A przypomnijmy, że dotychczasowe negocjacje między Waszyngtonem a Teheranem nie przyniosły postępu. We Francji nie widać końca protestów i zamieszek. W samym centrum gwałtownych zajść w Paryżu był wczoraj korespondent RMF FM Marek Gładysz.
2: Starcia z policją wybuchły po zablokowaniu przez studentów wejścia do paryskiego Instytutu Nauk Politycznych, jednej z najbardziej renomowanych francuskich uczelni wyższych, na znak solidarności ze strajkującymi już od ponad 2 tygodni licealistami. Ci ostatni blokują ponad 500 gmachów szkolnych w całym kraju. Strajkują też studenci blisko 40 uczelni wyższych. Jeżeli rząd nie pójdzie na ustępstwa, to będziemy coraz bardziej zdeterminowani i zorganizujemy jeszcze więcej protestów, tłumaczy mi jeden ze strajkujących licealistów, którzy żądają między innymi lepszych warunków w szkolnych klasach i zatrudnienia większej liczby nauczycieli.
1: Teraz przenosimy się na Litwę, bo ta skieruje wojsko do wsparcia Straży Granicznej w ochronie granicy z rosyjskim obwodem królewieckim, zapowiedział szef tamtejszego MSW. Decyzja zapadła po próbie przekroczenia granicy Białorusi z Łotwą przez grupę 20 nielegalnych migrantów i ich uzbrojoną, zamaskowaną eskortę. Przemytnicy mieli grozić żołnierzom i nakłaniać migrantów do przejścia na łotewską stronę. Kilka godzin później zamaskowane osoby wtargnęły na terytorium Łotwy, dokonały zniszczeń, ukradły kamery monitoringu, po czym wycofały się na Białoruś przed byciem funkcjonariuszy Straży Granicznej. Wracamy za ocean. Po nieudanej egzekucji w amerykańskim stanie Tennessee obrońcy domagają się zmiany kary śmierci na dożywocie. Chodzi o skazaną na śmierć Krystynę Pike, która przeżyła próbę wykonania wyroku i po 6 dniach odzyskała przytomność. 50-latka jest w ciężkim stanie. Sąd zabezpieczył dokumentację i leki użyte podczas procedury. W Tennessee wstrzymano też kolejne egzekucje do czasu zakończenia dochodzenia.
3: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: Wracamy do wiadomości z kraju. Syntetyczne narkotyki warte co najmniej 35 milionów złotych przyjęli w kujawsko-pomorskim funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz kryminalni z Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy. Zlikwidowali także fabrykę klefedronu, zwanego też kryształem. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów.
4: W 2 miejscowościach w powiecie włocławskim funkcjonariusze zatrzymali 4 osoby. Podczas przeszukań zajmowanych przez nich pomieszczeń odkryli laboratorium, a w nim ponad 100 pojemników wypełnionych cieczą. To było w sumie 2000 litrów płynnego 3CMC. Chemicy mogli z tego uzyskać

0: prace. Ładunki były neutralizowane metodą deflagracji, która pozwala na wypalenie części trotylu pod wodą, bez detonacji. Z lądu spacerowicze mogli zaobserwować więc jedynie statki. Nie było widowiskowych słupów wody. Łącznie zneutralizowano 5 morskich min, w sumie 2,5 tony ładunku wybuchowego.
1: Z północy przenosimy się na południe, bo aż 18 tysięcy osób wystartuje w 12. PKO Krakowia półmaratonie królewskim. Zmagania na dystansie ponad 21 km już w najbliższą niedzielę w Krakowie. Jak usłyszał nasz reporter Paweł Konieczny, to długa trasa, ale przyjazna nawet dla okazjonalnych biegaczy.
2: Każdy biegający człowiek może to przebiec. No fajny dystans taki, żeby się sprawdzić. No maraton wymaga jednak dłuższych wybiegań, większej wytrzymałości, a półmaraton w zasadzie jest dla każdego.
3: A co jest wyjątkowego w tym krakowskim półmaratonie?
2: Biegnie się przez centrum miasta. No ja jestem akurat z Krakowa, więc to miasto jakby znam, ale dla kogoś, kto przyjeżdża z innego miasta, uważam, że to jest fajnie, że takie zwiedzanie przez bieganie.
1: Podsumował pan Łukasz z krakowskiego klubu Mastersów. Dla biegaczy fajna atrakcja, dla kierowców, pamiętajcie, to utrudnienia. Start i meta niedzielnej rywalizacji w Tauron Arenie.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: liczy się, co masz do powiedzenia.
1: W tym tygodniu będziemy w Szczecinie i zapytamy was, czy zakaz nocnej sprzedaży alkoholu powinien obowiązywać w całej Polsce.
0: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF 24 w piątek po 12:00.

0: Za chwilę na zegarze godzina 5 w RMF FM. Czas posłuchać najnowszego wydania faktów. Arkadiusz Stępień, Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam. Miliardy euro dla Polski pod znakiem zapytania. W sobotę nowa propozycja budżetu Unii Europejskiej. Ostatnia prosta kampanii w Krakowie. W niedzielę głosowanie i wybór nowego prezydenta miasta. Poznaliśmy już noblistów m.in. z chemii czy fizyki. Dziś dowiemy się, kto zasłużył na literacką Nagrodę Nobla. Negocjacje w sprawie miliardów euro z unijnej kasy wchodzą w kluczową fazę. W sobotę irlandzka prezydencja pokaże nową propozycję budżetu Unii Europejskiej na lata 2028-34. To ma być próba znalezienia kompromisu między 27 państwami. Irlandczycy jednak sami przyznają, że propozycja nie zadowoli wszystkich. Co to oznacza dla Polski? O tym nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Dla Polski stawka jest wysoka. Warszawa liczy na 123 miliardy euro w nowym budżecie. Polska chce przede wszystkim ochrony pieniędzy na politykę spójności i rolnictwo. Nieoficjalnie mówi się jednak, że Irlandia zaproponuje cięcia w wysokości około 200 miliardów euro. Na razie nie wiadomo, gdzie konkretnie miałyby nastąpić te cięcia. Irlandia chce też kompromisu w sprawie nowych pieniędzy dla Unii. Polska stawia tu czerwoną linię. Nie chce, by dochody z handlu emisjami CO2, które obecnie zasilają krajowe budżety, trafiły do wspólnej unijnej kasy.
1: Czy Dawid K. powinien dalej leczyć pacjentów? To sprawdza naczelny rzecznik odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Chodzi o lekarza, który jest podejrzany o wystawienie warszawskiemu szpitalowi południowemu nierzetelnych faktur na ponad 500 000 zł. Prokuratura zastosowała wobec niego policyjny dozór, poręczenie majątkowe i zakaz opuszczenia kraju. A komentarze w tej sprawie zbiera reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
3: Rzeczniczka Naczelnej Izby Lekarskiej Iwona Kania tłumaczy, że nie ma informacji o tym, żeby Dawid K. popełnił błąd medyczny. Zarzuty dotyczą nieprawidłowości gospodarczych i dlatego na razie może dalej pracować w gabinecie.
4: Świetle tych ustaleń może nadal przyjmować pacjentów, wykonywać swój zawód. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej zwróci się do prokuratury o wgląd w akta.
3: Z kolei wiceprezydent Warszawy odpowiedzialna za stołeczne szpitale Izabela Marcewicz-Jędrysik komentuje w rozmowie ze mną, że zarzuty dla Dawida K. zamykają ważny etap wyjaśniania afery. Pod koniec października, jak ustaliłem, swoje wnioski po aferze w warszawskim szpitalu południowym ma przedstawić po kontroli Narodowy Fundusz Zdrowia.
5: Tym żyje Kraków.
1: To już ostatnie dni wyborczej dogrywki w małopolskiej stolicy. W niedzielę druga tura przedterminowych wyborów prezydenta miasta. Czy krakowianie pójdą do głosowania? A jeżeli tak, to kogo poprą? O to pytaliśmy na ulicach miasta.
6: Ja ogólnie nie chodzę na żadne wybory. Co będzie, to będzie. Także nie będę tu głosował na żadnego prezydenta, co teraz będzie w Krakowie, ani nie mam żadnego faworyta.
7: No wiadomo, mój kandydat Gibała. Dlaczego? No bo działo się niedobrze w tym Krakowie. Podwyżki, bilety i zadłużony Kraków jest.
8: No niestety to będzie trochę mniejsze zło niż taki świadomy, zdecydowany wybór.
9: Czy idzie pani w niedzielę głosować?
10: Tak.
9: Mogę się zapytać na kogo?
10: Wolałabym nie odpowiadać na to pytanie.
1: Z mieszkańcami Krakowa rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys. W drugiej turze zmierzą się Monika Piątkowska i Łukasz Gibała. 213 młodych ludzi zaczęło oficjalnie pierwszy rok studiów wojskowych w dęblińskiej szkole Orląt. O jedno takie miejsce rywalizowało aż 8 chętnych. Co mówili adepci?
11: Taką mam nadzieję, że zdrowie pozwoli i nic nie stanie mi na drodze do tego marzenia.
12: To niebezpieczne.
11: Może i tak, ale zarazem jakie pasjonujące.
13: Od dawna już pasjonowałem się lotnictwem. Służba w mundurze to jest coś, czego pragnę. Tak więc jestem dumny, że mogę tutaj być i szkolić się na pilota samolotu bojowego, naddźwiękowego. Mam nadzieję, że dam radę i że uda mi się zostać pilotem.
1: Ze studentami Lotniczej Akademii Wojskowej

0: Ona może nagle zdecydować, czy powstanie o jednym, czy o drugim smaku, to ci profesorowie pokazali, że wybór, który zostanie po jednym malutkiej fragmencie tej zupy wybrany, może się powielić na cały garnek.
1: Tłumaczył dr Wiktor Lewandowski z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Dziś z kolei dowiemy się, w czyje ręce trafi literacki Nobel. Tymczasem w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Stańszewskiego zapraszam na poranne wydanie faktów już od 5:30.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: RMF 24.

0: punktualnie, 5:30 na zegarze. Czas na pierwsze poranne wydanie faktów RMF FM. W studiu Tomasz Staniszewski.
1: Dzień dobry, o poranku 8 października, czwartek, 281 dzień roku, wschód słońca, dopiero o 6:46. Zaczynam fakty od zatrzymanego 19-latka nożownika z Ostrołęki, potem dogaszany pożar marketu w Jastrzębiu-Zdroju, ale będzie też Donald Trump o Polsce i polskiej polityce. Zapraszam. W plecaku 19-latka Jakuba Z., który wczoraj zaatakował nożem 9 osób w Ostrołęce, znajdował się ładunek wybuchowy. W trakcie ataku zaczął się z niego wydobywać dym. Uczniowie i nauczycielka wyrzucili go przez okno.
2: Po przeprowadzeniu wstępnych badań zawartości tego plecaka okazało się, że w środku znajduje się ładunek wybuchowy domowej produkcji. Całość wraz z zawartością została zabrana przez pirotechników, będzie poddana oględzinom.
1: Wyjaśniała rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Łukasiewicz. Wcześniej 19-latek zaatakował nożem 9 osób, które trafiły do szpitali w Ostrołęce i Łomży.
3: Żadnej z tych osób nie zagraża życie. Było to 5 uczniów, dwoje nauczycieli i dwie osoby postronne i dodatkowo sprawca, który też dokonał samookaleczenia.
1: Informował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. We wszystkich szkołach w Ostrołęce dziś lekcje są odwołane. Uczniowie będą jednak mogli porozmawiać z psychologami. Strażacy dogaszają w tej chwili pożar marketu przy ulicy Niepodległości w Jastrzębiu-Zdroju. Jak informowaliśmy już w faktach, ogień pojawił się tam wieczorem. Na dachu sklepu objął m.in. panele fotowoltaiczne.
4: Jeszcze trzeba obiekt monitorować i przelewać pogorzelisko. Na miejscu w tym momencie jest 5 zastępów straży pożarnej i 19 strażaków ratowników. W kulminacyjnym momencie tych zastępów było 34 i 89 strażaków.
1: A tę informację przekazał nam przed chwilą rzecznik prasowy komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju młodszy brygadier Łukasz Cepiel. W pożarze nikt nie został poszkodowany, trwa ustalenie przyczyn pojawienia się ognia. Czwartek, 8 października, jak mówiłem, w porannych faktach oczywiście Ostrołęka po ataku 19-letniego nożownika. Najnowsze informacje na miejscu będzie zbierał od rana nasz reporter, ale będą też pytania do Donalda Trumpa. W kontekście ostatnich informacji na temat nieoficjalnych spotkań prezydenta USA, nasz korespondent przed Białym Domem zadał prezydentowi takie pytanie.
5: Czy popiera pan zmianę rządu w Polsce? Czy to prawda? Kocham Polaków. Prezydent jest moim przyjacielem. I jak wiesz, poparłem go.
1: Tak właśnie głośno było przed Białym Domem. W faktach o poranku powiemy również o głosowaniu w sprawie zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju. Co o tym sądzicie?
6: W naszym kraju jest to bardzo znormalizowane, żeby alkohol był pity przy każdej okazji, więc czemu nie?
1: Projekt Lewicy i Polski 2050 przewiduje także całkowity zakaz reklamy i promocji napojów alkoholowych. Będziemy sprawdzać, czy znajdzie on większość w Sejmie. Zatem zapraszam także na fakty i na nasze rozmowy publicystyczne o 7 w Radiu RMF 24 i RMF FM. Gościem Piotra Saraka będzie generał Maciej Materka, były szef służby kontrwywiadu wojskowego, a 7:30 w porannej rozmowie w RMF FM. Dziś minister infrastruktury, wiceprezes PSL-u Dariusz Klimczak będzie gościem Tomasza Terlikowskiego, a najbliższe pełne wydanie faktów już o 6.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: najlepsza muzyka, ale niech ta muzyka na chwilę odpocznie, a teraz antenę RMF FM obejmują we władanie nasze fakty. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
1: Dziś przesłuchany ma zostać nożownik z Ostrołęki.
2: 19-letni uczeń klasy maturalnej, który zaatakował i ranił 9 osób, uczniów, nauczycieli i przypadkowo osoby.
1: Od tej szokującej historii zaczynamy, a potem zarzuty dla Dawida K.
2: Lekarza, który według prokuratury oszukał szpital południowy w Warszawie na 500 000 zł.
1: Czy to prawda, że wspiera pan zmianę rządu w Polsce?
2: Takie pytanie zadał Donaldowi Trumpowi nasz korespondent w Waszyngtonie.
1: Posłuchajcie odpowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych.
2: Najprawdopodobniej dziś zostanie przesłuchany Jakub Z., 19-latek, który wczoraj zaatakował swoich kolegów z klasy i nauczycieli w szkole w Ostrołęce.
1: Ranił 9 osób, wszystkie zabrano do szpitali. Ich życie nie jest zagrożone. Część już została wypisana do domu.
2: A w porannych faktach teraz reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, co teraz dzieje się z poszkodowanymi?
3: Jest w policyjnej izbie zatrzymań. Wcześniej została od niego pobrana krew. Będzie badana, czy napastnik nie był pod wpływem substancji odurzających. Tym bardziej, że już wcześniej był notowany za posiadanie narkotyków, ale tamta sprawa została umorzona. Wczoraj na miejsce musieli przyjechać pirotechnicy, bo napastnik zostawił w klasie dymiący plecak.
4: Po przeprowadzeniu wstępnych badań zawartości tego plecaka okazało się, że w środku znajduje się ładunek wybuchowy domowej produkcji.
3: Mówi Elżbieta Łukasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Ostrołęce. Zuza, która chodzi do tej samej szkoły co Jakub Z., mówi, że chłopak nie wyróżniał się z tłumu.
5: Nie było o nim głośno, nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy. Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim.
3: Wczoraj Jakub Z. miał urodziny. Dziś we wszystkich szkołach w Ostrołęce odwołano lekcje. W zamian uczniowie będą rozmawiać o tej sprawie z psychologami.
1: Ten temat będzie dzisiaj wracał w porannych faktach. Za godzinę połączymy się z naszym reporterem, który jest w Ostrołęce. Zarzut popełnienia oszustwa na mieniu znacznej wielkości usłyszał Dawid K., lekarz podejrzany w sprawie afery w warszawskim szpitalu południowym.
2: Śledczy zarzucają temu młodemu medykowi bez specjalizacji, byłemu radnemu Koalicji Obywatelskiej, że przedstawiał nierzetelne faktury. A komentarze na ten temat zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
6: Dawidowi K. grozi od roku do 10 lat więzienia. Śledczy zarzucają mu, że oszukał warszawski szpital południowy. Wystawiał przez kilkanaście miesięcy nierzetelne faktury, zgodnie z którymi miał dyżurować w szpitalu, a w tym czasie, i to potwierdza prokurator Piotr Skiba, prowadził działalność polityczną i często był poza Warszawą, a czasami nawet za granicą. Skalę oszustwa wyliczono na kwotę ponad 500 000 zł.
7: 583 500 zł wprowadzono w błąd. To spowodowało niekorzystne rozporządzenie mienia.
6: Dawid K. nie przyznał się do winy. Prokuratura zastosowała wobec niego dozór policyjny, poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju. Mężczyzna cały czas może leczyć pacjentów. Postępowanie w sprawie możliwego odebrania mu prawa wykonywania zawodu prowadzi rzecznik odpowiedzialności zawodowej w Naczelnej Izbie Lekarskiej.
2: Kocham Polaków, tak prezydent Donald Trump odpowiedział na pytanie korespondenta RMF FM Pawła Żuchowskiego o pojawiające się w Polsce informacje na temat tego, że przywódca USA wspiera zmianę rządu w naszym kraju.
1: Paweł, z nami o poranku na linii faktów. Co jeszcze powiedział amerykański przywódca?
8: Dzień dobry, prezydent przywołał też w krótkiej odpowiedzi swoje dobre relacje z polskim prezydentem. Ma pan świetne relacje z Polską, jednak w Polsce pojawiły się doniesienia, że popiera pan zmianę rządu. Czy to prawda? Czy wspiera pan zmianę rządu w Polsce? Kocham Polaków. Prezydent jest moim przyjacielem i jak wiesz, poparłem go, odpowiedział prezydent Trump, idąc do śmigłowca Marine One. To cała odpowiedź. Następnie Donald Trump wskazał na kolejnego korespondenta. O tym, że prezydent Trump miał wyrażać zainteresowanie zmianą premiera w Polsce podczas marcowej rozmowy z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, donosiła jedna z prawicowych stacji. Według Kosiniaka-Kamysza rozmowa w Białym Domu dotyczyła kwestii obronnych. Premier Donald Tusk powiedział z kolei, że dotyczyła raczej sytuacji wewnętrznej w Polsce, choć odmówił podania szczegółów. Waszyngton, Paweł Żuchowski.

0: gości. Zapraszamy.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Radio RMF 24.
3: Dzień dobry, Daniel Chawrylenia przy mikrofonie. Zanim czwartek rozkręci się na dobre, a żeby dobrze wejść w nowy dzień, jak zawsze o tej porze w RMF 24 Wrocław zapraszam na przegląd najważniejszych faktów z ostatniej doby.
2: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
3: Dzieci w wieku 8 i 4 lat samotnie podróżowały po Wrocławiu. Do zdarzenia doszło w miniony weekend, a o szczegółach tej niebezpiecznej sytuacji mówił faktom RMF 24 Wrocław w środę Marek Myśliwiec z wrocławskiej policji.
4: O sytuacji policjantów powiadomiła przypadkowa kobieta, która zauważyła samotnie podróżujące rodzeństwo. W toku czynności policjanci ustalili, że dzieci samodzielnie opuściły mieszkanie i przemieszczali się komunikacją miejską, pozostając bez właściwego nadzoru ze strony rodziców. Na miejsce wezwano psychologa, a o sytuacji powiadomiono dyżurującego sędziego sądu dla osób nieletnich oraz asystenta rodziny. Dzieci po konsultacji przekazano pod opiekę rodziców. Policjanci przeprowadzili również czynności związane z niewłaściwym sprawowaniem opieki nad małoletnimi. Sporządzona została niebieska karta, a zgromadzona dokumentacja trafi do właściwej instytucji.
3: Jednocześnie funkcjonariusze apelują, by nie przechodzić obojętnie, gdy widzimy małe dziecko bez opieki. W tej sytuacji szybka reakcja przypadkowej osoby pomogła uniknąć tragedii. Chwilę grozy w środę po południu przeżyli pasażerowie na wrocławskim lotnisku. Ewakuowano strefę ogólnodostępną portu. Jak ustalili dziennikarze RMF 24 Wrocław, służby prowadziły na miejscu działania zabezpieczające w związku z pozostawionym obok wejścia na terminal bagażem. Odprawy były wstrzymane, pasażerowie nie mogli wchodzić na terminal oraz opuszczać samolotów. Z użytku został także wyłączony pas wjazdowy bezpośrednio pod wejściem na terminal, z którego korzystają autobusy. Czasowo były wstrzymane także kursy linii 106 i 129. Na szczęście alarm okazał się fałszywy. Uwaga kierowcy, uważajcie na nową organizację ruchu na ulicy Żmudzkiej. Będzie to 12 ulica remontowana w ramach programu Wrocław na dobrej drodze 2026. Do remontu wytypowano dokładnie około 250-metrowy odcinek jezdni pomiędzy ulicami Kiełczowską a Litewską. Prace będą prowadzone przy połówkowym zajęciu jezdni i utrzymaniu przejazdu w jednym kierunku ruchu. Przez cały czas trwania remontu przejazd ulicą Żmudzką będzie możliwy wyłącznie w relacji od Kiełczowskiej do Litewskiej. W związku z tym komunikacja autobusowa pojedzie odrobinę inaczej, a przystanek na Żmudzkiej będzie zawieszony. Remont poza wymianą górnych warstw jezdni obejmie także regulację ścieku, krawężników oraz urządzeń w jezdni. Do tego dojdzie także modernizacja zatok przystankowych. I teraz najważniejsze, powyższe zmiany wejdą w życie w nocy z piątku na sobotę, a remont ma potrwać około 6 tygodni. Seniorzy stracili ponad 180 tysięcy złotych. Porozmawiaj z bliskimi, zanim zadzwoni oszust, apeluje wrocławska policja. W ostatnich dniach przestępcy wykorzystali zaufanie mieszkańców Wrocławia i powiatu. Ofiary to osoby w wieku od 86 do 91 lat. Oszuści stosowali dobrze znane metody. Podawali się za syna, który spowodował wypadek. Informowali o ciężkiej chorobie wnuczki albo krytycznym stanie córki. O czym ponownie o poranku Marek Myśliwiec z wrocławskiej policji.
4: Sprawcy za każdym razem tworzą sytuację nagłą i dramatyczną, wykorzystują troskę o naszych bliskich, powołują się na autorytety policjanta lub lekarza i informują, że pieniądze trzeba przekazać natychmiast. W takich warunkach działamy pod wpływem emocji, bez czasu na sprawdzenie przedstawionej historii. Jeżeli rozmówca informuje o wypadku, chorobie lub zatrzymaniu bliskiej osoby, a następnie żąda pieniędzy, rozłącz się, sprawdź informacje, powiadom policję.
3: Przypominamy, że policja zaleca wprowadzenie w życie jednej prostej zasady. Żadnych pieniędzy po telefonicznej prośbie bez wcześniejszego kontaktu z rodziną. Pozostajemy jeszcze w tematyce kryminalnej. Policjanci z Wrocławia zatrzymali 3 mężczyzn podejrzanych o kradzież mienia o wartości co najmniej 5,5 miliona złotych z jednego z zakładów produkcyjnych na terenie miasta. Funkcjonariusze odzyskali blisko 2 tony miedzianych elementów, których wartość oszacowano na 460 tysięcy złotych. Z ustaleń wynika, że proceder trwał ponad pół roku, a skradzione komponenty trafiały do punktów skupu złomu. Podejrzani inwestowali uzyskane w ten sposób środki m.in. w złoto i nieruchomości. Wśród zatrzymanych jest 44-letni pracownik skupu złomu, któremu postawiono zarzut paserstwa. Dwaj 37-latkowie zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Sprawa ma charakter rozwojowy, a policja prowadzi dalsze czynności w celu odzyskania reszty skradzionego mienia. Podejrzanym, dodajmy,

0: grozi do 10 lat więzienia.
1: W Faktach RMF 24 Wrocław w środku tygodnia szerzej mówiliśmy też na temat finału głośnej sprawy z wrocławskiego biskupina. Sąd skazał 84-letnią radczynię prawną na karę 6000 zł grzywny. Kobieta oskarżona była o serię podpaleń osiedlowych wiaty śmietnikowych. Prokuratura zarzucała jej 5 takich czynów, ale ostatecznie została skazana za jeden z nich. Straty spółdzielni wyceniono na około 70 tysięcy złotych. Dlaczego więc zapadł tylko jeden wyrok skazujący? To uzasadnia sędzia Krzysztof Leszczyński.
2: Po przeprowadzeniu długotrwałego, szczegółowego postępowania dowodowego na rozprawie w toku przewodu sądowego, po wysłuchaniu licznych świadków, po odtworzeniu wszystkich zapisów monitoringu, sąd stwierdził, że nie ma dowodów obalających przysługujące oskarżonej domniemanie niewinności. Nie ma dowodów, które wskazywałyby na to, że to Maria P. dokonała w dniach wskazanych w akcie oskarżenia podpaleń wyrządzających skutki opisane w akcie oskarżenia. Po pierwsze, w zakresie zdarzeń z 15 listopada 2020 roku przy ulicy Baciarellego 11 i z 26 listopada 2020 roku przy ulicy Baciarellego 23 oskarżyciel nie przedłożył z aktem oskarżenia zapisów monitoringu, które ujawniałyby jakąkolwiek osobę, a w szczególności oskarżoną, w ogóle takich zapisów monitoringu nie było co do tych zdarzeń.
1: Ten wyrok nie zadowala spółdzielni, mówi Faktom jej wiceprezes Jarosław Puchalski. Według niego i mieszkańców tego typu pożarów było znacznie więcej.
3: Ja przestałem około 60, przestałem liczyć. No tyle lat walki. Ostatnie podpalenie, które mamy nagrane z marca tego roku. Dalej podpala. Mamy 3 filmy z nowych podpaleń. W ogóle od nas nie chcą przyjmować zgłoszeń, bo twierdzą, że nie jesteśmy stroną. Ponieważ ulega spaleniu kontener. Wiaty są już dawno spalone, zostały odbudowane, zostały spalone po raz drugi, 7 wiatr. Zostały spalone po raz drugi. W tej chwili ulegają podpaleniu tylko kontenery. Mamy nagrania z podpalania.
1: Wyrok nie jest prawomocny. 84-latka od początku nie przyznawała się do winy. Twierdziła, że to spółdzielnia czerpała korzyści z pożarów, a proces to próba linczu za to, że wytykała zarządowi osiedla nieprawidłowości finansowe. Miasto rusza z nowym projektem, który ma zwiększyć bezpieczeństwo naszych danych. W ostatnim czasie doszło do kilku głośnych ataków hakerskich, w tym wycieku danych 19 milionów Polaków. Jak się przed tym bronić? Tego między innymi dowiemy się w ramach nowego projektu Akademia Smart City – Bezpieczne finanse z BIG. O szczegółach mówi Robert Bednarski, dyrektor do spraw Smart City we wrocławskim magistracie.
4: Akademia Bezpieczne Finanse to przede wszystkim materiały edukacyjne, które chcemy przekazać mieszkańcom na portalu wrocław.pl w zakładce Bezpieczne Finanse, specjalna zakładka utworzona po to, żeby mieszkańcy mieli wiedzę i świadomość, w jaki sposób mogą się zabezpieczyć przed ewentualnym ryzykiem wyłudzenia danych, wyłudzenia środków finansowych, czy też elementów związanych z ogólnym bezpieczeństwem finansowym, ale także samoświadomością tego, w jaki sposób dbać o swoje finanse. Więc chcemy zrobić taką zakładkę, która będzie elementem łączącym wszystkie te dobre praktyki, ale też ostrzeżenia dotyczące tego, jak przeciwdziałać, żebyśmy byli świadomi i mogli szybko z tej wiedzy skorzystać w momencie, kiedy dojdzie do takiego wycieku danych, czy utraty naszych danych, czy utraty środków po prostu w tym zakresie. W ramach tych pakietów BIG jesteśmy w stanie sprawdzić w Darknecie, czy nasze dane nie wyciekły. Jest to taki element prześwietlenia, skaningu, czy dane nasze są w Darknecie i jakie to są dane. To jest jakby pierwszy krok do tego, żebyśmy mogli przeciwdziałać albo wiedzieć, skąd może najść jakiś atak na nasze dane, czy na nasze finanse. Ważnym elementem jest też element związany z zabezpieczeniem naszego PESEL-a, czyli po prostu w M-Obywatelu najlepiej jest zastrzec PESEL, wtedy jakby nie możemy z tego korzystać, ale Alert BIG ma dodatkowy jeszcze element, ponieważ moment, kiedy jest zaciągane zobowiązanie finansowe, jest jakby od razu ta informacja przekazywana na nasz telefon komórkowy czy na maila, że taki proces ma miejsce.
1: A dziś w najnowszej wersji aplikacji Nasz Wrocław pojawią się specjalne zniżki na pakiety ochronne oraz pula 2000 darmowych kodów na alerty BIG.
4: 2000 kodów dostępnych będziemy je sukcesywnie kolportowali przez naszą aplikację Nasz Wrocław. Będą z niej mogli skorzystać użytkownicy, którzy mają status podatnika, aktywny status podatnika, bądź też aktywny status max i dzięki temu będzie można pobrać kody. Te kody po pobraniu zleceniu będzie można wykorzystać na stronie internetowej BIK-u, ściągając produkt, który jest związany właśnie z tym zabezpieczeniem naszych danych czy naszych finansów, wpisując po prostu ten kod, który będzie powodował, że ta usługa będzie dla nas bezpłatna.
1: Edukacja jest w tym przypadku kluczowa, bo jak mówi Faktom Joanna Harlińska, dyrektorka w Biurze Informacji Kredytowej, metod oszustów wciąż przybywa.
0: Przede wszystkim różnego typu ataki socjotechniczne stosowane przez oszustów, takie jak phishing, ale też wykorzystywanie, czyli phishing, czyli podszywanie się pod instytucje, pod pracowników różnych instytucji, pod vishing, czyli pod próby wykonywania do nas telefonów fałszywych, też właśnie z podstawieniem osoby, gdzie po drugiej stronie jest złodziej, oraz oczywiście różnego typu ataki w internecie w postaci podstawienia fałszywych stron internetowych, czy różnego typu ofert, specjalnych konkursów, które po prostu działają na naszych emocjach i powodują, że nie uwadze podajemy swoje dane oszustom.
5: RMF 24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
1: Jak się okazało w środę, MPWiK Wrocław gra w Lidze Światowej. Wrocławskie wodociągi zostały laureatem IWA Project Innovation Awards 2026, jednego z najważniejszych wyróżnień w światowej branży wodociągowej. O skali niech świadczy to, że o nagrodę rywalizowało 320 projektów z 65 krajów, a doceniono rozwiązania, dzięki którym Wrocław skutecznie ogranicza straty wody w sieci. Jeszcze w 2009 roku te wynosiły ponad 22%, a dziś to zaledwie 4%, a to wynik na poziomie światowych liderów. Pomagają w tym tysiące czujników, zaawansowany monitoring i autorski system SmartFlow, który pozwala szybko wykrywać nawet te ukryte wycieki. Ossolineum idzie w miasto. Instytucja łączy siły z Miejską Biblioteką Publiczną imienia Tadeusza Różewicza, aby jeszcze szerzej udostępniać wrocławianom kulturę, historię i literaturę. W ramach nowej współpracy obie placówki zapraszają mieszkańców na cykl spotkań pod hasłem Prezentacje Ossolińskie. O szczegółach tej inicjatywy mówił dr Marek Mutor, wicedyrektor Ossolineum.
6: Zaczynamy cykl spotkań ossolińskich w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej. To będą wykłady, warsztaty, rozmaite formy spotkań ze społecznością lokalną. Ossolineum dzięki Miejskiej Bibliotece Publicznej właśnie trafia na wrocławskie osiedla. To jest oferta i dla seniorów, i dla rodzin, i dla dzieci, zależnie od danej filii, od tamtejszej publiczności. Pierwsze takie spotkanie, na które bardzo serdecznie zapraszamy, będzie w filii przy ulicy Morolowskiego, już 13 października, gdzie będzie wykład pani Marty Pękalskiej na temat 80 lat Ossolineum we Wrocławiu.
5: Tym żyje Wrocław!
1: W środku tygodnia mówiliśmy także o kolejnym hodowlanym sukcesie wrocławskiego zoo. W ogrodzie wykluły się 4 warany Michela. To gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem. W socjalach zoo możecie obejrzeć filmik o tych maluchach, bo na razie nie zobaczycie ich jeszcze w terrarium. Możecie za to oglądać tam ich rodziców. Nie wiadomo też jeszcze, czy zostaną we Wrocławiu, czy wyjadą do innego ogrodu zoologicznego. Warany Michela pochodzą z północnej Australii, gdzie mieszkają w rzekach, bagnach i lagunach. Potrzebują do życia wody, ale potrafią też wspinać się po drzewach. Nie są tak wielkie jak ich słynni kuzyni z Komodo. Osiągają długość do około 70 cm, a można je rozpoznać po pomarańczowych albo żółtych paskach wzdłuż szyi i ciemnych plamkach na grzbiecie. Choć jesień zagościła w kalendarzu już 2 tygodnie temu, to lato wciąż nie odpuszcza. We Wrocławiu środa była kolejnym dniem z temperaturą powyżej 20 stopni i pięknym słońcem. Na kąpieliskach wciąż można spotkać miłośników opalania.
7: Widzę rower, widzę książkę, ławeczka. Łapiemy piękną pogodę?
8: Łapiemy. Nie, no naprawdę łapiemy. No trzeba korzystać jeszcze, póki jest ładna pogoda, nie?
9: Popływałem nawet dzisiaj troszkę, więc...
7: Naprawdę?
9: Tak jest.
7: Bo mamy taką, można powiedzieć, letnią aurę tutaj w okolicy Wrocławia.
9: Jest przyjemnie, zgadza się.
7: To nie jest jeszcze morsowanie?
9: Jeszcze nie.
7: Jak?
10: Bardzo przyjemna.
1: Usłyszała Martyna Czerwińska na błękitnej lagunie w podwrocławskich Siechnicach. Wczoraj mówiliśmy też o nietypowych scenach, jakie można zaobserwować na wrocławskich torach tramwajowych. Wrony i gawrony, zamiast marnować siły i czas na stukanie dziobem w twardą skorupę orzechów, postanowiły zatrudnić do tego ciężki sprzęt, opowiada Krzysztof Piaskowski, wrocławski motorniczy.
11: Nie są aż takie do końca głupie, jak ludzie myślą. Potrafią sobie wziąć na przykład orzeszka, położyć orzeszka na szynach, bo wiedzą, że jak tramwaj przejedzie po orzeszku, to skorupę rozbije, a z wnętrza będzie można wydziabać smakowity miąższ. I to nie tylko robią z tramwajami, bo też na jezdni próbują to robić, ale z tramwajem jest łatwiej, no bo jak się położy na szynie, to tramwaj na pewno tego orzeszka przejedzie.
1: Policja nie planuje mandatów za tarasowanie ruchu, bo ptasi gangsterzy doskonale znają przepisy i o dziwo często czekają na zielone światło, żeby bezpiecznie zebrać łupę. I tak, jeżeli chodzi o wydarzenia, wyglądały ostatnie 24 godziny we Wrocławiu. A co przynosi nowy dzień? Już o 6.30 w RMF 24 Wrocław najnowsze doniesienia z Polski i reszty świata. A chwilę później o tym, czym przywitał nas czwartek w Wenecji Północy, powie Rafał Jędraszek. Ja na razie dziękuję i do usłyszenia później.

0: Jesień sprzyja odpoczynkowi. To dobry czas, by zadbać o dobry sen. Odwiedź Giant Meble Wrocław i poznaj ofertę materacy, łóżek oraz wygodnych wypoczynków. Rozejrzyj się już teraz i przygotuj na nadchodzący sezon zakupowy. Giant Meble Wrocław, Aleja Bricknera 32. Znajdź swój komfort.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
3: 2500 metrów kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf, interaktywne Sky Pixel, Shuffleboard, Billard i Darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games, Sky Tower, drugie piętro.
4: Kochanie, dieta, bieganie, w którą stronę pójść?
5: W kierunek fit.
4: Co to takiego?
5: Jedyny kompleksowy klub fitness w Siechnicach. Doskonale wyposażona siłownia, pełnowymiarowa strefa fight z ringiem, modelowanie sylwetki Icon oraz Onda. Zajęcia dla każdego, w każdym wieku, także dla dzieci.
4: Kierunek fit.
5: 1500 metrów kwadratowych czystego sportu.
4: A multisport?
5: Honorują. Te i inne karty sportowe też. Siechnice, ulica Piastów Śląskich 26a. Kierunekfit.pl.
6: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M w centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Krapiszyn od dewelopera Atal tej jesieni. Na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20 na 80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Krapiszyn od Atal. Szczegóły na krapiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
9: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: Po reklamie.
17: 630, proponujemy Wam fakty w tym momencie w RMF FM.
18: Ihor M., który 2 tygodnie temu w opactwie w Jarosławiu ranił 5 osób, w tym jedną śmiertelnie, został przesłuchany w prokuraturze w Przemyślu.
19: Obywatel Ukrainy usłyszał zarzuty i przyznał się do winy. Więcej informacji w tej sprawie ma reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, to przesłuchanie to jest przełom w sprawie?
20: Dzień dobry, tak, bo wcześniej przesłuchanie mężczyzny wykluczali biegli psychiatrzy. Mówiły o tym dwie opinie wskazujące na objawy psychozy. Druga opinia mówiła o lekkiej poprawie i zaniku wrogości. We wtorek prokuratura zamówiła trzecią opinię i wczoraj doszło do przesłuchania. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Przyznał się do tych czynów i, jak potwierdza prokuratura okręgowa w Przemyślu, skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.
18: Koniec śledztwa w sprawie dronów, informuje dzisiaj Rzeczpospolita.
19: Chodzi o drony, które wleciały ze wschodu na terytorium Polski w nocy z 9 na 10 września zeszłego roku.
18: Prokuratura wojskowa z powodu niewykrycia sprawcy umorzyła dochodzenie. Dotyczyło, według Rzeczpospolitej, ataku 30 rosyjskich dronów.
19: W części z tych dronów znaleziono polskie karty SIM, informuje gazeta, która dodaje, że z ustaleń śledczych wynika, iż w krytycznej nocy w różnych regionach Polski spadło ponad 30 bezzałogowców. Znaleziono je w 27 miejscowościach. Pionowi wojskowemu prokuratury okręgowej w Lublinie nie udało się ustalić, kto personalnie zarządził atak i nim kierował, dlatego śledztwo zostało umorzone.
18: Przypominamy, za pół godziny gościem Faktów i Radia RMF24 będzie generał Maciej Materka, były szef służby kontrwywiadu wojskowego.
19: A my mamy jeszcze aktualne ostrzeżenie drogowe z S2 w Warszawie.
18: Po zderzeniu dwóch osobówek między węzłami Warszawa Lotnisko i Opacz zablokowany jest pas w kierunku Poznania.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
18: Niespodzianka w hokejowej Lidze Mistrzów.
19: W Faktach Sportowych RMF FM o poranku Patryk Srebański.
21: Dzień dobry, Patryku.
19: Niespodzianka, ale niestety bez happy endu.
21: No i dlatego nie możemy mówić o sensacji, ale niespodzianka jest. GKS Tychy nastraszył faworyta. Wyjazdowy mecz z faworyzowanym Adlerem Mannheim zakończyły dopiero rzuty karne. Wcześniej po trzech tercjach i dogrywce remis 4-4. W serii karnych no lepsi gospodarze, ale po serii porażek GKS w końcu zdobył pierwszy punkt do tabeli. Do naszej piłkarskiej kadry puka Bartosz Mazurek. Mimo młodego wieku świetnie odnalazł się w austriackim Red Bull Salzburg. Zebrał dobre recenzje za ostatnie występy w kadrze dla lat 21. Jak mówi w rozmowie z RMF FM, Salzburg szybko polubił, a miasto kojarzone z Wolfgangiem Amadeuszem Mozartem, no wpisuje się też w jego życiorys.
22: Skończyłem szkołę muzyczną, ta muzyka klasyczna nie jest mi obca tak do końca. Nawet chwilę jak byłem młodszy, to się nią interesowałem, ale dalej tam widać tego ducha Mozarta. Na akordeonie grałem 8 lat i na pianinie 2 lata.
21: A rozmowa Wojtka Marczyka z Bartoszem Mazurkiem do posłuchania na rmf24.pl. Porażka Kamila Majchrzaka w pierwszej rundzie turnieju tenisowego w Szanghaju. Trzysetowy pojedynek z Janikiem Hanfmanem, ponad 3 godziny gry i ani jednego przełamania, 3 tiebreaki. No bardzo wyrównany pojedynek, niestety Hanfman okazał się lepszy, niebawem na korcie w Szanghaju zameldować ma się Hubert Hurkacz, a jego rywalem będzie Australijczyk James Duckworth. Szansa dla kibiców za to 11 grudnia w trójmiejskiej Ergo Arenie tego dnia pokazywy mecz rozegra Maja Chwalińska. Jej rywalką będzie Czeszka Linda Noskowa.
23: Mecz z Lindą będzie wyjątkowym wyzwaniem oraz okazją, żeby podziękować fanom za energię, którą przekazywali mi podczas występów na całym świecie.
21: No Chwalińska rok zaczynała jako 146 zawodniczka rankingu WTA, teraz jest 21. To oczywiście w głównej mierze zasługa fantastycznej gry podczas Rolanda Garrosa. Polka, przypomnę, w Paryżu dotarła do finału.
16: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
24: Radio RMF24.
25: Rafał Jędraszek, dzień dobry, melduje się o poranku w RMF24 Wrocław, czwartek, 8 dzień października. Nasze poranne spotkanie przed 7 zacznę od prognozy pogody. Redakcyjny barometr Radia Gra pokazuje już dziś wartość poniżej normy. Ciśnienie na poziomie 1007 hektopaskali. W ciągu dnia jeszcze odrobinę spadnie. A dziś wrocławskie termometry mogą pokazać okolice jeszcze 20 kreski, natomiast już od jutra ma przyjść ochłodzenie. Co do dziś, to warto zauważyć, że mimo obecności słońca meteorolodzy podają pod wieczór w stolicy Dolnego Śląska możliwe opady deszczu. Warto więc mieć dzisiaj także ze sobą parasol. No dobrze, o poranku w RMF24 Wrocław zmieniamy temat. Miasto rozpoczęło nabór do studenckiego programu stypendialnego skierowanego do wybitnych pierwszorocznych studentów oraz osób planujących wyjazd na studia za granicę. Wnioski można składać w dwóch kategoriach dla laureatów olimpiad przedmiotowych i konkursów i te wnioski można składać do końca października, a dla studentów wyjeżdżających na semestr letni za granicę wnioski można składać do 30 listopada. Stypendia przyznawane są zarówno studentom uczelni publicznych, jak i niepublicznych, niezależnie od trybu studiów. Laureaci olimpiad oraz konkursów, którzy rozpoczęli studia jednolite, magisterskie lub pierwszego stopnia, mogą otrzymać wsparcie w wysokości 1000 zł miesięcznie przez 9 miesięcy. Studenci natomiast wyjeżdżający na studia zagraniczne na semestr letni mogą liczyć na stypendium w wysokości 700 zł miesięcznie, również przez maksymalnie 9 miesięcy. Dodajmy, że w tym roku Wrocław przeznaczył na wsparcie studentów i doktorantów w ramach trzech kategorii programu łącznie 1 300 000 zł. Wnioski należy składać online za pośrednictwem aplikacji internetowej studenckiego programu stypendialnego. Dodajmy także, że miasto kontynuuje również wsparcie dla uzdolnionych uczniów oraz artystów. W tym roku w ramach wrocławskiego programu wspierania uzdolnionych Promovere Talenta przyznano stypendia ponad 420 uczniom na łączną kwotę prawie 1 100 000 zł. W ostatniej edycji stypendiów artystycznych wsparcie w wysokości 240 000 zł otrzymało 16 artystów. Tyle o sprawach studenckich, a teraz wrocławskie szkoły. Miasto rozstrzygnęło drugą edycję konkursu SuGranty, przeznaczonego dla samorządów uczniowskich szkół podstawowych. W tym roku dofinansowanie w wysokości ponad 108 000 zł trafi do 16 placówek, które dzięki wsparciu zrealizują autorskie inicjatywy uczniów. Celem programu jest umożliwienie dzieciom, młodzieży realnego wpływu na życie szkoły, od pomysłu do wdrożenia. Każda szkoła mogła zgłosić jeden projekt, a maksymalna kwota dofinansowania wynosiła 7 000 zł. Wnioski przygotowywali wspólnie przedstawiciele samorządu uczniowskiego, opiekun oraz dyrektor placówki. Zwycięskie propozycje wyłoniło jury złożone z przedstawicieli Rady Miejskiej, Departamentu Edukacji i Młodzieżowej Rady Miasta. Wśród nagrodzonych projektów znalazły się między innymi strefy relaksu i wyciszenia, pracownie podcastów, przestrzenie muzyczne, kąciki integracyjne, miejsca do gier planszowych czy rozwijania zainteresowań cyfrowych. Przykładowo w zespole szkół numer 26 powstanie strefa Kreorelax, w podstawówce numer 30 muzopracownia Przyjdź, Zagraj, Stwórz. Inne natomiast szkoły postawiły na rozwój kompetencji cyfrowych, integrację wielokulturową czy edukację obywatelską. Projekty będą realizowane do 15 grudnia tego roku. Miasto podkreśla, że SuGranty dają uczniom praktyczną lekcję współpracy, gospodarności oraz odpowiedzialności za wspólne dobro. Podobne konkursy funkcjonują także w szkołach ponadpodstawowych, gdzie młodzież otrzymuje środki finansowe na własne inicjatywy. A pełna lista zwycięskich projektów w SuGrantach dostępna jest na stronie internetowej wrocławskiego magistratu. A teraz w RMF 24 Wrocław, na koniec pierwszej części naszego porannego spotkania, gratka dla miłośników kina, także tych ze stolicy Dolnego Śląska. Może będzie wam po drodze, by zajrzeć na tegoroczną 12. edycję festiwalu filmowego Spektrum w Świdnicy. To nie tylko pokazy filmów, to także spotkania z twórcami i aktorami, a program festiwalu filmowego Spektrum przejrzał nasz korespondent z regionu Bartek Paulus.
0: Goście tegorocznej edycji to m.in. Agnieszka Żulewska, Emi Buchwald czy Dobromir Dymecki. Festiwal otworzy film Cudze Rzeczy Grzegorza Dębowskiego, a na spotkaniu z publicznością pojawią się odtwórczynie głównych ról Monika Kwiatkowska i Martyna Rozwadowska. W programie znalazły się także spotkania z twórcami filmu Kobieta Stanu Wolnego. Festiwal rozpocznie się 20 października i potrwa 5 dni.
25: Bartkowi dziękujemy za te relacje. Ja zapraszam na krótką muzyczną przerwę. Usłyszymy się raz jeszcze w RMF 24 Wrocław przed godziną 7.
24: Radio RMF 24.
1: Reklama.
2: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
3: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
2: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
3: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
2: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/WBO.
4: Sky Games w Sky Tower. Ponad 2500 metrów kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf. Interaktywne Sky Pixel. Shuffleboard, billard i darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games. Sky Tower. Drugie piętro.
5: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram.
1: A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
9: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
10: Po reklamie.

0: Rafał Jędraszek, ponowne ukłony o poranku w RMF 24 Wrocław. Od razu przechodzę do ważnych informacji. Najpierw dla wrocławskich kierowców, jeśli planujecie dziś lub w najbliższych dniach podróż A4 w kierunku Zgorzelca i powrót, to pamiętajcie, remont łącznic na węzłach Budziszów i Kąty Wrocławskie wchodzi w kolejny etap. Już zamknięta jest łącznica południowa na węźle Budziszów. Objazd poprowadzony autostradą A4 do węzła Kostomłoty i z powrotem jezdnią północną do węzła Budziszów. Kierowcom planującym wjazd na autostradę w kierunku Wrocławia drogowcy zalecają korzystanie z węzła Wądroże Wielkie. Od dzisiaj natomiast, i to jest ważne, również zamknięta będzie łącznica południowa na węźle Kąty Wrocławskie. Objazd poprowadzi A4 do węzła Bielany i z powrotem jezdnią północną do węzła Kąty Wrocławskie. Wjazd na autostradę w kierunku Wrocławia będzie możliwy przez Kostomłoty. Jak przyznaje Magdalena Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, te prace potrwają co najmniej kilkanaście dni.
1: Po zakończeniu prac na jezdni północnej, czyli tej biegnącej w stronę Zgorzelca, rozpoczynamy remont łącznic południowych, czyli tych zlokalizowanych na jezdni w kierunku Wrocławia. Dla kierowców wyznaczyliśmy objazdy poprzez sąsiednie węzły drogowe. Utrudnienia planowo potrwają do 17 października, choć ten termin może ulec zmianie, chociażby ze względu na zmienne warunki atmosferyczne. Prosimy kierowców o ostrożność i zwracanie uwagi na tymczasową zmianę organizacji ruchu oraz na wyświetlane bieżące komunikaty na tablicach zmiennej treści.
0: Dodała w rozmowie z RMF 24 Wrocław Magdalena Szumiata z Wrocławskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. A jeśli chodzi o pasażerów miejskiej komunikacji, to pamiętajcie, że jeszcze dzisiaj i jutro na Placu Teatralnym prowadzone będą prace naprawcze rozjazdów tramwajowych. MPK Wrocław roboty prowadzi między 20 do zakończenia kursów, aby ograniczyć utrudnienia dla pasażerów. I w tym właśnie czasie linie 7 oraz 17 w kierunku Kleciny jeżdżą objazdem przez ulicę Widok, Kazimierza Wielkiego, Krupniczą, Podwale i tak do Świdnickiej, a 15 w kierunku Pomorskiej jeździ objazdem przez Widok, Kazimierza Wielkiego, Świętego Mikołaja do placu Jana Pawła II. Zmienioną trasą jeżdżą również kursy zjazdowe do zajezdni, także koniecznie słuchajcie komunikatów w tramwajach w tych przypadkach. O poranku w RMF 24 Wrocław, teraz przygotowania do kolejnego etapu prac przy wymianie nawierzchni jezdni na Bolesława Krzywoustego. Remont obejmie północną jezdnię na odcinku między mostem na Widawie a Aleją Poprzeczną. Będzie prowadzony w ramach tegorocznej edycji programu Wrocław na dobrej drodze. To już 11 ulica objęta rewitalizacją w tej edycji. Prace przygotowawcze, takie jak zabezpieczenie zieleni i demontaż elementów infrastruktury drogowej, rozpoczną się w tym tygodniu, nie powinny powodować utrudnień dla kierowców. Zasadnicze remonty, w tym frezowanie nawierzchni, układanie siatki wzmacniającej oraz nowych warstw asfaltobetonu, będą prowadzone nocami pomiędzy 20 a 6 rano. Dokładny termin rozpoczęcia prac zostanie podany wkrótce. A remontowany odcinek ma długość 1000 metrów i powierzchnię blisko 11 tysięcy metrów kwadratowych. Ulica Bolesława Krzywoustego to kluczowa arteria Psiego Pola, ważny element trasy wylotowej w kierunku Warszawy, dlatego jej stan techniczny ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i płynności ruchu. Podczas prac utrzymany zostanie przejazd na części jezdni, a roboty będą realizowane na jednym pasie. Ich koszt przekroczy 3 miliony złotych. Całość robót zaplanowano na 6 tygodni. I na finał naszego porannego spotkania w RMF 24 Wrocław ważne wydarzenie kulturalne. Już 17 października, czyli w przyszłą sobotę, poznamy laureata 21. edycji literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. Zwycięzca otrzyma 150 tysięcy złotych oraz statuetkę Angelusa, a tłumacz nagrodzonej książki 40 tysięcy złotych. Dodatkowo każdy z finalistów otrzyma po 5 tysięcy. W tym roku do finału zakwalifikowało się 7 książek autorów z 6 krajów: Białorusi, Polski, Bułgarii, Ukrainy, Serbii i Czech. Wśród nominowanych znaleźli się zarówno uznani twórcy, jak laureat International Booker Prize Georgi Gospodinow czy Serhii Żadan, jak może nieco mniej znane w Polsce nazwiska, a pełną listę finalistów znajdziecie na stronie konkursu. Oprócz głównej nagrody czytelnicy mogą przyznawać własne wyróżnienie. Głosowanie potrwa do 16 października na stronie angelus.com.pl. Dodam, że finałowa gala odbędzie się w ramach Bruno Schulz Festiwalu. Ja dziękuję za wspólny poranek. Słyszymy się się ponownie w pierwszych faktach RMF 24 Wrocław o 9.30. A za chwilę rozmowa o 7.00. Gościem Piotra Salaka będzie generał Maciej Materka, były szef służby kontrwywiadu wojskowego.

0: Reklama.
1: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
2: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
8: Akademia Sportowych Emocji na Tarczyńskiej Arenie Wrocław. Naucz się kibicować z klasą. Edukacyjne warsztaty dobrego kibicowania dla zorganizowanych grup. Aktywna nauka połączona ze zwiedzaniem stadionu i Muzeum Śląska Wrocław. Interaktywne zajęcia prowadzone przez przewodnika zakończone oficjalnym certyfikatem. Poznaj zasady kulturalnego dopingu, sportowej rywalizacji i wspierania swojej drużyny z szacunkiem bez względu na wynik. Szczegóły i zapisy na stronie www.muzeumśląskwrocław.pl.
9: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października. Cena przed obniżką 6,99.
10: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
11: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.

0: Ody Cherry, pyszny catering, profesjonalny barista, prezenty dla gości, a dla najmłodszych malowanie twarzy, warsztaty kreatywne i budowanie własnych samochodów. 17 października Cherry MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50. Cherry, poznajcie nas podczas wielkiego otwarcia. Po reklamie.
1: Tu Radio RMF 24.

0: Tu Radio RMF 24. Dzień dobry, dzisiaj 8 października. Piotr Salak, witam serdecznie. Za chwilę o bezpieczeństwie. To były szef kontrwywiadu wojskowego, generał Materka, będzie razem z nami. Po 8 Dariusz Klimczak, czyli minister infrastruktury. Ale zaczynamy oczywiście od faktów. Magdalena Wojtoń, Tomasz Stańszewski. Jest 7.
1: Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Od nowych faktów w tej sprawie zaczynamy.
2: 19-latek zaatakował wczoraj 9 osób, cała 9 rannych trafiła do szpitali w Ostrołęce i Łomży.
1: Nocna prohibicja.
2: Zakaz reklamy alkoholu.
1: I podniesienie opłat za zezwolenia. Dzisiaj posłowie mają się zająć ustawą antyalkoholową.
2: Gościem faktów i radio RMF 24 w rozmowie o 7 jest natomiast generał Maciej Materka, były szef służby kontrwywiadu wojskowego. Zapraszamy. Za 2 godziny w ostrołęckim ratuszu ma zebrać się sztab kryzysowy w związku z wczorajszym atakiem Jakuba Z.
1: 19-latek, przypominamy, ranił w szkole 5 kolegów ze swojej klasy, 2 nauczycieli, a podczas ucieczki także 2 osoby postronne.
2: Przed zespołem szkół zawodowych numer 4 w Ostrołęce jest reporter RMF FM Jakub Rybski. Dzień dobry, Jakubie.
3: Dzień dobry, jestem.
2: Co teraz dzieje się tam na miejscu?
3: Budynek, w którym doszło do tego ataku, jest odgrodzony taśmą, a przed szkołą stoją 2 policyjne radiowozy. Dziś, przypomnę, zajęcia dydaktyczne w tej placówce są odwołane, ale uczniowie mogą tu przyjść, żeby porozmawiać z psychologiem.
4: Dla mnie to jest szok. Dla mnie to jest naprawdę szok, bo ja tutaj mieszkam 47 lat i pierwszy raz coś takiego się zdarzyło.
5: No jak każdy boję się, nie? Boję się, zwłaszcza, że ciągle mam nowe wiadomości, więc każdy jest sparaliżowany, naprawdę mega.
3: Mówili mieszkańcy Ostrołęki. Dowiedziałem się przed chwilą, że z tutejszego internatu wczoraj wyjechała większość dzieci. Już teraz wróciły do swoich domów na weekend ze strachu po tym, co wydarzyło się w szkole. Sprzed zespołu szkół zawodowych numer 4 Jakub Rybski.
2: Do Ostrołęki wrócimy na pewno w kolejnych faktach RMF FM. Zakaz sprzedaży alkoholu między 22 a 6 rano znajduje się w ustawie, w sprawie której dziś głosować będą posłowie.
1: Przepisy przygotowane przez Lewicę i Polskę 2050 zakładają też całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych.
2: Komentarze na ten temat przed jednym ze sklepów w centrum Warszawy zbiera reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
1: Dzień dobry, Michale. Co jeszcze jest w tych przepisach?
6: Dzień dobry. Ta zaostrzona ustawa zakłada, że w nocy alkohol można byłoby kupić tylko w wybranych miejscach, takich jak restauracje i lotniska, a takiej możliwości nie byłoby już na stacjach benzynowych, a gdyby ktoś sprzedawał tam alkohol po 22, mógłby dostać karę finansową nawet do 1 000 000 zł. Klienci tutaj komentują, że to jest radykalne rozwiązanie, ale mogłoby przynieść przede wszystkim większy spokój.
7: Ja jestem akurat z Gdańska i u nas to bardzo dobrze się sprawdziło. Znajomi policjanci wypowiadają się w samych superlatywach, że mają po prostu mniej przypadków agresywnych, pijanych ludzi w nocy.
8: Moim zdaniem bez sensu.
9: Jak ktoś chce, ma prawo kupić. Nawet w nocy.
6: Ta sprawa budzi dużo emocji tu i pewnie podobnie będzie dzisiaj w Sejmie. Przed głosowaniem.
2: Co zrobią posłowie w RMF FM. Zatem sprawdzajcie fakty.
1: W największych miastach Francji demonstrować będą dziś znowu licealiści i studenci. Sprzeciwiają się drastycznym cięciom budżetowym.
2: Jak mówią, rozczarowało ich wczoraj orędzie do narodu premiera Sebastiana Lecornu. Ich zdaniem nie zawierało żadnych konkretnych propozycji rozwiązania konfliktu.
1: O szczegółach paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
10: Francuski rząd obawia się, że dzisiejsze demonstracje licealistów i studentów, do których zapewne jak zwykle przyłączą się skrajnie lewicowi aktywiści i bandy chuliganów, zakończą się znowu starciami ulicznymi z policją w wielu miastach. Obserwatorzy sugerują, że premier Sebastian Lecornu nie chce jednak poczynić żadnych ustępstw, bo ma nadzieję, że trwająca już od ponad tygodnia fala zamieszek sama wygaśnie. Zbliżają się bowiem we Francji jesienne ferie szkolne i wielu uczniów wyjedzie z miast. W regionie paryskim zaczął się również rozprzestrzeniać nowy wariant COVID-19. Coraz więcej licealistów choruje i pozostaje w domach.
11: Rozmowa o 7 w RMF FM i RMF 24.
1: Piotr Salak i jego gość, witamy, dzień dobry.
0: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest generał Maciej Materka, oficer służb specjalnych, były szef służby kontrwywiadu wojskowego. Dzień dobry, panie generale.
12: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie generale, jak pan sądzi, na ile dzisiaj służby w Polsce są gotowe na taką radykalizację młodzieży, z jaką mieliśmy do czynienia w Ostrołęce, bo to jest atak w Ostrołęce, to jest udaremniony atak w książkach jeszcze kilkanaście dni temu. Jak pan sądzi, jak polskie służby są do tego gotowe?
12: Służby stale się przygotowują i patrząc na pogarszający się stan psychiczny polskiego społeczeństwa też i młodych ludzi, oczywiście widzą to zagrożenie i tak naprawdę dzisiaj żyjemy od przypadku do przypadku i to są coraz bardziej drastyczne przypadki. Sam 2 synów i patrzę na to z wielką obawą, natomiast żyjemy w czasie, w którym w zasadzie, słuchając nawet państwa informacji teraz o 7 rano, w zasadzie od rana do wieczora słyszymy tylko o zagrożeniach, niebezpieczeństwach i złych rzeczach i to też wpływa na młodych ludzi, którzy są w zasadzie przez całą dobę maglowani informacjami, mają dostęp do informacji, często bardzo brutalnych i niesprawdzonych.
0: Generał Maciej Materka, razem z nami szef służby kontrwywiadu wojskowego. Słuchaczom RMF FM dziękujemy, ale oczywiście kontynuujemy nasze spotkanie w radiu RMF 24. Panie generale, chciałem pana zapytać o te doniesienia Rzeczpospolitej o umorzeniu śledztwa w sprawie dronów, które do nas wleciały we wrześniu. Pan pamięta, oczywiście wszyscy pamiętamy doskonale tę historię. Teraz się okazuje, że tych dronów

0: ze strony Rosji i to umorzenie śledztwa to jest po prostu formalność, bo dzisiaj rzeczywiście prokuratura, posiadając te dowody, może tyle zrobić. Także wydaje mi się, że ta rozbieżność wynika z tego, że początkowo, już nie chcę mówić o chaosie informacyjnym, który panował przy każdym tego typu zdarzeniu, że te liczby pojawiały się. Natomiast w tym przypadku również drony były znalezione dużo później w różnych miejscach odludnych, gdzie przypadkowe osoby znalazły części tych dronów.
1: A jak pan skomentuje te doniesienia Rzeczpospolitej, że w części tych dronów były polskie karty SIM, były karty polskich operatorów? Pana to zaskakuje?
0: Nie zaskakuje, ponieważ tak samo jak i dzisiaj mamy do czynienia z wykorzystywaniem na przykład Starlinków przez jedną i drugą stronę w konflikcie na Ukrainie, które są montowane w dronach, które atakują zarówno Rosję, jak i Ukrainę. Tak samo wykorzystuje się karty SIM, aktywne karty SIM. I tutaj mieliśmy też przypadki osób zatrzymanych przez nasze służby, które działały na zlecenie obcych wywiadów. I między innymi te osoby w ramach swoich zadań zleconych przez służby kupowały duże ilości kart SIM, które...
1: Ale to znaczy, panie generale, wejdę w słowo, że ten atak był od początku do końca przewidziany. Nie ma mowy o tym, że to był przypadek, nie ma mowy o tym, że to było jakieś zbaczanie z kursu, tylko to była zaplanowana operacja, rozumiem.
0: Myślę, że dzisiaj nikt nie ma wątpliwości po zdarzeniu, które mieliśmy w lipcu tego roku, czyli w locie rakiety TH-101 w pełni uzbrojonej, śmiertelnie niebezpiecznej, która na szczęście rozbiła się, znowu mieliśmy dużo szczęścia, na polu w województwie lubelskim. I jak wiemy, całkiem niedawno generał Nowak, czyli dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, z dużym prawdopodobieństwem potwierdził, że wlot tej rakiety nie był przypadkowy. Ja zresztą z samego początku komentowałem, że to jest zadanie do wyjaśnienia, czy ten wlot był przypadkowy, czy nie. I dzisiaj wojsko ma możliwości odtworzyć lot takiej rakiety, czy też dronów. I dzisiaj nie możemy być naiwni, że 30 dronów, czy 20 wleciało przypadkowo na terytorium Polski.
1: Czyli już we wrześniu, pańskim zdaniem, to była przewidziana, zaplanowana od początku do końca operacja rosyjska przeciwko Polsce?
0: W mojej ocenie tak, to było, były początki coraz bardziej brutalnych i dalej eskalowanych działań w stosunku do Polski i do sojuszu. Testowanie systemów, ocena, jak się zachowa Polska, jak się zachowają sojusznicy i jakie to będzie miało skutki i wpływ na nas, na nasze społeczeństwo.
1: A jak pan ocenia ten wpis? Bo pan wspomniał Ireneusza Nowaka, czyli dowódcę operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Ten wpis po katastrofie rosyjskiego bombowca, to jest słuszna droga? Bo to była taka sugestia, że to nie był przypadek i że ten być może z tego bombowca została wystrzelona właśnie ta rakieta, o której pan przed momentem wspomniał. Uważa pan, że to dobry pomysł, żeby w ten sposób dawać do zrozumienia rosyjskim służbom, że to, takie rzeczy nie dzieją się przypadkiem i że to my możemy za tym stać?
0: Bardzo cenię generała Nowaka i dowództwo operacyjne i w tym przypadku uważam, że to był dobry, zrównoważony komunikat, który zresztą potwierdza, że polskie siły zbrojne podejmują coraz bardziej zdecydowane działania w celu ochrony naszej przestrzeni powietrznej. NATO również prowadziło bardzo zdecydowane ćwiczenia obrony Polski Północnej. Więc oceniam pozytywnie.
1: Ale to co do działań polskich sił powietrznych, nie mam co do tego wątpliwości. Natomiast bardziej pytam o działania służb specjalnych. Czy nie powinniśmy działać trochę bardziej, nie wiem, nie powiem ofensywnie, ale trochę bardziej w sposób zdecydowany?
0: Służby specjalne mają takie możliwości. Służby wywiadowcze mogą działać za granicą i oczywiście służby wywiadowcze nie komunikują swoich działań ani też planów. Natomiast wyraźnie służby Sojuszu Północnoatlantyckiego, w tym również Polski, podejmują działania wyprzedzające.
1: Pana zdaniem my już nie jesteśmy w trybie pokoju, jeśli chodzi o działania służb specjalnych?
0: Tak, to już możemy jasno powiedzieć. Zresztą Rosja kolejnymi działaniami eskalacyjnymi pokazuje i grozi, między innymi ostatnio Wielkiej Brytanii, tak, i której wprost zagroziła, że drony, które atakują Rosję, są produkowane w Wielkiej Brytanii i

0: grozi konkretnym zakładom, konkretnym firmom. W Polsce też mieliśmy przypadki podpaleń nieprzypadkowych miejsc, w których produkowane jest uzbrojenie. Biorąc pod uwagę akty sabotażu, choćby na torach kolejowych pod Dęblinem, czy dzisiaj akty z wykorzystaniem przypadkowych agentów, tak zwanych jednorazowych do aktów sabotażu, no nikt nie ma wątpliwości, że w tym...
1: No dobrze, ale panie generale, ale na jakim etapie jesteśmy w tej chwili? Wejdę panu w słowo. Na jakim etapie jesteśmy? Czy jesteśmy na etapie zimnej wojny, tak jak, nie wiem, w latach 70-tych, 60-tych między Stanami, a między Związkiem Radzieckim? To jest ten etap? Czy jeszcze to nie jest ten etap?
0: My jesteśmy na etapie, nie lubię tego słowa, ale jesteśmy w etapie tak zwanej wojny hybrydowej, której tak naprawdę nie znamy przeciwnika z drugiej strony. Przeciwnika, który w zasadzie stosuje wszystkie możliwe, coraz bardziej brutalne metody po to, żeby wpływać na nasze zachowanie, ale też na postrzeganie rzeczywistości, czyli prowadzi z nami też tak zwaną wojnę kognitywną, stosując wszystkie możliwe dzisiaj środki. Rosja jest ograniczona, ponieważ jakby kolejnymi sankcjami, ale także wydaleniami dyplomatów z krajów natowskich, czy tej jakby choćby z Polski, jej możliwości klasyczne wywiadowcze zostały ograniczone. Natomiast dzisiaj w tej przestrzeni choćby informacyjnej, czy z wykorzystaniem cyberprzestrzeni, prowadzi coraz bardziej brutalne działania.
1: Panie
0: tutaj
1: generale,
0: trzeba powiedzieć, akty terroru po prostu, tak? Czyli zabójstwa na zlecenie, akty sabotażu uderzające w infrastrukturę.
1: Uderzyło mnie to, że pan powiedział, że nie lubi tego określenia wojna hybrydowa. Dlaczego? Dlatego, że ono jest mylące? Dlatego, że ono nas trochę usypia?
0: Tak, dokładnie tak. My się przyzwyczailiśmy. Ja też obserwuję, że w zasadzie to w pewnym momencie pojawiło się wojna hybrydowa, słowo modne na czasie, natomiast my dzisiaj już musimy mówić wprost. Rosja dokonuje aktów terroru, aktów morderstw i bardzo poważnych przestępstw, na które musimy odpowiadać, z którymi musimy się mierzyć. Musimy zabezpieczać choćby naszą infrastrukturę krytyczną, naszą cyberprzestrzeń i wszyscy musimy na to jakby płacić ogromne pieniądze i wykładać duży wysiłek, więc tutaj trzeba jasno też mówić, bo niektórzy szczególnie jakby zapominają, bo są już zmęczeni tym ciągłym zagrożeniem i wojną i chcą wracać być może do normalnych relacji z Rosją.
1: Panie generale, następna sprawa, czyli grupa migrantów ochroniana przez ludzi z bronią przekracza granicę Łotwy. Pan myśli, że to są ludzie Kremla, Mińska, czy po prostu zwyczajni gangsterzy? A może jedno drugiego nie wyklucza?
0: W mojej ocenie, patrząc na nasze doświadczenia z obrony granicy z Białorusią, ja bym zakładał, że jest to miks ludzi z Kremla, z Białorusi, którzy znowu testują stanowczość Łotyszy, czy też oceniają, na ile mogą sobie pozwolić na granicy NATO i czy mogą powtarzać scenariusze, które już znamy, przypominam, z Krymu, czy z granicy polsko-białoruskiej.
1: Ale to jeżeli wchodzą ludzie z bronią i przekraczają granicę, bo do tego doszło, no to ja sobie myślę, że za chwilę mogą paść strzały. Pan też się tego spodziewa?
0: Czy w mojej ocenie powinny paść strzały, mówiąc brutalnie. Jeżeli wchodzą ludzie z bronią, przekraczają granice państwa, nie poddają się kontroli, ale przede wszystkim poleceniom służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, my musimy wrócić do też twardych reguł, jeżeli chodzi o tego typu zachowanie tych ludzi, których jakby wprost identyfikujemy, wysłanych przez Rosję, do tego, że granica państwa, bo my też zapomnieliśmy, jest granicą państwa i tam obowiązują bardzo ścisłe reguły. A osoby z bronią należy traktować jako osoby stwarzające zagrożenie.
1: Ale to jak zaczniemy strzelać, panie generale?
0: Działaniom służb.
1: Jak zaczniemy strzelać, panie generale, to może dojść do eskalacji.
0: Ja nie mówię, że musimy zacząć strzelać. Służby odpowiedzialne za ochronę granicy mają cały katalog działań, czy też środków przymusu bezpośredniego po to, żeby takie osoby niepożądane albo zatrzymać, albo żeby oddaliły się od granicy. Natomiast najważniejsze w tym jest to, żebyśmy bardzo poważnie też traktowali swoje granice, ponieważ Rosja znowu testuje i pokazuje, jak daleko może się posunąć.
1: Pana ocenie, pana ocenie NATO reaguje zbyt biernie?
0: Nie, NATO reaguje coraz bardziej stanowczo i chciałem właśnie dokończyć, że odwołuję się też do słów sekretarza generalnego NATO, który jasno powiedział, że NATO będzie bronić każdego centymetra swojej ziemi i zarówno w tym obszarze wojskowym, wywiadowczym i też bezpieczeństwa publicznego i porządku publicznego, jakim jest granica państwa, przypominam, powinno działać bardzo stanowczo, żebyśmy nie mieli znowu sytuacji z zielonymi ludzikami, które w zasadzie coraz dalej wchodzą.
1: Pan mówi o stanowczości, a ja słucham na przykład premiera Słowacji, który wcale nie jest taki stanowczy i który... ja nie słyszę tej stanowczości u wszystkich przywódców europejskich. Pan to też dostrzega?
0: No to jest niestety problem dzisiejszego jakby świata i tej sytuacji, że im dalej od wschodniej granicy, od granic wschodniej flanki NATO, tym ta jakby zagrożenie ze strony Rosji różnie jest odbierane. No,
1: Słowacja nie jest tak daleko, panie generale.
0: A Słowacja jest jakby politycznie w trudnym momencie z premierem Fico, który też traktuje z dużym pobłażaniem Rosję, chcę tak dyplomatycznie powiedzieć. Natomiast państwa wschodniej flanki NATO jasno jakby widzą zagrożenie ze strony Rosji i to one wyznaczają w tym trendy i na szczęście Słowacja nie jest jakąś potęgą, natomiast my wspólnie z krajami wschodniej flanki NATO, z Rumunią, musimy bronić choćby granicy, tak, świętej rzeczy dla państw, które chcą przetrwać.
1: A August Hanning, szef wywiadu niemieckiego, zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa, pana zdaniem, jeżeli szef wywiadu niemieckiego jest zatrzymywany, to o czym to świadczy, jeśli chodzi o penetrację rosyjskich służb?
0: To znaczy, że ja to zresztą powiedziałem rok temu, że prawdopodobnie elity niemieckie przez lata zostały spenetrowane przez rosyjskie służby. Przypomnę tylko, że Gerhard Schröder, czyli kanclerz, tak, pracował tuż po zakończeniu swojej misji w rządzie dla Rosji, więc jeżeli dołożymy do tego ogromne pieniądze, które były przez lata związane właśnie z surowcami czy z tego typu biznesem, a kończąc właśnie na szefie wywiadu, który jest oskarżony o szpiegostwo i jak patrzymy, jest to bardzo ponura sprawa, ponieważ ta współpraca trwała bardzo długo i siłę, którą miały i mają Niemcy, choćby w Europie i de facto zarządzały też Europą i patrząc dzisiaj też na błędy, które popełnili Niemcy, strategiczne choćby współpracy z Rosją, oparcie gospodarki na tanim surowcu, czy choćby współpracy z Rosją, to wygląda to bardzo ponuro, a patrząc jeszcze na szefa wywiadu takiego państwa jak Niemcy, który miał dostęp do też najcenniejszych informacji sojuszniczych, jak patrzymy na jego urzędowanie, on między innymi urzędował w latach, w których Polska i kraje bałtyckie przystępowały do NATO, więc z punktu widzenia choćby Rosji, chociaż dzisiaj nikt tego nie potwierdził, miał na bieżąco najcenniejsze informacje dla przeciwników, jak zmieniała się architektura.
1: 98-2005, wtedy Europy. Urzędował, wtedy był szefem wywiadu niemieckiego.
0: Dokładnie.
1: Generał Maciej Materka, szef służby kontrwywiadu wojskowego za czasów Prawa i Sprawiedliwości, jest razem z nami. Panie generale, wróćmy do kraju. Kiedy pan się dowiedział, że Artur Chodziński, pański kolega z Fundacji Frontline, pracuje dla Przemysława Krala?
0: Artur Chodziński, dowiedzieliśmy się tak naprawdę w maju albo w kwietniu tego roku.
1: W kwietniu 2026 to już został wyrzucony, czy też zwolniony z fundacji. On wam powiedział, czy wyście się dowiedzieli?
0: No, myśmy się dowiedzieli i w momencie, kiedy potwierdził nam tę informację, dla nas sprawa była zero-jedynkowa. I bezdyskusyjnie.
1: Ale panie generale, czy ja to dobrze rozumiem? Jest fundacja speców od służb specjalnych, ludzi, którzy zjedli zęby na pozyskiwaniu tajnych informacji. W sierpniu 2025 Artur Chodziński spotyka się z panem Moskalem i wtedy już pobiera faktury od Przemysława Krala. A wy się tego dowiadujecie po 8 miesiącach? Wy, specy od służb specjalnych?
0: Panie redaktorze, jakbyśmy wcześniej wiedzieli, czy gdybyśmy wiedzieli o współpracy z Zonda Krypto, to po pierwsze być może sami byśmy współpracowali, bo tak naprawdę taka propozycja padła też dla nas, jeżeli chodzi o współpracę z Zonda Krypto. I jasno tutaj z pułkownikiem Lobą odpowiedzieliśmy, że to nie jest w ogóle temat ani praca dla nas, a także no, na podstawie posiadanych informacji na temat Krala i Zonda Krypto, jasno nie zdecydowaliśmy się na taką współpracę.
1: A kiedy ta propozycja padła dla was? Kiedy ta propozycja padła?
0: Bardzo możliwe, że rok wcześniej, natomiast jasno oceniliśmy, że to nie jest jakby miejsce dla nas. Jasno też zakomunikowaliśmy między innymi panu Arturowi Chulińskiemu, że Frontline Foundation i żadna z osób z Frontline Foundation nie pracuje. I jakby mogę powiedzieć, że to było rok temu, jeżeli chodzi o tą współpracę i następnie tutaj chcę się odnieść do tego zarzutu, że nie wiedzieliśmy. Ja przypomnę państwu, że mi między innymi zarzucają do tej pory, między innymi prokuratura w ramach tak zwanej sprawy Pegasusa, że chcieliśmy wiedzieć więcej. Więc ja tu tyle mogę odpowiedzieć. Każdy z nas i nawet w takiej fundacji jest wolnym człowiekiem. Umówiliśmy się dżentelmeńsko na działanie fundacji i doświadczenia nasze mamy wykorzystywać w dobrym kierunku. Natomiast pan Artur Chodziński podjął inną decyzję. Stąd w momencie, kiedy się dowiedzieliśmy o współpracy jego z Zondą Krypto, podjęliśmy natychmiastową decyzję o jego odejściu z fundacji. Tutaj nie ma żadnej drugiej strony. Ja oczywiście, to jest takie enigmatyczne wyobrażenie, tak samo jak i dzisiaj rozmawiamy o Henningu, czyli szefie BND.
1: Ale nie, dlaczego zaraz, panie generale, tylko wejdę w słowo, bo ja rozumiem, tylko jedna sprawa. Czy znaczy, chce mi pan powiedzieć, że pan się w tej chwili dzisiaj czuje oszukany przez pana Artura Chodzińskiego?
0: Tak, czuję się oszukany, ponieważ nie chcę też tutaj specjalnie jakby narzekać i czuć się pokrzywdzony, ale pan Artur Chodziński wspólnie z nami jakby miał jasny cel, po co budujemy tę fundację, która ma działać przez długie lata, gdzie mamy nasze doświadczenia i naszą wiedzę wykorzystać dokładnie w odwrotnym kierunku, w którym wykorzystał pan Chodziński. Podjął taką decyzję i dzisiaj ponosi konsekwencje tego typu działań, bo już jakby nikomu, patrząc na to, jak ta sprawa dzisiaj się rozwija, nie jest to potrzebne. Dzisiaj mogę tylko powiedzieć, że jeżeli ktoś by nas zapytał między innymi, gdzie są prawdziwe służby, jak oceniają rzeczywistość, no to właśnie wspólnie z Norbertem Lowem oceniliśmy, że temat po prostu Zonda Krypto, Krala i jego działalności nie jest rekomendowany dla wielu osób, w tym nas i wielu polityków, i to jest jakby nasza ocena tej sytuacji.
1: Musimy kończyć, panie generale. Generał Maciej Materka, były szef kontrwywiadu wojskowego za czasów Prawa i Sprawiedliwości, razem z nami w rozmowie o 7:00. Dziękujemy bardzo, panie generale, za spotkanie.
0: Dziękuję, do widzenia.
1: Do widzenia.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: ciepła herbata, jesienny spacer i własne M w centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Krapiszyn od dewelopera Atal. Tej jesieni na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20 na 80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Krapiszyn od Atal. Szczegóły na grabiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
1: Pani bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
2: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: Aleja Platanowa 2 to 190 mieszkań w zielonej i spokojnej części Leśnicy. To druga inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka w formule spółdzielczej. W cenie mieszkania miejsce postojowe w garażu podziemnym. Wykup mieszkania możliwy już po 5 latach. Zarezerwuj mieszkanie na Aleja Platanowa / 2.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj!
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Co robisz w weekend?
8: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
7: Grubo! I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
8: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
7: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
8: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
7: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
9: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
10: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
11: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
10: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
11: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
10: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUVy.
11: A jazda próbna?
10: Na miejscu przetestujesz każdy model.
11: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
12: Gotowi na rodzinną przygodę? Już w tę sobotę, 10 października, pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką grę w zagadki. Zbierzcie ekipę od 3 do 5 osób, odkryjcie ukryte symbole, rozwiążcie łamigłówki Vitelona i zawalczcie o nagrody główne, karty podarunkowe do 1500 zł. Zbierzcie rodzinną ekipę i podejmijcie wyzwanie. Szczegóły na pasażgrunwaldzki.pl.
13: Po reklamie.
14: Czas na fakty o 7.30. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski już czekają.
15: Na pogarszający się stan psychiczny Polaków służby wciąż się przygotowują. To jest cytat. Tak mówił w rozmowie o 7.00 w faktach informacyjnym radiu RMF24 generał Maciej Materka.
16: Były szef służby kontrwywiadu wojskowego w ten sposób odpowiedział na pytanie, czy służby są gotowe na ewentualną radykalizację młodzieży. Wczoraj, przypominamy, w szkole w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób.
17: Dzisiaj żyjemy od przypadku do przypadku i to są coraz bardziej drastyczne przypadki. Sam dwóch synów i patrzę na to z wielką obawą, natomiast żyjemy w czasie, w którym w zasadzie od rana do wieczora słyszymy tylko o zagrożeniach, niebezpieczeństwach i złych rzeczach i to też wpływa na młodych ludzi.
16: Całą rozmowę znajdziecie na rmf24.pl.
15: Teraz uprzedzamy kierowców, musicie liczyć się z utrudnieniami na Krajowej 50 w Zieleńcu na Mazowszu.
16: Na odcinku Ostrów Mazowiecka-Łochów osobówka wypadła z drogi, tam policja kieruje ruchem wahadłowo.
13: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
15: Stopy procentowe bez zmian?
16: Ale co dalej? O tym już teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, kłaniam się. Rada Polityki Pieniężnej nie zdecydowała się na podwyżki stóp, jednak kolejne posiedzenie może przynieść inne podejście, tak szacuje wielu analityków, a główny ekonomista firmy Colliers, Grzegorz Sielewicz, mówi, że już teraz można szukać wskazówek.
19: Należy wczytać się w komunikat Rady oraz konferencję prezesa NBP. Tam zapewne będzie można znaleźć odwołania, czy RPP nadal traktuje wzrost inflacji jako przejściowy efekt droższej energii, czy zaczyna dostrzegać ryzyko, że wyższe koszty przeniosą się także na pozostałe ceny.
18: W komunikacie po posiedzeniu Rada nie prezentuje w pełni jastrzębich nastrojów, zwraca uwagę na względnie niską inflację bazową, czyli po odjęciu cen żywności i energii. A co powie prezes Narodowego Banku Polskiego? Wystąpienie Adama Glapińskiego dziś po godzinie 15. Na korzyść niższej inflacji mogą działać nasze pensje. Mediana wynagrodzeń nie rośnie zbyt szybko. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego publikowanych z kilkumiesięcznym opóźnieniem mediana wynosi niespełna 7700 zł brutto, czyli około 5,5 tysiąca zł na rękę. To oznacza, że połowa Polaków zarabia powyżej tej kwoty, a połowa poniżej. W ciągu roku mediana wzrosła o 6%. Z drugiej strony wyższe stopy procentowe umocniłyby złotego. Nasza waluta nie radzi sobie ostatnio najlepiej, choć o poranku kursy lepsze niż wczoraj. Euro po 4,37 zł, dolar 3,90, frank szwajcarski 4,69, funt brytyjski 5,16 zł.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: 24 minuty, będzie godzina 8. To jest poranny program w Radiu RMF 24. Poranny program, w którym teraz wracamy do Ostrołęki, gdzie wczoraj doszło do ataku 19-letniego Jakuba Z. Ten uczeń zespołu szkół zawodowych numer 4 ranił pięciu swoich kolegów z klasy, dwie nauczycielki i dwie osoby postronne. Część osób już jest wypisana ze szpitala, a w Ostrołęce przed zespołem szkół zawodowych numer 4, gdzie doszło do tego zdarzenia, jest nasz reporter Jakub Rybski. Dzień dobry, Kuba.
1: Dobry, jestem.
0: Co powiedz, dzisiaj wiemy o tej sprawie, gdybyś mógł podsumować to wszystko, co wiemy.
1: Na pewno w tym momencie ten 19-latek Jakub Z, on cały czas jest w policyjnym areszcie. Na początku trafił do szpitala, gdzie był opatrywany, no bo on tuż po ataku, podczas ucieczki miał się okaleczyć. Policja przetransportowała go od razu do szpitala, ale jego stan zdrowia pozwalał na to, żeby później przenieść go do policyjnego aresztu. On teraz czeka na prokuratorskie zarzuty. Rozmawiałem dziś rano z prokurator okręgową w Ostrołęce, która przekazała mi, że najwcześniej dziś późnym popołudniem ma usłyszeć zarzuty usiłowania zabójstwa. To może się stać też jutro rano, ale jak ustaliłem, najprawdopodobniej to będzie jeszcze dzisiaj, ale właśnie późnym popołudniem. Z tego, co tutaj ustaliłem, rozmawiałem z mieszkańcami, ten nastolatek, on miał już wcześniej mieć problemy z prawem. Niektórzy go znali, niektórzy o nim słyszeli. Nawet prezydent Ostrołęki mówił o tym wczoraj, że miał sprawę za posiadanie nieznacznych ilości narkotyków. Tutaj w Ostrołęce, w tym miejscu, w którym jestem przed zespołem szkół numer 4, zespołem szkół zawodowych numer 4, znajduje się park. Park, niektórzy muszą przejść przez ten park, żeby dojść do szkoły. Pani Elżbieta, z którą dzisiaj rozmawiałem, mówiła mi o tym, że bardzo często, chodząc z psem, ona widzi tutaj grupy nastolatków. Czuć zapach, który nie przypomina typowego, klasycznego zapachu papierosów, tylko różnych substancji. Jest tutaj problem. Mieszkańcy zwracają uwagę na to, że policja do tej pory nie zrobiła wystarczająco dużo, żeby rozprawić się z tym problemem. Przed szkołą przesiadują grupy, które prawdopodobnie mogą zażywać różnych substancji. Mieszkańcy, którzy wychodzą dzisiaj ze swoich domów, tutaj tuż obok szkoły znajduje się kilka bloków, w którym mieszkają mieszkańcy Ostrołęcy. Oni wszyscy powtarzają, że boją się. Po tym, co się wczoraj tutaj wydarzyło, oni się boją wyjść z domu. Wychodzą właściwie tylko dlatego, że muszą, bo muszą iść do pracy, muszą iść do lekarza, muszą iść odprowadzić dzieci do szkoły. Tutaj akurat w tej szkole zajęcia dydaktyczne są odwołane. Budynek jest odgrodzony taśmą policyjną. Przed budynkiem stoją funkcjonariusze, są dwa radiowozy policji. Mają się tutaj odbywać dzisiaj zajęcia z psychologiem, a o 9:00 sztab kryzysowy z udziałem prezydenta Ostrołęki, a także pracowników oświaty. Na tym sztabie, z tego co się dowiedziałem, mają być omawiane takie tematy jak to, czy potrzebne jest dodatkowe wsparcie dla ostrołęckich placówek oświaty. Co zrobić, żeby do takich sytuacji w przyszłości nie dochodziło? Mają być omawiane takie plany przyszłościowe na to, żeby po prostu poprawić bezpieczeństwo w placówkach dydaktycznych, w szkołach w Ostrołęce.
0: Kuba, jeszcze jedna sprawa, bo tam się pojawił taki wątek być może jakiegoś ładunku wybuchowego, który miał mieć w plecaku ten Jakub Z. Czy coś wiemy więcej na ten temat?
1: Tak, w plecaku miał znajdować się ten ładunek wybuchowy, który nie został oczywiście zdetonowany. Policja wczoraj przeszukiwała mieszkanie, w którym mieszkał Jakub Z. Tam zabezpieczyli niezidentyfikowane substancje, które teraz możemy się tylko tego oczywiście domyślać, bo to nie zostało potwierdzone przez policję w sposób oczywisty. Możemy się domyślać, że te substancje mogły zostać wykorzystane do powstania takiego materiału wybuchowego. Więc tak jak powiedziałem już, ten materiał nie został zdetonowany, no ale śledczy będą wyjaśniali, jak zrobił ten ładunek wybuchowy, jak zdobył te substancje, no i wszystkie okoliczności tego ataku, włącznie z tym śledztwem prokuratorskim, tak jak już wspomniałem, dziś po południu ma usłyszeć zarzuty.
0: Jakub Rybski z Ostrołęki, sprzed budynku zespołu szkół zawodowych numer 4. To tam doszło do ataku nożownika 19-letniego Jakuba Z. Przypomnę, w sumie 9 osób zostało rannych. Część już została wypisana ze szpitala. Dziękuję, Kuba.
1: Dziękuję bardzo.
2: Radio RMF 24.

RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: za 11 minut będzie 8, to jest Radio RMF 24 i nasz poranny program. Kocham Polaków! Tak, prezydent Donald Trump odpowiedział na pytanie naszego korespondenta, korespondenta RMF FM, Pawła Żuchowskiego, o pojawiające się w Polsce informacje na temat tego, że przywódca USA wspiera zmianę rządu w naszym kraju. No, słyszeliście na pewno, bo takie informacje były chociażby na naszej antenie, pojawiały się w obiegu publicznym, tak to powiedzmy. Paweł Żuchowski razem z nami na linii. Paweł, co jeszcze powiedział amerykański przywódca? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, prezydent przywołał też w krótkiej odpowiedzi swoje dobre relacje z polskim prezydentem. Ma pan świetne relacje z Polską, jednak w Polsce pojawiły się doniesienia, że popiera pan zmianę rządu. Czy to prawda? Czy wspiera pan zmianę rządu w Polsce? Kocham Polaków. Prezydent jest moim przyjacielem i jak wiesz, poparłem go, odpowiedział prezydent Trump, idąc do śmigłowca Marine One. To cała odpowiedź. Następnie Donald Trump wskazał na kolejnego korespondenta. O tym, że prezydent Trump miał wyrażać zainteresowanie zmianą premiera w Polsce podczas marcowej rozmowy z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, donosiła jedna z prawicowych stacji. Według Kosiniaka-Kamysza rozmowa w Białym Domu dotyczyła kwestii obronnych. Premier Donald Tusk powiedział z kolei, że dotyczyła raczej sytuacji wewnętrznej w Polsce, choć odmówił podania szczegółów. Tymczasem jeden z urzędników Białego Domu powiedział mi natomiast, że relacje z Polską są bardzo dobre na szczeblach prezydenckim i rządowym. Usłyszałem, że w Waszyngtonie przyjmowani są zarówno przedstawiciele prezydenta oraz rządu, a rozmowy skupiają się na kwestiach obronnych i handlowych. Dyskutowana jest sprawa stałej i rotacyjnej obecności wojskowej, a Polska jest sprawdzonym sojusznikiem. O rzekomym sporze w relacjach czy niechęci głośniej zatem chyba w Polsce niż tutaj, w Waszyngtonie. Z Waszyngtonu Paweł Żuchowski.
0: Dodajmy tylko, że to marcowe spotkanie Władysława Kosiniaka-Kamysza z Donaldem Trumpem miał pomóc zorganizować europoseł PiS Adam Bielan, który przyznaje się do tego i mówi o tym otwarcie, ale jednocześnie nie potwierdza informacji, że właśnie wtedy przywódca USA chciał wpływać na zmianę rządów w Polsce. W Radiu RMF 24 czekamy na fakty. Za 9 minut będzie godzina 8 i wtedy oczywiście spotkanie z Magdaleną Wojtoń i z Tomaszem Staniszewskim. A tuż po faktach Dariusz Klimczak i Tomasz Terlikowski, czyli nasza poranna rozmowa.
2: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.
3: Reklama. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona. 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie 6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
6: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M. W centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Grabiszyn od dewelopera Atal. Tej jesieni na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20 na 80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Grabiszyn od Atal. Szczegóły na grabiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Jesień sprzyja odpoczynkowi. To dobry czas, by zadbać o dobry sen. Odwiedź Giant Meble Wrocław i poznaj ofertę materacy, łóżek oraz wygodnych wypoczynków. Rozejrzyj się już teraz i przygotuj na nadchodzący sezon zakupowy. Giant Meble Wrocław, Aleja Bricknera 32. Znajdź swój komfort.
8: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
9: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
10: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
11: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
10: W takim razie sprawdź Cupra. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
11: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
10: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUV-y.
11: A jazda próbna?
10: Na miejscu przetestujesz każdy model.
11: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
12: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
13: Po reklamie.
14: Trwa poranek Radia RMF 24. Jest z wami Piotr Salak.

0: Już za chwilę
1: poranek radia
0: Już za chwilę fakty w Radio RMF 24 i za chwilę nowe doniesienia z Ostrołęki. Wrócimy tam po wczorajszym ataku Jakuba Z. Przypomnę, 9 osób trafiło do szpitala. Trudne chwile przeżywają i uczniowie szkół, zespołu szkół zawodowych i mieszkańcy Ostrołęki. O tym za chwilę w faktach Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski w naszym studiu.
2: Dzisiaj odwołane już w szkołach po ataku 19-letniego nożownika.
3: Zdążył zranić 9 osób. W plecaku miał jeszcze ładunek wybuchowy domowej roboty.
4: Dla mnie to jest szok.
2: Usłyszał w Ostrołęce nasz reporter.
3: Za moment połączymy się z naszym reporterem, a pod lupą faktów także polskie autostrady.
2: W zeszłym roku dłuższą niespełna 9 kilometrów.
3: W tym roku ma być to 6 razy więcej.
2: Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Najwcześniej dziś późnym popołudniem Jakub Z. usłyszy w prokuraturze zarzuty, ustalił reporter RMF FM.
3: 19-latek, który przebywa obecnie w policyjnym areszcie, wczoraj w zespole szkół zawodowych nr 4 zaatakował 5 kolegów z klasy, 2 nauczycielki i 2 osoby postronne. Uciekając, ranił także siebie.
2: Przed szkołą, w której doszło do tego ataku, jest wóz satelitarny RMF FM i reporter Jakub Rybski.
5: Dzień dobry.
2: Co o tym wszystkim tam na miejscu mówią mieszkańcy?
5: No wszyscy są przerażeni tym, co się tu stało. Mieszkańcy, z którymi rozmawiałem, mówili mi, że dziś w ogóle nie wychodziliby z domu, gdyby nie musieli.
6: Wie pan, dzieci przychodzą tutaj ze szkoły na tą właśnie zjeżdżalnię. No będą się bać. I rodzice będą się bać dzieci puszczać, no bo to wiadomo.
7: Ta informacja, że już ta osoba została zatrzymana, troszeczkę nas uspokoiła, jednakże no te emocje nadal w nas są. Troszeczkę się obawia.
5: Powiedzieli mi mieszkańcy Ostrołęki, za godzinę w ratuszu odbędzie się sztab kryzysowy z udziałem prezydenta miasta, służb i pracowników oświaty. Jak ustaliłem, uczestnicy mają rozmawiać o dodatkowym wsparciu dla ostrołęckich szkół, a także o tym, co można zrobić, żeby do podobnych sytuacji nie dochodziło w przyszłości. Sprzed zespołu szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce Jakub Rybski.
2: W RMF FM sprawdzajcie fakty. Tylko nieco ponad 8,5 km autostrad przybyło w Polsce w 2025 roku.
3: W tym roku planowane jest oddanie ponad 57 km autostrady A2 od węzła Siedlce Wschód do Swor. To wydłuża autostradę od Warszawy do Białej Podlaski.
2: Co o polskich autostradach mówią kierowcy, na co zwracają uwagę? O tym reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
8: Za mało pasów na autostradach i drogach szybkiego ruchu, co przy dużej liczbie ciężarówek prowadzi do tamowania ruchu i spowolnień. Brakuje też zjazdów i węzłów oraz miejsc obsługi podróżnych na niektórych odcinkach. Kierowcy nie chcą też płacić za autostradę.
9: Dla mnie to jest niewyobrażalne to, że my musimy zapłacić za ich użytkowanie po prostu, bo to powinno być jednak pokrywane z kosztów tych, które my płacimy na co dzień.
10: Jeżeli jest remont autostrady, i tak trzeba za nią zapłacić, tak, za ten odcinek, który jest remontowany, więc to też jest nie halo trochę, tak.
8: Nowe drogi są potrzebne, bo przybywa samochodów. Łącznie z ciągnikami w Polsce zarejestrowano 32 miliony pojazdów.
11: Pytamy o fakty.
2: Czas na poranną rozmowę w RMF FM.
3: Tomasz Terygowski i jego gość.
2: Witam. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Moim gościem jest Dariusz Klimczak, minister infrastruktury PSL. Witam, panie ministrze.
12: Dzień dobry.
0: To co z tymi autostradami? Polacy mówią, za wąskie, za mało pasów, za drogie.
12: No kiedyś mówili, że nie było. Dzisiaj ta sieć jest prawie pełna. Zostały nam od kilka odcinków ostatnich A2 na wschodzie Polski. I zresztą tutaj też niektórzy uważają, że czy kończyć, czy nie kończyć, bo za mały ruch. Ja jestem wielkim zwolennikiem budowy autostrad, budowy dróg ekspresowych. Dzisiaj największym problemem jest to, co usłyszeliśmy w sądzie RMF-u, czyli że trzeba je poszerzyć, trzeba dobudować nowe węzły.
0: No właśnie, no to teraz, kiedy nowe węzły, kiedy poszerzenie? No. Tu mamy na przykład proste pytanie o remont na przykład. Remont między Łodzią a Warszawą, kiedy startuje?
12: Czekamy na ostatnią umowę. To poszerzenie między Łodzią a Warszawą A2 zostało podzielone na 4 części. 3 umowy mamy podpisane. Czekamy na wyrok sądu, gdzie firmy odwołują się od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej.
0: I kiedy ten wyrok?
12: W przeciągu tygodnia będzie ogłoszony wyrok. Podpisujemy natychmiast umowę. I przystępujemy do pracy na głównym ciągu.
0: Kiedy ta praca startuje?
12: Znaczy, ta praca już wystartowała, ponieważ na przykład, jak kierowcy zauważyli pod Warszawą na węźle Opacz, tam już dobudowujemy kolejne zjazdy, pasy. To samo, jeżeli chodzi o zjazdy na drogi krajowe i wojewódzkie na Mszczonów, na Sochaczew. Tam już prace się toczą, natomiast po podpisaniu ostatniej, czwartej umowy, czyli powiedzmy za kilkanaście dni, wchodzimy już na główne pasy, tak aby móc rozbudować...
0: Czyli listopad?
12: No, październik, listopad to będą prace toczące się na głównym przebiegu. No i to może oznaczać dla kierowców określone utrudnienia, które są zawsze przy poszerzaniu.
1: Panie ministrze, a kiedy na odcinku A2 między Łodzią a Warszawą będzie odcinkowy pomiar prędkości? Dokładnie na jakim odcinku będzie ten odcinkowy pomiar prędkości?
12: No od węzła Łódź Południe do samej Warszawy.
1: Cały czas?
12: Cały czas. Tam, gdzie będzie remont, to jest 90 kilometrów poszerzenia
1: autostrady.
12: I tam
1: będzie autostrady. Do 70 kilometrów? Czy jakie tam będzie?
12: Takie były założenia, przepraszam, takie były założenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ze względu na bezpieczeństwo, na natężenie ruchu, które jest tam ogromne, trzeba zastosować odcinkowy pomiar prędkości, ale trzeba dodać, że zachowane będą dotychczasowe dwa pasy w każdym kierunku.

0: W marcu tego roku program inwestycyjny o wartości 10 miliardów złotych. I tam są dwa odcinki. Pierwszy to jest od lotniska Balice w kierunku zjazdu na Zakopane, ulica Kąpielowa. I tutaj najszybciej wystartują prace. Tam trzeba wybudować
1: czyli kiedy?
0: Nową przeprawę.
1: Najszybciej to znaczy kiedy?
0: Znaczy teraz składamy wszystkie pozwolenia, decyzje środowiskowe. Natomiast kluczowy jest odcinek do Katowic i tutaj poszczególne odcinki są na etapie wyłaniania wykonawców bądź dokumentacji projektowej. Natomiast trzeba liczyć, że w przeciągu najbliższych kilku lat te prace będą się toczyć.
1: Panie ministrze, czy znajdą się pieniądze na metro w Krakowie, jeśli oczywiście prezydentem zostanie Łukasz Gibała?
0: No jestem wielkim zwolennikiem rozwoju transportu szynowego. Czy to jest klasyczne metro, czy to są innego rodzaju kompilacje.
1: Ale Łukasz Gibała mówi, nie będzie na to pieniędzy. On mówi wprost. Trzeba to powiedzieć jasno mieszkańcom Krakowa. Pieniędzy na metro w Krakowie nie będzie.
0: Nie rozumiem jego wypowiedzi. On podcina własne skrzydła tuż przed samymi wyborami. On nie wie, że minister infrastruktury już dawno temu złożył wniosek, propozycję do ministra funduszy, aby zarezerwować 10 miliardów euro w nowej perspektywie finansowej na transport szynowy, w tym metro.
1: Jest deficyt budżetowy.
0: Ale tu chodzi o pieniądze nie tylko budżetowe, ale pieniądze unijne, ale także współpracę z samorządowcami. Wystąpiłem o 10 miliardów euro do ministra funduszy, aby zarezerwował w nowej perspektywie finansowej. To jest po pierwsze. Po drugie, Kraków z wielu miast w Polsce jest jednym z najlepiej przygotowanych miast do tego, aby realizować tego typu inwestycje.
1: A nie będzie miało znaczenia, kto zostanie prezydentem? No bo rozumiem, że to jest obawa o to, że jak nie zostanie pani Piątkowska, no to pieniędzy nie będzie.
0: Bez względu na to, kto będzie prezydentem, chcemy wspierać Kraków jako rząd i myślę, że to jest oczywiste.
1: Panie ministrze, spotkałby się pan i spotka się pan, jeżeli Łukasz Gibała wygra te wybory, z prezydentem Gibałą w sprawie dużych inwestycji dla Krakowa?
0: Bez względu na to, kto wygra, czy to będzie pani Piątkowska, której życzę powodzenia, uważam, że jest najlepszym kandydatem na prezydenta Krakowa, czy to będzie pan Gibała, z każdym prezydentem jestem gotowy usiąść i współpracować na rzecz rozwoju infrastruktury. Czy to metro, czy jakakolwiek inna inwestycja, a wiemy, że Kraków bardzo potrzebuje wielu inwestycji. Na przykład wszyscy czekają, a kiedy otworzy się, czy będzie przejezdny węzeł Mistrzejowice, czyli połączenie.
1: No i kiedy się otworzy?
0: Rozmawiałem wczoraj z szefem Generalnej Dyrekcji Krakowskiej. Prace idą bardzo dobrze, chociażby ze względu na pogodę i mam nadzieję, że przejezdność tego odcinka na węźle Mistrzejowice zapewnimy przed wszystkimi świętymi i będzie można w tym czasie, kiedy jest bardzo duże natężenie i ruch pojazdów, będziemy mogli już przejechać.
1: Panie ministrze, zmieniamy temat.
0: A finał pod koniec roku, bo tam jest kilka
1: wczoraj
0: inwestycji.
1: Marszałek Sejmu zapowiedział, że wracają projekty dotyczące zmian w prawie aborcyjnym, a Barbara Nowacka, ministra edukacji, powiedziała, że jest dogadana z PSL-em, będzie przełom. Pan słyszał coś o tym przełomie?
0: Nie słyszałem, nie rozmawiałem z panią Barbarą Nowacką na ten temat.
1: Że PSL rozmawiał.
0: Ja to kto?
1: Ale może ktoś inny z PSL-u rozmawiał.
0: Jestem wiceprezesem PSL-u, mieliśmy przedwczoraj Naczelny Komitet Wykonawczy, czyli Zarząd Krajowy Partii, mówiąc ludzkim językiem. I w ogóle na ten temat nie było mowy. Z panią Barbarą Nowacką, z panią minister, siedzimy obok siebie na Radzie Ministrów. Ni słowem mi o tym nie wspomniała. Na Radzie Ministrów też nie było na ten temat mowy.
1: To stawiamy kropkę, ale za chwilę wrócimy do tego tematu. Na razie żegnamy się ze słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. A ja przypominam, naszym gościem jest Dariusz Klimczak, minister infrastruktury PSL. Panie ministrze, ale jest zapowiedź, to znaczy to minister nie wie, co mówi? No mówi, będzie przełom. Mówi, dogadaliśmy się. Mają być zauważalne zmiany. A pan mówi, PSL nic o tym nie wie.
0: Nie wiem, dlaczego światło dzienne ujrzała ta informacja, ponieważ ja nie uczestniczyłem w takich rozmowach i wątpię, żeby wiceprezes partii nie wiedział o czymś tak bardzo znaczącym, jak jakieś zmiany w tego typu legislacji.
1: Czyli to nie będzie
0: legislacji.
1: Tych zmian?
0: Nie sądzę, żeby to było na takim etapie jakichkolwiek rozmów. żeby móc o tym publicznie rozmawiać, bo ja w takich rozmowach nie uczestniczyłem.
1: No dobrze, to po co wraca w ogóle Sejmowa Komisja Nadzwyczajna, wraca do tych tematów? No,

0: wczoraj była ta zapowiedź także marszałka Sejmu.
1: Nie wiem, nie chcę dywagować na ten temat. Może to jest jakieś wkomponowane w szersze negocjacje. Przecież wiemy, że w naszej koalicji, która składa się dzisiaj de facto z 5 podmiotów, jest wiele tematów spornych. Może ktoś chce na podstawie innych kwestii wrócić do tego tematu. Ja sam jako minister infrastruktury dopominam się o inne ustawy, które chciałbym, żeby wreszcie zostały zaakceptowane i przeszły przez rząd i przez Sejm. Natomiast na temat, o którym pan redaktor mówi, nic nie wiem.
0: Czyli PSL nie zmienia zdania w tej sprawie?
1: Nie sądzę, żeby PSL zmieniło zdanie na ten temat i wątpię, żeby bez mojego udziału takie rozmowy się toczyły.
0: Panie ministrze, PSL stał się partią międzynarodową. No,
1: Zawsze był.
0: Lider PSL-u spotyka się z Trumpem. Wiedzieliście o tym w PSL-u, że taką propozycję prezes PSL, wicepremier także i minister obrony narodowej otrzymał od Trumpa, żeby się przeformatować?
1: Nie dziwię się, że to jest w ogóle informacja, którą wszyscy się interesują, bo przeważnie jest w polskiej polityce tak, że każdy, kto dostanie się do gabinetu owalnego, to urbi et orbi ogłasza, że proszę państwa, no właśnie, byłem w gabinecie owalnym.
0: Dlaczego Władysław Kosiniak-Kamysz o tym nie poinformował? Wstydził się tego spotkania?
1: Ponieważ Władysław Kosiniak-Kamysz jest zupełnie innego formatu politykiem, dla którego racja stanu, sprawy państwowe są ważniejsze niż fotka w gabinecie owalnym.
0: Łobu-dobu, rozumiemy, panie premierze, panie ministrze.
1: Bardzo się cieszę, że rozumiemy, bo pamiętam, jak niezręczne zdjęcie miał były prezydent pan Andrzej Duda. Wszystko po to, żeby w tym słynnym gabinecie owalnym pokazać zdjęcie opinii publicznej.
0: Panie ministrze, ale niektórzy mówią, Władysław Kosiniak-Kamysz nie chciał o tym mówić, bo być może coś ukrywał. Być może poważnie potraktował tą propozycję.
1: Absolutnie nie. Zresztą pan premier Donald Tusk powiedział to publicznie, że został od razu poinformowany o treści rozmowy z Donaldem Trumpem, z panem prezydentem Stanów Zjednoczonych w gabinecie.
0: A pan kiedy się dowiedział?
1: Ja dowiedziałem się w odpowiednim czasie.
0: W odpowiednim czasie, to znaczy wcześniej niż my wszyscy z mediów?
1: Dowiedziałem się w odpowiednim czasie. Są takie rozmowy, o których trzeba napisać notatkę, poinformować opinię publiczną, a są takie rozmowy, no, które zostają między politykami.
0: No nie, ale
1: to, co jest najważniejsze,
0: to jest bardzo ważna rozmowa. Jeżeli prezydent Stanów Zjednoczonych rozmawia z wicepremierem i proponuje mu zmianę rządu, to jest jednak sytuacja dość niecodzienna, bo to znaczy, że traktuje prezydent Stanów Zjednoczonych Polskę jak gubernię. No tak bym powiedział, jak kiedyś car traktował gubernie rozmaite.
1: Ale Władysław Kosiniak-Kamysz nic na ten temat nie powiedział. Panie redaktorze, my tutaj dośpiewujemy sobie coś, co wszyscy uważają, że mogło zaistnieć w gabinecie owalnym. Władysław Kosiniak-Kamysz, PSL. My jesteśmy partią, która czy z Donaldem Trumpem, czy z jakimkolwiek innym prezydentem, premierem, szefem rządu, czy głową państwa nie rozmawia o tym, kto rządzi w Polsce i na jakich warunkach, bo to jest nasza suwerenna sprawa. Polska jest na tyle doświadczonym państwem w naszej wieloletniej historii, wielowiekowej historii, że naprawdę ci, którzy czasem przekraczają granice. Nie chcę tu wytykać opozycji palcami, ale ci, którzy za bardzo powołują się na moc innych państw, to już jest co najmniej żenujące.
0: W Mysłowicach,
1: ale na pewno to nas nie dotyczy.
0: W Mysłowicach testowany jest nowy układ peronów, to znaczy włoski układ peronów. Każdy tor ma własną nazwę peronu. Po co tak naprawdę?
1: W Mysłowicach nic na ten temat nie wiem.
0: No nie wie pan. No dobrze, to w takim...
1: To ja różne ciekawostki znam z życia kolei, ale nie słyszałem o jakichś
0: no
1: włoskich.
0: No to teraz zupełnie już na poważnie. Chodzi o numerację peronów, że nie będzie tor pierwszy, tor drugi, peronu trzeciego, tylko będzie peron pierwszy, peron drugi, peron trzeci.
1: No to kolejarze mają swoje systemy. Jeżeli numeracja peronów i torów odpowiada pasażerom i nikt się nie gubi, to znaczy, że
0: no,
1: to jest okej.
0: No właśnie stwierdzą, że niektórzy się gubią.
1: Lepsze jest wrogiem dobrego. Ja uważam, że mamy inne problemy na kolei, które należy rozwiązywać, a trzeba przyznać, że naprawdę polska kolej bardzo w ostatnich latach poszła do przodu i pasażerowie są z tego zadowoleni.
0: To wróćmy do lepszego, które jest...
1: Ale jeżeli trzeba zmienić numerację Oczywiście. Tylko na początek trzeba wybudować i wyremontować dworce, o których poprzednicy moi zapomnieli.
0: Za chwilę porozmawiamy, ale ja jeszcze bym zapytał o inny element, o fotoradary. Firmy wynajmujące samochody żalą się, że będą bankrutować i jeśli wprowadzone zostanie rozwiązanie, które jest poważnie procedowane, to znaczy, że jeśli człowiek się nie przyjmie mandatu, to mandat płaci za niego właściciel auta.
1: Ja wspieram polską przedsiębiorczość, dlatego wiem, jacy są operatywni, zdolni.
0: Czyli, że i naprawdę przesadzają. To oni ściągną.
1: Przesadzają. Rozmawiałem niedawno z odpowiednim departamentem w Ministerstwie Infrastruktury, który mówił, że gdzieś pojawiły się w konsultacjach tego typu głosy. Różne mamy głosy.
0: Rzeczpospolita o tym pisze, że oni mówią, no to z 3,5, jedna z dużych firm mówi 3,5 miliona złotych. No, zbankrutujemy.
1: Przesadzają. Ja pamiętam, kiedy poprawialiśmy bezpieczeństwo w taksówkach i nałożyliśmy nowe obowiązki na, nie chcę wymieniać nazw, ale są takie korporacje na aplikacyjne i też narzekali, że świat się zawali. Czy świat się zawalił? Nie. Uważam, że w tej sprawie dotyczącej mandatów i ludzi, którzy uchylają się, powołują się na to, że to auto prowadził jego pracownik, który już wyjechał za granicę i nie mamy z nim kontaktu i niestety nie możemy zapłacić mandatu. Nie może tak być. Mandat zapłaci, jeżeli nie znajdzie kierowcy, mandat zapłaci właściciel pojazdu.
0: No, czyli skończy się tych firm, które wynajmują samochody,
1: skończy się bajdurzenie. No, oczywiście, no jeżeli firma wynajmuje auto za pieniądze komukolwiek, to nie wie, w jaki sposób odzyskać. We wszystkich sprawach firmy wiedzą, jak odzyskać te pieniądze, a w tej nie wiedzą. Rozumiem, każdy chce mieć jak najbardziej wygodne życie, ale musimy mieć jasne i czasem twarde prawo.
0: Skoro jesteśmy przy wygodnym życiu, kiedy jeżdżący hulajnogami przestaną terroryzować przechodniów, a niekiedy również kierowców?
1: Niebawem, kiedy wejdzie w życie legislacja, którą zaproponowałem, i pamiętajmy, że to nie chodzi o ostatni czas, kiedy naprawdę nagminnie jest wiele różnych wypadków. My to zaczęliśmy od ochrony dzieci, kaski, ustaliliśmy limit wieku.
0: Ale my tu mówimy przypadek młodego mężczyzny, który jechał hulajnogą na S8 około 100 km na godzinę. W Warszawie jechał.
1: Tak, i cud, że ten człowiek żyje, bo przecież tam mamy mały manewr na tych małych kółkach i po prostu niestety by albo stracił...
0: Czy będzie rejestracja tych hulajnóg? No bo to jest, rozumiem, klucz. To znaczy, żeby były zarejestrowane.
1: Nie, to nie jest klucz, to jest ostateczność i rejestracja. Wszyscy rozumieją przez to, że we Włoszech, w Niemczech jest rejestracja hulajnóg. Nie, ona polega na tym, że jest ubezpieczenie OC, a ubezpieczyciel daje taką małą naklejkę z tyłu, tak żeby była identyfikacja
0: tego
1: typu. Czyli to
0: będzie ubezpieczenie u nas OC?
1: Rozważamy to, ale nie ma to w aktualnym procesie legislacyjnym. W aktualnym procesie legislacyjnym jest co innego, panie redaktorze, bo to nie chodzi o to, żeby dać rejestrację temu, kto ma hulajnogę, bo też nie popadajmy w paranoję. My musimy deregulować nasze życie publiczne.
0: Wynajmowane hulajnogi.
1: Problem jest, do tego też dojdzie. Problem jest w tym, że na polski i europejski rynek trafiają jakieś dziwne wynalazki elektryczne, które jadą 100 km na godzinę. I w mojej ustawie, w mojej legislacji jest jasno napisane, że na polski rynek nie będzie można tego z Azji ściągać, ani z żadnego innej części świata. Będzie dbał o to Transportowy Dozór Techniczny, instytucja, która już działa i będzie miała rozszerzone kompetencje.
0: Czyli nie będzie naklejek, nie będzie OC i nie będzie obowiązkowej rejestracji na tym etapie.
1: Będzie prawo jasne. Do Polski, do obrotu, ani do sprowadzenia nie można wprowadzić urządzenia, które może przekroczyć określoną prędkość, które ma przewyższa określoną moc, bądź to napięcie zasilające.
0: Czyli blokada na prędkość będzie.
1: To, oczywiście. I nie sprowadzimy do kraju takiego urządzenia, które da się przerobić. To jest klucz, żeby po prostu do Polski tego nie sprowadzać. Jeżeli będą hulajnogi jeździły 20 km na godzinę, bo taki limit ustalamy, to nie będzie z tym problemu. Jest szereg innych przepisów towarzyszących, między innymi dotyczący funkcjonowania tych sieciowych firm w miastach. Jeżeli wyznaczymy, a dzisiaj tego nie ma, jeżeli wyznaczymy obligatoryjnie miejsce, gdzie można wypożyczyć i gdzie oddać, to skończy się ten cały bałagan, gdzie leżą, gdzie popadnie
0: Panie
1: to hulajnogi. Panie
0: ministrze, za każdym razem się o to pytam, co z tym prawo jazdy, to znaczy placem manewrowym, 1 stycznia rusza nowe?
1: Tak, no jest fina, no proces legislacyjny trwa, żeby on był dobrze zrobiony, no wymaga to czasu, ale on jest na ostatnim etapie, myślę, że niebawem wejdziemy na Radę Ministrów. Od tempa prac parlamentarnych zależy, w którym miesiącu na początku roku wejdzie to w życie.
0: Czyli styczeń albo luty, albo marzec, jeszcze pan nie wie.
1: Nie wiem, bo to zależy od tego, jak szybko posłowie nad tym będą procedować.
0: Opóźnienie remontu Warszawy Wschodniej. Dlaczego start modernizacji w połowie stycznia dopiero przyszłego roku, a nie w połowie grudnia? To boicie się Bożego Narodzenia?
1: Nie boimy się Bożego Narodzenia.
0: Wyjazdów się boicie.
1: Cieszymy się z Bożego Narodzenia.
0: No nie, no wie pan, o co pytam.
1: Ale jeszcze bardziej z Wielkanocy oczywiście.
0: No ale właśnie, bo jak w styczniu, to za chwilę będzie Wielkanoc.
1: Wiem, do czego pan redaktor dąży. To jest bardzo poważny remont i nie dotyczy tylko stacji Warszawa Wschodnia, Warszawa Stadion. Bardzo wiele różnego rodzaju udogodnień zrealizujemy w tamtej części Warszawy. Zamawiający, czyli polskie linie kolejowe, chcą wyciągnąć wnioski z tego, co działo się przy remoncie Warszawy Zachodniej. Dlatego to przygotowanie do rozpoczęcia remontu wraz z wykonawcą jest w tak precyzyjny sposób określone.
0: Ale nie będzie opóźnienia żadnego następnego?
1: Panie redaktorze, my mamy określony czas na wydatkowanie środków europejskich. Jest określony harmonogram. Chcemy jak najszybciej zacząć ten bardzo poważny remont, wręcz przebudowę, bo tam będzie rewolucja na Warszawie Wschodniej. Ale z drugiej strony, jak już zacznie się ten remont, nie chcielibyśmy, żeby ucierpiał na tym pasażer. A wiemy, że Warszawa Wschodnia to jest bardzo poważny węzeł komunikacyjny.
0: Ale będzie czy nie będzie opóźnienie następne? Czy możemy, czy raczej już nie będzie? W tym połowie stycznia
1: ale idziemy cały czas harmonogramem. To, kiedy uzgodnione zostanie z wykonawcą, że wchodzi fizycznie na pracę, nie oznacza tego, że on cały czas nie pracuje na tym organizmie.
0: Panie ministrze, to jeszcze króciutko. No, ja jestem zainteresowany jako pracownik radia w Krakowie, który często do Krakowa jeździ. Myślę, że wielu Polaków często jeździ do Krakowa. Kiedy w końcu będziemy mogli dojechać do Krakowa w 2 godziny? Albo mniej niż 2.
1: Tak. Zacznę od początku. Czyli testy przeprowadzone, tabor przygotowany, linia przygotowana. Chcemy wdrożyć to do regularnego rozkładu jazdy. Kolejarze zawsze ostrożnie patrzą na to i zapewniają mnie, że wraz z nowym rozkładem jazdy, czyli grudzień przyszłego roku, ja natomiast rozmawiam z nimi na temat przyspieszenia.
0: Czyli kiedy? Panie ministrze,
1: czyli
0: jedno zdanie.
1: Korekta wrześniowa rozkładu jazdy przyszłego roku, czyli wrzesień 2027, to jest najszybszy termin, chociaż moi poprzednicy w ogóle tego nie planowali w takich terminach.
0: Dariusz Klimczak, minister infrastruktury PSL, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję uprzejmie.
2: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: rana.
1: Co robisz w weekend?
2: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
1: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
2: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
1: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
2: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
1: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
3: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
4: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
5: Czyta lektor AI.

0: kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
4: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
3: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
4: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
3: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUV-y.
4: A jazda próbna?
3: Na miejscu przetestujesz każdy model.
4: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 900 zł i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
7: Po reklamie.
8: Czas na fakty, 8.30. Magdalena Wojtyń, Tomasz Tańszewski. Karambol na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej. Ostrzegamy, zderzyło się tam o poranku 7 samochodów.
9: Od razu łączymy się z reporterką RMF FM Anną Kropaczek. Aniu, dzień dobry. Czy są poszkodowani?
10: Na razie policja nie informuje o liczbie poszkodowanych. Wiadomo, że na miejsce wysłano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Na czas lądowania A4 ma być zablokowana w obu kierunkach. Do wypadku zderzenia 7 samochodów doszło na jezdni w kierunku Katowic.
8: Ruch wahadłowy natomiast w tej chwili na Krajowej 19 w Podlaskiem.
9: W pobliżu miejscowości Kuriany, to jest odcinek Białystok Zabłudów, osobówka wypadła z drogi.
8: Jedźcie ostrożnie. Niezależnie kto wygra wybory prezydenckie w Krakowie, jestem gotowy usiąść i rozmawiać o poprawie infrastruktury, tak deklarował Dariusz Klimczak w porannej rozmowie w RMF FM.
9: W niedzielę druga tura przedterminowego rozstrzygnięcia, Łukasz Gibała kontra Monika Piątkowska.
8: A propos Krakowa, minister infrastruktury potwierdzał, że prawdopodobnie przed 1 listopada będzie można przejechać węzłem Mistrzejowice, który połączyć ma trasę S7 z północną obwodnicą Krakowa.
11: Prace idą bardzo dobrze, chociażby ze względu na pogodę i mam nadzieję, że przejezdność tego odcinka na węźle Mistrzejowice zapewnimy przed wszystkimi świętymi i będzie można w tym czasie, kiedy jest bardzo duże natężenie i ruch pojazdów, będziemy mogli już przejechać.
12: Panie mistrze, zmieniamy temat.
11: A finał pod koniec roku.
8: Węzeł Mistrzejowice to jest największy węzeł drogowy w Małopolsce. Jego oddanie do użytku zamknie pierścień autostrad i dróg ekspresowych wokół Krakowa.
9: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego jest na rmf24.pl.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
9: Hubert Hurkacz na korcie w Szanghaju.
8: Mecz pierwszej rundy z Jamesem Duckworthem. Na początek faktów sportowych RMF FM. W studiu Patryk Serwański. Patryku, jak idzie Hubiemu?
15: No pierwszy set ekspresowy, 26 minut gry i Hurkacz zamienia asem serwisowym trzeciego setbola na ten decydujący punkt. Wygrywa 6-3, więc bardzo dobry początek. Teraz mamy już drugiego seta. Piąty game, jak na razie remis 2-2. Zwycięzca tego spotkania w drugiej rundzie zagra z Nowakiem Dżokowiczem. Możliwość rywalizowania z Serbem to jest na pewno kusząca perspektywa. Podobnie jak szansa na kolejne sukcesy w jednym z naj największych angielskich klubów piłkarskich. Mikel Arteta przedłużył kontrakt z Arsenalem. Trener pracuje z ekipą kanonierów od grudnia 2019 roku. W minionym sezonie zdobył długo oczekiwane mistrzostwo, a teraz przedłużył kontrakt do 30 czerwca 2030 roku. Szczypiorniści Industrii Kielce przegrali z niemieckim Magdeburgiem w Lidze Mistrzów. Wrzucili 30 bramek, na koncie strat jednak 35 trafień. Kielczanie prowadzili tylko na samym początku spotkania. Remis po raz ostatni mieliśmy pod koniec pierwszej połowy. Rewanżowy mecz za tydzień.
7: Magdeburg to jest klasowa drużyna i na pewno ciężko się przeciw nim broni. Mają też bardzo dobrze wykonujących rzuty karne zawodników. To też jest ich silna strona. Musimy za tydzień zagrać o wiele lepsze spotkanie.
15: Podsumował Piotr Jędraszczyk. Wieczorem Orlen Wisła Płock zagra na wyjeździe z Wardarem Skopie. Koszykarze Kinga Szczecin wygrali pierwszy mecz w rozgrywkach FIBA Europe Cup. Pokonali u siebie słowacki zespół Nitra Blue Wings 88-81.
12: Graliśmy troszeczkę za bardzo tak, jak chciała Nitra, czyli w tym takim kontrolowanym chaosie, bardzo szybką koszykówkę. Oni się w tym czuli bardziej swobodni niż my, ale najbardziej cieszy to, że udało się zdobyć to zwycięstwo.
15: Komentował kapitan Kinga Tomasz Gielo. A Jeremy Sochan zagrał w pierwszym przedsezonowym meczu Ligi NBA w swojej nowej drużynie. Portland Trail Blazers wygrali z Golden State Warriors. Sochan na parkiecie spędził 9 minut i w tym czasie rzucił 10 punktów.
14: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Za 22 minuty będzie 9 poranny program w Radiu RMF 24, 8 października. A na szlaku Wielkich Jezior sezon w pełni, no może w pełni, ale generalnie chętnych do żeglowania nie brakuje, no bo są jeszcze tacy, którzy korzystają z pięknej pogody, ale ta zła wiadomość jest taka, że trzeba dużo korzystać i szybko, bo przed nami niestety ochłodzenie, chociaż jak zapewnia Piotr Bułakowski, czyli nasze oczy i uszy, jeśli chodzi o północno-wschodnią Polskę, no to nie ma złej pogody, są tylko źle ubrani żeglarze, tak, prawda Piotr?
1: Tak, potwierdzam.
0: No rozumiem, to powiedz, jakie są teraz warunki do żeglowania i czy dużo żaglówek w tej chwili na jeziora?
1: No teraz to żeglarze tradycyjnie myją swoje jachty i udają się na śniadanie, które musi być w październiku zdecydowanie bardziej obfite, żeby potem wytrzymać te niskie temperatury, szczególnie w nocy. No dzisiaj jest przepięknie, naprawdę. Ani jednej chmurki nie widzę na niebie. Temperatura ma podskoczyć gdzieś tam w okolice nawet 20 stopni, ale tak jak powiedziałeś, no będzie troszeczkę chłodniej, nawet tak 12-13 stopni, ale przecież nie temperatura jest na żaglach najważniejsza, tylko wiatr oczywiście.
0: A dużo chętnych, Piotr?
1: Czy dużo chętnych? Praktycznie na każdym jeziorze w ciągu dnia widać piękne białe żagle, tak więc absolutnie, tak jak powiedziałeś, chętnych nie brakuje, tym bardziej, że ceny teraz w październiku, no to są naprawdę w porównaniu z sezonem absurdalnie niskie i nic tylko korzystać. Jutro będzie ochłodzenie, ale przede wszystkim jutro będzie taki wiatr osiągający nawet w porywach 70 km na godzinę. Tak więc tutaj, no zdecydowanie to będą warunki troszeczkę dla tych bardziej doświadczonych żeglarzy. Ale właśnie chyba jesienią tylko tacy przyjeżdżają.
0: Otóż to.
1: Na Mazury, prawda?
0: Tak mi się wydaje, że jeżeli już ktoś się decyduje na nocowanie na wodzie przy takim chłodzie, no to już rzeczywiście musi bardzo kochać żagle i z tym, do tych żagli być przywiązany i to nie jest jakiś żółtodziób żeglarski, tak bym powiedział. Piotr, ale tak jak ty się przyglądasz temu, co się dzieje na jeziorach, to jest jakoś zaskakujący rok, że ten sezon trwa tak długo. No mamy początek października, rozumiem, cały czas są żeglarze, cały czas są żaglówki na wodzie.
1: Nie no, zdecydowanie, no, nawet osoby, które żeglują, czy też właściciele czarterów, może tak, przede wszystkim. Oni wciąż mówią, że no ten sezon, właściwie ten październik, końcówka września jest zdecydowanie lepsza niż no nie jeden dzień w sierpniu. Tak więc tutaj wiele osób, właścicieli właśnie jachtów sobie odbija ten kiepski sierpień. No i właśnie no dzięki temu, że teraz jest fajna pogoda, że można jeszcze czarterować jachty, no to oni cały czas zarabiają, żeglarzy pływają, więc wszystko się pięknie dokręci.
0: Powiedz jeszcze generalnie, kiedy sezon się kończy zazwyczaj na Wielkich Jeziorach?
1: Znaczy zazwyczaj tak data umowna to jest koniec po prostu września, bo wtedy i wodne karetki kończą swoje dyżury i policyjni wodniacy, ale no tak naprawdę no pływać można cały rok. Ja znam takich zapaleńców, którzy pływali nawet gdzieś tam w grudniu, gdzie przy brzegach pojawia się już pierwszy lód, a oni na żaglach, jak te wilki morskie, no tutaj bardziej jeziorne, po prostu sobie pływają.
0: Ale rozumiem, że cały czas jest bezpiecznie.
1: Tak, bo jeżeli chodzi o oznakowanie szlaku, to jest ważne dla osób, które po raz pierwszy na przykład są na szlaku, nie wiedzą, którędy bezpiecznie pływać, to jeszcze te boje oznaczające szlak są, one gdzieś tam znikną prawdopodobnie na początku listopada, tak samo boje kardynalne, czyli te, które oznaczają mielizny. Cały czas są dyżury ratowników, przypomnę, całoroczne. Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 601-100-112-984. Oni cały czas są, interweniują, a ja bym powiedział, że teraz pływanie jest chyba bardziej bezpieczne niż w lipcu czy w sierpniu, bo nie ma na przykład skuterów, które pędzą, czasem ich sternicy nie patrzą. Mieliśmy przecież takie wypadki, uderzają gdzieś w jachty, w motorówki. No teraz jest zdecydowanie więcej luzu i moim zdaniem właśnie bezpieczniej.
0: Żeglowanie, a na grzybach byłeś?
1: Wiesz co, być byłem, ale jak zapytasz mnie, czy coś przyniosłem, to nie. Ja jestem beznadziejny w te klocki, czekam na rozwój sztucznej inteligencji, która mi pokaże, zeskanuje pół lasu i pokaże, tak, tu są grzyby do zbierania.
0: Bardzo dziękujemy w takim razie i życzymy powodzenia, jeśli chodzi o grzybobranie. Piotr Bułakowski, nasz mazurski reporter, oczywiście. Piękna pogoda, trzeba korzystać. Piotr o tym wspomniał, że nadciąga silny wiatr. Rzeczywiście ten wiatr się pojawi na Mazurach, ale przede wszystkim pojawi się na południu Polski. Już w tej chwili mamy ostrzeżenia meteorologów. mocne i silne podmuchy. Na Dolnym Śląsku mówimy o okolicach Cieszyna, Bielsko-Białej i Żywca. W Małopolsce to przede wszystkim okolice Nowego Targu, także Okręg Tatrzański czy Nowosądecki, ale także będzie dmuchać mocno w Bieszczadach, czyli mówimy o Krośnie, mówimy o Sanoku, no i o powiacie bieszczadzkim, rzecz jasna. Te ostrzeżenia IMGW, ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem, będą obowiązywały do czwartku, do godziny 16.
2: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Pyszny catering, profesjonalny barista, prezenty dla gości, a dla najmłodszych malowanie twarzy, warsztaty kreatywne i budowanie własnych samochodów. 17 października Cherry MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50. Cherry. Poznajcie nas podczas wielkiego otwarcia.
1: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M w centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Krapiszyn od dewelopera Atal tej jesieni. Na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20 na 80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Krapiszyn od Atal. Szczegóły na krapiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października. Let's go! Padł sprzęt? Zamów nowy w MediaMarkt, a dojedzie do Ciebie do 90 minut. Teraz za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt, która da Ci przewagę. MediaMarkt.
8: Po reklamie.
9: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

11 minut zostało do 9. Radio RMF 24. Informacja z ostatniej chwili. Pali się ważny dla rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego zakład. Zakład z centrum danych znanej firmy technologicznej Yandex. Te informacje podaje portal Ukraińska Prawda. Ta firma, budynek tej firmy znajduje się w obwodzie riazańskim. To jest na południowy wschód od Moskwy. A jej działalność wygląda na to, że została całkowicie wstrzymana po ataku ukraińskich dronów. Te urządzenia firmy Yandex są wykorzystywane w rosyjskim przemyśle obronnym, lotniczym, kosmicznym, transportowym, ciężkim. No, niewątpliwie ważny obiekt dla funkcjonowania rosyjskiego państwa, dla funkcjonowania państwa Putina. Znana jest też także rosyjska wyszukiwarka internetowa właśnie pod tym mianem. Gdzie Rosjanie mogą mieć w związku z tym problemy, w związku z tym atakiem, jeśli chodzi o zasoby obliczeniowe, o funkcjonowanie sieci, o systemy przechowywania danych, baz danych, usług chmurowych, sztucznej inteligencji, no i systemów bezpieczeństwa i monitorowania. Jest tego sporo. Więcej na ten temat oczywiście w faktach, czyli za 10 minut o godzinie 9 w radiu RMF 24 i w RMF FM. RMF 24 Wrocław.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Reklama.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: Z okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Ki Arenie Wrocław. Naucz się kibicować z klasą. Edukacyjne warsztaty dobrego kibicowania dla zorganizowanych grup. Aktywna nauka połączona ze zwiedzaniem stadionu i Muzeum Śląska Wrocław. Interaktywne zajęcia prowadzone przez przewodnika zakończone oficjalnym certyfikatem. Poznaj zasady kulturalnego dopingu, sportowej rywalizacji i wspierania swojej drużyny z szacunkiem bez względu na wynik. Szczegóły i zapisy na stronie www.muzeumśląskwrocław.pl.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
4: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
5: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
4: W takim razie sprawdź Kuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
5: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
4: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUV-y.
5: A jazda próbna?
4: Na miejscu przetestujesz każdy model.
5: Zapraszamy do salonów Kupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
6: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
9: Po reklamie.
10: Czas na fakty. 9. Magdalena Wojtyń, Tomasz Tańszewski. Czekają na nas.
11: Lada chwila ma rozpocząć się konferencja szefa MSWiA i minister edukacji.
12: Między innymi w sprawie bezpieczeństwa w szkołach.
11: Wczoraj w Ostrołęce, przypominamy, 19-letni uczeń ranił nożem 9 osób.
12: Przed budynkiem, w którym rozgrywał się dramat, jest nasz reporter.
11: Karambol 7 samochodów w Rudzie Śląskiej.
12: Są bardzo duże utrudnienia na autostradzie A4.
11: To fakty RMFFM w kalendarzu 8 dzień października.
12: Dzisiaj przyznany zostanie Nobel z literatury. Właśnie w tym momencie powinna rozpoczynać się konferencja prasowa szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego i minister edukacji Barbary Nowackiej. Ma ona dotyczyć m.in. wczorajszego ataku w Ostrołęce.
11: Przypominamy, w zespole szkół zawodowych numer 4 19-latek zaatakował wczoraj nożem 9 osób. 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne.
12: W siedzibie MSWiA jest nasz reporter. Połączymy się z nim w kolejnych faktach.
11: A teraz Ostrołęka, gdzie od rana jest Jakub Rybski. Jakubie, jakiego wsparcia mogą się dziś spodziewać uczniowie miejscowych szkół?
13: Dziś w każdej szkole będzie dostępny psycholog, z którym uczniowie będą mogli porozmawiać o wczorajszym ataku i o tym, jak sobie radzą z tym, co się stało. W każdej placówce odbędzie się też godzina wychowawcza poświęcona wydarzeniom z zespołu szkół zawodowych numer 4. Lekcje będą odbywały się normalnie, ale jak usłyszałem nieoficjalnie, obecność nie będzie sprawdzana. Miasto zapewnia też, że uczniowie, którzy nie przyjdą dziś do szkoły, będą mogli skorzystać z pomocy psychologa z poradni, który przyjedzie do nich do domu. Ostrołęka, Jakub Rybski.
11: To fakty RMFFM. Ogromne utrudnienia o poranku na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej.
12: Jak informowaliśmy w faktach, rozbitych jest 7 samochodów. Łączymy się z reporterką RMFFM Anną Kropaczek. Aniu, jakie są najnowsze informacje?
14: Na autostradzie na jezdni w kierunku Katowic doszło do 4 stłuczek. Rozbitych jest 7 samochodów. Jedna osoba została przewieziona do szpitala na badania. Ruch A4 do Katowic odbywa się pasem awaryjnym. Utworzył się potężny korek, który zaczyna się już na wysokości Zabrza.
12: Dwa samochody zderzyły się natomiast na drodze ekspresowej S2 na wysokości miejscowości Raszyna na Mazowszu.
11: Duże utrudnienia w tej chwili w tunelu południowej obwodnicy Warszawy w kierunku węzła Konotopa. Korek w tym miejscu ma już ponad 3 km. Uprzedzamy.
9: Trzymamy się faktów.
11: Donald Trump, odpowiadając na pytanie korespondenta RMF FM, zapewnia, że kocha Polaków.
12: Paweł Żuchowski w stolicy USA dopytywał o rzekome wspieranie zmiany rządu w naszym kraju przez przywódcę Stanów Zjednoczonych. Taką informację podała jedna z prawicowych stacji, co wywołało gorącą dyskusję.
11: A Paweł teraz na linii faktów. Dzień dobry, Pawle. Powtórzmy zatem, co dokładnie usłyszałeś?
15: Dzień dobry. Ma pan świetne relacje z Polską. Jednak w Polsce pojawiły się doniesienia, że popiera pan zmianę rządu. Czy to prawda? Zapytałem Donalda Trumpa przed Białym Domem, gdy szedł do śmigłowca Marine One. Kocham Polaków. Prezydent jest moim przyjacielem. Jak wiesz, poparłem go, odpowiedział prezydent Trump. To cała odpowiedź. Następnie Donald Trump wskazał na kolejnego korespondenta. Jeden z urzędników Białego Domu, dopytywany przeze mnie, powiedział mi natomiast, że relacje z Polską są bardzo dobre na szczeblach prezydenckim i rządowym. Usłyszałem, że w Waszyngtonie przyjmowani są zarówno przedstawiciele prezydenta oraz rządu, a rozmowy skupiają się na kwestiach obronnych i handlowych. Dyskutowana jest sprawa stałej i rotacyjnej obecności wojskowej, a Polska jest sprawdzonym sojusznikiem. O rzekomym sporze w relacjach czy niechęci głośniej chyba jest więc w Polsce niż tutaj w Waszyngtonie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
12: Tuż po 13:00 poznamy nazwisko laureata Literackiej Nagrody Nobla. Z nami w faktach Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Dzień dobry, Kasiu.
11: Dzień dobry, Kasiu. Czyje nazwisko pojawia się w rozmowach o dzisiejszym Noblu najczęściej?
16: Listę faworytów u bukmacherów otwiera 73-letnia chińska dysydentka, pisarka Can Shue. Jedna z jej książek została przełożona już na szwedzki, a to zawsze dobrze wróży, rokuje. Na dalszych miejscach są też m.in. 87-letni Australijczyk Gerald Merlane, rumuński autor monumentalnych powieści Mircea Kerterescu. Po raz pierwszy wysoko na listach typów noblowskich pojawiła się Meksykanka Christina Rivera, indyjski prozaik Amita Ghosh i wywodząca się z aborygenów Alexis Wright.
12: Są też weterani rankingów noblowskich. No to może 8 października, Kasiu, to jest właśnie ten dzień, ten
16: może
12: ich dzień.
16: Może tak być, może tak być. W tym zestawieniu są moja ulubiona Margaret Atwood, ale też Ludmiła Ulicka, Salman Rushdie, Haruki Murakami. Jeśli Szwedzka Akademia podtrzyma ten trend naprzemienny, to teraz Nobla dostanie kobieta. Ale trzeba pamiętać, że inną zasadą noblowskich werdyktów jest niespodzianka.
12: No to co? Czekamy.
16: Czekamy.
11: I polecamy jak zawsze fakty w RMF FM.
12: Czekamy oczywiście na nazwisko laureata Nagrody Nobla z literatury.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: 9 minut po godzinie 9, poranny program w Radiu RMF 24, 8 października i dzisiaj ważny dzień w Sejmie, bo Sejm dzisiaj zajmie się ustawą, która budzi duże emocje. Chodzi o zakaz sprzedaży alkoholu między 22 a 6 rano. Tam jest też całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych. Michał Dobrowicz razem z nami. Dzień dobry, Michał.
1: Dzień dobry.
0: Bo zbierasz komentarze na ten temat od samego rana, zbierasz komentarze na temat tej ewentualnej ustawy. To jest projekt Lewicy i Polski 2050.
1: Tak.
0: I co jest jeszcze w tym projekcie, powiedz, Michał?
1: Jest podniesienie opłat za zezwolenia sprzedaży alkoholu, jest rzeczywiście nocna prohibicja, zakaz reklamy alkoholu, zakaz też promocji typu dwie butelki w cenie jednej. Mamy też wyjątki w tym projekcie, to znaczy byłyby zgodnie z tą ustawą, gdyby ona faktycznie została zaakceptowana i weszła w życie, takie miejsca, gdzie po 22 także moglibyśmy kupić alkohol, to byłyby restauracje, czy też szeroko możemy powiedzieć lokale gastronomiczne, to byłyby także lotniska, ale większość tych tradycyjnych miejsc, gdzie często teraz osoby także w nocy kupują alkohol, choćby stacje benzynowe. Tam taka sprzedaż nie mogłaby się odbywać. Ja sam przyznam wam się, w tym tygodniu byłem świadkiem sytuacji, gdy byłem po 22 już w Warszawie, gdzie mamy nocną prohibicję, byłem na stacji benzynowej i zobaczyłem mocno zdenerwowanego kierowcę. W pierwszej chwili pomyślałem, że ceny paliwa go zdenerwowały, a on był zdenerwowany, bo nie mógł kupić alkoholu, a bardzo chciał. Ten alkohol fizycznie był na tej stacji benzynowej, ale kupić go nie mógł i zgodnie z tą ustawą tak byłoby nie tylko w konkretnych miastach, czy na terenie konkretnych samorządów, ale już w całej Polsce. Mocno radykalne rozwiązanie, o tym mówią mi choćby mieszkańcy stolicy, których dzisiaj spotkałem o poranku. Mocno radykalne, ale zwolenników też jest sporo.
2: Ja jestem jak najbardziej za. No, ja jestem zwolennikiem prohibicji i niereklamowania alkoholu.
3: W naszym kraju jest to bardzo znormalizowane, żeby alkohol był pity przy każdej okazji, więc czemu nie?
2: To by tak działało, w ten sposób można by pomóc i ograniczyć spożycie alkoholu w godzinach nocnych i spożycie przez kierowców.
3: Myślę, że bez problemu, jak będą mieli aż taką ochotę, jeżeli sobie zrobią zapasy, nie?
1: W tej ustawie jest jeszcze jeden ważny zapis. Za złamanie zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych byłyby kary finansowe od 30 tysięcy do nawet miliona złotych. Mogłoby być też kara ograniczenia wolności, czyli więzienie.
0: Michał, bo to, że żyjemy z prohibicją taką od 22 do 6 rano, to już jest rzeczywistość w wielu miastach w Polsce. Wspomniałeś o tym, prawda? To choć mówiłeś o Warszawie, ale tak jest chociażby też w Krakowie.
1: Tak jest we Wrocławiu.
0: Tak jest też we Wrocławiu, tak jest. Moglibyśmy tutaj długo wymieniać. A jest w ogóle zielone światło dla tego pomysłu w Sejmie?
1: Pomysł na pewno nie jest nowy i te dyskusje trwają, ja dokładnie dzisiaj o poranku liczyłem, od ponad 2 lat. Wakacje 2024 roku, wtedy ten pomysł od strony Ministerstwa Zdrowia się pojawił i do tej pory jakoś nie udało się dogadać w ramach koalicji, która sama się nie zmieniła. Na pewno jest coraz więcej zwolenników. Słyszymy o tym, że między innymi Koalicja Obywatelska jest za tymi zmianami. Jest stanowisko bardzo ostrożne PSL-u. PSL najmocniej ten projekt krytykuje, między innymi ze względu na branżę winiarską. I Polskie Stronnictwo Ludowe bardzo prosi o doprecyzowanie tych przepisów, jak mogłoby to wyglądać, jeśli chodzi o sprzedaż wina. I tutaj jest także taka wstępna propozycja, aby doprecyzować to już na etapie prac w Senacie, czyli aby dzisiaj posłowie dali zielone światło i aby potem konkretne poprawki dotyczące między innymi tej branży pojawiły się już na etapie pracy właśnie w Senacie. Jest to jeden z możliwych scenariuszy. Wydaje się, że to przekonanie i zielone światło jest coraz bardziej wyraźne, ale czy będzie pełne?

0: Dzisiaj się dowiemy w Sejmie.
1: Ja też mam takie poczucie, ono nie jest poparte żadnymi badaniami, ale mam też takie wrażenie, że coraz mniej jest przyzwolenia na picie alkoholu i coraz bardziej chcemy być, mówiąc wprost, chcemy być bezalkoholowi.
0: Zgadzam się z tobą, rzeczywiście jest to coraz bardziej modne, albo inaczej, coraz gorzej widziane jest jednak picie i kupowanie alkoholu. Moda na zdrowy styl życia pewnie tutaj też ma znaczenie.
1: A co mówią statystyki? Bo w tych miastach, gdzie jest ta nocna prohibicja, to chociażby mówili nam lekarze i to pewnie tak. Ty, Michał, potwierdzisz, że jest mniej interwencji na SOR-ach chociażby, prawda?
0: Dokładnie, też dzisiaj na ulicach Warszawy spotykałem mieszkańców Gdańska chociażby, którzy mówili, u nas tak w Gdańsku tak działa i znajomi policjanci, to jest cytat jednego z uczestników sądu na naszej antenie w Faktach RMF FM, policjanci, między innymi tam w Trójmieściu, mówią, że tam, gdzie właśnie ta nocna prohibicja się pojawiła, tam zrobiło się spokojniej. I to jest jeden z najczęściej przywoływanych argumentów. Mamy także dane twarde, liczbowe, europejskie, Eurostatu, czyli dane Unii Europejskiej, które pokazują, że w Polsce bardzo mocno, mocniej niż w innych krajach, rośnie liczba abstynentów. Moda na abstynencję jest dosyć wyraźna i już ponad co trzeci z nas, 35% obywateli Polski, deklaruje się, że są abstynentami. Niewiele jest takich krajów, gdzie tak mocno to rośnie. Czyli z jednej strony coraz większa grupa tych, którzy mówią alkohol, absolutnie nie interesuje mnie to, mam inne rozrywki, mam inne zajęcia.
1: Trzymajmy się tej tendencji. Będziemy o tym mówić, będziemy też o tym mówić w naszym cyklu Twoje zdrowie. Wrócimy do tej sprawy, do sprawy nocnej prohibicji. Ten cykl, przypomnę, startuje jutro. Michał, jak znam życie, też pewnie zaangażowany w tę sprawę.
0: Absolutnie tak, będziemy do tego wracać, także w najbliższych tygodniach będziemy mówili o tym, jakie jest kancerogenne, czyli krótko mówiąc rakotwórcze działanie i alkoholu i innych używek. Polecamy.
1: Michał Dobrowicz w Radiu RMF 24. Pięknie dziękujemy.
0: Do usłyszenia.

0: 21 minut po godzinie 9, radio RMF 24, program poranny. Rząd reaguje na to, co się wydarzyło wczoraj w Ostrołęce. Szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka poinformowała, że w szkołach odbędą się specjalne zajęcia, które mają przygotować czy nauczyć młodzież, jak radzić sobie w takich kryzysowych sytuacjach.
1: W każdej szkole już w tym roku przynajmniej jedno dedykowane procedurom bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych spotkanie, w których weźmie udział społeczność szkolna i przedstawiciele służb wydelegowanych przez pana ministra, żeby takie szkolenie się odbyło. Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach reformy Kompas Jutra, mając pełną świadomość tego, jak wygląda dzisiejszy świat, wprowadziło już pewną zmianę. Od 1 września tego roku jedna godzina wychowawcza w miesiącu musi być poświęcona na działania albo patriotyczne, albo obronnościowe, ale tak naprawdę patriotyzm i odpowiedzialność za Polskę, umiejętność działań proobronnych i ochrony ludności cywilnej są koniecznością. Wprowadziliśmy też działania z zakresu pierwszej pomocy, to już od 2 lat trwa, natomiast ten komponent na godzinie wychowawczej też będzie wymagał naszego wsparcia. Wsparcia Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Administracji i innych resortów, również od strony merytorycznej. Takie scenariusze lekcji również przygotujemy nauczycielom na wypadek tych sytuacji nadzwyczajnych, tak żeby dodatkowo wzmóc poczucie ochrony.
0: Tak mówi Barbara Nowacka, a stojący obok niej szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował też, że wczoraj policja zatrzymała w sierpcu 17-latka, który, jak mówił minister, chciał zrobić krzywdę. Nastolatek miał mieć przygotowane 2 noże, którymi chciał dokonać ataku. Będziemy wracać do tej sprawy wielokrotnie. Po godzinie 10 jeszcze połączymy się z naszym reporterem Jakubem Rybskim, który jest oczywiście w Ostrołęce.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.
0: I dobra informacja jeszcze z Szanghaju. Hubert Hurkacz wygrał w 2 setach z Australijczykiem Duckworthem. I kto teraz czeka w następnej rundzie? Sam Nowak Dziokowicz. Fakty u nas za 6 minut.

0: SUV, który pasuje do Twojego stylu? SUVy Forda. Dla miejskich indywidualistów Puma. Wyróżnia się w tłumie, a za kierownicą zachwyca zwinnością. Wolisz klasę, przestrzeń i moc? Wybierz elegancką Kugę. Teraz dostępne od ręki w doskonałej ofercie wyprzedażowej rocznika 2026. W prawdziwym kredycie 0% Ford Drive 50/50. Stylowa Puma już od 42 800 zł, a rodzinna Kuga od 59 900 zł. Dwa SUVy, dwa charaktery. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Netto przedstawia.
8: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
9: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
10: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: W Arenie Wrocław. Naucz się kibicować z klasą. Edukacyjne warsztaty dobrego kibicowania dla zorganizowanych grup. Aktywna nauka połączona ze zwiedzaniem stadionu i Muzeum Śląska Wrocław. Interaktywne zajęcia prowadzone przez przewodnika, zakończone oficjalnym certyfikatem. Poznaj zasady kulturalnego dopingu, sportowej rywalizacji i wspierania swojej drużyny z szacunkiem, bez względu na wynik. Szczegóły i zapisy na stronie www.muzeumśląskwrocław.pl.
2: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
3: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. Po reklamie.
6: Jest 9.30, Rafał Jędraszek, zapraszam na Fakty w RMF24 Wrocław. Na początek wypadek na ulicy Jedności Narodowej we Wrocławiu, ale bez udziału pojazdów MPK. Jednak z jego powodu wstrzymano ruch tramwajów na tym odcinku. Linia 11 w kierunku Kromera oraz 23 w kierunku Kowal kursują objazdem przez Słowiańską i Trzebnicką do pętli Karłowice. Tramwaje linii 74 w stronę Kowal skierowano objazdem przez Nowowiejską i Grunwaldzką do Stadionu Olimpijskiego. Na trasie Dworzec na Dodrze Kowale uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Natomiast do kolizji doszło także przy alei Jana III Sobieskiego, ale tam i tak o tej porze korek zwyczajowo tworzy się od wysokości mniej więcej kładki do świateł z Krzywoustego i Bricknera. Podobnie wolniej jedzie się Bałtycką Rejmonta i Placem Staszica w kierunku centrum. Kolejna kolizja przed krzyżówką Żmigrodzkiej z Kuklińskiego. Korkuje się również odcinek Powstańców Śląskich od wysokości Kutnowskiej w kierunku Halera.
7: RMF 24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
6: Bezdomny z gnijącą ręką ponownie na ulicach Wrocławia. Mężczyzna niedawno wyszedł z więzienia, ale wszystko wskazuje na to, że jego stan zdrowia wcale się nie poprawił. Sprawą zajmuje się dzisiaj nasza reporterka Paulina Niedźwiedzińska. Paulino, czy mężczyzna może stanowić zagrożenie dla mieszkańców?
8: To głośna sprawa sprzed kilku lat. Mieszkańcy alarmowali wtedy, że bezdomny zachowywał się bardzo napastliwie. Prosił o pieniądze, a spotykając się z odmową, straszył przechodniów swoją otwartą raną. Jak dowiedziałam się w prokuraturze, 31 lipca Andrzej G. opuścił zakład karny po odbyciu 3-letniego wyroku. Został skazany m.in. za spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego oraz wymuszanie drobnych kwot pieniędzy z wykorzystaniem swojego stanu zdrowia. Niestety, wiele wskazuje na to, że rana na jego ręce wciąż nie została wyleczona, a na osiedlowych grupach w mediach społecznościowych już pojawiają się pierwsze ostrzeżenia wrocławian.
6: Dlatego Paulina m.in. będzie skupiać się dzisiaj na tej sprawie. Będziemy więc wracać do tego tematu w dzisiejszych faktach RMF 24 Wrocław.
7: Sport we Wrocławiu.
6: Daniel Biuli przedłużył kontrakt z Betard Spartą Wrocław na kolejne 2 sezony. Brytyjski żużlowiec, jeden z liderów wicemistrzów Polski, pozostanie w drużynie do końca sezonu 2028. Wcześniej umowę z klubem przedłużył także Maciej Janowski, który będzie reprezentował barwy Sparty do 2027 roku. Biuli, który z powodu kontuzji opuścił znaczną część sezonu, otrzymał stałą dziką kartę na przyszłoroczny cykl FIM Speedway Grand Prix. W sezonie 2027 o tytuł Mistrza Świata powalczy więc 3 zawodników Sparty: Brady Kertz, Maciej Janowski oraz Daniel Biuli.

0: To Radio RMF 24. Wiadomość z ostatniej chwili. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje o kolejnym alercie na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. Uwaga! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. To jest treść komunikatu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
1: Tu Radio RMF 24.
0: A w Radiu RMF 24 teraz Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Bardzo dzień dobry. No to dzisiaj ważny dzień, co, pani Kasiu? Jesteśmy oczywiście w środku tygodnia noblowskiego, albo nawet już pod koniec tego tygodnia noblowskiego. Już za nami fizyka, za nami chemia, za nami medycyna. Fizjologia. A czas na literaturę, czyli wreszcie.
2: Najważniejsza kategoria.
0: Otóż to, bo na niej się wszyscy znają.
2: Dzisiaj od rana, od 7, jak weszłam do redakcji, to właściwie każdy mnie pyta, kto dostanie literackiego Nobla.
0: Ja mam swojego kandydata, wiesz?
2: Tak.
0: Tomka Terlikowskiego.
2: On pisze dużo książek, to prawda, ale wiesz co, to miało być mój dowcip, ale dobra, już okej, poszło. Tak, Tomek Terlikowski, on pisze dużo książek, ale tak naprawdę kto dostanie Nobla?
0: No właśnie.
2: No kobieta, jeśli Szwedzka Akademia podtrzyma ten trend na przemienne, a taki trend się utrzymuje od czasu, co ciekawe, Nobla dla Olgi Tokarczuk w 2018 roku. Byliśmy w Sztokholmie, z wozem RMF FM, robiliśmy w 2019 roku, robiliśmy, bo Olga Tokarczuk, pamiętamy, dostała za 2018, była pandemia. I co roku jest tak, kobieta, mężczyzna, w parzystych jest kobieta. No to 2026 parzysty, kobieta. Tylko trzeba pamiętać, że inną zasadą noblowskich werdyktów jest takie, niespodzianka, nie znacie tej osoby. I powiem tak, na początku, zanim zaczniemy rozmawiać krótko o kandydatach. Bardzo bym chciała, żeby w tym roku Akademia Szwedzka nagrodziła kogoś, kogo znamy, kogo czytamy powszechnie. Na przykład takiego pisarza świetnego lub świetną, wspaniałą pisarkę, którego nazwisko nam wiele mówi. Margaret Atwood jest jedną z takich osób. Jedną z najważniejszych pisarek feministycznych. Pisze o przemocy, dystopii, władzy. Znamy ją dzięki popkulturze. Tak, dzięki serialowi Opowieści Podręcznej. Ale przecież są też Haruki Murakami.
0: O, wieczny kandydat. Stephen King, tak.
2: No właśnie, albo chociażby Salman Rushdie. To byłby taki wielki powrót literatury do globalnego dyskursu i taki wybór sprawiłby, że o Nagrodzie Nobla mówiliby naprawdę wszyscy. Nie tylko środowiska akademickie, nie tylko ci, którzy naprawdę dużo czytają, ale też ci, którzy czytają być może mniej, trochę o literaturze wiedzą, ale na przykład śledzą media społecznościowe, więc życzmy sobie tak.
0: Ale wiesz co, Kasia, bo rozumiem, że są jakieś ustalenia bukmacherów, tak?
2: I są jakieś topy. Różne. Tak. To jest też tak, śledzi się co akademia, co się wypożycza w szwedzkiej akademii. Które książki nagle, wiesz, od września, nagle 7 książek wypożyczonych tego samego autora. Myślisz sobie, To też jest jakiś trop. Bukmacherzy oczywiście obstawiają. I tak, w zakładach bukmacherskich listę faworytów otwiera w tym roku chińska pisarka Chan Shue, która w ojczyźnie ma pozycję dysydentki. Jej twórczość jest doceniana na świecie, a ostatnio jedna z jej książek, i to jest ciekawe, przełożona została na szwedzki, co w kwestii Nobla zawsze dobrze rokuje.
0: Coś oznacza, tak.
2: Po raz pierwszy wysoko na listach pojawiła się Meksykanka Cristina Rivera Garza. To jest autorka Niezniszczalnego lata Liliany. Pulitzer sprzed 2 lat, reportaż o zabójstwie jej siostry. Wstrząsający, przejmujący, i właśnie ta książka została wydana w Polsce, więc byłoby do czego odesłać słuchaczy. No nie wiemy. Na listach zakładów noblowskich lokuje się też ponownie 87-letni dziś Australijczyk Gerald Murnane, i New York Times zawsze, co roku, jak on jest wymieniany w gronie faworytów, mówi też, że to jest największy żyjący pisarz anglojęzyczny, o którym większość ludzi nigdy nie słyszała. I teraz tak, czy tak będzie, że powiemy, kto? Jeszcze raz?
0: No właśnie.
2: A może to będzie nazwisko nam znane. Zobaczymy. Tuż po 13 otworzą się te słynne, i to jest właśnie też tak, że wszystkich wymieniłaś: medycynę, fizykę, chemię.
0: Tak.
2: Za 15 pełna o godzinę.
0: Teraz będą kulisy pracy reporterki i dziennikarki.
2: Za 15 pełna. I teraz wiesz, dostajesz nazwisko, serwis, fakty są o pełnej i myślisz, no to już mniej więcej. A ja mam zawsze tak, że te 13:02 otwierają się te białe drzwi i ja tak tu w studiu faktów, tu patrzę na tego sekretarza szwedzkiej akademii, on otwiera to powolutku tu, i potem czyta. I teraz musisz dobrze zrozumieć, usłyszeć, co on czyta. Czy on czyta takie nazwisko, że na przykład yang. I ty nie wiesz, ale najczęściej czyta wyraźnie, na przykład Chan Shue. Cantrzłe. Zobaczymy, czy tak będzie.
0: I musisz od razu szybko to przekazać słuchaczom.
2: No
0: oczywiście.
2: Tak, i powiedzieć jeszcze kto, i powiedzieć jeszcze co. Czyli chwilkę po 13 białe drzwi się otwierają, sekretarz wychodzi, otwiera czarną teczkę i rzuca to nazwisko, i potem już wszyscy wiedzą.
0: Wiesz, kto jest jeszcze najbardziej przerażony takim czwartkiem z literacką nagrodą Nobla? Księgarze. Ci wszyscy, którzy muszą to wystawić potem, czy chcieliby to wystawić w swoich witrynach, ale może
2: pamiętam
0: się okazać, że nie mają.
2: Pamiętam takiego noblistę z Zanzibaru. Gdzie nie było jego książek w Polsce. I to był drugi znany nam człowiek z Zanzibaru po Freddie Mercurym z zespołu Queen.
0: Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: Dziękuję.
0: Na pewno o 13:00 dzisiaj w Faktach. Dzisiaj literacka, Nagroda Nobla. Oczywiście Radio RMF FM i Radio RMF 24 na bieżąco.

0: Za 10 minut będzie 10, Radio RMF 24 i poranny program. Śledztwo w sprawie zmasowanego ataku rosyjskich dronów na terytorium Polski zostało umorzone z powodu niewykrycia sprawców. To jest informacja prokuratury okręgowej w Lublinie. Chodzi oczywiście o ten zmasowany atak z września ubiegłego roku, w nocy z 9 na 10. Polska przestrzeń powietrzna wtedy została naruszona przez ponad 30 rosyjskich dronów typu Gerbera. Pamiętacie, na początku były informacje, że chodzi o około 20 statków powietrznych. Tym razem już wiemy z informacji prokuratury, że tych statków było około 30. Ponad 30. Bezzałogowe powietrzne drony wleciały ze wschodu i spadły w 27 miejscowościach na terenie całego kraju. Wśród ustaleń polskich służb także znalazła się informacja o polskich kartach SIM w niektórych dronach. No, to jest zaskakujące, choć to nie dziwi generała Macieja Materka, czyli byłego szefa służby kontrwywiadu wojskowego, który był gościem rozmowy o 7 w radiu RMF FM i w radiu RMF 24.
1: Tak samo jak i dzisiaj mamy do czynienia z wykorzystywaniem na przykład Starlinków przez jedną i drugą stronę w konflikcie na Ukrainie, które są montowane w dronach, które atakują zarówno Rosję, jak i Ukrainę. Tak samo wykorzystuje się karty SIM, aktywne karty SIM. I tutaj mieliśmy też przypadki osób zatrzymanych przez nasze służby, które działały na zlecenie obcych wywiadów, między innymi te osoby w ramach swoich zadań zleconych przez służby kupowały duże ilości kart SIM.
0: Które Ale to znaczy, panie generale, wejdę w słowo, że ten atak był od początku do końca przewidziany. Nie ma mowy o tym, że to był przypadek, nie ma mowy o tym, że to było jakieś zbaczanie z kursu, tylko to była zaplanowana operacja, rozumiem.
1: Myślę, że dzisiaj nikt nie ma wątpliwości po zdarzeniu, które mieliśmy w lipcu tego roku, czyli w locie rakiety TH-101 w pełni uzbrojonej, śmiertelnie niebezpiecznej, która na szczęście rozbiła się, znowu mieliśmy dużo szczęścia, na polu w województwie lubelskim. I jak wiemy, całkiem niedawno generał Nowak, czyli dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, z dużym prawdopodobieństwem potwierdził, że wlot tej rakiety nie był przypadkowy. Ja zresztą z samego początku komentowałem, że to jest zadanie do wyjaśnienia, czy ten wlot był przypadkowy, czy nie. I dzisiaj wojsko ma możliwości odtworzyć lot takiej rakiety, czy też dronów. I dzisiaj nie możemy być naiwni, że 30 dronów, czy 20 wleciało przypadkowo.
0: Tak mówi Maciej Materek, czyli były szef służby kontrwywiadu wojskowego, dzisiaj razem z nami o godzinie 7 w radiu RMF 24. Cała rozmowa do posłuchania oczywiście na naszej stronie na rmf24.pl.
2: Radio RMF 24.
0: Tomasz Terlikowski po godzinie 10 w radiu RMF 24. Piotr Salak, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, ale słyszymy się oczywiście jutro o 7 rano.

0: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
1: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
0: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
3: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
2: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
3: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
2: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUV-y.
3: A jazda próbna?
2: Na miejscu przetestujesz każdy model.
3: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Gotowi na rodzinną przygodę? Już w tę sobotę, 10 października, pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką grę w zagadki. Zbierzcie ekipę od 3 do 5 osób, odkryjcie ukryte symbole, rozwiążcie łamigłówki Vitelona i zawalczcie o nagrody główne, karty podarunkowe do 1500 zł. Zbierzcie rodzinną ekipę i podejmijcie wyzwanie. Szczegóły na pasażgrunwaldzki.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj!
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M w centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Krapiszyn od dewelopera Atal. Tej jesieni na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20 na 80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Krapiszyn od Atal. Szczegóły na krapiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
10: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
9: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M w centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Krapiszyn od dewelopera Atal. Tej jesieni na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20 na 80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Krapiszyn od Atal. Szczegóły na krapiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
11: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Po reklamie.
15: Czas na fakty o 10. Magdalena Wojtyń, Tomasz Stańszewski są razem z nami. Możemy ruszać.
16: Policja zatrzymała 17-latka, który w szkole w sierpcu planował atak.
17: No, na terenie szkoły mówił, że planuje zrobić coś niebezpiecznego, że planuje komuś zrobić krzywdę.
18: Przy tym nastolatku znaleziono dwa noże, informuje szef MSWiA.
16: Alertę RCB dostali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia.
18: Mają związek z atakami Rosji na terytorium Ukrainy.
16: Hubert Hurkacz wygrywa w Szanghaju.
18: A Aerosmith wracają na dwa koncerty w doborowym towarzystwie.
16: Szef MSWiA przed południem ujawnia, że policjanci udaremnili wczoraj kolejny atak nożownika na szkołę, także na Mazowszu, w miejscowości Sierpc.
18: Łączymy się teraz z wozem satelitarnym RMF FM, który zaparkował na dziedzińcu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Batorego 5 w Warszawie. Na wspólnej konferencji minister edukacji Barbary Nowackiej i Marcina Kierwińskiego był Michał Krasoń. Michale, witamy w faktach.
19: Dzień dobry.
18: Co wiemy w tej chwili o tym incydencie z Sierpca?
14: 17-latek w szkole mówił, że na terenie placówki planuje zrobić komuś krzywdę. Nauczyciele bardzo szybko zgłosili sprawę służbom, a nastolatek został zatrzymany w swoim mieszkaniu.
17: U tego nastolatka, 17-latka, znaleziono dwa noże zapakowane do tego, aby przeprowadzić tego typu atak.
14: Mówi Marcin Kierwiński, szef MSWiA. Jak ustalili funkcjonariusze, nastolatek miał także szukać w internecie informacji o tym, jak przeprowadzić, tu cytat, krwawe wydarzenie. 17-latek jest w rękach policji. Z dziedzińca Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Michał Krasoń.
16: Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa związany z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia.
18: 35 minut temu poinformowano w nim, że w polskiej przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo.
16: Policja się zbroi.
18: Jak dowiedział się reporter, RMF FM ogłosiła przetarg na 70 milionów sztuk amunicji do karabinków szturmowych.
16: To rekordowej wielkości zamówienie w historii tej formacji. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Krzysztof, jaki jest powód tak dużych zakupów?
19: Komenda Główna Policji podaje kilka argumentów. Po pierwsze, liczbę 70 milionów amunicji natowskiego kalibru 5,56 określono jako maksymalną. Po drugie, dostawy rozłożone są na kilkadziesiąt miesięcy. Ważne jest uzupełnienie magazynów. Jednak podstawową sprawą jest fakt dużego zużycia różnego rodzaju amunicji podczas szkoleń strzeleckich. Najwięcej wystrzeliwują świeżo przyjęci funkcjonariusze. A jak podkreśla szefostwo policji, w ostatnim czasie do służby trafiło około 20 tysięcy mundurowych. Normalnie co roku cała formacja zużywa do 20 milionów sztuk amunicji. Ostatni duży zakup, 50 milionów sztuk amunicji Parabellum 9 mm, miał miejsce w zeszłym roku. Wartość tego zamówienia to blisko 70 milionów złotych.
18: 3 minuty po 10 to fakty RMF FM.
16: Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju tenisowego w Szanghaju.
18: Australijczyk James Duckworth wyeliminowany. W faktach Patryk Serwański.
20: Jestem.
18: Patryku, teraz nagrodę. Mecz z legendą tenisa.
20: Tak, Hurkacz zagra w drugiej rundzie z Nowakiem Dżokowiczem. Na przestrzeni lat Polak z Serbem mierzył się już 8-krotnie. Wszystkie te pojedynki przegrał. No to może uda się wygrać w końcu w Szanghaju. Patrząc na te tenisowe legendy XXI wieku, Hurkacz wygrał w przeszłości z Rafaelem Nadalem, wygrał z Rogerem Federerem. Obu pokonał pod koniec ich karier, no ale to i tak jest coś wyjątkowego. Dziś z Jamesem Duckworthem Hurkacz zagrał solidnie, skutecznie, dobrze serwował, a z Dżokowiczem na korcie spotka się w sobotę.
16: Za 9 godzin zacznie się sprzedaż biletów na dwa ekskluzywne koncerty Aerosmith.
18: California Dream On, Aerosmith and Friends.
21: And Friends, Ross. Aerosmith and Friends.
18: Od tej reklamówki wszystko się zaczęło. 29 października i 1 listopada w Hollywood Bowl, tuż po 21. rokowi weterani potwierdzili, że wrócą na scenę w wyjątkowym towarzystwie.
16: Wśród gości plejada gwiazd.
18: Otwierają The Black Crowes, Run DMC, potem Billy Idol, Chad Smith z Red Hot Chili Peppers, ale też duety.
16: Ten z Guns N' Roses.
18: Duff McKagan i Slash.
16: I ten z grunge'owego Alice in Chains.
18: Tak jest, Jerry Cantrell, Mike Innes. Obok nich ten, który produkuje ostatnie płyty The Rolling Stones, czyli Andrew Watt, Nuno Betancourt, gitarzysta z Extreme, czy też śpiewający kiedyś Van Halen, Sammy Hagar.
16: Imponująca lista. W najbliższych dniach możemy spodziewać się kolejnych ogłoszeń.
18: Po 11 w RMF FM. Fakty kulturalne.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. AI. Przed południem we Wrocławiu będzie bardzo pochmurno. Ciśnienie atmosferyczne utrzyma się poniżej normy, a termometry wskażą mniej więcej 20 kreskę. Po południu zachmurzenie wciąż będzie naprawdę duże, a temperatura wzrośnie do maksymalnie 22 stopni Celsjusza. Na wieczór synoptycy prognozują opady deszczu.
23: Tu Radio RMF 24.
24: A w Radiu RMF 24 Tomasz Tarnikowski. Ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższe dwie godziny przedpołudniowego programu Radia RMF 24. Zaczynamy od dramatycznych wydarzeń w Ostrołęce. Przeniesiemy się tam i porozmawiamy z naszym reporterem, ale zapytamy również o to, jak zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24, my teraz wracamy do tragicznych zdarzeń, do których doszło wczoraj w Ostrołęce. Przypomnę, 19-letni Jakub Z. zaatakował 5 uczniów ze swojej klasy, 2 nauczycieli, a potem uciekając przez park ranił 2 kolejne postronne osoby. Od razu łączymy się z reporterem RMF-em, który jest przed zespołem szkół zawodowych numer 4. Jest tam Jakub Rybski. Witaj, Jakubie.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Jakubie, co do tej pory udało się ustalić?
1: Jakub Z. miał planować ten atak wcześniej. To też były takie dramatyczne wyznania ludzi z tej szkoły, do której chodził, którzy mówili, że no, planował w swoje 19 urodziny wydarzenia, po których będzie o nim głośno. No i głośno na pewno jest od wczoraj. Dzisiaj tutaj przed zespołem szkół numer 4 jest bardzo dużo dziennikarzy. Dziennikarzy, którzy rozmawiają z mieszkańcami, rozmawiają z pracownikami też tej szkoły, którzy mówią, że no są przerażeni tym, co się stało, tym, że do takiej sytuacji doszło właśnie w tej spokojnej Ostrołęce. Słyszałem też tutaj takie głosy od mieszkańców, że tutaj wcześniej nic takiego się nigdy nie wydarzyło. To było do tej pory spokojne miasteczko, choć rozmawiając dzisiaj od rana z ludźmi, którzy mieszkają tuż obok szkoły, czyli w bezpośrednim, tuż obok parku, który znajduje się naprzeciwko tej szkoły, że w tym parku bardzo często dochodziło do różnych niebezpiecznych sytuacji. Kręcili się różni podejrzani ludzie, którzy prawdopodobnie zażywali substancje niedozwolone i też ten Jakub Z. wcześniej miał mieć problemy z prawem. Między innymi był notowany za posiadanie niewielkich ilości narkotyków. To, co udało się ustalić służbom, to to, że ten mężczyzna, 19-letni mężczyzna, miał w plecaku ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. Wczoraj też policja i policyjni saperzy przeszukiwali mieszkanie, w którym mieszka ten mężczyzna przy ulicy Halera. Tam, pojechałem tam dzisiaj na miejsce, jeden z mieszkańców tego bloku pokazywał mi nagranie, jak saperzy z tego mieszkania wynosili 2 duże pakunki. Pakunki na razie nie wiemy, co w nich się znajdowało. To według jednej wersji albo jakieś substancje, z których on mógł wykonać ten ładunek wybuchowy. Druga wersja, no to mogły być jakieś substancje niedozwolone, takie jak narkotyki. Tego jeszcze policja nie potwierdza. Wiadomo na pewno, że prawdopodobnie dziś lub jutro odbędzie się przesłuchanie tego mężczyzny, tego 19-letniego sprawcę tego zamachu w szkole numer 4 w Ostrołęce. On cały czas jest w policyjnym areszcie. Tak jak wspomniałem przed chwilą, rozmawiałem tutaj na miejscu z mieszkańcami tej okolicy. Posłuchajmy, co mówili mi o tym ataku.
2: Wie pan, dzieci przychodzą tutaj ze szkoły na tą właśnie zjeżdżalnię. No, będą się bać. I rodzice będą się bać dzieci puszczać, no bo to wiadomo.
1: A pani się obawia?
2: Bardzo. Bo to wie pan, no nie wiadomo.
1: Nic takiego się nigdy nie wydarzyło chyba tutaj w Ostrołęce.
2: Nie. Dopiero pierwszy raz. No ale mówię, co mu do głowy skoczyło to.
3: No te emocje nadal w nas są. Każdy troszeczkę się obawia. Takie sytuacje nigdy nie powinny mieć miejsca, ale się zdarzają. Miejmy nadzieję, że tutaj służby sobie z tym poradzą.
1: Dzisiaj uczniowie tej szkoły mają zajęcia z psychologiem. To dobre rozwiązanie, żeby pomóc.

0: tym uczniom?
1: No jak najbardziej. Myślę, że to na jednym spotkaniu w ogóle nie powinno się obyć. Powinno być kilka, co najmniej. Po takim strasznym wydarzeniu.
0: Co najmniej powinno być ich kilka, powiedziała mi jedna z mieszkanek Ostrołęki i prawdopodobnie tych spotkań będzie być może nawet więcej niż kilka, ponieważ ratusz w tym momencie trwa w tym momencie sztab kryzysowy w ratuszu z udziałem prezydenta miasta, a także pracowników oświaty. Oni mają dyskutować o tym, co zrobić, żeby do takich sytuacji w przyszłości nie dochodziło, jak wesprzeć w dodatkowy sposób szkoły w Ostrołęce. Według informacji, które uzyskałem w ratuszu, dzisiaj w mieście, w Ostrołęce odbywają się zajęcia normalnie w większości szkół. Te zajęcia jednak mają taki wymiar specjalny, to znaczy one zaczynają się zazwyczaj punktualnie o 8, o 9, ale każdy wie, do czego doszło wczoraj, każdy wie, jak przerażone są też dzieci tym, co się wydarzyło. W każdej szkole ma odbyć się taka godzina wychowawcza, podczas której nauczyciel ma porozmawiać z dziećmi o tym, jak się czują, czy mają jakiś problem, czy mają jakieś obawy dotyczące tego, co się wydarzyło i co może się dziać w kolejnych dniach. Będzie też psycholog dostępny w każdej placówce oświaty, ale jak usłyszałem w ratuszu, dzisiaj nie będzie sprawdzana restrykcyjnie obecność w szkołach. Każdy wie, że niektórzy, szczególnie dzieci z tego zespołu szkół numer 4, ale też z okolicznych szkół, one mogą czuć się zaniepokojone całą sytuacją, więc te wszystkie osoby, te wszystkie dzieci, które będą chciały dzisiaj zostać w szkole, w domu, one będą mogły skorzystać z pomocy miejskiego psychologa z poradni psychologicznej, który przyjedzie do domów takich dzieci i udzieli im tego potrzebnego psychologicznego wsparcia. O godzinie 11, czyli dokładnie za 45 minut, ma odbyć się konferencja prasowa z udziałem prezydenta Ostrołęki właśnie po tym sztabie kryzysowym. Prawdopodobnie poznamy więcej informacji na temat tego, co się teraz dzieje, no i tego, co będzie się działo w najbliższych godzinach. Czekamy też cały czas na konferencję prokuratury i informacje z prokuratury, kiedy ten mężczyzna, kiedy ten 19-latek usłyszy zarzuty, prawdopodobnie usiłowania zabójstwa.
2: Bardzo dziękuję. To był Jakub Rybski prosto z Ostrołęki, a mamy niestety kolejne tragiczne informacje. Dzisiaj doszło do ataku w szkole podwyżkowym. Ranne są 3 osoby. Napastnika miał obezwładnić dyrektor szkoły. Do tej sprawy, do sprawy agresji w polskich szkołach, bo wczoraj Ostrołęka, dziś Wyszków, czy dokładniej miejscowość Podwyżkowym. Będziemy w radiu RMF 24 wracać.
3: RMF 24.

0: Słuchajcie, radia RMF 24. Wracamy do najważniejszych informacji tego dnia. A najważniejszą informacją tego dnia, wszystko na to wskazuje, będzie kolejny po Ostrołęce atak, tym razem w szkole podwyżkowym. Już za moment będziemy o tym rozmawiać z pułkownikiem rezerwy, doktorem Krzysztofem Danielewiczem, byłym żołnierzem, ekspertem do spraw bezpieczeństwa, który zajmuje się między innymi tematyką bezpieczeństwa w polskiej szkole. Ale zanim ten temat, to najpierw wracamy do Sejmu, gdzie dziś wraca komisja aborcyjna. Przełom w tej sprawie zapowiada marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Z kolei minister edukacji Barbara Nowacka stwierdziła ostatnio, że jest dogadana z PSL-em w sprawie zmian w prawie aborcyjnym. Ale czy na pewno? O to zapytałem ministra infrastruktury i wiceprezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Dariusza Klimczaka w porannej rozmowie radia RMF FM.
1: Nie słyszałem, nie rozmawiałem z panią Barbarą Nowacką na ten temat.
2: Że PSL rozmawiał.
1: Ja to kto?
2: Ale może ktoś inny z PSL-u rozmawiał.
1: Jestem wiceprezesem PSL-u. Mieliśmy przedwczoraj Naczelny Komitet Wykonawczy, czyli Zarząd Krajowy Partii, mówiąc ludzkim językiem. I w ogóle na ten temat nie było mowy. Z panią Barbarą Nowacką, z panią minister, siedzimy obok siebie na Radzie Ministrów. Nie wiem, dlaczego światło dzienne ujrzała ta informacja, ponieważ ja nie uczestniczyłem w takich rozmowach i wątpię, żeby wiceprezes partii nie wiedział o czymś tak bardzo znaczącym, jak jakieś zmiany w tego typu legislacji.
2: Czyli to nie będzie
1: legislacji.
2: Tych zmian?
1: Nie sądzę, żeby to było na takim etapie jakichkolwiek rozmów, żeby móc o tym publicznie rozmawiać, bo ja w takich rozmowach nie uczestniczyłem.
2: No dobrze, to po co wraca w ogóle Sejmowa Komisja Nadzwyczajna, wraca do tych tematów? No wczoraj była ta zapowiedź także marszałka Sejmu.
1: Nie wiem, nie chcę dywagować na ten temat. Może to jest jakieś wkomponowane w szersze negocjacje. Przecież wiemy, że w naszej koalicji, która składa się dzisiaj de facto z 5 podmiotów, jest wiele tematów spornych. Może ktoś chce na podstawie innych kwestii wrócić do tego tematu. Ja sam jako minister infrastruktury dopominam się o inne ustawy, które chciałbym, żeby wreszcie zostały zaakceptowane i przeszły przez rząd i przez Sejm. Natomiast na temat, o którym pan redaktor mówi, nic nie wiem.
2: Czyli PSL nie zmienia zdania w tej sprawie?
1: Nie sądzę, żeby PSL zmieniło zdanie na ten temat.
0: Mówił Dariusz Klimczak w porannej rozmowie radia RMF FM i radia RMF 24. A całej rozmowy możecie posłuchać na rmf24.pl. W naszym radiu już niebawem najnowsze fakty RMF FM, a później wracamy do wczorajszego ataku w Ostrołęce i dzisiejszego ataku podwyżkowym.
3: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Ich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
2: Popularny staje się ktoś, kto ma ileś tam tych właśnie obserwujących, wyświetleń. I to jest niebezpieczne, bo bardzo często tych wiele wyświetleń ma ktoś, kto pokazał wszystkim środkowy palec albo spodnie zdjął.
1: Tym razem moim gościem będzie tekściarz, kompozytor Andrzej Sikorowski. Kuba Śliwiński, zapraszam.
3: Co u nich słychać? Już w sobotę po 18 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Reklama.
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai, Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Kochanie, dieta, bieganie, w którą stronę pójść?
12: W kierunek fit.
11: Co to takiego?
12: Jedyny kompleksowy klub fitness w Siechnicach. Doskonale wyposażona siłownia, pełnowymiarowa strefa fight z ringiem, modelowanie sylwetki Icon oraz Onda. Zajęcia dla każdego, w każdym wieku, także dla dzieci.
11: Kierunek fit.
12: 1500 metrów kwadratowych czystego sportu.
11: A multisport?
12: Honorują. Te i inne karty sportowe też. Siechnice, ulica Piastów Śląskich 26a. Kierunekfit.pl.
13: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie 6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
0: Po reklamie.
14: Wybiła 10.30 przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Zapraszam na Fakty RMF 24 Wrocław, które zaczynamy dobrą informacją dla mieszkańców zachodniej części miasta. Kierowcy, rowerzyści i piesi mogą już korzystać z nowego półkilometrowego odcinka Alei Architektów prowadzącego od ulicy Brzozy w kierunku przyszłego wrocławskiego Centrum Sportu. Inwestycja obejmuje nową jezdnię, drogę rowerową, chodniki, przejście dla pieszych, przejazdy rowerowe, oświetlenie oraz infrastrukturę podziemną. Nowy fragment alei poprawia komunikację w dynamicznie rozwijającym się osiedlu i w przyszłości ułatwić ma dojazd do planowanego zespołu szkolno-przedszkolnego oraz akwaparku. W najbliższych tygodniach wzdłuż trasy zostanie posadzonych ponad 120 drzew oraz ponad 1200 krzewów. Po wschodniej stronie alei wyznaczono już pas pod przyszłe torowisko tramwajowe. Trwają prace projektowe nad budową torowiska oraz nowej zajezdni tramwajowej, która powstanie przy alei. Równolegle przy ulicy Żernickiej budowana jest nowa droga, która zapewni dojazd do wrocławskiego Centrum Sportu. Zakończenie tej inwestycji planowane jest jeszcze tej jesieni. Łączny koszt budowy obu odcinków wyniesie blisko 12 milionów złotych. Kolejny etap rozbudowy Alei Architektów przewidziane są na następne lata.
15: Fakty z Twojego regionu.
14: Jeśli wybieracie się samochodem z Wrocławia na zachód regionu, to odcinek drogi ekspresowej S3 między węzłami Bolków a Kamienna Góra Północ wraz z oboma tunelami pozostaje zamknięty w obu kierunkach. Wszystko po pożarze samochodu ciężarowego. Do zdarzenia, przypomnijmy, doszło przedwczoraj w dłuższym z tuneli w kierunku Lubawki. Kierowca pojazdu po wykryciu awarii i pojawieniu się ognia podjął próbę samodzielnego gaszenia oraz uruchomił system alarmowy. Systemy bezpieczeństwa w tunelu zadziałały prawidłowo. Wszystkie pojazdy opuściły tunel bezpiecznie. Nikt nie został poszkodowany. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, obecnie trwa kontrola stanu technicznego tuneli i urządzeń. Odcinek S3 pozostanie zamknięty do czasu zakończenia prac naprawczych. Objazdy wyznaczono Krajową Piątką i Wojewódzką Drogą nr 320.
15: To się wydarzy w Twojej okolicy.
14: Ossolineum idzie w miasto. Instytucja łączy siły z Miejską Biblioteką Publiczną, aby jeszcze szerzej udostępniać wrocławianom i turystom kulturę, historię i literaturę. W ramach nowej współpracy obie placówki zapraszają mieszkańców na cykl spotkań pod hasłem Prezentacje Ossolińskie. O szczegółach tej inicjatywy opowiada dr Marek Mutor, wicedyrektor Ossolineum.
16: Zaczynamy cykl spotkań ossolińskich w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej. To będą wykłady, warsztaty, rozmaite formy spotkań ze społecznością lokalną. Ossolineum dzięki Miejskiej Bibliotece Publicznej właśnie trafia na wrocławskie osiedla.
14: Tyle wieści z wrocławskiego Ossolineum i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Kolejne fakty już za godzinę. Wtedy będziemy uwrażliwiać wrocławian w temacie bezpieczeństwa w sieci. Do usłyszenia o 11.30.

0: Słuchacie radia RMF 24. Niestety kolejne tragiczne informacje dochodzą do nas z polskich szkół. Wczoraj atak w Ostrołęce. Przed chwilą otrzymaliśmy informację o ataku w szkole podstawowej pod Wyszkowem w miejscowości Leszczydół Nowiny. Napastnikiem miał być 15-latek. 3 osoby są ranne. Wcześniej szef MSWiA poinformował o udaremnionym ataku 17-latka w sierpcu. My łączymy się z pułkownikiem rezerwy doktorem Krzysztofem Danielewiczem, ekspertem do spraw bezpieczeństwa, założycielem Security in Practice. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Czy powinniśmy się spodziewać kolejnych takich ataków? Czy to może być efekt fali?
1: Tak. Czy fali, to wynika bardziej z tego, co się dzieje od kilku lat, jak się obserwuje to zagadnienie, a my to robimy już tak 9 lat, to jakby się tak zagęszcza, tak? Bo mieliśmy w ostatnich dosłownie 14 miesiącach, mieliśmy 5 bodajże aresztowań uczniów, którzy planowali zamachy na szkoły. W ostatnim okresie mieliśmy chyba... W ciągu 2 tygodni mieliśmy 4 czy 5 aresztowań czy udaremnionych zamachów. I z reguły to jest tak, że taki pierwszy zamach jakby uwalnia taką tą falę. Wystarczy spojrzeć na przykład, co miało miejsce w sierpniu w tego roku w Tajlandii. Mieli pierwszy zamach na szkoły. No dzisiaj mamy 7-8 października, mieli już 3. I za każdym razem jest dokładnie to samo. Są zawsze uczniowie szkoły, którzy zaatakowali lub byli uczniowie szkoły. Więc to jakby nic nowego, to było do przewidzenia. Wystarczy spojrzeć też na to, że liczba dzieci w polskich szkołach, które się czują ofiarami przemocy rówieśniczej, wzrosła nam w ciągu 12 lat z 10% do 60%.
0: Czy rozumiem, że to jest ten...
1: Na całym, tak?
0: To jest ten efekt, że one się czują, że to są... że ci sprawcy to są osoby, które się czują pokrzywdzone?
1: Pan co, amerykańskie dane, oczywiście oni mają tego więcej, więc mogą sobie takie dane analizować i publikować. Są takie dane z 2002 roku i 2018 roku, które dotyczą w sumie 74 szkolnych zamachowców. I tam w tej pierwszej statystyce, która dotyczy 37, okazało się, że 70% wszystkich zamachowców na szkoły, tak oczywiście to byli sami uczniowie, 100%, tak, to były ofiary przemocy rówieśniczej. Tak? Także to jest ogromny czynnik, bo często mówimy gdzieś tam, że będziemy szkolić na wypadek zamachu terrorystycznego, co jest kompletnie zmarnowanym czasem i energią, bo w Polsce żadna osoba od 15 lat nie zginęła w wyniku zamachu terrorystycznego, a mamy tyle przypadków właśnie, czy samobójstw wśród dzieci w wieku szkolnym, czy tego właśnie przypadków hejtu. No i teraz mamy jakby ten cały wysyp. To narastało od kilku lat, bo my to obserwujemy. No a w tej chwili mamy tak by to niestety te efekty tego wszystkiego, tak?
0: Czyli się dobrze rozumiem, to jest skorelowane, to znaczy z jednej strony mamy hejt, przemoc rówieśniczą na różnych bardzo, w różnych bardzo formach, od takiej przemocy werbalnej przez fizyczną po seksualną, bo o tym się też często zapomina, także seksualną wirtualnie. Mamy samobójstwa z tym związane, no i wreszcie mamy również taką reakcję innych osób w kierunku cudzysłów, bo to oczywiście nie jest dobre określenie, ale odwetu w ich mniemaniu, tak, albo zemsty.
1: Tak, i na to się jeszcze też nakładam inne problemy, typu jakby też ta problemy dyrektorów czy nauczycieli w szkołach, w pracy z rodzicami. Rodzice są bardzo roszczeniowi. Dochodzi do sytuacji, które my tu obserwujemy w ramach naszej działalności, że pani dyrektor na przykład chce zamknąć szkołę, a nagle ojciec się nagrywa dziecka, które dopiero do szkoły zapisał. Przed szkołą szkoły panią dyrektor uniemożliwia jej zamknięcie szkoły pod kątem właśnie tych bezpieczeństwa, tak? Tak, gdzie ona musi, bo jako jedyna jakby prawnie odpowiada za bezpieczeństwo w szkole, tak? Rodzice czasami nie współpracują. Często oczekujemy, że szkoła naprawi problemy wychowawcze, tak? Czy te problemy wychowawcze dzieci, tak? No, sam szacunkiem, jeżeli pan dyrektor ma 500 czy 1000 osób w szkole, tak, i czy dostaje, jak to nazywam czasami, 500 eksperymentów wychowawczych, 500 różnych rodzin i ma to wszystko w szkole pokładane, to jest niemożliwe, tak? Dyrektor nie jest w stanie naprawić błędów wychowawczych, tak? A często mamy takie oczekiwania od szkoły. Jest to niewykonalne.
0: A na ile to jest też to, że ci młodzi ludzie, wbrew temu, co się często wydaje rodzicom, widzą często w rozmaitych, już nie chcę wymieniać nazw tych platform, w tych rozmaitych platformach, gigantyczne, czy sieciach antyspołecznościowych, różnie się już je nazywa, ale skalę przemocy, z którą ich rodzice, ba, dziennikarze, którzy przecież funkcjonują w takiej infosferze, często nie mają pojęcia, to znaczy my byśmy nigdy nie puścili takich filmów, sami byśmy ich nie obejrzeli, a oni pośród wielu innych filmików dostają co jakiś czas takie uderzenie przemocą obrazową, niewyobrażalną. Co w przypadku młodego intelektu czy młodej wyobraźni jest destruujące.
1: Nie, ale to jest problem jeszcze inny. Niech pan sobie wyobrazi, że dzieciak ma w domu, w danej rodzinie ma 8 czy 9 lat. No. I na przykład wystarczy, że babcia, mama, starszy brat komentują jakieś wiadomości w telewizji, takie czy inne, to bez znaczenia, tak? Że i taki mały, młody człowiek ma na prostu przekaz. No, babcia nienawidzi kogoś, tak? Mama nienawidzi kogoś w telewizji, starszy brat nienawidzi kogoś, tak? Każdy gdzieś tam się inspiruje, czy ma swoje poglądy. Taki młody człowiek, który ma 8-9 lat, on specjalnie rozumie, zna się na polityce, czy tam na jakichś mniejszościach, imigrantach, on tego nie rozumie. On tylko rozumie jedną rzecz, że mama nienawidzi, babcia nienawidzi, brat nienawidzi, więc no co, no to on też nienawidzi, wchodzi do szkoły i szuka, tak, każdego powodu, żeby się nienawidzić. Znam przypadek szkoły, gdzie polskie dzieci hejtowały dzieci ukraińskie, a dzieci ukraińskie sobie znalazły dzieci kolumbijskie, tak? No każdy szukał sobie gdzieś ofiary, żeby no, robić to, co robią osoby dorosłe, tak?
0: Czyli element fali, no to jest to, co było znane kiedyś.
1: No.
0: To jeszcze pytanie, czy coś możemy z tym zrobić, bo to jest bardzo szeroki problem, na szybko, bo szef MSWiA i minister edukacji informowali przed chwilą o tym, że planują w szkołach uruchomienie specjalnego programu reagowania na alerty z udziałem straży pożarnej i policji. No, rozumiem, że musi być jakaś reakcja, ale czy to rzeczywiście poprawi bezpieczeństwo?
1: Wie pan co, szybkie akcje z reguły są złymi akcjami. No, mam przykład Tajlandii, która po tym pierwszym zamachu w Tajlandii wprowadziła taką zasadę, że policja chodziła po szkołach i strzelała z broni ślepą amunicją, żeby młodzież wiedziała, jak się zachować. Do tej pory mieli 3 zamachy. Tak? Tutaj trzeba to spokojnie przemyśleć. W szkołach powinny być wprowadzone procedury bardzo proste, tak? No, my takie procedury wprowadziliśmy, to nazywamy to system 2.12, tak? Bo też prowadzimy statystyki i praktycznie wszystkie zdarzenia, które od 2 lat obserwujemy, 3 lat w szkołach, praktycznie możemy, krótko mówiąc, rozwiązać używając 2 procedur, tak? Albo dzieci się muszą ewakuować, tak? I to nie ma sensu dzielić tego, wy państwa, na ewakuację pożarową i bombową, skoro one zawsze muszą wyjść. Jest taka teoria, która mówi, że dzieci wychodzą na ewakuację, powinny wziąć na przykład plecaki. No nie do końca, no wczoraj mieliśmy przykład tego chłopaka w Ostrołęce, który gdzieś ten plecak miał jakiś tam podobno, nie wiadomo do końca, jakiś materiał zapalający, więc wynoszenie tego w miejsce ewakuacji, czegoś, czego nie byśmy sprawdzić, no nie ma znaczenia. A drugą bardzo prostą, skuteczną procedurą jest procedura azyl, tak? Czyli dzieci na sygnał ciągły czy jakieś strzały, krzyki mają się natychmiast schować. Tylko że problem polega na tym, że oczywiście ministerstwo takie czy inne może wprowadzić procedury odgórnie, tak? Od jutra mają wszystkie szkoły mieć procedurę azyl, tak? Czyli zamykamy się. Tylko z całym szacunkiem, żadna polska szkoła nie ma systemu szybkiej i skutecznej inicjacji procedur bezpieczeństwa, bo w przypadku na przykład sytuacji, kiedy mamy nożownika, mamy osobę, która biega z bronią palną, takie guziki, które pozwalają tą procedurę uruchomić, one powinny być na każdym korytarzu, żeby ten czas reakcji, tak, widzę napastnika, widzę broń, słyszę sygnał ciągły, czy jakieś strzały, dowciskam guzik, dzięki temu wszyscy uczniowie w szkole wiedzą, że mają się schować, że muszą być pojedyncze sekundy, tak, a nie pół minuty, minutę, bo w reguły w szkołach mamy jedno miejsce, gdzie w ogóle możemy uruchomić jakąkolwiek procedurę. Często te sygnały są skomplikowane, nielogiczne, typu, nie wiem, 3 krótkie przerywane, no wystarczy włączyć 3 krótkie w trakcie przerwy, tak, nikt tego nie usłyszy, tak, szkoły robią ewakuację tylko w lekcjach, a dlaczego nie robią w przerwę? I tak dalej, i tak dalej. Generalnie boję się takich pan szybkich akcji, tak, czyli nie było problemu do wczoraj, pojawiły się, to jutro dajemy wszystkim złoty środek i będzie dobrze. No nie będzie dobrze, nie? Nie będzie dobrze.
0: No właśnie, to pytanie, co możemy zrobić? No bo ten obraz, który pan rysuje, to jest obraz głębokiego kryzysu, nie tylko związanego z bezpieczeństwem, nie tylko związanego ze służbami, tylko głębokiego kryzysu. Ja nawet nie chcę powiedzieć związanego ze szkołą, bo to jest szerszy kryzys.
1: Nie, to nie
0: po prostu z komunikacją, z edukacją, z rodziną. To więc co możemy zrobić? To znaczy, no bo to trzeba zupełnie jasno powiedzieć, wielu rodziców, nie tylko w Ostrołęce, no w tej chwili to jest kolejne takie miejsce, zaczyna się zastanawiać, posyłać dziecko do szkoły, czy nie posyłać?
1: Ale posyłać, reagować przede wszystkim stop tolerancji dla przemocy. Finowie, którzy mieli w 2007-2008 roku 2 duże zamachy na szkoły podstawowe, prowadzili zasadę stop tolerancji dla przemocy. Polega to między innymi na tym, że każde dziecko, które dopuści się pierwszego jakiegokolwiek czynu związanego z przemocą, z hejtem, to pierwsze wydarzenie ewentualnie może być w szkole mediowane, rozwiązane, zwane rodziców. Przy każdym drugim, trzecim wszystko ma natychmiast wyjść na zewnątrz szkoły. Policja, prokuratura, sąd rodziny. W Korei Południowej, o ile pamiętam, prowadzono taką zasadę, że kary za przemoc rówieśniczą, za ten hejt są tak zwane ważone, czyli mamy kary od 1 do 15. Jeżeli na przykład maturzysta kończy szkołę średnią i ma na swoim sumieniu karę za przemoc rówieśniczą, za nienawiść, za hejt, która jest ważona od 8 na przykład do 15, to każda szkoła oficerska, policyjna, czy wojskowa, czy dobra politechnika mówi, nie, my ciebie, człowieku, nie chcemy. Ty jesteś niebezpieczny. Ty stwarzasz zagrożenie dla innych studentów.
0: A pan mówi o takiej sytuacji?
1: Tak, że rodzice często firmują, tak, bo jest przykład jakiegoś hejtu, potem wzywamy, miałem przykład w szkole, którą szkoliłem, w trakcie mojego szkolenia, gdzie trwała właśnie tą procedurę azyl czy ewakuacja, okazało się, że jeden z uczeń miał nóż. Nóż nie są teren szkoły, nauczyciel to wychwycił. Na moich oczach wzywaliśmy ojca, a ojciec mówi, ale co za problem, ja dałem mu ten nóż. Więc co tam, no, to, o czym tu mówimy, tak?
0: No tak, ja pojmienił historię, pamiętam taką historię od znajomych, którzy zajmują się przeciwdziałaniem przemocy seksualnej, w której wezwano mediatorów, także dlatego, że chłopcy wysyłali sobie no, sztuczne, za pomocą sztucznej inteligencji zmodyfikowane zdjęcia koleżanek, tak, zdjęcia tak, o charakterze pornograficznym i tak. Rodzice tych chłopców mówili, ale na czym polega problem? Chłopcy sobie problem, żartują. Tak. I tak, część kadry nauczycielskiej, to się potem zmieniło, też mówiło, ale o co chodzi? Przecież nic takiego się nie wydarzyło. No chłopcy wyprawiają głupoty, zapominając o tym, że te zdjęcia zostają fałszywe i że to są gigantyczne koszty emocjonalne. Jest po prostu przemoc seksualna, o tak powiedzmy, wobec tej osoby małoletniej.
1: Mało kto zauważył, że na przykład jeszcze przed COVID-em, tak, ten 2019-2020, liczba samobójstw dzieci w wieku szkolnym wynosiła tam 84,7. Wiadomo, że te dane są zawsze niepełne, tak? Z tego co wiem, w zeszłym roku to było już 168, 170. 12 lat temu liczba dzieci w polskich szkołach, które się przyznawały, że są ofiarami przemocy rówieśniczej, były badania, wynosiła 10%, tak? Czyli to jest jakieś niecałe pół miliona. Państwa, ale w zeszłym roku podobno były badania, które mówią, że to jest 60%, więc to, co się dzieje w tej chwili, jest dokładnie konsekwencją. To można było zaobserwować. Ja książkę wydałem w 2021 roku, publikujemy na naszej stronie te materiały. To wszystko widzimy od lat, więc dla nas jest to nie żadne zdziwienie, tak? Że to nie żaden terrorysta, żaden batat, tylko to zawsze będzie uczeń lub uczeń szkoły. Nawet jak to się wydarzy, jakiś wyjątek, to tylko potwierdza regułę. 2024-2025, w tym roku szkolnym mieliśmy tam w Europie 11 takich dużych zamachów na szkoły, to w 10 to byli uczniowie szkoły. Bez względu na to, jakie to jest kraj. Jest
0: to szkoły, jeszcze
1: idzie z domu, wnoszony jest do szkoły i on się rozwija w szkole i jest od wewnątrz szkoły. Tak? I to nie jest wina oczywiście nauczycieli czy dyrektorów. To wszystko to jest dom, rodzina, brak wsparcia, brak miłości, brak rozmowy i dostęp do mediów bez żadnej kontroli, a tam po prostu to, co się tam dzieje, czasami nasza koleżanka Natalia Jurkiewicz prowadzi szkolenia, po prostu matki, nauczycielki wychodzą i płaczą. Jak widzą, co widzi dziecko, które ma dostęp do telefonu bez kontroli.
0: To jeszcze jeden element, warto też go dodać, bardziej społeczny, to znaczy to jest pokolenie, to pokolenie, o którym teraz mówimy, które przeżyło przynajmniej dwie potężne traumy, takie społeczne. Pierwszym jest zamknięcie ich w domach, czyli COVID, a drugim jest, no jednak dość bezpośredni, szczególnie w pierwszych tygodniach wojny w Ukrainie, kontakt z wojną, to znaczy to się trochę oswoiło. Ale to dla bardzo wielu z tych młodych ludzi, bardzo młodych wtedy, te rozmowy, te zdjęcia, te obrazy, często także ci ludzie, którzy przyjechali i opowiadali swoje historie, to także był potężny szok społeczny.
1: To tym bardziej w takich okolicznościach powinny być dzieci i młodzież wsparcia, szacunku, tolerancji, a nie, że dochodzi do sytuacji, że ja muszę jechać tam do jakiejś szkoły i rozmawiać z dziećmi polskimi, bo się okazało, że mała szkoła wiejska jest troje małych dzieci z Ukrainy, no ale koledzy ze wsi, których jest pięciu i to takich wyrosłych, młodych chłopców sobie po prostu używa i leczy sobie kompleksy kosztem tych trzech małych Ukraińców, tak? Do czego nie prowadzi, no bo wie pan, w jakim kierunku idziemy, tak? Brak tolerancji, brak szacunku, brak wsparcia, no chyba nie tędy drogę.
0: Bardzo dziękuję. To jeszcze podam informację z ostatniej chwili. Niestety nie żyje 37-letnia woźna zaatakowana w szkole pod Wyszkowem. Kobiety nie udało się uratować mimo reanimacji. Poinformowała o tym mazowiecka policja i przypomnijmy, no, o tym już mówiliśmy, napastnik miał 15 lat i był absolwentem szkoły, w której doszło do ataku. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem jest był pułkownik rezerwy dr Krzysztof Danielewicz, ekspert do spraw bezpieczeństwa, także w szkołach, założyciel Security in Practice. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam i do usług. Dziękuję.
2: 24 Wrocław. Informacje i muzyka.
3: Reklama.
4: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26-36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
3: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M w centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Krapiszyn od dewelopera Atal. Tej jesieni na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20/80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Krapiszyn od Atal. Szczegóły na krapiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowi. Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
13: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia. Po reklamie.
14: To jest przedpołudnie Radia RMF 24.

0: Reklama.
1: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M. W centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Krapiszyn od dewelopera Atal. Tej jesieni na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20 na 80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Krapiszyn od Atal. Szczegóły na krapiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Jesień sprzyja odpoczynkowi. To dobry czas, by zadbać o dobry sen. Odwiedź Giant Meble Wrocław i poznaj ofertę materacy, łóżek oraz wygodnych wypoczynków. Rozejrzyj się już teraz i przygotuj na nadchodzący sezon zakupowy. Giant Meble Wrocław, Aleja Bricknera 32. Znajdź swój komfort.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
11: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
13: Nie. Jakie to składniki?
12: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
13: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
12: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
14: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
15: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
14: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Reklamie.
17: Jest godzina 11, jest Magdalena Wojtań i są fakty Radia RMF FM w Radiu RMF 24.
18: Niestety. Kolejny atak nożem w szkole. Nie żyje woźna zaatakowana przez 15-latka, byłego ucznia podstawówki w miejscowości Leszczydł Nowiny pod Wyszkowem. Zbieramy najnowsze informacje w tej sprawie. Polska branża AGD alarmuje. Ceny produktów mogą być wyższe przez propozycję Komisji Europejskiej. W Tatrach mocno wieje halny. Ratownicy odradzają wyjścia w góry. Kolejny atak nożownika w szkole. Jedna osoba nie żyje. Dwie zostały ranne po ataku 15-latka w szkole w miejscowości Leszczydł Nowiny, nieopodal Wyszkowa na Mazowszu. Informacje w tej sprawie zbiera nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
19: Jestem.
18: Igorze, co wiemy w tej chwili?
19: Najważniejsza informacja jest taka, że napastnik, 15-letni były uczeń szkoły, został zatrzymany, nie stanowi już zagrożenia, jest w rękach policji. Po godzinie 9 nastolatek wszedł do placówki i ranił 3 osoby. Wszystkie te osoby dorosłe. Woźna nauczyciel nauczycielka, a także dyrektor szkoły. Mimo podjętej reanimacji życia 37-letniej woźnej nie udało się uratować. Jak usłyszałem od policjantów, nastolatek został obezwładniony przez dyrektora placówki. Na miejscu jest również straż pożarna, ale jak usłyszałem, w tej chwili nie ma podejrzenia, by uczeń mógł przynieść jakiś ładunek pirotechniczny.
18: A przypomnijmy, że wczoraj w szkole w Ostrołęce na Mazowszu taki ładunek w plecaku przyniósł 19-letni uczeń. On zaatakował nożem 9 osób w RMF FM. Sprawdzajcie fakty.
0: Słuchacie faktów w RMF FM.
18: Polska branża AGD protestuje przeciwko propozycji Komisji Europejskiej, aby państwa Unii płaciły do unijnego budżetu 2 euro rocznie za każdy kilogram niezebranych elektroodpadów. Producenci alarmują, że mechanizm zwiększy koszty produkcji, uderzy w konkurencyjność polskich fabryk, no i podniesie ceny pralek, zmywarek czy lodówek. Na linii nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szmańska-Borginou. Kasiu, co jeszcze mówi branża i jakie jest stanowisko komisji?
16: Branża mówi, że nie znajduje wystarczającego zrozumienia w gabinecie polskiego komisarza do spraw budżetu Piotra Serafina. Producenci alarmują, że już finansują zbiórkę i recykling elektroodpadów, a dodatkowe obciążenie może podnieść ceny sprzętu i osłabić konkurencyjność polskich fabryk. Mają też zastrzeżenia do sposobu liczenia odpadów, bo pralka sprzedana dzisiaj nie staje się przecież od razu odpadem. Komisja Europejska odpowiada, że nie jest to podatek nakładany na branżę. Mechanizm ma zachęcić państwa do większej zbiórki i recyklingu, a także odzyskiwania cennych, w tym krytycznych surowców.
18: Pogłębia się konflikt dyplomatyczny Ukrainy z Koreą Południową. Seul zapowiedział odwołanie ambasadora w Kijowie. Oba kraje toczą spór dotyczący dwóch żołnierzy północno-koreańskich wziętych do niewoli przez siły ukraińskie. Seul oskarża Kijów, że wbrew umowie o poufności ujawnił, że ci jeńcy zostali przekazani do Korei Południowej. W Tatrach Wiejehalny porywy wiatru na szczytach przekraczają 100 km na godzinę. Tatrzański Park Narodowy odradza wyjścia w góry. Warunki do uprawiania turystyki są bardzo trudne. Silny wiatr może łamać gałęzie i drzewa, które mogą spadać na szlaki. W wyższych partiach Tatr z kolei zalega zmrożony śnieg. Z powodu wichury wstrzymano kursowanie kolejki na Kasprowy Wierch. Halny przyniósł również wyraźne ocieplenie. Rano w Zakopanem temperatura wynosiła 16 stopni Celsjusza. Pora na fakty kulturalne. RMF FM w studiu Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry. Na początek faworyt do Oscara.
20: Andrew Scott zachwyca w roli głównej w Elsinore, który wieczorem otworzył festiwal filmowy w Londynie. To film oparty na prawdziwej historii, inspirowany losami legendarnego brytyjskiego aktora Iana Charlsona. Opowiada o jednym z najważniejszych momentów w jego karierze, przygotowaniach do roli Hamleta na deskach londyńskiego National Theatre. Najważniejsze było dla mnie zrozumienie, że on był człowiekiem o wielkiej radości życia, niezwykle zabawnym, ujmującym, seksownym, wspaniałą osobą, którą wszyscy głęboko kochali. I pamiętanie nie tylko o tym, jak odszedł, ale przede wszystkim o tym, jak żył. Mówił na premierze Andrew Scott. Elsinore w polskich kinach pojawi się w styczniu. Właśnie ukazała się książka Inne światy niż te. Stephen King i Peter Straub kończą trylogię zapoczątkowaną powieściami Talizman i Czarny Dom. Wraca znany czytelnikom Jack Sawyer. Książka powstała już po śmierci Strauba, ale King zapewnia, że wykorzystał notatki i sugestie przyjaciela i współautora. Powszechnie znane nazwisko to byłby wielki powrót literatury do globalnego dyskursu. Wtedy o Nagrodzie Nobla mówiliby wszyscy, a nie tylko środowiska akademickie. Chwilę po 13 dowiemy się, kogo Szwedzka Akademia nagrodziła w tym roku w dziedzinie literatura.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Radio RMF 24.
17: Tomasz Tadlikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną godzinę przedpołudniowego programu Radia RMF 24. W tej godzinie tematem będzie oczywiście głównie kolejny atak w polskiej szkole podwyżkowym i śmierć 37-letniej kobiety. Zostańcie z nami.

0: Słuchajcie, radia RMF 24, my wracamy do tematu dzisiejszego dnia, a dokładnie ostatnich kilku dni, czyli do kolejnego ataku, tym razem w Podwyżkowem. Informacja z ostatniej chwili, ważna informacja w związku z aktami przemocy w szkołach. Premier wezwał w trybie pilnym na godzinę 13 ministrów, m.in. szefa MSWiA, koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji na spotkanie, a zatem już za moment, za niespełna dwie godziny, takie spotkanie się odbędzie w sprawie kolejnych aktów przemocy. O tym poinformował rzecznik rządu, minister Adam Szłapka. W naszym studiu jest Igor Skrzypek.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Igorze, co wiadomo o tych wydarzeniach spod Wyżkowa? 15-latek, wiadomo, 3 osoby, na które napadł, jedna z nich 37-letnia woźna, nie żyje. Co wiadomo o tej sprawie?
1: Tak, ja przypomnę, że doszło do tego wszystkiego, do tego dramatu w miejscowości Leszczydł. Nowiny, 15-latek, o którym mówimy, to, jak potwierdza policja, były uczeń tej szkoły, absolwent.
0: Nie, i to nie jest zaskoczenie, przed chwilą nasz gość mówił o tym, że to tak są raczej albo obecni, albo byli uczniowie szkoły.
1: Tak, tu mówimy o byłym uczniu, więc on wszedł do tej szkoły, nie wiemy, w jakich okolicznościach się to dokładnie odbywało, no ale możemy też zakładać, że widząc absolwenta danej placówki, niekoniecznie będziemy go powstrzymywać tak już na samym
0: wejściu. Szczególnie, że to nieduża szkoła, prawdopodobnie.
1: Oczywiście, tak.
0: Znany uczeń.
1: Mała miejscowość, te kontakty też są po prostu inne. No, 3 osoby ranią, niestety 37-letnia pracownica tej szkoły woźna. Mimo reanimacji nie udało jej się uratować. Ranna została także nauczycielka oraz dyrektor szkoły. Dyrektor, mimo tego, że został ranny, był w stanie obezwładnić tego nastolatka i, jak rozumiem, no, obezwładnić go aż do czasu przyjazdu policji, która, jak zapewnia, przejechała bardzo szybko, po kilku minutach była już na miejscu. To, co najważniejsze wydaje się w tej chwili, 15-latek jest zatrzymany. Kilkadziesiąt już minut temu, gdy rozmawiałem z policją, no to usłyszałem, że jest w radiowozie, więc nie ma już zagrożenia z jego rąk bezpośrednio. Na miejscu też jest straż pożarna. Dopytywałem policjantów, w jakim charakterze. No, nie ma podejrzenia, by w plecaku mógł mieć jakiś ładunek pirotechniczny. To pewnie będzie jeszcze weryfikowane, oczywiście. Natomiast przypomnę, że wczoraj przy tym zdarzeniu w Ostrołęce tam plecak zaczął dymić, więc być może tutaj w takiej sytuacji też straż pożarna się udała na miejsce. No ale na razie tylko zabezpiecza miejsce tego, no jak już wiemy, niestety tragicznego zdarzenia. Przypomnę, miejscowość Leszczydł, nowiny to nieopodal Wyżkowa na Mazowszu.
0: Bardzo dziękuję, to był Igor Skrzypek. Dziękuję. Do tego tematu będziemy oczywiście wracać, bo wszystko wskazuje na to, no, że to będzie dzisiaj temat, nie tylko chyba dzisiaj, niestety, numer jeden. Eskaluje przemoc w polskich szkołach. Z naszej rozmowy z naszym poprzednim gościem wynika, pułkownikiem doktorem Krzysztofem Danielewiczem, ekspertem do spraw bezpieczeństwa, wynika zupełnie wprost. Jest efekt fali, jest przemoc w szkołach i prawdopodobnie w najbliższych dniach może

0: dochodzić do kolejnych ataków. On podawał przykład Tajlandii. Przypomnę, w Tajlandii w sierpniu się zaczęło, od tego momentu było 7 podobnych ataków. Czy w Polsce będzie podobnie? Miejmy nadzieję, że nie, ale potrzebna jest do tego naprawdę skoordynowana akcja. Tu nie wystarczy policja. Zostańcie z nami, słuchajcie radia RMF 24.
1: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. Ja przypominam, kolejne ataki w szkołach na Mazowszu. Nie żyje 37-letnia woźnia zaatakowana przez 15-letniego absolwenta szkoły podstawowej pod Wyszkowem. Kolejne służby reagują na te tragiczne wydarzenia, mówi Wioletta Krzyżanowska, mazowiecka kurator oświaty.
1: Na jutro w godzinach rannych zaplanowałam wideonaradę ze wszystkimi dyrektorami szkół i placówek z województwa mazowieckiego dotyczącą procedur bezpieczeństwa, reagowania, na co należy zwrócić uwagę, co przejrzeć, jak rozmawiać z nauczycielami, jak przetestować kanały komunikacji, alarmowania, żeby zwrócić na to szczególną uwagę. I na chwilę obecną, z tego co wiem, do Wyszkowa udaje się pan wojewoda mazowiecki, udał się mój zastępca, bo ja jestem tutaj w Ostrołęce. Jesteśmy w kontakcie, przed chwilą rozmawiałam z panią starostą wyszkowską, która poprosiła wszystkich wójtów o kontakt ze szkołami na terenie powiatu wyszkowskiego, żeby zabezpieczyć wejścia na teren szkół przez osoby trzecie, żeby monitorować, kontrolować, kto wchodzi na tereny szkół.
0: A my przypomnijmy, na 13 specjalną naradę w tej sprawie zwołał premier Donald Tusk w Radiu RMF 24. Będziemy wracać do tego tematu.

0: w niedzielę. Kraków wybierze nowego prezydenta miasta.
1: Pora na ostateczne starcie, czyli drugą turę przedterminowych wyborów.
0: Przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF24.
2: A w nim specjalne wydania faktów RMF FM co pół godziny.
3: Relacje ze sztabów obojga kandydatów, Moniki Piątkowskiej i Łukasza Gibały.
4: Prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
5: Czołowi politycy oraz znani krakowianie.
3: Oddamy także głos mieszkańcom miasta.
1: Kto wygra bój o Kraków?
0: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Startujemy już w niedzielę, tuż przed 21.
6: Reklama.
7: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
8: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Halo, halo, już 17 października.

0: Coaching, profesjonalny barista, prezenty dla gości, a dla najmłodszych malowanie twarzy, warsztaty kreatywne i budowanie własnych samochodów. 17 października Cherry MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50. Cherry. Poznajcie nas podczas wielkiego otwarcia.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, to już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Ciągły pośpiech, telefony, spotkania, korki. Każdy dzień wygląda tak samo. Odetchnij pełną piersią w Górach Izerskich, w hotelu Malinowy Dwór. Zapraszamy w niesamowitą, zieloną scenerię gór, pełną szlaków pieszych, rowerowych i oszałamiających widoków. Miejsce, które oderwie cię od miejskiej codzienności. Sprawdź na malinowydwór.pl. Zregeneruj się w sercu Gór Izerskich. Malinowy Dwór.
4: Ruszamy z budową. Aleja Platanowa 2 to 190 mieszkań w zielonej części Leśnicy. To druga inwestycja spółdzielni mieszkaniowej Jedynka w formule spółdzielczej. W cenie mieszkania miejsce postojowe w garażu podziemnym. Zarezerwuj mieszkania na alejaplatanowa-2.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
9: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
10: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
9: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
10: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
9: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUV-y.
10: A jazda próbna?
9: Na miejscu przetestujesz każdy model.
10: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
11: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
13: 11.30, czas na fakty w RMF24 Wrocław. Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Zaczynamy ostrzeżeniem dla mieszkańców od wrocławskich wodociągów, które ostrzegają przed osobami podającymi się za pracowników MPWiK. Oszuści próbują wyłudzić pieniądze i uzyskać dostęp do mieszkań, powołując się na rzekome awarie, kontrole lub konieczność sprawdzenia jakości wody. Działają pod presją czasu i próbują wzbudzić niepokój. Prawdziwi pracownicy MPWiK posiadają służbowe identyfikatory oraz stosowne upoważnienia, a także charakterystyczne żółto-niebieskie stroje. W razie wątpliwości można poprosić o okazanie dokumentu tożsamości lub potwierdzić wizytę, dzwoniąc do Centrum Obsługi Klienta lub na pogotowie wodno-kanalizacyjne pod numerem 994. Wrocławskie wodociągi dodają, że pracownicy MPWiK nie zajmują się naprawami wewnętrznych instalacji w mieszkaniach. Szczególną ostrożność powinni zachować seniorzy oraz osoby mieszkające samotnie.
14: Fakty istotne dla Wrocławia.
13: Wyłudzenia finansowe, kradzież danych osobowych czy próby wykorzystania tożsamości. Wrocławianie mają być przed tym znacznie lepiej chronieni, a wszystko dzięki nowemu projektowi Akademia Smart City Bezpieczne Finanse ZBIK, który rozszerza dotychczasowy program Bezpieczny Wrocław o cyfrową ochronę naszych pieniędzy. Mieszkańcy mogą pogłębić swoją wiedzę dzięki specjalnym materiałom na miejskiej stronie, a od dzisiaj w aplikacji Nasz Wrocław pojawią się zniżki i 2000 darmowych kodów na alerty BIK. Edukacja jest w tym przypadku kluczowa, bo jak mówi Joanna Harlińska, dyrektorka w Biurze Informacji Kredytowej, metod oszustów wciąż przybywa.
15: Różnego typu ataki socjotechniczne stosowane przez oszustów, takie jak phishing. Phishing, czyli podszywanie się pod instytucje, pod pracowników różnych instytucji, pod vishing, czyli pod próby wykonywania do nas telefonów fałszywych, też właśnie z podstawieniem osoby, gdzie po drugiej stronie jest złodziej, oraz oczywiście różnego typu ataki w internecie w postaci podstawienia fałszywych stron internetowych, czy różnego typu ofert, specjalnych konkursów, które po prostu działają na naszych emocjach i powodują, że nie uwadze podajemy swoje dane oszustom.
13: Dodajmy, że w ramach wspomnianych 2000 kodów w aplikacji Nasz Wrocław na bezpłatne alerty BIK, to od dziś codziennie o 12 uruchamiana będzie pula 100 kodów.
14: Fakty z ostatniej chwili.
13: Towarzystwo Urbanistów Polskich wyróżniło rewitalizację promenady staromiejskiej w okolicach pomnika Bolesława Chrobrego. Inwestycja została doceniona w ramach 20 konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w kraju. Za projekt odpowiadają Krzysztof Cebrat, Anna Bać i Łukasz Dworniczak. Inwestorem był Zarząd Zieleni Miejskiej. Przypomnijmy, w ramach inwestycji posadzono m.in. 20 nowych drzew oraz 750 krzewów. Do tego utworzono ogród deszczowy. Całość kosztowała 2,5 miliona złotych. Została zrealizowana przy wsparciu funduszy unijnych.

0: Cause I gotta have faith. To jest przedpołudniowy program w radiu RMF 24. My teraz zbieramy najnowsze informacje o tragicznym ataku w szkole w Leszczy-Dole Nowinach w gminie Wyszków na Mazowszu. Na linii jest ze mną rzecznik prasowy komendanta głównego policji, podinspektor Andrzej Fiołek. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Wiemy, że zmarła 37-letnia pracownica szkoły. Co wiadomo o okolicznościach tego tragicznego wydarzenia?
1: Wiemy, że do tego zdarzenia doszło dzisiaj około godziny 9, kiedy to zamaskowany młody mężczyzna wtargnął do szkoły. Okazało się, że to jest absolwent tej szkoły, 15-latek. On wtargnął uzbrojony z nożem i zaczął zadawać obrażenia ciała. Zadał je 37-letniej kobiecie, która...
0: Halo, halo, panie inspektorze. Niestety straciliśmy połączenie z rzecznikiem prasowym komendanta głównego policji pod inspektorem Andrzejem Fiołkiem. Będziemy próbować się jeszcze z nim łączyć. Halo? Halo, halo? Dobrze, za chwilę spróbujemy się połączyć ponownie.
2: Tu Radio RMF 24.
3: Reklama.
4: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie. Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
5: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
7: Kochanie, dieta, bieganie, w którą stronę pójść?
8: W kierunek fit.
7: Co to takiego?
8: Jedyny kompleksowy klub fitness w Siechnicach. Doskonale wyposażona siłownia, pełnowymiarowa strefa fight z ringiem, modelowanie sylwetki Icon oraz Onda. Zajęcia dla każdego, w każdym wieku, także dla dzieci.
7: Kierunek fit.
8: 1500 metrów kwadratowych czystego sportu.
7: A multisport?
8: Honorują. Te i inne karty sportowe też. Siechnice, ulica Piastów Śląskich 26a. Kierunekfit.pl.
3: Po reklamie.
0: A z nami ponownie rzecznik prasowy komendanta głównego policji, podinspektor Andrzej Fiołek. Wspomniał pan o tym, że wszedł zamaskowany mężczyzna przed chwilą do szkoły. Wiadomo, że to jest były uczeń tej szkoły. Co wiadomo jeszcze?
1: 15-latek zaczął zadawać obrażenia ciała osobom. Była to 37-letnia kobieta, która pracowała tam jako woźna. Niestety wiemy, że jej życie nie udało się uratować, zmarła na miejscu. Natomiast ranny został także dyrektor szkoły, który bezpośrednio ujął tego młodego chłopca. Ranna została także jedna z nauczycielek, a więc mamy dwie osoby ranne i jedną osobę, która nie żyje. W tej chwili wykonujemy tam czynności na miejscu. No i niestety jest to smutna, tragiczna informacja po tym, że wczoraj przecież mieliśmy bardzo podobne zdarzenie na terenie innej szkoły.
0: Dwie osoby są ranne. Jaki jest ich stan? To znaczy, czy ich życiu coś zagraża?
1: Jeżeli chodzi o tą nauczycielkę, to jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Te rany są powierzchowne, natomiast nieco bardziej ranny został dyrektor tej szkoły, który interweniował, ujął tego chłopca. W tej chwili jest on w szpitalu na badaniach.
0: Co wiadomo o sprawcy zdarzenia? Wspomniał pan o tym, że to jest uczeń, były uczeń tej szkoły. Wiemy coś o nim więcej?
1: Wiemy, że chodził do tej szkoły, że teraz uczęszcza do innej placówki oświatowej na terenie Wyszkowa. No i ustalamy wszystkie motywy, którym mógł się kierować. Czy to zdarzenie jest powiązane z tamtym w jakiś sposób tak zwanego naśladownictwa, czy też wcześniej już planował, czy te dwa zdarzenia mogą być ze sobą jakoś powiązane w ten sposób, że to są być może osoby, które pozyskiwały informacje na grupach zamkniętych w internecie i tak dalej, więc to wszystko będzie teraz sprawdzane.
0: A na czym polegają działania Komendy Głównej Policji w związku z tym, że dziś funkcjonariusze zatrzymali w sierpcu 17-latka, który przeprowadził krwawy atak, a wczoraj doszło do ataku w Ostrołęce?
1: My oczywiście od dzisiaj jesteśmy na terenie placówek oświatowych przy placówkach w większej liczbie. Patrole interwencyjne także dzielnicowi zostali zadaniowani i jesteśmy w rejonie szkół, sprawdzamy wszystkie podejrzane informacje. Możemy oczywiście tutaj legitymować, zatrzymywać osoby, a więc te, które będą się w jakiś sposób podejrzanie zachowywać, czy mieć przy sobie podejrzane przedmioty, to będą przez nas kontrolowane i oczywiście zwracamy się z apelem do tych wszystkich osób i osób młodych, ale także ich rodziców. Jeżeli widzimy, słyszymy jakieś podejrzane historie, że ktoś komuś się odgrażał, być może coś planował, także w internecie, jeżeli natrafiliśmy na taki wpis, a nawet komentarz, to pamiętajmy, żeby podać tą informację jak najszybciej do służb, do policji. Nawet taką informację można przekazać anonimowo. My na pewno sprawdzimy każdy sygnał, bo widać, że te informacje są niezwykle istotne i w tym momencie będziemy mogli zapobiec być może jakiejś kolejnej tragedii.
0: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji, podinspektor Andrzej Fiołek. Bardzo dziękuję za te informacje.
1: Dziękuję. Do usłyszenia.
2: Radio RMF 24.

0: Słuchacie Radia RMF 24. Kończy się powoli przedpołudniowy program w naszym radiu, ale już teraz wita się z wami Krzysztof Urbaniak, który stary imię o 12. Witaj, Krzysiu. Krzyśku, co dzisiaj w programie?
1: Będziemy oczywiście kontynuować temat ataków w szkołach. Niestety, tak jak mówiłeś, nie żyje woźna, która została zaatakowana w szkole pod Wyszkowem. I po 12 połączymy się z doktorem Bartłomiejem Paterem, ekspertem do spraw bezpieczeństwa, wykładowcą WSB Merito w Opolu. To jest były dowódca antyterrorystów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Ale to nie jedyni goście w tym temacie, bo jak już mówiliśmy na 13 taką pilną naradę w tej sprawie zwołał też premier Donald Tusk. Na miejscu nasz dziennikarz, z którym oczywiście będziemy się łączyć.
0: Ale również dzisiaj po południu, poza tym straszliwym wydarzeniem, także ważne wydarzenie, dużo bardziej optymistyczne w świecie kultury.
1: O tak, bo poznamy laureata literackiej Nagrody Nobla. I o komentarz poprosiłem po godzinie 13 dr Katarzynę Witkiewicz, autorkę podcastu Literatura Przepiękna. No, będziemy też na Podhalu, równie pięknym. Porozmawiamy o bezpieczeństwie w górach i po 14 naszym gościem będzie Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego, ale oczywiście będzie jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24. O 12 polecamy się.
0: No i oczywiście będą kolejne informacje na temat tych straszliwych zdarzeń w Wyszkowie, w Ostrołęce i tych, które udało się udaremnić, czyli w Sierpcu. Bardzo dziękuję, to był Krzysztof Urbaniak, a wysłuchajcie Radia RMF 24, u nas najbardziej gorące informacje non-stop.

0: reklama. Ciągły pośpiech, telefony, spotkania, korki. Każdy dzień wygląda tak samo. Odetchnij pełną piersią w Górach Izerskich, w hotelu Malinowy Dwór. Zapraszamy w niesamowitą, zieloną scenerię gór, pełną szlaków pieszych, rowerowych i oszałamiających widoków. Miejsce, które oderwie Cię od miejskiej codzienności. Sprawdź na malinowedwór.pl. Zregeneruj się w sercu Gór Izerskich. Malinowy Dwór.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Sky Games w Sky Tower. Ponad 2500 metrów kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf, interaktywne Sky Pixel, Shuffleboard, Billard i Darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games. Sky Tower. Drugie piętro.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Akademia Sportowych Emocji na Tarczyńskiej Arenie Wrocław. Naucz się kibicować z klasą. Edukacyjne warsztaty dobrego kibicowania dla zorganizowanych grup. Aktywna nauka połączona ze zwiedzaniem stadionu i Muzeum Śląska Wrocław. Interaktywne zajęcia prowadzone przez przewodnika, zakończone oficjalnym certyfikatem. Poznaj zasady kulturalnego dopingu, sportowej rywalizacji i wspierania swojej drużyny z szacunkiem bez względu na wynik. Szczegóły i zapisy na stronie www.muzeumśląskwrocław.pl.
5: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
6: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
7: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
6: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
7: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
6: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUV-y.
7: A jazda próbna?
6: Na miejscu przetestujesz każdy model.
7: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
10: Po reklamie.
11: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
12: No, w Radio RMF 24, jako że mamy jeszcze więcej informacji, to zbliża się godzina 12. O 12 jak zwykle u nas w naszym radiu będą fakty. RMF FM po faktach, jak wiecie, stery przejmuje Krzysztof Urbaniak. On będzie was prowadził przez dalszą część tego trudnego dnia. Rozmawiać będzie m.in. o aktach przemocy w polskiej szkole, w tym o ostatnim wydarzeniu z okolic Wyszkowa. Teraz fakty w samo południe, w nich Bogdan Zalewski.
13: Witam, kłaniam się nisko. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne w ataku 15-letniego nożownika w szkole w Leszczy-Dole-Nowinach na Mazowszu. Nasz reporter jest na miejscu tragedii. Za godzinę specjalna narada rządu i służb w sprawie przemocy w szkołach. Unikatowe centrum testowania sprzętu dla osób z niepełnosprawnościami firmy Google w Warszawie. Nowe punkty na poznańskim szlaku Jerzyc-Jady. Pomimo reanimacji nie udało się uratować życia 37-letniej woźnej w szkole w Leszczydole Nowinach koło Wyszkowa na Mazowszu. Kobieta została śmiertelnie ugodzona nożem przez byłego ucznia. 15-latek zaatakował też dwie inne osoby, w tym dyrektora, który go obezwładnił. Przed szkołą jest nasz wóz satelitarny i reporter RMF FM Jakub Rybski. Witamy, Jakubie.
10: Dzień dobry, jestem.
13: Jakie sceny obserwujesz? Jak w tej chwili wygląda to miejsce?
10: Budynek jest teraz odgrodzony taśmą, a przed szkołą jest straż pożarna, karetka i funkcjonariusze policji. Stoi tu też grupa kilkudziesięciu rodziców i dziadków, dzieci, które w tej chwili są zamknięte w klasach i czekają, aż służby skończą działania w środku placówki. Niektórzy rodzice, którzy tutaj są na miejscu, mają łzy w oczach i nie mogą uwierzyć w to, co stało się w ich małej i do dziś spokojnej miejscowości. Wszyscy czekają teraz na to, aż będą mogli w końcu zobaczyć swoje dzieci. Nikt też nie chce jeszcze komentować tego, co tutaj się stało. Z nieoficjalnych informacji wynika, że 15-letni sprawca ataku miał już w przeszłości sprawiać problemy, był agresywny i w ostatnim czasie często przychodził przed podstawówkę. Sprzed szkoły w Leszczydole, Nowinach, Jakub Rybski.
13: O fali przemocy w szkołach będą dyskutować przedstawiciele rządu i służb. Za godzinę początek pilnego spotkania z udziałem premiera, ministrów oraz komendanta głównego policji. Szczegóły jest na dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Kończymy się ze studium w Warszawie. Igorze, kto weźmie udział w spotkaniu?
14: No, poza szefem rządu i komendantem głównym policji w naradzie uczestniczyć będą ministrowie spraw wewnętrznych, cyfryzacji, edukacji, a także zdrowia. W ten sposób rząd reaguje na kolejny taki atak, bo przypomnę, wczoraj w Ostrołęce w zespole szkół 19-latek ranił 9 osób. W sierpcu policja zatrzymała 17-latka, który miał zapowiadać, że zrobi coś złego w szkole. Te groźby zgłosił nauczyciel. Służby znalazły u nastolatka noże, a w jego historii wyszukiwania w internecie pytania o sposoby na przygotowanie ataku. Dziś 15-latek w szkole nie opodal Wyszkowa. Rani 3 osoby, jedna umiera. Wszystkie te tragiczne doniesienia mają miejsce w województwie mazowieckim. Policja zaznacza, że na razie nic nie wskazuje, by te wydarzenia były ze sobą powiązane, ale będzie to jeszcze przedmiotem pracy śledczych.
15: Aktualny obraz faktów.
13: Uwaga kierowcy na trasie S2 w pobliżu Warszawy. Między węzłami Puławska i Lotnisko zepsuta ciężarówka blokuje pas w kierunku Poznania. Pierwsze w tej części Europy centrum testowania sprzętów dla osób z niepełnosprawnościami otworzyła dzisiaj w Warszawie firma Google. Podobne placówki działają m.in. w Londynie, w Zurichu i w Paryżu. Osoby z niepełnosprawnościami wchodzą tam w rolę ekspertów i podpowiadają, jak rozwijać nowoczesne technologie. To miejsce odwiedził reporter RMF FM Michał Dobrowicz.
16: Wchodzimy tutaj, jest stół i tutaj siada osoba z niepełnosprawnością na przykład.
17: Albo nie jedna, tylko cała grupa.
16: I co się tutaj dzieje?
17: Zapraszamy do tego stołu, do tej przestrzeni, do tego, żeby wspólnie razem rozwiązywać problemy.
16: Pani jest osobą z niepełnosprawnością.
18: Tak, jeżdżę na wózku elektrycznym.
16: Na jakie rozwiązanie pani najbardziej teraz czeka, liczy?
18: Fajnie by było, gdyby jeszcze bardziej pracowano nad obsługą komputera czy telefonu bez dotykania sprzętu.
16: Czy najlepsi inżynierowie tutaj uczą się od osób z niepełnosprawnościami?
19: To działa w obie strony. Ja mam na przykład babcię, która traci wzrok i czasem 3 ustawienia w przeglądarce internetowej. To już znacznie polepsza życie takiej osoby.
13: Zdjęcia z nowego centrum Google i szczegóły, jak skorzystać z tego miejsca, mamy na rmf24.pl. Poznański szlak Jerzycjady rozrasta się i zaprasza poza granice miasta. Miejsca znane z kart książek Małgorzaty Musierowicz można odwiedzić dzięki specjalnie przygotowanej trasie wokół Poznania.
20: Te ostatnie tomy Jerzycjady to są tomy, w których ta akcja jakby przynosi się nam z Jerzyc, z dzielnicy cesarskiej i zmierza właśnie w tym wschodnim kierunku, a pewnie to za sprawą tego, że i pani Małgorzata Musierowicz, rodowita poznanianka, z biegiem czasu opuściła Jerzycę i też przeprowadziła się w okolice Popiedzisk, a razem z nią jej bohaterowie.
16: Można zwiedzać z książką, trzymając ją sobie w ręku, chodząc?
20: Tak naprawdę te książki bardzo dokładnie opisują te wszystkie miejsca. Jeżeli ktoś wnikliwie czyta, to nawet bez tej mapki jest w stanie dotrzeć do tych wszystkich miejsc. Chociażby jest taki tom feblik, w którym bardzo dużo miejsc poza Poznaniem się pojawia.
13: Zwraca uwagę Anna Basińska. Z przewodniczką po Poznaniu rozmawiał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Moli książkowych i czytelników, i czytelniczki zapraszamy też na fakty za godzinę. Tuż po 13:00 poznamy laureatkę lub laureata Nagrody Nobla z literatury. Śledzę listy bukmacherów. Na szczycie Meksykanka Cristina Rivera Garza, na podium także Chinka Can Xue oraz Kanadyjka Ann Carson. No ale może to jednak będzie pisarz, a nie pisarka. To wciąż szwedzka ruletka.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. AI.
21: Popołudnie
0: stopniu we Wrocławiu będzie pochmurno z jedynie drobnymi rozpogodzeniami. Temperatura wyniesie maksymalnie 22 stopnie Celsjusza. Słońce zajdzie kwadrans po 18. Wieczorem zachmurzenie jeszcze wzrośnie, a do tego spadnie deszcz i zrobi się bardziej wietrznie. Termometry wskażą 15 kreskę, a odczuwalnie będzie chłodniej.
21: Jak mówiliśmy w Faktach RMF FM, premier wezwał na 13 koordynatorów służb i komendanta głównego policji. To oczywiście w związku z tragicznym atakiem w szkole podwyżkowym. Będziemy to śledzić. A za chwilę połączymy się z naszym człowiekiem, który jest przed szkołą w Leszczydole, Nowinach. Popołudnie z Radiem RMF 24, Krzysztof Urbaniak. Witam i zapraszam.

0: To jest popołudniowy program Radio RMF 24. Jak już mówiliśmy w faktach, pomimo reanimacji nie udało się uratować życia 37-letniej woźnej w szkole w Leszczy-Dole Nowinach koło Wyszkowa na Mazowszu. Przed szkołą jest nasz wóz satelitarny i reporter Jakub Rybski. Witaj, Jakubie.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Co zobaczyłeś, co usłyszałeś na miejscu?
1: Tutaj na miejscu teraz oczywiście działają służby, jest straż pożarna, jest karetka, są policjanci, radiowozy. Cały ten budynek jest obstawiony przez służby. Dosłownie przed chwilą, kilka minut temu z terenu tej szkoły odleciał śmigłowiec LPR-u, który na razie nie wiadomo kogo przetransportował, ale jedną z poszkodowanych osób prawdopodobnie. Przed tą szkołą, przed tą taśmą właściwie, która odgradza teren szkoły, stoją rodzice, którzy są bardzo zaniepokojeni o swoje dzieci. Na szczęście żadnemu z dzieci nic się nie stało, ale to, co one muszą teraz przeżywać, ponieważ są cały czas zamknięte w tej szkole, są zamknięte w salach, w których miały lekcje. One tam teraz będą do czasu, aż służby zakończą swoje czynności w środku. Muszą zabezpieczyć wszystkie ślady, muszą też posprzątać to wszystko, te wszystkie ślady tego ataku, żeby też no, nie narażać dzieci na dramatyczne widoki. Rodzice, wielu z rodziców no, ma po prostu łzy w oczach. Oni są roztrzęsieni tą sytuacją. Próbowałem tutaj porozmawiać z kimkolwiek, nagrać kogoś, kto by opowiedział o tym, co tutaj się wydarzyło, czy mają jakieś informacje. Nikt nie chce tego jeszcze komentować, ale z tymi osobami, z którymi udało mi się porozmawiać, ustaliłem, że prawdopodobnie ten napastnik, ten 15-latek wszedł do tej szkoły, zaatakował woźną, po czym został obezwładniony prawdopodobnie przez dyrektora tej szkoły, którego też zdążył zaatakować. Mówi się tutaj o tym, że ten 15-latek, on był znany w tej społeczności, to jest absolwent tej szkoły, on ją skończył rok temu, co najmniej rok temu. To jest osoba, która miała zachowywać się już wcześniej agresywnie, on miał przychodzić tutaj już po skończeniu edukacji podstawowej właśnie przed budynek tej szkoły, miał krzyczeć, miał zachowywać się w sposób no, dziwny, taki niezrozumiały dla ludzi, też niepokojące dzieci. W tym momencie, tak jak wspomniałem, na miejscu pracują służby. Wkrótce przyjedzie tutaj również oficer prasowa mazowieckiej policji, więc możemy się spodziewać jakiegoś oficjalnego briefingu służb. Na razie jednak, tak jak już wspomniałem, teren jest całkowicie odgrodzony. Nikt nie może oczywiście wchodzić na teren szkoły. My jako dziennikarze mamy prawo wjechać na tą ulicę, na której znajduje się ta szkoła, ale sama ulica dla tak zwanych gapiów czy osób przyjezdnych jest zamknięta przez ulicę. Więc czekamy na więcej informacji w tej sprawie i na pewno będziemy wracać do tej tragicznej sytuacji.
0: Bardzo dziękujemy. Sprzed szkoły w Leszczy-Dole Nowinach koło Wyszkowa na Mazowszu nasz reporter Jakub Rybski.
1: Dziękuję bardzo. RMF 24.

0: W Radiu RMF 24 kolejne tragiczne doniesienia, tym razem z Ukrainy. W wyniku rosyjskiego ataku na ukraiński Kramatorsk zginęło co najmniej 30 osób. To nie są następstwa wojny ani statystyka, są to ludzie, których zabiła rosyjska armia, napisał na Telegramie szef wojskowych władz obwodowych Wadym Fiłaszkin. Opublikował również zdjęcia, na których widać płonący bus zwany w Ukrainie marszrutką. Te wstrząsające fotografie znajdziecie również w naszym portalu rmf24.pl. Doniecka prokuratura podała następnie, że celem ataku Rosjan były dwa autobusy. Dodam, że w związku z kolejnym atakiem Rosji na Ukrainę dziś przed południem rozpoczęło się działanie polskiego lotnictwa. Dla mieszkańców podkarpackiego i lubelskiego ogłoszono także alert RCB, który został już odwołany.
1: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Co masz do powiedzenia?
2: W tym tygodniu będziemy w Szczecinie i zapytamy was, czy zakaz nocnej sprzedaży alkoholu powinien obowiązywać w całej Polsce.
1: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF24. Już jutro po 12.
3: Reklama.
4: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także mleko UHT Simple 1 litr, 1,5 lub 3,2%, 3 plus 3 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października.
5: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
6: Netto przedstawia.
7: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
7: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
7: To może zapraszamy?
8: Dobre!
9: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
10: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
11: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Gotowi na rodzinną przygodę? Już w tę sobotę, 10 października, pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką grę w zagadki. Zbierzcie ekipę od 3 do 5 osób, odkryjcie ukryte symbole, rozwiążcie łamigłówki Vitelona i zawalczcie o nagrody główne, karty podarunkowe do 1500 zł. Zbierzcie rodzinną ekipę i podejmijcie wyzwanie. Szczegóły na pasażgrunwaldzki.pl.
17: Po reklamie.
19: Na zegarach 12.30, Rafał Jędraszek, zaczynamy Fakty RMF 24 Wrocław. Uwaga kierowcy, w nocy z piątku na sobotę drogowcy zaczną pracę na ulicy Żmudzkiej. O szczegółach tej inwestycji opowiada nam Damian Kret, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.
20: Przewidziano remont odcinku jezdni o długości 250 metrów między ulicami Kiełczowską oraz Litewską. Te prace będą wykonywane przy połówkowym zajęciu jezdni, także utrzymaniu przejazdu w jednym kierunku. kierunku ruchu. Przez cały czas trwania remontu przejazd ulicą Żmudzką będzie możliwy tylko i wyłącznie w relacji od Kiełczowskiej do Litewskiej.
19: Dodajmy, że prace spowodują także zmiany dla pasażerów MPK. Przystanek autobusowy na ulicy Żmudzkiej zostanie zawieszony, a tymczasowe przystanki zostaną wyznaczone na ulicy Poleskiej. Remont powinien zakończyć się jeszcze w tym roku.
1: Fakty istotne dla Wrocławia.
19: To już ostatnie dni głosowania w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego 2026. Do tej pory oddano około 28 tysięcy głosów. Ponad 2800 mieszkańców zweryfikowało swój PESEL w punktach stacjonarnych. A 6 października padł rekord. Blisko 300 osób skorzystało z tej możliwości w ciągu jednego dnia. W tym roku do wyboru jest 106 projektów, a do rozdysponowania przeznaczono rekordową kwotę 39 milionów złotych. Głosowanie potrwa do 12 października.
1: Kultura w faktach RMF 24 Wrocław.
19: Urodzony we Wrocławiu i przez lata związany ze stolicą Dolnego Śląska słynny pisarz Marek Krajewski, autor Drogi Krwi, powraca z drugim tomem serii opowieści związanych z Wałbrzychem. Najnowsza powieść Złodziej Trupów przeniesie czytelników do Wałbrzycha z 1927 roku, gdzie młody psychiatra Herbert Anwald bada tajemniczą zarazę i staje się detektywem w sprawie nietypowego zlecenia. 15 października zaplanowano przedpremierowe spotkanie z pisarzem w Wałbrzyskiej Bibliotece Multimedialnej na Podzamczu.
3: No i wyjątkowa rozmowa, ponieważ pan Marek sam jest fascynującą osobą, z dużym doświadczeniem życiowym. To będzie rozmowa, która będzie, myślę, nie tylko na poziomie opowieści o Wałbrzychu, ale też taka prawdziwie przyjacielska rozmowa, której my będziemy mogli się wsłuchać.
19: Zapraszała Kamila Świerczyńska, koordynatorka obchodów 600-lecia Wałbrzycha. I na koniec tych faktów, po Łodzi i Warszawie czas na Wrocław. Dokładnie 10 października, czyli w najbliższą sobotę w hali stulecia swój koncert zagra Mrozu. Artysta związany z Wrocławiem zapowiada energetyczne widowisko z dopracowaną oprawą muzyczną i wizualną. W programie znajdą się zarówno premierowe utwory z najnowszej płyty, jak i największe hity z ostatnich 15 lat działalności muzyka. My w RMF 24 Wrocław będziemy mieli dla Was bilety na ten koncert. Koniecznie słuchajcie popołudniowych faktów.

0: Radio RMF 24 to jest nasz program popołudniowy. Słuchacie nas w internecie na DAB+, a także we Wrocławiu na 95.1 FM. I wracamy teraz do tragicznych wydarzeń. W wyniku ataku 15-latka zmarła 37-letnia woźna ze szkoły w Leszczydole-Nowinach w powiecie wyszkowskim. O tej tragicznej informacji mówimy dziś w Radiu RMF 24. Dziś rano udaremniono próby ataku w sierpcu, a wczoraj doszło do ataku przy użyciu ostrego narzędzia w Ostrołęce. Porozmawiam teraz o tym z moim gościem, którym jest dr Bartłomiej Pater, ekspert do spraw bezpieczeństwa, wykładowca WSB Merito w Opolu, były dowódca antyterrorystów Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, witam.
0: Panie doktorze, przy takich zdarzeniach zadajemy sobie zapewne pytanie, dlaczego do tego doszło i czy te zdarzenia mogą mieć ze sobą związek?
1: Znaczy, jedyny związek może być taki, który pojawił się w internecie i jedna osoba zobaczyła, co można zrobić i po prostu w ten sposób się zindoktrynowała i po prostu do takiego zdarzenia doszło. Ja myślę, że to jest jedyny wspólny mianownik, a więcej to może służby odpowiedzą, jak damy im trochę czas na to, żeby przeanalizowały tego typu zdarzenia.
0: Pan doktor posiada doświadczenie w działalności antyterrorystycznej, ale dlaczego nastolatki są w stanie dokonać takich strasznych czynów?
1: Ja myślę, że tutaj wzburzenie, dostępność narzędzia, które było i jakby brak radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, może trochę taki brak uważności osób bliskich lub mogących mieć na to wpływ, w sensie rozwiązania tego problemu, trochę nieinformowanie o tym, że taki problem jest, być może ta osoba gdzieś sygnalizowała jedna z drugą, że ma taki problem, no i chyba to, no, możliwość zrealizowania tu i teraz i dlatego.
0: Dziś szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał rano, że, cytuję, policja dzięki bardzo dobrej współpracy z lokalnym środowiskiem nauczycieli zatrzymała 17-latka w miejscowości Sierpc, który na terenie szkoły mówił o planach zrobienia komuś krzywdy. Jak my powinniśmy reagować, panie doktorze, żeby nie dochodziło do takich zdarzeń? A jeżeli już, nie daj Boże, dojdzie, to jak powinniśmy reagować?
1: Ja myślę, że przede wszystkim, tak jak wspomniałem, to uważność, czyli reagujmy na to, co się wokół nas dzieje, nie czekajmy, aż ktoś to zrobi za nas, bo może nie zdążyć właśnie, więc reagujmy na to, co się dzieje, jeśli ktoś przejawia takie symptomy. Dwa, no przestańmy tworzyć procedury. My już procedur mamy potworzonych wiele, zacznijmy po prostu realnie sprawdzać, co jesteśmy w stanie zrobić, jak reagować na tego typu zdarzenia. Procedur jest dużo, a teraz potrzeba sprawdzić je w życiu i wdrożyć przede wszystkim w życie, czyli zobaczyć, czy my jesteśmy w stanie to robić i zacząć edukować społeczeństwo, w którym żyjemy, bo tego nam brakuje, tego wdrożenia w życie i uświadomienia społeczeństwu, że jest to nam potrzebne. To nie jest kolejna procedura z kolei, to nie jest kolejne coś, które możemy schować w segregatorze. To jest coś, co realnie nas dotyka. I nie możemy przechodzić obojętnie i mówić, nas to nie dotyczy. To dotyczy właśnie każdego.
0: A te procedury, o których pan mówi, mamy dobre, czy coś trzeba zmienić?
1: Myślę, że je trzeba weryfikować i dostosowywać do bieżących sytuacji i na tej podstawie, bo zawsze plan czy procedurę można zweryfikować i sprawdzić, czy ona adekwatnie odpowiada do tego, co żeśmy zrobili. To jest naturalny proces. Jeżeli w Stanach takich zdarzeń było więcej i wypracowali sobie realne procedury, to może trzeba trochę wzorcowo sobie spojrzeć na nie, dostosować do polskich warunków i spróbować po prostu realizować. Jeżeli nam coś nie wyjdzie, to je poprawmy, ale róbmy i działajmy, bo czasu nam ubywa, a ten czas jest dla nas chyba najcenniejszy w tym przestrzeni.
0: A czy da się coś zrobić, żeby zminimalizować zagrożenie takich zdarzeń? Jak rozmawiać z młodzieżą?
1: To bardzo trudne pytanie i powiem szczerze, nie ma złotego środka. Na jednych zadziała rozmowa z psychologiem, innych z pedagogiem, a inni będą potrzebowali wyjść w plener i po prostu dać upust tej energii, którą w sobie posiadają w tym nastoletnim wieku. Więc myślę, że tutaj złotego środka nie będzie i trzeba zacząć badać po prostu te środowiska, w których możemy coś zacząć robić. Odcięcie wszystkich od internetu nie jest możliwe, bo ta przestrzeń jest nam potrzebna. A może trzeba po prostu też przestać mówić o tych zdarzeniach w sieci i nagłaśniać je aż tak bardzo? Może to też jest rozwiązanie.
0: Powiedział pan doktor, że czasu na ubywa. Co to oznacza?
1: No, jeżeli pojawiło się jedno zdarzenie, drugie na przestrzeni ostatnich miesięcy, mamy ich więcej, to znaczy, że coś jest nie tak i należy tutaj działać, a budowanie kolejnej procedury no nie poprawi nam tego czasu. My musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak szybko możemy pomóc w tych obiektach, no bo dzisiaj to jest szkoła, jutro może być zupełnie inny obiekt. Musimy sobie odpowiedzieć, czy mamy na to rozwiązanie. Straż Pożarna wprowadziła rozwiązanie na zagrożenie ogniowe. Są procedury, jest ustawa, każdy obiekt musi spełnić określone wymagania. My nie mamy na to rozwiązania dzisiaj ustawowego, które by mówiło, że trzeba spełnić określone wymagania. Że drzwi w szkołach powinny być skonstruowane w taki sposób, żeby nie można było wyjść z zewnątrz na przykład. Że potrzebujemy miejsca schronienia, które będzie izolowało nas od sprawcy. Że potrzebujemy nie raz w roku przeprowadzić szkolenie, bo każdy przyjdzie, je zrobi i odhaczymy w kalendarzu, że się odbyło. Natomiast, że realnie realizujemy te szkolenia i realnie one poprawiają nasze bezpieczeństwo. Może to jest droga i ścieżka do tego, żebyśmy po prostu zaczęli budować odporność społeczeństwa, na której nam zależy.
0: Panie doktorze, wrócę jeszcze do pytania, jak reagować w sytuacji zagrożenia, na przykład takich, o których właśnie teraz słyszymy.
1: To pierwsze, to ta uważność, czyli miejmy tą uważność, czy coś się wokół nas dzieje. Drugie, uciekaj. Jeżeli mamy możliwość, po prostu uciekaj. Jeżeli nie ma gdzie uciekać, to szukaj bezpiecznego schronienia. Tu jest odpowiedź dzisiaj na rynku. Jak zrobić to bezpieczeństwo, żebyśmy mogli się bezpiecznie schronić. No a trzecie, jak już dochodzi do tego ataku bezpośredniego i kontaktu, no to wykorzystaj te elementy, które masz przy sobie, wieszak, krzesło, stolik, żebyśmy mogli zdystansować się od tego sprawcy i próbowali się ochronić. Kiedyś ABW zrobiła taką świetną akcję i myślę, że do tego warto wrócić, choćby z punktu widzenia tam terrorystycznego, ale to można przenieść na takie zdarzenia, które mamy dzisiaj.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem w Radiu RMF 24 był dr Bartłomiej Pater, ekspert do spraw bezpieczeństwa, wykładowca WSB Merito w Opolu, były dowódca antyterrorystów Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Panie doktorze, jeszcze raz dziękuję. Spokojnego popołudnia.
1: Dziękuję i wszystkim tego również.
0: Dziękujemy, do usłyszenia, a w Radiu RMF 24 wracamy już za chwilę. Mamy jeszcze więcej informacji. Jest 12:43.
2: Radio RMF 24.
3: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Ja nie, skarpeta na pieniądze.
12: Się rozpadła.
13: Noż do 100.
12: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
14: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
15: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
16: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
17: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
18: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
19: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
18: Czyli frosty kupiłeś?
20: Prościej się nie da.
21: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
22: Kochanie, dieta, bieganie...
3: którą stronę pójść?
13: W kierunek fit.
3: Co to takiego?
13: Jedyny kompleksowy klub fitness w Siechnicach. Doskonale wyposażona siłownia, pełnowymiarowa strefa fight z ringiem, modelowanie sylwetki Icon oraz Onda. Zajęcia dla każdego, w każdym wieku, także dla dzieci.
3: Kierunek fit.
13: 1500 metrów kwadratowych czystego sportu.
3: A multisport?
13: Honorują. Te i inne karty sportowe też. Siechnice, ulica Piastów Śląskich 26a. Kierunekfit.pl.
20: Po reklamie.
22: Relacje i komentarze, czyli popołudnie Radia RMF24.

W Radiu RMF 24 czas na nowe informacje dotyczące cen paliw. Jak podał minister energii w swoim obwieszczeniu, jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 90 groszy, benzyny 98 7 zł i 77 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 82 grosze. To oznacza, że na stacjach paliw zapłacimy od 6 do 8 groszy za litr więcej niż dzisiaj. Przypomnę, że program osłonowy CPN będzie obowiązywał do 31 grudnia tego roku. Jego podstawą są dwa rozporządzenia. Obniżona stawka VAT na paliwa z 23 do 8% oraz akcyzy. Maksymalna cena detaliczna benzyny i oleju napędowego. I dodam jeszcze informacje z godzin porannych. Ropa na globalnych rynkach drożeje. To w reakcji na informację, że Biały Dom zwrócił się do Pentagonu w sprawie przygotowania planu ataku na Iran. I to jeszcze przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi w Stanach Zjednoczonych. No i do tego wiele na rynkach może namieszać huragan, jak podają maklerzy. To jest Radio RMF 24. Mamy jeszcze więcej informacji. Już za chwilę najnowsze wydanie faktów RMF FM punktualnie o 13.00.

0: Reklama.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Psst. Cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
12: Gang Zaradniaków zaprasza do Biedronki po ekstra naklejki. Tylko teraz kup produkty Mleczna Dolina lub Delikatę za minimum 10 zł i zyskaj dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak, od czwartku 8 do soboty 10 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
13: Kastorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii, jak szukasz narzędzi,

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowit.
2: Po reklamie.
5: Czas na fakty o 13 w RMF FM. Posłuchajmy. Bogdan Zalewski zaprasza.
6: Po kolejnej tragedii w szkole specjalne narady rządu i dyrektorów szkół na Mazowszu. Francuski rząd pod presją protestów ogłasza plan ratunkowy dla liceów. Czekamy na laureatkę lub laureata literackiego Nobla. W faktach tę wieść poda dziennikarka z redakcji kulturalnej. W Radiu RMF 24 werdykt skomentujemy z dr Katarzyną Witkiewicz, autorką podcastu Literatura Przepiękna. Rusza specjalna narada rządowa po kolejnym ataku nożownika w szkole na Mazowszu. Jak ustalił reporter RMF FM, komenda główna policji zapowiada wzmożone patrole w okolicach szkół w całej Polsce. 15-latek w Leszczydole Nowinach zranił 3 osoby. Jedna z nich zmarła. Dzień wcześniej w Ostrołęce 19-latek ranił 9 osób, w tym uczniów i nauczycieli. Naradę w formule wideo ze wszystkimi dyrektorami szkół zwołała też mazowiecka kurator oświaty. W Leszczydole Nowinach jest nasz wóz satelitarny. Ponownie łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim.
7: Dzień dobry, jestem.
6: Witamy serdecznie. Co wiadomo o 15-letnim napastniku?
7: Pochodził z tej małej miejscowości, a tutejszą szkołę podstawową skończył w czerwcu tego roku. 15-latek miał być skryty i zamknięty w sobie, miał jednak problemy w domu.
8: To był bardzo zamknięty chłopiec w sobie. On nie opowiadał za dużo o sobie i wiem, że miał problemy w domu, jakieś takie...
9: Po prostu doświadczał przemocy fizycznej ze strony swojego ojca. Właśnie ten ojciec znęcał się nad tą rodziną, no, tak? Po prostu.
7: Mówiły mi Aleksandra, absolwentka tej szkoły, i jej mama Anna. Z moich informacji wynika, że gdy 15-latek wszedł do szkoły, pierwszymi osobami, które spotkał, były pani woźna i mama jednego z uczniów. Napastnik ominął rodzica i zaatakował pracownicę szkoły. Później miał zostać obezwładniony przez dyrektora, który został ranny. Z Leszczydoł Nowin, Jakub Rybski.
6: Uwaga kierowcy, jutro na stacjach paliw będzie drożej. Znamy nowe ceny maksymalne przy dystrybutorach. Za litr benzyny zapłacimy nie więcej niż 6,90 zł, to 7 groszy więcej niż dziś. Od jutra górny limit diesla to 7,82 zł za litr, 8 groszy więcej. Nowe stawki wejdą w życie o północy. Francuski rząd ogłosił plan ratunkowy dla szkół średnich, by położyć kres fali zamieszek w całym kraju. Minister szkolnictwa ma się w tej sprawie spotkać z liderami uczniowskich związków, informuje korespondent RMF FM Marek Gładysz.
10: Minister szkolnictwa Edouard Geffrey obiecał, że w ramach zapowiadanych przez rząd drastycznych cięć budżetowych nie będzie redukcji liczby pedagogów w liceach. Zapowiedział też między innymi, że okresowo nieobecni, na przykład z powodu długiej choroby nauczyciele, będą częściej zastępowani przez kolegów, nawet sprowadzanych z innych miast. Rząd ma nadzieję, że dzięki temu nie dojdzie do kolejnej serii zamieszek po demonstracjach licealistów, studentów i skrajnie lewicowych aktywistów, które organizowane są dzisiaj w różnych miastach Francji. Obserwatorzy zauważają, że nieznacznie spadła dzisiaj liczba szkół średnich blokowanych przez strajkujących uczniów.
6: W Parlamencie Europejskim zaprezentowano kontrowersyjną rzeźbę zatytułowaną Pomarańczowa zaraza, autorstwa duńskiego artysty Jensa Galskiota. Dzieło przedstawia nagiego prezydenta USA Donalda Trumpa, siedzącego na ramionach innego mężczyzny. Instalacja wywołała krytykę części europosłów. Pomarańczowa zaraza, do obejrzenia na rmf24.pl.
11: Nagroda Nobla w faktach RMF FM.
6: Jest. Ann Carson, to było do przewidzenia. Kanadyjska poetka, laureatką literackiego Nobla, ogłosiła to przed chwilą Szwedzka Akademia. Z nami dziennikarka z redakcji kulturalnej RMF FM, Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
12: Dzień dobry ponownie. No co za wieści wspaniałe. Nie no, Ann Carson była od lat faworytką. Fantastycznie, że po pierwsze kobieta, po drugie tak. Poetka, Kanadyjka. Ann Carson to jest osoba, która pisze poezję, a tak czytam w tej chwili szybciutko, na szybciutko, bo właśnie Akademia wrzuciła uzasadnienie.
4: Bardzo
12: za to,
4: prosimy.
12: Że łączy, że jest w dialogu, pozostaje w ciągłym dialogu między klasyczną, między tradycją, między klasycznymi formami literatury, a współczesną literaturą. Bo tak rzeczywiście jest. Ona w swoich tekstach krytyczno-literackich no, widać wpływy zarówno literatury antycznej u niej, jak i najwybitniejszych twórców zachodniej kultury XX
4: wieku. Dostała nagrodę T.S. Eliota, to zobowiązuje.
12: Dokładnie tak. Jest kandydatką do literackiego Nobla od wielu, wielu
4: tak
12: lat.
4: Jest.
12: Te jej wiersze są, powiedzmy, postmodernistyczne. Ona też jest autorką esejów, tekstów krytyczno-literackich, więc tym roku poetka, nie pisarka, kobieta, tu mieliśmy rację.
4: To też eseistka
12: Kanada,
4: właśnie. Nie wiem, czy Kasiu, rozmawialiśmy wcześniej, mieliśmy różne typy, a ja sobie tu przyniosłem książeczki Ann Carson.
12: Tak, ja też mam ze sobą tomik wierszy Ann Carson i za kilka minut moim i Bogdana gościem w Radiu RMF 24 będzie dr Katarzyna Witkiewicz, literaturoznawczyni, autorka podcastu Literatura Przepiękna i porozmawiamy o nowej kanadyjskiej noblistce Ann Carson.
4: Świetna pisarka. Ann Carson, między innymi autobiografia Czerwonego i tutaj Piękno męża. Obydwie wczoraj przeczytałem. Jeszcze więcej gorących literackich informacji i dyskusji. Zapraszam.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: RMF 24.
5: Potwierdzam to, o czym mówiliśmy przed chwilą w faktach RMF FM. W Radiu RMF 24 za chwilę komentarz do Literackiej Nagrody Nobla. Naszym gościem będzie m.in. dr Katarzyna Witkiewicz, autorka podcastu Literatura Przepiękna. No i porozmawiamy o nowej noblistce. A ja witam ponownie Krzysztof Urbaniak. Dzień dobry i obiecuję jeszcze więcej informacji.

0: To jest informacyjne popołudnie w radiu RMF 24. Ann Carson, kanadyjska poetka, to jak już wiecie z faktów RMF FM, laureatka literackiego Nobla. W studiu radia RMF 24 nasi dziennikarze Katarzyna Sobiechowska-Szuchta oraz jej gość oraz Bogdan Zalewski. Witajcie.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, a naszym gościem jest dr Katarzyna Witkiewicz, literaturoznawczyni, specjalistka w teorii literatury, literatury najnowszej, autorka podcastu Literatura Przepiękna. Dzień dobry, pani Kasiu.
3: Dzień dobry.
2: Ja tylko powiem słuchaczom, bo nie widzicie tego. Pani Kasia ma ze sobą jedną książkę. Zgadnijcie, czyja to jest książka. To jest zbiór esejów.
3: Tak, słodko-gorzki Eros Ann Carson.
2: Ann Carson, dokładnie. Czyli pani Katarzyna przyszła do nas do studia z książką noblistki, to po pierwsze, czyli fantastyczny gość. Jeszcze raz witamy. Pani Kasiu, pierwsza myśl po usłyszeniu nazwiska Ann Carson?
3: Pierwsza myśl była taka, że bardzo się cieszę, że znów nagrodzono kobietę, ponieważ tych kobiet było bardzo mało w historii Nobla, jeżeli chodzi o literaturę, zaledwie 18. Dzisiaj mamy 19, a nagroda była przyznana 122 razy. A moja druga myśl jest taka, że nagrodziliśmy poetkę, osobę też bardzo, bardzo wykształconą, ponieważ Ann Carson jest wykładowczynią, jest profesorką literatury klasycznej i ona wykorzystuje całą tę swoją wiedzę po to, żeby nam pokazać, że antyk jest wciąż żywe. I że te mity antyczne, ta starożytność możemy w sposób bardzo atrakcyjny przełożyć na język współczesności.
2: Bogdanie?
1: No właśnie, to jest przekład, to jest kluczowe słowo, ponieważ ona przekłada także, bardzo dużo tłumaczy, no i też tłumaczy nam tutaj w tych swoich bardzo czasami intymnych historiach, bo ona jest poetką, ale nie tylko. Właściwie trudno ją zaklasyfikować, szczególnie o telefon z Akademii Noblowskiej. Trzeba... Przepraszam, żart. Nie włączyłem telefonu, duże faux pas. Wracając do mojej myśli. Otóż ona jest bardzo eklektyczna. To jest pisarka, poetka, eseistka nawiązująca do starożytności. Tutaj ten słodko-gorzki eros, który pani Katarzyna ma ze sobą, to jest nawiązanie do Safony, do poetki właśnie, która tak określiła takim słowem oksymoronem, łączącym ze sobą różne takie skrajne emocje, połączyła właśnie te słodko z gorzkim uczuciem. Eros jest czymś, co paradoksalnie jest kwestią dystansu, zdaniem Ann Carson. Po prostu ona tam nawiązuje między innymi do Franza Kafki. To jest bardzo ciekawe w tej książce, ponieważ Franz Kafka napisał takie opowiadanie o bączku. I teraz o co chodzi z tym dystansem? Otóż ten, który puszcza ten bączek, to jest też żydowski bączek, to jest też bardzo charakterystyczne, bo to jest nawiązanie do tradycji też starotestamentowej. Ten bączek, on wiruje i utrzymuje ten pion w momencie, kiedy właśnie wiruje. A ktoś, kto chce go złapać właśnie, to jest ktoś, kto pożąda tego bączka, prawda? Ale kiedy go złapie, to już ten bączek staje się dla niego obrzydliwy. W związku z tym to jest paradoks Erosa. To jest tylko jeden fragment właśnie z książki Słodko-gorzki. Ona jest bardzo, bardzo pojemna.
3: Ta książka jest tak pojemna jak wypowiedź pana redaktora i tak samo łączy różne wątki, ponieważ rzeczywiście Ann Carson jest taką poetką, pisarką, twórczynią, która zaczyna od Kafki albo zaczyna od Safony, później zaczyna nam tłumaczyć jakieś greckie słowo, później bawi się przekładem, później wplata w to własne doświadczenie i też pokazuje nam, że my możemy czytać takie teksty tak, jak się czyta poezję, czyli na zasadzie takich skojarzeń, takich map myśli. Możemy tak sobie trochę skakać. Ta eklektyczność, hybrydalność jest też jednym z głównych wskaźników i tendencji w literaturze najnowszej, więc to akurat nie jest takie duże zaskoczenie. A to, co pan redaktor powiedział o tym erosie i o tym początku tego eseju, bo to się rzeczywiście zaczyna od tej historii, opowiadaniu o tym bąku. Bąk jest atrakcyjny, dopóki jest w ruchu, dopóki wiruje. A kiedy przestaje wirować, to ten filozof, który gapi się, tak mówiąc kolokwialnie, i biegnie za tym bąkiem, on już jest znudzony, on jest zły, rozczarowany.
1: Przychodzi już... przesyt, prawda?
3: Tak, to nawet nie jest przesyt, bo w tym wirowaniu chodzi o to, że Eros jest brakiem i ona wprost to tak nazywa. Eros jest brakiem i twórczość Ann Carson jest trochę o tym, to wyrasta z takiego romantycznego pragnienia, tego co my znamy z polskiego nawet romantyzmu, że najbardziej atrakcyjne jest to gonienie i nas napędza to, czego my nie możemy mieć. Jeśli chodzi o Eros, to będzie ta namiętność, ta próba spełnienia, ale nie chodzi w tym nawet o sam moment spełnienia, który jest niemożliwy, bo ten bąk wirujący wtedy opada, tylko o tę drogę.

0: uwagę, o to patrzenie i o to, żeby ten filozof, jeszcze raz do niego nawiążę, on pomimo tego, że ten bąk opada i przestaje się kręcić, to później, kiedy dzieci znowu go wpuszczają w ruch, to on wraca i to jest dla niego cały czas tak samo pociągające. I na takiej zasadzie działa właśnie Eros, wzięty trochę z Safony. My mamy dwa teksty N. Carson po polsku. Pierwszy to jest właśnie ten, od którego zaczęliśmy w przekładzie Renaty Lis, a drugi to jest autobiografia Czerwonego.
1: Jeszcze mamy Piękno męża. To jest jeszcze kolejne tłumaczenie.
0: Tak. Ale rzeczywiście, jeśli chodzi o autobiografię Czerwonego, to chyba jest najbardziej znany tekst w Polsce. To przełożył Maciej Topolski i dostał za ten przekład nagrodę.
1: Karkołomna sprawa.
0: Tak.
2: I przepiękny przekład zresztą. Tak.
0: Rzeczywiście.
2: Pani Katarzyno, jest pani autorką też podcastu Literatura Przepiękna, gdzie przybliża pani literaturę również młodym ludziom i o młodych czytelników i o młodych słuchaczy chciałam panią zapytać. Gdyby słuchał nas teraz ktoś, bo oczywiście możemy o N. Carson powiedzieć bardzo dużo. Słuchał ktoś, kto pierwszy raz na przykład usłyszał to nazwisko, bo tak się też może zdarzyć. To co by pani powiedziała tej osobie o N. Carson, co powinna na pewno zapamiętać z biografii tej właśnie wybitnej kanadyjskiej poetki?
0: Myślę, że ją najlepiej poznać poprzez czytanie. I książka Autobiografia Czerwonego byłaby idealnym wyborem, znacznie lepszym niż Słodko-gorzki Eros. To jest też książka, która pomimo tego, że jest bardzo erudycyjna momentami, intertekstualna, tam jest bardzo dużo przeróżnych form, zresztą N. Carson potrafi nam wplatać teksty greckie, a potem je dopiero
1: tłumaczyć. Herakles jest bohaterem.
0: Możemy sobie poczytać po grecku, biorąc jej teksty. To Autobiografia Czerwonego jest tekstem bardzo lubianym, ponieważ to jest historia o Geryonie i on jest czerwonym skrzydlatym chłopcem. To jest historia o miłości, miłości queerowej i myślę, że poznanie takiego tekstu to się dzieli na dwie części. Pierwsza jest taka starożytna, oparta na eposie, ale druga część jest już taką twórczą, współczesną i to
1: właściwie się dzieje w Kanadzie, prawda? Bo ten Geryon skrzydła chowa pod płaszczem, więc...
0: Tak, on jest takim uwspółcześnionym potworem, ale bardzo wrażliwym. To jest historia nastolatka, który się po prostu zakochuje, jest to miłość nieszczęśliwa, czyli znów mamy to gonienie naszego bąka i to wyrasta z mitów. To nam też pokazuje, że warto też wrócić do mitologii, ale też N. Carson daje nam tak dużo wskazówek i nas zaciekawia, że proszę się nie bać jej twórczości, bo ja też się czasem boję, kiedy czytam, że czegoś nie zrozumiem.
1: A mogę ją troszkę obłaskawić na koniec dla młodych ludzi?
0: Tak.
1: Bo ona ma różne tutaj odsłony i między innymi współpracowała z takim zespołem indie rockowym. Ona też się udziela trochę popkulturowo. Indie rock to oczywiście bardziej taka ambitna forma rocka, ale N. Carson współpracuje też z takimi artystami. A oprócz tego tu jest ukłon do autorów serii Liberatura, bo ona też nie tylko takie tradycyjne książki wydaje, ale na przykład ma taką książeczkę, ona się nazywa Nox poświęconą bratu, to jest harmonijka w pudełku. A ma też inną książkę, która jest taką właśnie zbiorem poszczególnych jakby rozdziałów w szklanym pojemniku. Więc to jest Liberatura, czyli taka literatura, która też właśnie oddziaływuje na nas formą. No bardzo ciekawa artystka. Bardzo się cieszę, że dostała Nobla.
0: To jest też, jeśli chodzi o tę harmonijkę, Nox niestety nie jest wydana na język polski. To mnie bardzo zaciekawiło.
1: To jest taki kolaż, bardzo trudny to jest.
0: To jest kolaż złożony z bardzo wielu rzeczy, także z listów osobistych, z jej przeróżnych refleksji. Ona to napisała po śmierci brata Michaela, ale to ta harmonika, czyli to złożenie, świadczy też o tym, o poszukiwaniu formy dla żałoby. Uchwycenie żałoby jest bardzo trudne i znalezienie właściwego języka to jest wspólne, pokrewne z tym, czym się w ogóle zajmuje poezja. A jeszcze zamknę poprzednią myśl a propos obłaskawiania, bo ja chciałam powiedzieć, że żeby się nie bać dlatego, że zawsze możemy doczytać. Tam bardzo dużo rzeczy zrozumiemy bez żadnego zaplecza intelektualnego i to nas powinno po prostu zaciekawić, a ona też jest taką, jej postulatem jest nowa wrażliwość, czyli sprawiedliwość dla wszystkich, sprawiedliwość dla każdego rodzaju miłości, bo właśnie...
1: Także o zdradzie męża jest właśnie w Pięknie męża. Oczywiście to jest wpisane w taką erudycyjną bardzo historię, ale to jest o zdradzie, zwyczajnej zdradzie faceta.
0: Tak, tego akurat nie chciałam gloryfikować, chciałam bardziej powiedzieć o tym, żebyśmy patrzyli w kierunku równości, miłości.
2: I to niech będzie puenta naszej rozmowy. Bardzo pięknie dziękujemy za spotkanie. Doktor Katarzyna Witkiewicz była z nami. Polecamy podcast pani doktor, Literatura Przepiękna.
0: Dziękuję serdecznie. O Pięknie N. Carson pani też będzie odcinek.
2: O właśnie, będzie odcinek o N. Carson. Także bardzo dziękujemy. Cieszymy się bardzo, że N. Carson dostała literacką nagrodę Nobla. Dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
1: Kłaniam się słuchaczom i kłaniam się paniom Katarzynom.
3: I my bardzo nisko się kłaniamy i dziękujemy. Nasi dziennikarze Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, dziękujemy, i Bogdan Zalewski. Bogdanie, wielkie dzięki.
1: A w radiu
3: RMF24 przypominamy, Ann Carson, kanadyjska poetka, została laureatką literackiego Nobla.

0: Ogłoszenie.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF 24.
2: Zaczynamy mocnym uderzeniem.
3: Dzisiaj nie możemy być naiwni, że 30 dronów czy 20 wleciało przypadkowo na terytorium Polski.
4: Czyli już we wrześniu pańskim zdaniem to była przewidziana, zaplanowana od początku do końca operacja rosyjska?
3: Tak, to było. Były początki coraz bardziej brutalnych, dalej eskalowanych działań w stosunku do Polski.
1: Najbardziej aktualne polityczne tematy. Rozmowa o 7 w radiu RMF 24 i Piotr Salak. Już jutro.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Ciągły pośpiech, telefony, spotkania, korki. Każdy dzień wygląda tak samo. Odetchnij pełną piersią w Górach Izerskich, w hotelu Malinowy Dwór. Zapraszamy w niesamowitą, zieloną scenerię gór, pełną szlaków pieszych, rowerowych i oszałamiających widoków. Miejsce, które oderwie cię od miejskiej codzienności. Sprawdź na malinowydwór.pl. Zregeneruj się w sercu Gór Izerskich. Malinowy Dwór.
11: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
12: Akademia Sportowych Emocji na Tarczyńskiej Arenie Wrocław. Naucz się kibicować z klasą. Edukacyjne warsztaty dobrego kibicowania dla zorganizowanych grup. Aktywna nauka połączona ze zwiedzaniem stadionu i Muzeum Śląska Wrocław. Interaktywne zajęcia prowadzone przez przewodnika zakończone oficjalnym certyfikatem. Poznaj zasady kulturalnego dopingu, sportowej rywalizacji i wspierania swojej drużyny z szacunkiem bez względu na wynik. Szczegóły i zapisy na stronie www.muzeumśląskwrocław.pl.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów NCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
17: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś filet z kurczaka 40% taniej. 11,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 19,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
18: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
19: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
20: Po reklamie.
21: 13.30, czas na fakty, RMF 24 Wrocław, Rafał Jędraszek, zapraszam. Godzinę temu mówiliśmy o Żmudzkiej, to teraz kolejna wrocławska ulica, która pójdzie do remontu. Tym razem drogowce pojawią się na Krzywoustego. To już 11. inwestycja w ramach tegorocznej edycji programu Wrocław na dobrej drodze. Prace, jak mówi nam Damian Kret, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, będą prowadzone na jezdni północnej pomiędzy mostem na Widawie a Aleją Poprzeczną.
0: To jedna z takich najważniejszych arterii Psiego Pola. Każdego dnia wiemy, że przejeżdżają nią dziesiątki tysięcy mieszkańców, także autobusów. Pod koniec tygodnia rozpoczną się prace przygotowawcze, więc zabezpieczymy przydrożną zieleń, właściwe roboty takie drogowe, czyli te, które polegają na sfrezowaniu tej starej, zużytej nawierzchni, wierzchniej warstwy asfaltu i wyłożenie jakby tej nowej części masy bitumicznej wraz z siatką wzmacniającą rozpoczniemy w przyszłym tygodniu. Co ważne, te najbardziej uciążliwe roboty będą prowadzone w godzinach nocnych oraz w weekendy.
21: Dodajmy, że szacowany czas trwania prac w trybie nocnym wyniesie około 6 tygodni. A pozostając w temacie napraw jezdni, ale takich szybkich, doraźnych prac, czyli po prostu łatania dziur, naprawę ubytków zaplanowano dzisiaj w następujących lokalizacjach. Na Fabrycznej to ulice Heblarska, Mokrzańska i Widłakowa. Na Krzykach to Henrykowska, Sokola, Zimowa, Buforowa oraz Powstańców Śląskich. Na Psim Polu Złotej Lilii, Fryzjerska oraz Bałkańska, a na Starym Mieście i Śródmieściu ulice Łęczycka, Czarnieckiego, Tęczowa, Braci Gierymskich oraz Chopina.
1: Posłuchaj tych faktów.
21: Wrocław to jedno z nielicznych miast w Polsce, w których losem zwierząt zajmuje się specjalny urzędnik. To Barbara Bożymowska, przewodnicząca Społecznej Rady do Spraw Zwierząt przy prezydencie Wrocławia i rzeczniczka prezydenta do spraw zwierząt. Jak sama podkreśla, takie szczególne traktowanie braci mniejszych w stolicy Dolnego Śląska to efekt otwartości na ich los zarówno obecnego, jak i poprzedniego prezydenta Wrocławia.
5: Tu jest szczęście, że jeden i drugi bardzo lubią zwierzęta i nie mieli nic przeciwko temu. Ale generalnie rzecz biorąc, to jest specyfika Wrocławia, że jest takie coś jak Centrum Przyjaznych Relacji Ludzie-Zwierzęta przyczepione do biura Wrocław Bez Barier, że naprawdę wymyślamy mnóstwo różnych rzeczy. Kto na przykład poza Wrocławiem przyznaje Nagrodę Serce dla Zwierząt? Ja mówię o mieście teraz. We Wrocławiu jest odznaczenie wrocławskie, miejskie, nazywające się właśnie Wrocławskie Serce dla Zwierząt i co roku jest przyznawane komuś, i to może być osoba fizyczna, może być to jakaś organizacja, może być to firma, kto się szczególnie zasłużył dla zwierząt.
21: O traktowaniu zwierząt mówić będziemy dzisiaj szerzej w programie Wrocławski Wieczór po 21:00. Zapraszam w imieniu Macieja Sasa.

0: W Radiu RMF24 mówimy o tragedii po ataku w szkole koło Wyszkowa, a także o udaremnionej dzisiaj próbie ataku w szkole w Sierpcu oraz o wczorajszym zdarzeniu w Ostrołęce. Z nami gość, pan profesor Daniel Boćkowski, Uniwersytet w Białymstoku, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, panie Mszyński.
0: Panie profesorze, przed chwilą na konferencji prasowej wraz z częścią ministrów premier Donald Tusk powiedział, do tej pory Polska była krajem bardzo bezpiecznym w szkołach. Co się zmienia w kwestii naszego bezpieczeństwa, panie profesorze, i dlaczego?
1: Ludzie się zmieniają. Dzieci się zmieniają, zmienia się otoczenie, zmienia się w ogóle cała sytuacja kraju, wszelkie napięcia, wszelkie problemy, które krążą po, że tak powiem, sieci, one też dotyczą młodych ludzi. Poza tym najczęściej problemy tych ludzi wynikają z otoczenia, wynikają z sytuacji rodzinnej, wynikają z otoczenia w szkole. Jeżeli przeanalizujemy sobie to, co się dzieje w Stanach, no to większość tych osób, o których praktycznie nie widziano, nie słyszano, a zaatakowały właśnie nie widziano, nie słyszano, no dlatego, że były ciche, gdzieś tam wycofane. Bardzo często to nad nimi się znęcano i potem przekroczono pewną barierę, która spowodowała, że wybuchały. No tutaj mamy prawo serii. Bardzo smutna jest to sprawa, bo wiemy tyle, że ten nastolatek z Ostrołęki, zdaje się, że miał dosyć trudną rodzinę, więc to też mogło wpływać na jego rozwój. I działania jego miały czysty taki cel zaistnienia, czyli był takim specyficznym, aktywnym mordercą.
0: No właśnie, panie profesorze, premier Donald Tusk powiedział, że mamy do czynienia z nieletnim zabójcą, który miał kask z kamerką. Jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem. To czy internet staje się coraz większym zagrożeniem?
1: To nie jest coraz większe zagrożenie. To, że my odkrywamy ze zdziwieniem, że ludzie zakładają kamerki, żeby robić różne dziwne rzeczy, to tak jakby nie zauważać w ogóle, że patostreaming ma się u nas całkiem dobrze. I pomimo wielkich problemów, jakie wynikają z patostreamingu, to nie zlikwidowaliśmy go, nie udaje się nam walczyć skutecznie, zamykać skutecznie tych wszelkich działań. No a jeżeli gdzieś ktoś styka się z patostreamingiem, a jeszcze ma problemy powiedzmy wewnętrzne, osobowościowe i tak dalej, no to trudno, żeby nie kopiował od najlepszych. Jeżeli chodzi o kamerki i tego typu rzeczy, to tutaj powiela różnego rodzaju aktywnych morderców z różnych krajów, więc to jest oczywiste, że chciał w ten sposób zaistnieć. Jedni robią to po cichu. Wiemy, co kierowało na przykład tym nastolatkiem w tej małej wsi, gdzie zaatakował woźną i zabił ją, bo to pewnie będzie jeszcze efektem śledztwa, ale widać wyraźnie, że jedno z tych wydarzeń poruszył następnym. To też warto sobie uświadamiać, że jest coś takie prawo serii, które jest obserwowane. Jeżeli gdzieś pojawi się informacja na przykład dotycząca jakiegoś samobójstwa zwykłego czy rozszerzonego, jakiejś osoby trochę bardziej znane, jeżeli o tym się pisze, to w tym momencie w wielu badaniach zauważa się, że potencjalnie zwiększa się ilość osób, które decydują się targnąć się na życie, bo dostają, powiedzmy, sygnał, informację, jak to można zrobić, jak jest to najbardziej skuteczne, albo przekraczają tą linię. Więc obawiam się, czy tutaj, kiedy pojawiła się ta informacja o tym ataku w szkole...
0: Czy ona wyzwoliła kolejne, tak?
1: Tak, czy ona nie wyzwoliła kolejne.
0: Wrócę jeszcze do słów premiera Donalda Tuska, który powiedział przed chwilą, cytuję, proszę, aby nie tylko zwiększono liczbę patroli w pobliżu każdej polskiej szkoły, a także, żeby policja, nie czekając na interwencję w ramach rutynowego patrolu, przynajmniej raz dziennie pojawiała się w szkole wewnątrz. Czy to jest dobry ruch, pana zdaniem, panie profesorze?
1: To nic nie da. Kompletnie nic nie da. Po pierwsze, dlatego że co z tego, że patrol wejdzie do szkoły? Wyjdzie i to on zrobi. Jeżeli będzie miał tylko trochę więcej roboty, bo będzie biegał od szkoły do szkoły, a patroli za dużo nie ma. Ja wiem, że mnóstwo osób zaraz powie, że opowiadam bajki, bo przecież to wzmacnia bezpieczeństwo. No niekoniecznie wzmacnia bezpieczeństwo, dlatego że te osoby, które zaatakowały, to nie były osoby obce, to nie były osoby, które postanowiły gdzieś napaść na szkołę, to były osoby, które albo były uczniami, albo były byłymi uczniami, albo były związane z tą szkołą i na pewno, nie wiem, nie przyjechały od razu obwieszone ładunkami wybuchowymi, żeby było je widać. To oznacza jedno, że takie osoby spokojnie by się, że tak powiem, przedarły przez te obserwacje, czy przez te analizy policyjne, przeczekałyby obecność policjanta i zaatakowały, kiedy by go było. To jest kwestia raczej tego, co jest u nas jeszcze trudne, to znaczy my nie, mamy za mało czasu, za krótkie przerwy, za mało nauczycieli i za dużo roboty, żeby móc rozpoznawać potencjalne zagrożenie, ponieważ wiele osób wysyła te sygnały w taki czy inny sposób, czy to w przestrzeni internetowej, czy to w przestrzeni koleżeńskiej. I w niektórych przypadkach jest możliwość wyłapania takiego zjawiska, tak jak z tym jednym z nastolatków, przy którym znaleziono dwa noże, gdzie po prostu udało się to zadziałać w porę. Natomiast żaden policjant, ani żaden patrol tutaj nic nie zmieni. Amerykańskie szkoły są, mają, prawda, bramki, nie można nosić broni, mają uzbrojoną ochronę wewnątrz, a i tak do tragedii dochodzi.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF 24 był pan profesor Daniel Boćkowski, Uniwersytet w Białymstoku, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Panie profesorze, jeszcze raz dziękuję.
1: Kłaniam się nisko.
0: Spokojnego popołudnia życzymy, a w Radiu RMF 24 wracamy za chwilę z najnowszymi informacjami. Jest 13:43.
2: Radio RMF 24.
3: Reklama. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w Pekao Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pekao.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
9: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
10: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.

0: sklepach stacjonarnych. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Gotowi na rodzinną przygodę? Już w tę sobotę, 10 października, pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką grę w zagadki. Zbierzcie ekipę od 3 do 5 osób, odkryjcie ukryte symbole, rozwiążcie łamigłówki Vitelona i zawalczcie o nagrody główne, karty podarunkowe do 1500 zł. Zbierzcie rodzinną ekipę i podejmijcie wyzwanie. Szczegóły na pasażgrunwaldzki.pl.
0: Po reklamie.
2: Radio RMF 24. Dostępne też w aplikacji RMF On.

0: jest popołudnie w Radiu RMF 24. Polska branża turystyczna próbuje sprzedać Polskę zagranicznym partnerom. Spokojnie, chodzi oczywiście o jak najlepsze pokazanie naszego kraju. W Poznaniu trwa dziś specjalne wydarzenie o nazwie By Poland. Blisko 100 przedstawicieli zagranicznych biur podróży spotyka się z polską branżą, żeby opowiedzieć o tym, co można zobaczyć i dlaczego warto przyjechać do Polski. Posłuchajmy.
1: No stoimy tu dzisiaj w sali, gdzie jest blisko 100 stolików, które należą dzisiaj do przedstawicieli biur podróży z całego świata. My akurat stoimy przy stoliku z Japonią, ale tu kawałek dalej Norwegia, Południowa Korea, Stany Zjednoczone, Czechy, Chiny, Kanada. Cały świat przyjechał, który normalnie sprzedaje Polskę i wysyła tutaj swoich turystów po to, aby raz do roku spotkać się z polską branżą turystyczną i omówić możliwość zmiany swojej oferty albo udoskonalenia tej oferty, która jest w sprzedaży. Jednym słowem, to jak będzie wyglądała polska turystyka przez najbliższy rok w grupach zorganizowanych, zadecyduje się właśnie tutaj dzisiaj przy tych stołach. Polskie biura będą spotykać się w takich slotach co 10 minut z zagranicznymi. Wcześniej umówili się wszyscy przez internet, tak żeby oferta pasowała do tych, którzy chcą ją zakupić. Rozmów tu będzie pewnie kilka tysięcy łącznie i dzięki temu goście jeszcze lepiej poznają Polskę i będą gotowi na miejscu nawet kontraktować już usługi na przyszły rok.
0: Mówił Jan Mazurczak z poznańskiej lokalnej organizacji turystycznej. Dodam, że to jedno z najważniejszych wydarzeń dla polskiej turystyki, na którym zapadać mogą kluczowe decyzje, a sprawą zajął się nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Radio RMF 24, już za chwilę najnowsze wydanie faktów RMF FM o 14.00.

0: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
1: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
2: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid. Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj!
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie 6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
12: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tesori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
13: Halo, Kasia?
14: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
13: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
14: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
15: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
16: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
17: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
16: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland. Po reklamie.
18: 14. Czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM, na które zaprasza Bogdan Zalewski.
19: Zachęcam do słuchania. To miał być zamach transmitowany w internecie. Znamy szokujące szczegóły ataku 15-letniego nożownika w szkole w Leszczydole, Nowinach Podwyżkowym. Wybitna kanadyjska poetka i eseistka Anne Carson, laureatką literackiego Nobla. Niezwykle ceniona na świecie, tłumaczona w Polsce. W Tatrach Halny krzyżuje plany turystom.
20: Trzeba trochę liczyć siły na zamiary.
19: Piętnastolatek, który zaatakował nożem ludzi w szkole w Leszczydole, Nowinach Podwyżkowym, chciał transmitować zamach w internecie, poinformował Donald Tusk. Jedna ze zranionych osób zmarła. W kancelarii premiera trwa narada po serii ataków nastoletnich nożowników.
21: Po raz pierwszy mamy do czynienia z, niestety muszę powiedzieć, zabójcą, który miał także kask z kamerką i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
19: Policjanci mają teraz częściej patrolować okolice szkół, ale też pojawiać się przynajmniej raz dziennie w każdej szkole w kraju. W Leszczydole Nowinach jest nasz wóz satelitarny. W faktach ponownie reporter RMF FM Jakub Rybski.
0: Dzień dobry.
19: Witamy, Jakubie. Policja bada, czy ataki z użyciem noża w szkołach to może być efekt internetowego challenge'u, wyzwania?
0: Zgadza się. Policja teraz weryfikuje te informacje, ale na razie służby nie łączą ze sobą ataku w Leszczydole Nowinach z tym w Ostrołęce. To będzie wyjaśniało teraz Centralne Biuro do Spraw Zwalczania Cyberprzestępczości.
1: W tej chwili sprawdzana jest sieć, monitorowana, wszystkie te wpisy są sprawdzane przez policjantów do zwalczania cyberprzestępczości. Działamy wielotorowo w tej chwili, tak? Czynności na miejscu, czynności w pozostałych zdarzeniach, które miały miejsce na Mazowszu i dodatkowo cyberprzestrzeń.
0: Mówiła oficer prasowa mazowieckiej policji Katarzyna Kucharska. 15-letni napastnik przebywa obecnie w policyjnym areszcie w Wyszkowie. Do czasu zakończenia oględzin tutaj na miejscu uczniowie muszą zostać w swoich klasach. Przypomnę, 15-latek ranił 2 osoby i zabił 37-letnią woźną. Kobieta osierociła 2 dzieci.
19: Trwa akcja ratunkowa po wybuchu w domu mieszkalnym w Miłkowie Kolonii, niedaleko Parczewa na Lubelszczyźnie. Informacje zbiera reporter RMF FM Dominik Smaga.
22: Do wybuchu doszło po 12:00. Parterowy murowany dom jednorodzinny został całkowicie zniszczony, a na gruzowisku wybuchł pożar. Strażacy musieli zacząć od uporania się z ogniem. Równocześnie z dogaszaniem pożaru trwa przeszukiwanie gruzów, a z informacji, jakie mają służby, wynika, że pod gruzami może się znajdować co najmniej jedna osoba. Przyczyny wybuchu nie są na razie znane, będzie je ustalać policja.
23: Nagrody Nobla w faktach RMF FM.
19: Okrzykami radości i brawami dziennikarze oraz krytycy literaccy nagrodzili decyzję Komitetu Noblowskiego o przyznaniu literackiego Nobla kanadyjskiej poetce Anne Carson. Nic dziwnego, ta wybitna twórczyni od lat typowana była do tej prestiżowej nagrody. Tuż po ogłoszeniu werdyktu rozmawialiśmy w Radiu RMF 24 z dr Katarzyną Witkiewicz, literaturoznawczynią, autorką podcastu Literatura Przepiękna.
24: Myślę, że ją najlepiej poznać poprzez czytanie. I książka Autobiografia Czerwonego byłaby idealnym wyborem. Pomimo tego, że jest bardzo erudycyjna momentami, zresztą Anne Carson potrafi nam splatać teksty greckie. To jest historia nastolatka, który się po prostu zakochuje, jest to miłość nieszczęśliwa. To nam też pokazuje, że warto też wrócić do mitologii, ale też Anne Carson daje nam tak dużo wskazówek i nas zaciekawia, że proszę się nie bać jej twórczości, dlatego, że zawsze możemy doczytać. Tam bardzo dużo rzeczy zrozumiemy bez żadnego zaplecza intelektualnego i to nas powinno po prostu zaciekawić, a ona też jest taką, jej postulatem jest nowa wrażliwość, czyli sprawiedliwość dla wszystkich, sprawiedliwość dla każdego rodzaju miłości.
19: Poetka przed ogłoszeniem decyzji otrzymała telefon z Akademii Szwedzkiej. Jako, że ma podwójne obywatelstwo kanadyjskie i islandzkie, przebywa właśnie na Islandii. Jak powiedziała, słucha na wyspie wiatru. Halny w Tatrach. Niektórych turystów cieszy, bo ciepły wiatr podgrzał powietrze w Zakopanem do 18 stopni, ale w większości jednak pokrzyżował plany wycieczkowe. Chociażby dlatego, że uniemożliwił działanie kolejki linowej na Kasprowy Wierch.
25: No jest super pogoda.
26: Super.
25: Ten wiatr jest naprawdę taki cieplutki i no czujesz się jak ryba w wodzie, jak tak staniesz przed tym wiatrem.
26: Złota jesień w Tatrach.
27: No trochę nie cieszę.
28: A dlaczego?
27: No bo trzeba było zrezygnować z wyższych gór.
26: Jak tam przy schronisku byliśmy, to już było trochę dyskomfortowe.
25: Tam trzeba się zaprzeć bardziej na ziemi, bo...
28: Przygina do ziemi już, tak?
26: Tak.
25: Troszeczkę tak.
19: Usłyszał nasz reporter Maciej Prachicki. Przypomnę, że prognozy pogody zawsze możecie sprawdzić na rmf24.pl, a także na naszej antenie.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
29: Tu Radio RMF 24.
18: Jak mówił nasz dziennikarz Bogdan Zalewski w faktach, noblistka Anne Carson słucha na wyspie wiatru. No my sprawdzimy, jak mocno wieje i wiać będzie w Tatrach, bo może być rekordowy halny. Naszym gościem będzie Tomasz Zając z TPN-u. Czwartkowe popołudnie. Jesteśmy z wami, informujemy, gramy dla was. Ja witam ponownie. Krzysztof Urbaniak. Dzień dobry.

0: To jest popołudniowy program w Radiu RMF 24. Razem z wami bierzemy oddech przy dobrej muzyce. No a słuchacie nas w internecie na rmf24.pl, RMF On, a także w DAB Plus oraz na 95.1 FM we Wrocławiu. Teraz wybierzemy się w taką krótką informacyjną podróż w góry. Przypomnę, że w minionych dniach doszło do serii wypadków w Tatrach. Dziś wieje Chalny, którego porywy na szczytach przekraczają 100 km na godzinę. Tatrzański Park Narodowy odradza wyjście w góry. A z nami teraz gość, pan Tomasz Zając z TPN-u. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Mocno wieje?
1: No, zgadza się. W górach porywy dochodzą nawet do 120 km na godzinę. To jest informacja z godziny 13 z Kasprowego Wierchu. Także rzeczywiście jest bardzo silny wiatr.
0: A może być mocniej?
1: No, myślę, że pomału ten wiatr będzie ustępował, bo pogoda po południu ma się już zmienić z tej wietrznej na bardziej deszczową. W nocy mają być opady, no ale jutrzejszy dzień ma nas przywitać znowu piękną, słoneczną pogodą, ale ma się zrobić bardzo zimno. Na szczytach mają być przymrozki, być może w górach nie spadnie deszcz, tylko śnieg, znowu nam się góry zabielą, także zobaczymy jutro o poranku, jakie będą warunki.
0: Wracam jeszcze do tej serii wypadków w Tatrach. Co może być tego powodem? Tyle wypadków w Tatrach i do kogo, dla jakich turystów są teraz Tatry?
1: No powiem szczerze, że generalnie przyczyną była ta piękna, słoneczna, polska, złota jesień, no bo te warunki były bardzo zdradliwe. No tutaj w Zakopanem było ciepło, szczególnie w ciągu dnia, oczywiście noce były chłodne, więc ta pogoda zachęcała do wyjścia w te najwyższe partie, gdzie po tych opadach sprzed 2 tygodni, no była warstwa takiego śniegu. W najwyższych partiach w nocy panowały przymrozki, no więc ten śnieg był twardy, śliski, nie było go wiele, nie było zagrożenia lawinowego, no ale bez odpowiedniego przygotowania, sprzętu zimowego, raków, czekana i kasku, no poruszać się po tych północnych stronach po prostu się nie dało. No i niestety nasi turyści w dużej mierze byli nieprzygotowani, stąd właśnie no te wypadki. No dodajmy jeszcze, że poruszanie się w takich warunkach, nawet w sprzęcie zimowym, wymaga doświadczenia, jest trudne, dlatego że tego śniegu nie ma zbyt wiele, wystają skały, kamienie, no więc żeby tutaj chodzić w takich warunkach po górach, no to tak jak mówię, no trzeba być już doświadczonym turystą.
0: Jak napisał portal podróże.wprost, turyści zapominają, że jesienią w Tatrach słońce zachodzi już szybciej, to jak się przygotować?
1: No, przede wszystkim trzeba pamiętać o przepisach, które panują w naszym parku. Park jest czynny od świtu do zmierzchu, więc w praktyce jasno robi się po godzinie 6.30, ciemno po 18.30, więc to jest czas, kiedy możemy z tych Tatr korzystać. No ale wiadomo, że tam pewne względy mogą spowodować, że ta wycieczka się wydłuży. No więc warto zabrać czołówkę do plecaka, czyli taką latarkę na głowę, no która w razie jakiejś tam wypadku, powiedzmy, że nam się zeszło trochę dłużej, no to będziemy mogli bezpiecznie wrócić przy jej świetle, no, do domu.
0: Ten portal napisał także, że po ostatnich groźnych wypadkach rusza specjalna akcja. Chodzi o bezpieczni i rozważni w Tatrach. Na czym ona polega?
1: No, nie wiem, jakie są szczegóły tej akcji, natomiast no, zapewne to chodzi tutaj o taką kampanię.

0: która ma na celu uświadamianie, że te warunki przejściowe, te, które teraz będą panowały w górach, no są jednymi z najbardziej zdradliwych, no bo wszyscy kojarzymy te najniebezpieczniejsze warunki w górach z zimą, natomiast najwięcej wypadków takich właśnie odnośnie nieprzygotowania zdarza się no tą późną wiosną, no i właśnie jesienią, kiedy są takie warunki zmienne, czyli na południowych ekspozycjach, tak jak teraz było pięknie, sucho, wytopiony śnieg. Natomiast jeżeli wejdziemy w te północne ekspozycje, no to było bardzo niebezpiecznie, ślisko, oblodzenia. No i żeby z takimi warunkami się zmierzyć, no to trzeba odpowiednio się przygotować. No i tak jak już wcześniej powiedziałem, no mieć odpowiedni sprzęt i umieć z niego korzystać.
1: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF 24 był pan Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Spokojnego popołudnia życzymy.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia w Radiu RMF 24. Już za chwilę wracamy z kolejnymi informacjami. No ale wcześniej dla was nowość w Radiu RMF 24. Sochacka i Cortez. Jak my.

0: W Radiu RMF 24 przenieśmy się teraz na zwołane przez premiera pilne obrady, m.in. szefa MSWiA, koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. Przypomnę, szef rządu powiedział, że mamy do czynienia z nieletnim zabójcą, który miał kask z kamerką. Jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem. Premier mówił również o zwiększeniu liczby patroli policji.
1: Biorąc pod uwagę, ryzyko, groźbę naśladownictwa i jakichś radykalnie niemądrych challenge'ów, proszę, aby nie tylko zwiększono ilość patroli w pobliżu każdej polskiej szkoły. Wiem, że to jest trudne zadanie, ale właściwie od pewnego czasu policja stara się być obecna przynajmniej raz dziennie, patrolować okolice szkoły. Ale sytuacja się zmieniła. I szczególnie teraz, kiedy mamy to poczucie, że ryzyko mogło wzrosnąć, bardzo proszę o wydanie decyzji, aby policja, nie czekając na interwencję, tylko w ramach rutynowego patrolu, przynajmniej raz dziennie pojawiła się w szkole, wewnątrz. Mówimy o tym dlatego, ponieważ ewentualni naśladowcy muszą widzieć, że policja jest w zasięgu ręki. To zdajemy sobie sprawę, że nie zapobiegniemy wszystkim złym intencjom. Ja nie mam tutaj złudzeń, ale z całą pewnością ten odstraszanie ewentualnych sprawców przez świadomość, że w każdej chwili policja bez zawiadomienia może się zjawić w szkole, powinno przynieść pozytywne skutki.
0: Powiedział Donald Tusk. Premier wskazał, że należy wprowadzić przepisy o możliwości blokowania przez państwo mowy nienawiści w internecie. Te, jak dodał, zostały wcześniej zawetowane przez prezydenta. Radio RMF 24, już za chwilę fakty o 14.30.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Wybierze nowego prezydenta miasta.
2: Pora na ostateczne starcie, czyli drugą turę przedterminowych wyborów.
1: Przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF24.
3: A w nim specjalne wydania faktów RMF FM co pół godziny.
4: Relacje ze sztabów obojga kandydatów, Moniki Piątkowskiej i Łukasza Gibały.
5: Prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
6: Czołowi politycy oraz znani krakowianie.
7: Oddamy także głos mieszkańcom miasta.
8: Kto wygra bój o Kraków?
1: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Startujemy już w niedzielę, tuż przed 21.
9: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda.
11: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
12: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
11: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
12: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
11: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/WBO.
13: Gotowi na rodzinną przygodę? Już w tę sobotę, 10 października, pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką grę w zagadki. Zbierzcie ekipę od 3 do 5 osób, odkryjcie ukryte symbole, rozwiążcie łamigłówki Vitelona i zawalczcie o nagrody główne, karty podarunkowe do 1500 zł. Zbierzcie rodzinną ekipę i podejmijcie wyzwanie. Szczegóły na pasażgrunwaldzki.pl.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią.

0: Kelner, pyszny catering, profesjonalny barista, prezenty dla gości, a dla najmłodszych malowanie twarzy, warsztaty kreatywne i budowanie własnych samochodów. 17 października Cherry MM Cars, Wrocław, Aleja Karkonoska 50. Cherry, poznajcie nas podczas wielkiego otwarcia.
1: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: Janie, skarpeta na pieniądze.
4: Się rozpadła.
3: Noż do 100.
4: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
5: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
6: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
7: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
8: Po reklamie.
9: 14.30 na zegarach. Daniel Chawrylenia, kłaniam się i zapraszam na kolejne popołudniowe wydanie Faktów RMF 24 Wrocław. Zaczynamy od informacji przekazanej nam przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu. Kładka na Bycińska przez najbliższy tydzień będzie wyłączona z ruchu. Konieczne jest wykonanie niezbędnych prac związanych z montażem tymczasowego podparcia konstrukcji. Zamknięcie kładki nastąpi jutro, a plan zakłada, że ruch pieszy i rowerowy zostanie przywrócony za tydzień, w piątek 16 października. Zdium przekazał, że prace będą prowadzone przede wszystkim w nocy, podczas krótkiej przerwy w kursowaniu tramwajów, mniej więcej między północą a czwartą nad ranem. Utrudnienia niestety nie ominą także kierowców. Na czas pracy wyłączony zostanie z ruchu lewy pas jezdni, a na kolejnym pasie mogą występować przejściowe utrudnienia związane z pracą ludzi i sprzętu. Ruchem będą kierować uprawnieni pracownicy budowy. Zdium podkreśla, że utrudnienia będą występować jedynie w nocy. W dzień ruch będzie odbywał się normalnie.
10: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
9: Politechnika Wrocławska rozpoczęła oficjalną współpracę z japońskim koncernem Toyota. W czwartek list intencyjny w tej sprawie podpisały władze uczelni i przedstawiciele Toyota Motor Manufacturing Poland. Porozumienie zakłada m.in. utworzenie wspólnego centrum szkoleniowego w zakresie nowoczesnego zarządzania procesami. Umowa zakłada również m.in. wspólne opracowanie koncepcji merytorycznej i funkcjonalnej obszaru działania centrum, zaprojektowanie modułów tematycznych realizowanych w poszczególnych punktach szkoleniowych oraz wizyty studyjne dla studentów, doktorantów i pracowników akademickich. Centrum szkoleniowe ma działać na Wydziale Zarządzania w ramach laboratorium Synergy Point. Dodajmy, że to projekt, który zdobył wyróżnienie w tegorocznej edycji konkursu Politechnika Nowa. Jednostka łączy działalność edukacyjną, badawczą i popularyzatorską, która jest ściśle związana z tematyką nowoczesnych metod zarządzania projektami i procesami biznesowymi. Wybitna poetka uhonorowana w samym sercu miasta. Jak już wiecie z Faktów RMF 24 Wrocław, Urszula Kozioł ma już swój mural na wrocławskim rynku. Można go zobaczyć w przejściu żelaźniczym na ścianie Domu Literatury. To hołd dla pisarki, honorowej obywatelki Wrocławia i laureatki Nagrody Literackiej Nike, mówi Katarzyna Janosik, dyrektorka Wrocławskiego Domu Literatury.
11: Mamy ogromne szczęście we Wrocławiu, że pani Urszula Kozioł postanowiła się z naszym miastem związać, że spędziła tu większość życia, że tutaj tworzyła, ale też, że uczestniczyła w życiu literackim. Była bardzo aktywną uczestniczką literackich wydarzeń, w tym tych organizowanych przez naszą instytucję, przez Wrocławski Dom Literatury. W 2011 dostała Nagrodę Poetycką za całokształt pracy twórczej. W końcu powstał permanentny ślad w przestrzeni miejskiej. Mamy nadzieję na kolejne.
9: Urszula Kozioł była związana z Wrocławiem przez ponad 70 lat, od 1950 aż do śmierci w 2025 roku. I na tym kończymy. Bądźcie z nami również za godzinę w kolejnych popołudniowych faktach w RMF 24 Wrocław o pewnym zgnitym problemie, jaki wrócił na ulicę Wrocławia. Do usłyszenia.

0: popołudniowy program w Radiu RMF 24, w którym przypominam smutny temat dnia, o którym mówimy. Dziś Leszczydł Nowiny koło Wyszkowa, wczoraj Ostrołęka. W szkołach w tych miejscowościach doszło w minionych kilkudziesięciu godzinach do ataków z użyciem noża. W wyniku dzisiejszego ataku zginęła 37-letnia woźna. Również dziś udaremniono próbę ataku w Sierpcu. Z nami teraz na łączach pani Wiktoria Kinik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Ciągle szukamy odpowiedzi na pytanie, co mogło dziać się w głowie tych nastolatków, którzy dokonali ataku lub chcieli to zrobić. Dlaczego doszło do tych zdarzeń?
1: Tak naprawdę tych odpowiedzi na pewno my nie znamy i nie chciałabym się odnosić też do konkretnych sytuacji. Natomiast wiemy, że mamy problem z przemocą rówieśniczą. Według naszych badań 87% dzieci w Polsce doświadcza przemocy rówieśniczej. Tak naprawdę można zakładać, że każde dziecko w Polsce doświadczyło w jakiś sposób przemocy rówieśniczej. Albo doświadczyło, albo było świadkiem, albo niestety też stosowało tą przemoc. 75% dzieci w Polsce też doświadcza przemocy, cyberprzemocy rówieśniczej. Więc tak naprawdę mamy problem z przemocą rówieśniczą i wiemy wszyscy, że po prostu musimy się tym zająć, ponieważ problem potrzebuje i zarówno systemowych zmian, ale także przede wszystkim edukacji i niestety odpowiedzialnych rodziców, których czasami po prostu brakuje.
0: Premier Donald Tusk zapowiedział, że w szkołach mają częściej pojawiać się policjanci. Pani zdaniem to w jakikolwiek sposób zwiększy bezpieczeństwo?
1: Oczywiście, że trzeba budować także taką wiedzę na temat choćby nawet alarmowania w przypadku jakiegoś niebezpieczeństwa. W dzieciach także brakuje niestety wiedzy, czym jest w ogóle przemoc. Brakuje także wiedzy na temat tego, gdzie się mogą zgłosić, jaką mogą uzyskać pomoc. Brakuje także wiedzy odnośnie jakich w ogóle konsekwencji niesie ze sobą przemoc rówieśnicza. Zarówno konsekwencje prawne, jak i konsekwencje takie dla zdrowia psychicznego. Teraz bardzo dużo mówimy, i to dobrze, o kryzysach zdrowia psychicznego, jakby odtabuizujemy to, ten temat. Natomiast pamiętajmy, że jest dużo takich czynników środowiskowych, które mogą wpłynąć także na kryzysy zdrowia psychicznego, w tym przemoc rówieśnicza, co też jest ważne. Pamiętajmy też, że przeważnie dziecko, które stosuje przemoc, albo młody dorosły, który stosuje przemoc, mógł po prostu w przyszłości doświadczać przemocy choćby nawet.
0: Mówiła pani o przemocy rówieśniczej, a tutaj jest przemoc wobec dorosłych.
1: No niestety prawda jest taka, że dużo się dzieje teraz w internecie. Niestety nasze dzieci oglądają bardzo dużo rzeczy, których nie powinny widzieć. Dlatego my też bardzo głośno mówimy choćby nawet o tym, żeby podnieść ten wiek do 15 roku życia, jeżeli chodzi o media społecznościowe. W ogóle o posiadanie smartfona do 12 roku życia. Ponieważ wiemy, że młodzi ludzie oglądają rzeczy, które nie powinni zobaczyć. No nie ma co daleko szukać, ale wiemy także, że po prostu młodzież ogląda bardzo dużo rzeczy, choćby nawet związanych z pornografią, ale także pokazujące agresję. Są też gry komputerowe, które są bardzo agresywne, pełne jakichś takich właśnie agresywnych zachowań, które mają wpływ na młodego człowieka.
0: To co jeszcze zrobić, żeby uniknąć takich kolejnych zdarzeń?
1: Przede wszystkim edukacja. Niestety, ja wiem, że tutaj chcielibyśmy znaleźć jakiś taki cudowny, złoty środek, ale przede wszystkim to także współpraca. Współpraca na poziomie środowiska szkolnego ze środowiskiem właśnie rodziców. Ważne jest to, żebyśmy my jako dorośli też wzięli odpowiedzialność za to, żeby spatrzeć, co nasze dzieci robią w internecie, towarzyszyć im w tej podróży, poznawania mediów społecznościowych. Pamiętajmy o tym, że to, co dzieci oglądają w mediach społecznościowych, bardzo często podpowiada im algorytm. Są to choćby nawet myśli samobójcze, mogą być to właśnie takie treści bardzo agresywne. Dzieci też doświadczają po prostu hejtu w internecie. I dlatego tak jest ważne, żebyśmy wiedzieli jako rodzice, co nasze dzieci robią w internecie. Też trzeba z nimi po prostu rozmawiać o temacie przemocy, bo nam czasami nie mieści się w głowie, że nasze dziecko może stosować przemoc wobec kogoś, a im bardziej będziemy właśnie uczyć nasze dzieci empatii, będziemy im tłumaczyć o tym, jak bardzo komuś mogą po prostu wyrządzić krzywdę tym swoim zachowaniem, to tym bardziej mamy szansę, że po prostu dzieci nie będą stosowały przemocy. Czy osoby młode, później dorosłe.
0: I taki jest współczesny nastolatek? Dlatego tak bardzo jest podatny wobec tego, co widzi w internecie?
1: Niestety prawda jest taka, że my jako dorośli daliśmy dzieciom internet jako coś wspaniałego, bo sami na początku zachłysnęliśmy się mediami społecznościowymi. Uważaliśmy to za coś pełnego, co daje nam naszemu życiu jakichś dodatkowych kolorytów. Prawda jest taka, że media społecznościowe są niebezpieczne dla młodej osoby. Dzieci nie powinny mieć dostępu do 15 roku życia właśnie do mediów społecznościowych, a jeżeli już mają, to po prostu powinny być wyposażone w wiedzę, zarówno jak się bronić przed przemocą, ale także przede wszystkim jak tej przemocy nie stosować. No niestety, prawda jest taka, że często zostawiamy, cieszymy się, że dziecko jest w domu, ale korzysta z tego telefonu, a nie wiemy w ogóle, co się dzieje w tym świecie cyfrowym.
0: Bardzo pani dziękuję za rozmowę, za komentarz. Naszym gościem była pani Wiktoria Kinik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Jeszcze raz dziękuję, spokojnego popołudnia.
1: Panie redaktorze, jeszcze tylko chciałabym jedno zdanie powiedzieć, że jesteśmy w ramach kampanii Dzieciństwo bez Przemocy. Tam można znaleźć webinary i lekcje, z których też bardzo warto, żeby skorzystały szkoły, ale też skorzystali rodzice.
0: Gorąco polecamy. Jeszcze raz dziękuję, do usłyszenia.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Radio RMF 24, już za chwilę jeszcze więcej informacji. Zostańcie z nami.

0: To jest popołudniowy program w radiu RMF 24. W Śląskiem dziś prawdziwie letni dzień, dużo słońca, na termometrach powyżej 20 stopni. Nawet trudno uwierzyć, że to już 8 października, ale zgodnie z prognozami to ma być taki ostatni słoneczny, ciepły dzień, bo już w nocy ma przyjść pogodowe załamanie. Na razie jednak ci, którzy mogą, korzystają z dobrej pogody.
1: Patrzymy w niebo, myślimy, że to chyba lipiec, a nie październik.
2: Nie, jednak liście pokazują, że to październik.
1: Ale patrząc w niebo?
2: Patrząc w niebo, to tak, to lipiec. Tym bardziej, że lipiec nie był najpiękniejszy, więc teraz może mamy właściwy lipiec.
1: To jeszcze jest lato, czy już jednak jesień?
2: Już jest jednak jesień. Już się czuję. W kościach też.
1: Ale słońce tak jakby od nas nie zapominało.
2: Oby jak najdłużej.
1: Mam wrażenie, że im więcej słońca, tym tą jesień na drzewach bardziej widać te kolory.
3: Tak. Już zaczynają się właśnie kolorować. Nawet zebrałam liście sobie do domu, żeby trochę jesieni wnieść do domu. Tej początku jesieni.
1: Nie spodziewałem się. Namioty na plaży nad wodą?
4: No, łowimy.
1: Noce też tu spędzacie?
4: Tak, oczywiście, cały czas, nie?
1: Jest chłodniej?
4: Jest chłodniej. No, w nocy są 6-7 stopni. Jeszcze nie ma przymiosków, więc jeszcze da się wytrzymać.
1: Jak po nocy się budzicie, patrząc w niebo, to prawie letnia pobudka.
4: Dokładnie, tak. No, wczoraj było fajnie, bo była mgła, więc jak ta mgła już osiada nam, no to fajnie, fajne widoki, no. Kochamy to tak naprawdę, nie?
1: To ostatnie słońce podobno.
5: Dzisiaj? Tak. Z tego co widziałem w pogodzie, to jutro ma się załamać całkowicie pogoda. Jakieś tam 11 stopni, jakiś deszcz ma być zapowiadany w nocy, więc dzisiaj praktycznie ostatni dzień.
1: Zatem jak widzę, rolki gotowe, pan korzysta.
5: No korzystam, tutaj dookoła pogody się fajnie jeździ.
1: To jest jeszcze lato, czy już jednak jesień?
5: To jest taki okres przejściowy, ale to tak, póki jeszcze liście w pełni nie leżą na drodze, to uważam, że jeszcze jest końcówka tego lata, takiego polskiego, taka polska jesień, taka złota, nie?
0: Taką lubimy. Nad zalewem Pogoria w Dąbrowie Górniczej był dziś nasz reporter Marcin Buczek. A już za chwilę fakty RMF FM o 15.
6: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Gospodarczy tydzień w radiu RMF 24.
2: Tu spotykamy się z ekspertami, dzięki którym lepiej zrozumiemy, jak ekonomiczne realia kształtują naszą codzienność.
3: Jeżeli mówimy o finansowaniu oświaty od 30 lat, że to jest zadanie niedofinansowane, to wydaje mi się, że bez takich gruntownych zmian nie będziemy potrafili tego problemu rozwiązać.
1: Gospodarczy tydzień i Marek Teichman. Już dziś po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.
4: Reklama. Szykujcie się, orło oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
5: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
8: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
9: Nie, jakie to składniki?
8: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
9: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
8: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
10: Gdybyś dziś zmieniał samochód, czego byś szukał?
11: Dobrej oferty finansowania i auta z europejskiej marki, które będzie praktyczne i komfortowe na co dzień.
10: W takim razie sprawdź Cuprę. Teraz wszystkie modele dostępne są w kredycie 3 razy 0%.
11: Czyli bez wpłaty własnej, bez oprocentowania i bez prowizji?
10: Dokładnie. W salonach we Wrocławiu znajdziesz szeroki wybór samochodów od ręki. Od miejskich kompaktów po rodzinne SUV-y.
11: A jazda próbna?
10: Na miejscu przetestujesz każdy model.
11: Zapraszamy do salonów Cupra Wrocław. Aleja Karkonoska 81 i Aleja Bricknera 40-46.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja!
9: Szkoły pełne talentów!
1: Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
14: To już 15, czas na fakty RMF FM. Zaprasza Bogdan Zalewski.
6: Gorąco zapraszam. Ministerstwa reagują na zagadkową serię krwawych ataków w szkołach. Czy w grę może wchodzić internetowa licytacja na akty przemocy? Czy to może być efekt tak zwanego challenge'u, czyli szokującego wyzwania? Kraków stolicą medycznych ekspertów. Specjaliści debatują o metodach diagnozowania i leczenia tarczycy. Oceaniczna misja Daru Młodzieży w reportażu naszego trójmiejskiego dziennikarza. Powstanie programu bezpieczeństwa dla szkół w sytuacjach kryzysowych zapowiadają resorty edukacji i spraw wewnętrznych. To reakcja na ostatnie tragiczne wydarzenia na Mazowszu. Wczoraj w szkole w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób. Dziś w Leszczydole Nowinach 15-latek ranił 3 osoby, w tym dyrektora i woźną. Kobieta mimo reanimacji zmarła. Policja sprawdza, czy te ataki mogą być związane z internetowym wyzwaniem. Nasz reporter Michał Radkowski jest w Leszczydole Nowinach. Łączymy się z wozem satelitarnym RMF FM. Michale, wiem,
19: dzień dobry, witam.
6: Dzień dobry. Wiem, że rozmawiałeś z opiekunami i uczniami, którzy opuścili budynek szkoły podstawowej. Jakie reakcje tak i komentarze usłyszałeś?
19: No, dla rodziców to był czas ogromnego stresu i niepewności. Te ostatnie godziny, czy z ich dziećmi jest wszystko w porządku. Informacje ze szkoły dostawali tylko na telefony. Dopiero około 14.30, a więc dopiero pół godziny temu uczniowie zaczęli opuszczać klasy, w których byli zamknięci od 9, czyli od chwili, gdy 15-latek, ich były kolega ze szkoły, wtargnął z nożem i zaatakował 3 osoby, jedną śmiertelnie. Laura z 5 klasy bardzo się ucieszyła, gdy wreszcie przed szkołą zobaczyła swoją babcię. Opowiedziała mi też, jak wyglądało ostatnie 5 godzin w szkole.
20: Dostawaliśmy jakieś jedzenie, jabłka, owoce, wody, ale na początku to był mocny strach.
19: Co w tym czasie się działo w sali? Rozmawialiście z nauczycielem o tej całej sytuacji?
20: Tak. Przychodzili też inni nauczyciele, też gadali z nami. Jakoś tam próbowaliśmy spędzić jakoś ten czas lepiej.
19: Bałaś się?
20: Tak, bardzo. Wszyscy tam praktycznie płakali. Oprócz chłopaków. Nauczycielki też miały minę taką, żeby się zaraz popłakały.
19: Jutro Laura i jej koleżanki i koledzy ze szkoły mają wolne. No a tu co chwila mijają mnie kolejne dzieci, które za rękę wracają z rodzicami albo dziadkami do domu. Ze wsi Leszczydło Nowiny, Michał Radkowski.
6: A teraz kierowców z Podlasia ostrzegamy przed utrudnieniami na Krajowej 19. W pobliżu Sokółki zderzyły się 2 samochody. Droga jest zablokowana. Prawie 300 specjalistów z całej Europy bierze udział w kongresie Brytyjskiego Towarzystwa Chirurgii Endokrynologicznej i Tarczycy oraz Polskich Towarzystw Medycznych. W Krakowie eksperci dyskutują o najnowszych metodach diagnostyki i leczenia.
21: Rozmawiamy o różnicach, jak postępują w Wielkiej Brytanii, jak postępujemy my w Polsce. To wszystko jest bardzo ciekawe i myślę, że nasi pacjenci z tego przede wszystkim skorzystają, ponieważ ta indywidualizacja opieki w chirurgii endokrynologicznej, w endokrynologii, no to jest coś, co jest przyszłość.
22: To jest nie tylko spotkanie dwóch towarzystw, ale to jest również spotkanie szeroko obejmujące to, co jest najważniejsze i co się dzieje we współczesnym świecie, a więc postęp, jaki dokonał się przez ostatnie 15-20 lat, indywidualizacja leczenia, no i to, na co pacjenci najbardziej zwracają w tej chwili uwagę, czyli quality of life, czyli jakość życia, a więc różne podejście do schorzeń endokrynologicznych, indywidualizacja postępowania, oczywiście oparta o rekomendacje, natomiast indywidualne podejście jest tutaj kluczowe.
6: Zwracali uwagę naszemu reporterowi profesor Marcin Barczyński oraz profesor Aleksander Konturek z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kongres potrwa do piątku.
23: Fakty RMF FM zapraszają na premierę.
6: Dziś premiera reportażu To zdarza się raz w życiu. O podróży Daru Młodzieży do Nowego Jorku na 250-lecie Stanów Zjednoczonych.
24: To będzie prawdopodobnie ostatni taki długi rejs Daru Młodzieży.
25: Pierwszy taki rejs w życiu, także będzie ciekawie.
26: Przyszedł potworny szkwał.
27: It's fun to see them here.
28: Absolutely beautiful.
29: Jest super. Cieszymy się, że możemy być częścią historii.
6: Na pokładzie Daru podczas historycznej parady był nasz reporter Stanisław Pawłowski. Witamy,
30: tak,
6: Stanisławie.
30: Dzień dobry.
6: No trzeba od razu zaznaczyć, że twój reportaż opowiada nie tylko o Nowym Jorku, prawda?
30: Tak, ta historia zaczyna się w Gdyni, w mieście z morza i marzeń, a marzeniem Uniwersytetu Morskiego, załogi i studentów było dotarcie 4 lipca do Nowego Jorku właśnie. Ale w reportażu opowiadam o oceanicznej podróży, codziennych wachtach i pracy przy żaglach. Jest też potężny szkwał, który uderzył w żaglowce czekające na paradę i historia sprzed dokładnie 50 lat, kiedy do Nowego Jorku przypłynął dar Pomorza. To przede wszystkim reportaż radiowy, ale na YouTubie RMF 24 można nie tylko posłuchać tej historii, lecz także zobaczyć nagrania z różnych etapów rejsu. Jak mówili mi studenci, taka przygoda zdarza się raz w życiu.
6: A w kolejnych faktach z nadmorza zabierzemy was w góry. W Szczawnicy rozpoczyna się dziś jesienny redyk.
31: To na pewno będzie więcej turystów, a jest, można powiedzieć, ponad 1000 turystów, 1000.
6: Szczawnica, źródłem emocji. Zapraszamy o 15.30.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. AI.
0: W najbliższych godzinach we Wrocławiu będzie pochmurno, a słupki rtęci pokażą okolice 21 kreski. Wieczorem wciąż przeważać będą chmury, a temperatura odczuwalna obniży się do nawet 10 stopni Celsjusza. Do tego najprawdopodobniej spadnie deszcz. Biometr na Dolnym Śląsku jest obojętny, ale później stanie się niekorzystny.
1: Tu Radio RMF24.
14: Za nami fakty RMF FM, a za chwilę porozmawiamy o problemie z dostępem do wsparcia psychicznego. Gościem Radia RMF24 będzie pani Anna Goc z Tygodnika Powszechnego. Ale będzie jeszcze więcej informacji, obiecuję, Krzysztof Urbaniak. Witam ponownie i zapraszam.

0: To jest Radio RMF 24, nasz program popołudniowy. Słuchacie nas w internecie na DAB+, a także na 95.1 FM we Wrocławiu. A już teraz porozmawiamy o dostępności do szybkiego i bezpłatnego wsparcia psychicznego, psychiatrycznego. We wnioskach przedstawionych w artykule Pomoc w kryzysie w najnowszym Tygodniku Powszechnym tylko połowa Polaków ma do niego dostęp. A co z resztą? To pytanie zadaje autorka Anna Goc, Tygodnik Powszechny, która jest teraz z nami na łączach. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
0: Co my w Polsce robimy niewystarczająco, że ciągle ponad

0: obejmują swoim obszarem miejsca do 150 tysięcy mieszkańców, a więc powiaty, miasta albo jego dzielnice. I każdy, kto podlega pod wybrane centrum, czyli na razie połowa dorosłych mieszkańców Polski, może do takiego centrum się zgłosić bez skierowania, prawdopodobnie bez kolejki. I osoba, która przyjmie go w punkcie zgłoszeniowo-koordynacyjnym, to będzie już specjalista, czyli psychoterapeuta, psycholog albo pielęgniarka środowiskowa. Dzięki temu ta pierwsza rozmowa już będzie taką rozmową, która wskaże dalszy plan leczenia. I to jest rewolucyjne, w tym sensie, że to nie jest już rozmowa tylko o tym, jakie są możliwe terminy i że one są możliwe za 2 lub 3 lata, bo myślę, że to jest ta codzienność, którą wszyscy znamy, tylko że to są terminy trochę bliższe, a przede wszystkim to jest taka wstępna ocena, na ile ten kryzys psychiczny, z którym zgłasza się osoba do centrum, jest sprawą bardzo pilną i wymaga natychmiast pomocy, czy jest to coś, co można właśnie rozłożyć na jakieś dalsze etapy leczenia.
1: I naprawdę poprawi to dostępność?
0: O to trzeba pewnie zapytać już pacjentów, a wiemy, że tych jest w Polsce bardzo dużo, bo z badań, które mamy, między innymi z badania EZOP z drugiej edycji, wynika, że co czwarta osoba w Polsce przechodzi kryzys psychiczny, więc ta dostępność na pewno jest takim jednym z najważniejszych pytań. Myślę, że składa się też na to w ogóle sytuacja psychiatrii, to, że jest ona wciąż bardzo niedofinansowana. W Polsce na opiekę psychiatryczną wydaje się 4,6% nakładów z puli na ochronę zdrowia. Średnia europejska to 9%, dla porównania Wielka Brytania 11%, a Niemcy 13,5%.
1: Jakie są tego przyczyny?
0: Myślę, że to jest temat wciąż niezauważany. Jego skala, ale też jakby potrzeby są po prostu niezauważane. I mówimy na razie tylko o psychiatrii dorosłych, a mamy jeszcze przecież psychiatrię dzieci i młodzieży, która też czeka na pewnie jakby kolejne reformy, bo tam nie mamy czegoś takiego jak Centra Zdrowia Psychicznego, czyli miejsca, które mają wszystkie podstawowe formy opieki, czyli poradnie zdrowia psychicznego, oddział psychiatryczny szpitalny, oddział dzienny i zespół leczenia środowiskowego. Też będziemy wracali do tego tematu psychiatrii, dostępności psychiatrii dzieci i młodzieży w najbliższych wydaniach Tygodnika Powszechnego.
1: Zwłaszcza w kontekście tego, co wydarzyło się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin w Polsce, w szkołach. Czy my systemowo potrafimy udzielać takiego wsparcia i czy system nie zostawia po leczeniu tych ludzi samym sobie?
0: Właśnie Centra Zdrowia Psychicznego miały być taką rewolucją, dlatego że to są miejsca, one się różnią od tego modelu, który był przed nimi, tym, że to jest jedno miejsce, które skupia wszystkie możliwe formy pomocy, takie podstawowe formy opieki. To jest też miejsce, gdzie jest jeden zespół terapeutyczny, a więc osoba, która trafia do centrum, która przychodzi tam ze swoim kryzysem psychicznym, jest w tym miejscu już wraz z całą swoją dokumentacją medyczną, jest przez ten cały personel znana, przez lekarzy, psychologów, specjalistów, ma też, jest zachowana ciągłość leczenia. No i przede wszystkim jest też plan tego leczenia, więc to już jest bardzo dużo. Pojawiły się też takie nowe funkcje, jak na przykład koordynatorzy opieki. To są osoby, które też pracują w centrach i które mogą na przykład pomóc w kontakcie z instytucjami, które aktywizują społecznie i zawodowo. Są terapeuci środowiskowi, którzy wspierają pacjentów na przykład w tym, żeby udało im się odbudować tak zwaną strukturę dnia, więc wrócić do tych godzin pobudki, pracy, zobowiązań, dopełnienia różnych ról społecznych. No i są też nowa funkcja, asystenci zdrowienia. Czyli osoby, które po przejściu kryzysu w oparciu o własne doświadczenia pokonywania choroby mogą wesprzeć te osoby, które się pojawiają w centrach zdrowia psychicznego. Więc ten model psychiatrii środowiskowej, wdrażany zresztą w Krakowie przez profesora, między innymi przez profesora Andrzeja Cechnickiego, który też się wypowiada w tym materiale dla Tygodnika Powszechnego, czy Marka Balickiego, który reformą polskiej psychiatrii zajmuje się od kilku dekad, był ministrem zdrowia, doradzał kolejnym ekipą. Te centra zdrowia psychicznego są rewolucją, to znaczy one zmieniają podejście do osób, które chorują psychicznie, które mają kryzysy psychiczne. Pokazują to również na swoich historiach pacjenci. Katarzyna Szczerbowska, która jest dziennikarką, właśnie też asystentką zdrowienia, która ma

0: diagnozy schizofrenii, opowiada o tym, że kiedy trafiła do szpitala psychiatrycznego po raz pierwszy w 2008 roku, miała wrażenie, że kiedy po kilku miesiącach leczenia wyszła ze szpitala, że wychodzi w pustkę. Nie wiedziała, co zrobić dalej, nie wiedziała, jak się zatroszczyć o siebie, jak o siebie zadbać, jaka będzie dalsza część leczenia. Teraz, kiedy wróciła do szpitala psychiatrycznego na miesięczny pobyt, wyszła już z takim całym planem leczenia, który zakładał także to, jak ma właśnie sama o siebie zadbać, ale też plan kolejnych wizyt. Więc nawet sami pacjenci i osoby, które korzystają z tych centrów zdrowia psychicznego, potwierdzają, że to podejście jest inne. Pytanie o ich przyszłość. Pilotaż kończy się w tym roku i ja też w tekście opisuję rozłam, do którego doszło między tym środowiskiem właśnie tworzącym psychiatrię środowiskową a Ministerstwem Zdrowia, bo tutaj tych pytań o to, jak będą funkcjonowały centra zdrowia psychicznego, jaki to będzie model, jest bardzo dużo.
1: Bardzo pani dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF24 była pani Anna Goc, Tygodnik Powszechny. Jeszcze raz dziękuję, do usłyszenia.
0: Dziękuję.
1: Kłaniamy się, w Radiu RMF24 mamy dla was jeszcze więcej informacji. Jest 15:16.

0: To jest popołudniowy program w radiu RMF24. Celowe ataki na ludność i obiekty cywilne są zbrodniami wojennymi, oświadczył dzisiaj rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wiegand, komentując rosyjski atak na autobusy w Kramatorsku na wschodzie Ukrainy. Według ukraińskich władz zginęły co najmniej 33 osoby. Jak stwierdził, Rosja nasiliła ataki na ludność cywilną. Widzieliśmy właśnie najnowsze doniesienie o rosyjskim ataku na autobusy w Kramatorsku. Liczba ofiar wciąż rośnie, powiedział Wiegand na briefingu prasowym w Brukseli. Zapewnił, że Unia Europejska będzie nadal wspierać Ukrainę i zwiększać presję na Rosję. Osoby odpowiedzialne powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej. Radio RMF 24. Mamy dla was jeszcze więcej informacji i mam wiadomość sprzed chwili. Właśnie rozpoczęła się konferencja prasowa prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Powiedział w jej trakcie, że Polska ma obecnie prawie 673 tony złota o wartości prawie 350 miliardów złotych. I do tego wrócimy już za chwilę w Faktach RMF FM o 15.30.
1: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: reklama.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
1: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
4: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M w centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Krapiszyn od dewelopera Atal. Tej jesieni na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20 na 80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Krapiszyn od Atal. Szczegóły na krapiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Nowoczesne mieszkania bez kredytu hipotecznego w Leśnicy. Wykup możliwy już po 5 latach. To nie jest tani wynajem ani TBS. W cenie mieszkania miejsce postojowe w garażu podziemnym. Zarezerwuj swoje mieszkanie na Aleja Platanowa / 2.
7: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii, jak szukasz narzędzi,

0: Kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin

0: 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 10 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
2: Po reklamie.
3: Minęła 15.30, zapraszamy na fakty. RMF FM.
4: Pożar hali w zakładzie przetwórstwa tworzyw w Chełmicy Małej w powiecie włosławskim w Kujawsko-Pomorskiem. Nie ma informacji, aby ktoś ucierpiał. Pracownicy ewakuowali się jeszcze przed przyjazdem służb na miejsce. Ogień gasi ponad 50 strażaków. Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu ostrzega przed próbą wyłudzenia danych. Maile z linkami od nieznanych nadawców masowo były wysyłane wczoraj do studentów i pracowników uczelni. Sprawą zajmuje się specjalny zespół cyberbezpieczeństwa.
5: Konta, z których rozsyłane były fałszywe e-maile, zostały zablokowane.
4: Zapewniał Przemysław Stanula z Biura Prasowego Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziś rozpoczyna się największy i najsłynniejszy jesienny redyk w Polsce. Uroczystości w Szczawnicy potrwają 3 dni. W sobotę przez Centrum Uzdrowiska przejdzie wielkie stado owiec prowadzone przez bacę Andrzeja Majerskiego.
6: Trasa będzie z Białej Wody, będziemy schodzili na Jaworki przez rezerwat Białą Wodę. Ze Szlachtowej pójdziemy przez centrum miasta, uroczyście z kapelą góralską. Banderia konna też pójdzie, także na pewno będzie pięknie i uroczyście.
7: Nie pytam, ile owiec pójdzie, bo już wiem, że o to się nie pyta.
6: No, ale tak powiem po prawdzie, że wszystkie te, co powinny być na redyku, to pójdą.
7: Czyli będzie ich tyle, ile ma być.
6: Tak jest, tyle będzie, ile ma być. No, myślę też, że na pewno będzie więcej turystów. A owiec, można powiedzieć, ponad 1000 turystów, 1000. Czyli więcej będzie turystów. Ale zapraszam wszystkich serdecznie.
4: Dołączamy się do bacowskiego zaproszenia. Z Andrzejem Majerskim rozmawiał nasz reporter Maciej Pachicki.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sprawdźmy, co po południu dzieje się we Wrocławiu. Daniel Hawrylenia, witam ponownie. Zaczynamy od kolejnych utrudnień dla pasażerów wrocławskiej komunikacji miejskiej. Po pierwsze, kolizja tramwaju z autobusem na rondzie Regana. Tramwaj linii 12 zderzył się z autobusem linii D, w efekcie czego doszło do jego wykolejenia. Niestety jedna z pasażerek autobusu została poszkodowana. Nieprzejezdne są perony pierwszy i drugi na Placu Grunwaldzkim. Z kolei przez połamany pantograf tramwaje omijają objazdami skrzyżowanie Piłsudskiego Stawowa. Dwójka w kierunku Krzyków kursuje przez Teatr Operę i Świdnicką. Czwórka i piątka w stronę Oporowa jeżdżą przez Kazimierza Wielkiego, Krupniczą i Sądową. 21 i 22 w kierunku Pilczyc poruszają się przez Plac Wróblewskiego, Most Pokoju, Plac Bema i Mosty Piaskowe, a 23 na Nowy Dwór przez Teatralną Operę i Podwale.
9: Fakty istotne dla Wrocławia.
8: Teraz temat inwestycyjny. Szkołę podstawową numer 95 przy ulicy Starogajowej czeka duża zmiana. Najpierw remont istniejącego budynku, później nowy blok sportowy, a na końcu nowe skrzydło dydaktyczne dla najmłodszych uczniów. Cała inwestycja zostanie podzielona na etapy, tak aby szkoła mogła zyskać nowe przestrzenie, a jednocześnie nadal działać. Na początek modernizacja istniejącego budynku. Miasto planuje ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji do listopada. Zawarcie umowy możliwe będzie na początku przyszłego roku. Na komplet dokumentów i pozwoleń natomiast wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 12 miesięcy. Same roboty budowlane szacowane są na około 1,5 roku i będą prowadzone na czynnym obiekcie. Równolegle z modernizacją istniejącego budynku prowadzone będą przygotowania do kolejnego etapu inwestycji, czyli opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowego bloku sportowego. Ostatnim etapem ma być budowa nowego skrzydła dydaktycznego. Dodajmy, że koncepcja rozbudowy szkoły uzyskała wstępną pozytywną opinię Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w popołudniowych faktach RMF 24 Wrocław teraz o powrocie do stolicy Dolnego Śląska pewnego zgniłego problemu. Okryty złą sławą bezdomny z gnijącą ręką znów pojawił się na ulicach naszego miasta. Jak ustaliła Paulina Niedźwiedzińska, mężczyzna niedawno wyszedł z więzienia, ale wszystko wskazuje na to, że jego stan zdrowia wcale się nie poprawił.
10: To głośna sprawa sprzed kilku lat. Mieszkańcy alarmowali wtedy, że bezdomny zachowywał się bardzo napastliwie. Prosił o pieniądze, a spotykając się z odmową, straszył przechodniów swoją otwartą raną. 31 lipca Andrzej G. opuścił zakład karny po odbyciu 3-letniego wyroku. Został skazany między innymi za spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego oraz wymuszanie drobnych kwot pieniędzy z wykorzystaniem swojego stanu zdrowia. Niestety, wiele wskazuje na to, że rana na jego ręce wciąż nie została wyleczona, a na osiedlowych grupach w mediach społecznościowych już pojawiają się pierwsze ostrzeżenia wrocławian.
8: A więc będziemy wracać do tego tematu w faktach. W tych to już wszystko. Do usłyszenia za godzinę.

0: w Radiu RMF 24. Teraz wypłyniemy na szerokie wody. Kilka miesięcy na morzu, dwukrotne pokonanie Atlantyku i niezwykły finał w Nowym Jorku. Dar Młodzieży wziął udział w obchodach 250-lecia Stanów Zjednoczonych, a na jego pokładzie podczas tej historycznej parady był nasz reporter Stanisław Pawłowski. Dzień dobry,
1: Staszku, witamy. Dzień dobry.
0: Teraz tę podróż można przeżyć jeszcze raz dzięki reportażowi To zdarza się raz w życiu. To co konkretnie można usłyszeć w tym reportażu?
1: No, za tą wielką podróżą kryją się bardzo ciekawe historie studentów, a dla wielu z nich to był w ogóle pierwszy rejs przez Atlantyk. I kiedy w kwietniu żegnałem razem z innymi mieszkańcami Gdyni czy rodzinami Dar Młodzieży, rozmawiałem z osobami, które spotkałem na Molo Południowym. Było sporo emocji, trochę niepewności, ale przede wszystkim ekscytacja przed kilkumiesięczną podróżą do Nowego Jorku.
2: Ta zaraz płakała i to bardzo.
3: Naprawdę?
2: Naprawdę.
3: Ale to jest chyba też duma patrząc.
2: Prawda? Duma, ale mimo wszystko będę bardzo płakała.
3: Cieszył się wnuk?
2: Bardzo kocham. No nie wiem, czy on się pewnie cieszy, no a babcia jest niestety rozpaczona.
3: Ale to jest wielka przygoda.
2: No jest bardzo.
3: Jeszcze taka historyczna.
2: Tak, bardzo. No ma pan rację, słusznie. No jest historyczna, faktycznie.
3: To będzie duże wyzwanie dla wnuka, myśli pani?
2: Myślę, że tak. To będzie szkoła życia.
1: To był fragment reportażu. Później w nim przenosimy się na pokład Daru Młodzieży. Słychać komendy, pracy przy żaglach, ciągnięcie lin. Studenci opowiadają o swoich wachtach, pracy przy maszynowni i o tym, jak wygląda ich codzienne życie na tak wielkim żaglowcu.
4: Nie będę sam, nie zmienię się.
1: Co środę i niedzielę były też wspólne seanse filmowe. Dwa razy na Atlantyku odbył się też Dzień Sportu.
5: Wzór Igrzysk Olimpijskich zawody. Mamy trzy wachty.
1: Wśród konkurencji m.in. przeciąganie liny. A Dar Młodzieży pokonuje kolejne fale.
4: Lubiła tańczyć, pełna radości tam, ciągle goliła wiatr.
1: No więc jak słychać, był też czas na odpoczynek i uwaga, grillowanie na pokładzie.
0: Pięknie, pysznie, dobrze. Staszku, ale zanim Dar Młodzieży wziął udział w tej wielkiej paradzie, to przeżył też bardzo niebezpieczne chwile.
1: Tak, 3 lipca, byliśmy wtedy na kotwicowisku na Sandy Hook, to jest taka brama do Nowego Jorku. Tam te wszystkie najpiękniejsze żaglowce z całego świata spotkały się i czekały, żeby następnego dnia rano wypłynąć w stronę Manhattanu. Obok Daru Młodzieży z pokładu widzieliśmy sąsiadów, którzy byli całkiem niedaleko. To były żaglowce z Włoch, z Chile, Stanów Zjednoczonych, Niemiec. I nagle nad zatokę nadciągnął potężny szkwał. Wiatr gwałtownie się nasilił, żaglowce zaczęły się mocno przechylać. Ja pamiętam, jak z mojego biurka pospadały wszystkie rzeczy. W mesie obok szklanki się potłukły. I tutaj ciekawy fragment. Uwaga, bo będzie wiało.
6: I'm underway now. I will go...
1: Właśnie ruszam. Przejdę za twoją rufą w kierunku mojego miejsca kotwiczenia. To fragment z rozmów z kapitanem chilejskiego żaglowca. Będę trzymał się z dala od twojej pozycji i wrócę na moje pierwotne miejsce kotwiczenia. No to tylko fragment z tych rozmów. To kapitan chilejskiego żaglowca Esmeralda, która niebezpiecznie zbliżała się w kierunku Daru Młodzieży wtedy, kiedy ten wiatr, szkwał zebrał się na tym kotwicowisku. I co ciekawe, ten moment można nie tylko usłyszeć, ale również zobaczyć, bo chociaż to jest reportaż radiowy, to na YouTubie RMF24 towarzyszą mu nagrania wideo z całej podróży, w tym właśnie ze szkwału.
0: Stanisław Pawłowski, bardzo dziękujemy. No i gorąco polecamy ten reportaż. Staszku, kłaniamy się, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: No i do zobaczenia na RMF On, no i na YouTubie. Gorąco polecamy jeszcze raz, a w Radiu RMF 24 za chwilę jeszcze więcej informacji. Jest 15:43.
7: Radio RMF 24.
8: Reklama.
9: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M w centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Grabiszyn od dewelopera Atal. Tej jesieni na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20 na 80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Grabiszyn od Atal. Szczegóły na grabiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
8: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
11: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
12: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
13: Arenie Wrocław. Naucz się kibicować z klasą. Edukacyjne warsztaty dobrego kibicowania dla zorganizowanych grup. Aktywna nauka połączona ze zwiedzaniem stadionu i Muzeum Śląska Wrocław. Interaktywne zajęcia prowadzone przez przewodnika zakończone oficjalnym certyfikatem. Poznaj zasady kulturalnego dopingu, sportowej rywalizacji i wspierania swojej drużyny z szacunkiem bez względu na wynik. Szczegóły i zapisy na stronie www.muzeumśląskwrocław.pl.
14: Ta huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
15: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
14: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
15: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
14: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/wbo.
16: Po reklamie.
17: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: Radio RMF 24. W naszym programie teraz wizyta w bibliotece. Tam widać i słychać efekty Literackiej Nagrody Nobla. Dzisiaj poznaliśmy decyzję Komitetu Noblowskiego o przyznaniu Literackiego Nobla kanadyjskiej poetce Ann Carson. Eksperci zwracali dziś uwagę także na naszej antenie, że ta wybitna twórczyni od lat typowana była do tej nagrody. Coraz więcej osób pyta o tomiki poezji noblistki właśnie w bibliotekach.
1: Jest zawsze taki efekt Literackiego Nobla, że jest zainteresowanie?
2: Tak, to nie jest tylko Nobel, to jest też, to są też różne inne nagrody, Nagroda Nike, czy Booker, czy różne inne światowe nagrody.
1: Gdy będzie ta książka, zajrzy pani właśnie do tego tomu, Ann Carson?
3: Pewnie tak, bo studiuję na sztuce i przydałoby się trochę wierszy do zainspirowania się. Wiersze są też częścią wielu prac.
2: Jak najbardziej, już czekaliśmy o 13 na ogłoszenie wyników, wiemy kto i teraz czekamy na wydawnictwo, żeby wznowiło wydanie książki i wtedy będziemy mogli ją zakupić. Mamy jeden egzemplarz w innej filii bibliotecznej.
1: Czyli taki przedmiot pożądania mocny w tej chwili, ten jeden egzemplarz.
2: Tak, dokładnie. Wiele osób czekało na ogłoszenie tych wyników i no i my też czekaliśmy.
1: Już czytelnicy przychodzą, pytają, dzwonią?
2: Już są kolejki na ten tomik wierszy, ten jedyny egzemplarz, już są kolejki.
1: I co pani odpowiada, gdy kolejne osoby pytają?
2: Proszę czekać, aż kupimy egzemplarze.
1: A czy jest taka szybka reakcja w bibliotece, czyli siadają panie przed komputerem i szukają pani książki?
2: Jeżeli jest dostępna w hurtowni, to jak najbardziej możemy kupić w każdej chwili tę książkę i w ciągu, powiedzmy, tygodnia już byłaby na naszych półkach.
0: Z Justyną Lisak z Biblioteki Publicznej przy ulicy Raszyńskiej w Warszawie i z czytelnikami rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. O 16:00 fakty, a tuż po nich w Radiu RMF 24 program Gospodarczy Tydzień, na który zapraszam w imieniu Marka Teichmana.
4: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu liczy się, co masz do powiedzenia.
2: W tym tygodniu będziemy w Szczecinie i zapytamy was, czy zakaz nocnej sprzedaży alkoholu powinien obowiązywać w całej Polsce.
1: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radio@rmf24.pl lub dzwoń 12 2 miliony 12. Twoje zdanie w radiu RMF24. Już jutro po 12.
3: Reklama.
4: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
9: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
10: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
11: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
11: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowid.
14: Po reklamie.
17: Krzysztof Urbaniak, dziękuję za dziś. Za chwilę gospodarczy tydzień, a teraz fakty. Anna Wachowska i Bogdan Zalewski.
18: Dzień dobry.
19: Kłaniamy się.
18: Alert na Mazowszu w związku z krwawymi atakami w szkołach.
19: Wstrząsu nie ma, ale jest ryzyko. Prezes Glapiński o gospodarce, inflacji i stopach.
18: Polscy czytelnicy ruszyli do księgarni i bibliotek.
19: W poszukiwaniu domów Ann Carson. Piękna męża, dekreacji, słodko-gorzkiego erosa czy autobiografii czerwonego.
18: To efekt ogłoszenia tegorocznego literackiego Nobla dla Kanadyjki.
19: Wojewoda i kurator oświaty z Mazowsza zwołują na jutro spotkanie ze wszystkimi dyrektorami szkół z województwa.
18: Mają rozmawiać o bezpieczeństwie uczniów w placówkach. W Faktach łączymy się z naszym wozem satelitarnym i reporterem RMF FM Michałem Radkowskim, który jest w Leszczy-Dolenowinach na Mazowszu.
3: Witam, dzień dobry.
18: Witaj.
19: Michale, przypomnijmy naszym słuchającym, że to tam rano były uczeń podstawówki zaatakował nożem dyrektora, nauczycielkę i śmiertelnie ranił woźną. Jakie są najnowsze ustalenia?
3: Szkoła w tej chwili jest już pusta. Wszyscy uczniowie, którzy spędzili w zamkniętych klasach kilka ostatnich godzin, są już w domach. W szkole nie ma też już dyrektora. Jak się dowiedziałem, on nie odniósł żadnych poważnych obrażeń i to on obezwładnił 15-latka.
16: Tylko dzięki bohaterskiej postawie pana dyrektora udało się uniknąć większej tragedii w tej sytuacji, za co też chciałem panu dyrektorowi osobiście takie podziękowania złożyliśmy.
3: Dziękował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Dyrektor szkoły jest teraz przesłuchiwany przez służby, a jutro dyrektorzy wszystkich szkół na Mazowszu podczas spotkania online i z wojewodą i z kuratorem oświaty zostaną poproszeni o przegląd procedur bezpieczeństwa i zapoznanie z nimi wszystkich pracowników szkół. Ze wsi Leszczydł, Nowiny, Michał Radkowski.
19: Nie zanosi się na podwyżkę stóp procentowych w listopadzie, przewiduje prezes Narodowego Banku Polskiego.
18: Adam Glapiński na konferencji prasowej pytany był o zagrożenie rosnącą inflacją w związku z wysokimi cenami paliw.
20: Jak na razie nie widzimy szerszego rozlewania się wstrząsu surowcowego na gospodarkę. Jednak utrzymują się ryzyka dla kształtowania się inflacji na poziomie zgodnym z celem w średnim okresie. Dlatego jeśli ryzyka dla inflacji będą narastać, to Rada jest gotowa do działania.
19: We wrześniu inflacja wzrosła do 4% licząc w skali roku. Cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego to 2,5%.
18: Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych bez zmian. Wiadomość o nagrodzie przyjęła z zaskoczeniem, ale i radością.
19: Ann Carson, znakomita kanadyjska poetka, eseistka i autorka przekładów, została laureatką literackiego Nobla. Nobel
18: Prize... Nagroda Nobla w dziedzinie literatury 2026 została przyznana kanadyjskiej pisarce Ann Carson, ogłosiła nowa sekretarz Akademii Szwedzkiej Ingrid Karlberg.
19: I po tej informacji do polskich bibliotek zaczęły się zgłaszać kolejki chętnych, by przeczytać tomy poetyckie i eseje laureatki literackiego Nobla.
18: A bibliotekarze już rozpoczęli poszukiwania dzieł autorki Piękna męża.
21: Mamy jeden egzemplarz w innej filii bibliotecznej.
22: Czyli przedmiot pożądania mocny w tej chwili, ten jeden egzemplarz.
21: Tak, dokładnie. Wiele osób czekało na ogłoszenie tych wyników i... No i my też czekaliśmy.
22: Już czytelnicy przychodzą, pytają, dzwonią?
21: Już są kolejki na ten tomik wierszy, ten jedyny egzemplarz, już są kolejki.
22: I co pani odpowiada, gdy kolejne osoby pytają?
21: Proszę czekać, aż kupimy egzemplarze.
19: Z Justyną Lisak z Biblioteki Publicznej przy ulicy Raszyńskiej w Warszawie rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrowicz.
23: Tajemniczy świat zwierząt w Faktach RMF FM.
18: Na niebie dopiero teraz zrobiło się tłoczno.
19: A to dlatego, że ciepła jesień opóźniła migrację ptaków.
24: Wszystkie ptaki właściwie już masowo uciekają na zachód. Na niebie możemy zobaczyć zarówno klucze gęsi, w nocy usłyszeć, ale także bardzo intensywnie lecą żurawie i cała masa drobnych ptaków. Od zięb, poprzez sikory, gile.
18: O skrzydlatych uciekających przed zimą mówił Sebastian Menderski z Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.
19: A rozmawiał z nim reporter RMF FM Piotr Włakowski. A jaki pogoda przygotowała dla nas scenariusz?
18: Sprawdźcie. Adres dobrze wam znany. www.rmf24.pl.
25: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Wieczorem nad Wrocławiem wciąż przeważać będą chmury. Temperatura odczuwalna wyniesie mniej więcej 10 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne utrzyma się poniżej normy, a do tego trochę powieje. Jutro rano termometry wskażą 8 kreskę, a odczuwalnie może być jeszcze zimniej. Będzie też pochmurno i miejscami dosyć mgliście.
26: Radio RMF24.
27: Cześć, witajcie, to jest Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24. Przy mikrofonie Marek Teichman. Dziś będziemy rozmawiali o konsolidacji fiskalnej. To znaczy, komu trzeba zabrać, żeby starczyło nam wszystkim. No i komu trzeba dać mniej, żeby starczyło nam wszystkim. I dlaczego trzeba to zrobić, bo możemy się zderzyć z tak zwaną ścianą. O tym wszystkim będę rozmawiał z moim gościem, którym będzie dr Sławomir Dudek ze Szkoły Głównej Handlowej, przewodniczący Rady Fiskalnej.

Jesteśmy Gospodarczy Tydzień. Marek Teichman przy mikrofonie, radio RMF24. No ciekawy to był tydzień, ale jeszcze ciekawszy może być. Komisja Europejska przygotowuje specjalne narzędzia, które będą ograniczały import chińskich samochodów hybrydowych. Ma to być jeden z elementów, które będą sposobem na to, żeby pomóc Unii Europejskiej w walce z zalewem chińskich produktów. Przypominam, po tym jak Amerykanie podnieśli cła na chińskie produkty, strumień eksportu, dotowanego eksportu chińskiego zalał Europę. Olbrzymie problemy europejskiego przemysłu motoryzacyjnego. Maroš Šefčovič, czyli taki unijny komisarz do spraw handlu, będzie w Pekinie rozmawiał z chińskim ministrem handlu. Chodzi o to, że Europa mówi Chińczykom: słuchajcie, my możemy importować wasze produkty, jeżeli wy pozwolicie nam eksportować do was nasze produkty, jeżeli nie będziecie robili takich numerów, że dotujecie swoją produkcję i my nie mamy szansy z nią konkurować. Chińczycy odpowiadają: no jeżeli wy zamierzacie nałożyć na nas jakieś ograniczenia, to my nałożymy ograniczenia na przykład na dostawę surowców ziem rzadkich, których wy potrzebujecie.

0: Czwartkowe popołudnie, gospodarczy tydzień, Marek Tejchman przy mikrofonie. Rozmawiamy o tym, czy to, że pieniądze, pożyczanie pieniędzy znowu stało się drogie, to jest zmiana trwała, czy tylko taki chwilowy wypadek przy pracy związany z tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie? W naszym studiu gość, dr Sławomir Dudek, Szkoła Główna Handlowa.
1: To jest strukturalnie nowe. Pytanie, czy bardzo długookresowe, czy średniookresowe. Ja pamiętam w latach 22 pisaliśmy raporty z Ludwikiem Koteckim, z Pawłem Wojciechowskim o zagrożeniach nadmiernego długu i wtedy ostrzegaliśmy, bo wtedy stopy rentowności polskich obligacji wynosiły mniej niż 1%, w strefie euro to 0, Niemcy mieli po 0, czy tam 0,1, Francuzi też mieli 0,1 i my ostrzegaliśmy, że to jest iluzja, że będzie świat wiecznie niskich, zerowych stóp procentowych. Ostrzegaliśmy, może przyjść taki szok w gospodarce, który wybije gospodarkę z jakiegoś długookresowego trendu i się okaże, że te rentowności, stopy procentowe będą przez dekadę, dwie dekady, półtorej dekady.
0: I to się
1: bardzo
0: teraz
1: wysoko
0: dzieje? Czy to jest krótkoterminowy skutek tego wysokich cen ropy i wysokiej presji inflacyjnej?
1: Ale to jest ten szok, o to chodzi. My przewidzieliśmy, że nie będzie świata wiecznie, znaczy trend może i być taki, bo mówi się, są takie teorie mówiące, że mamy starzejące się społeczeństwa, będzie więcej ludzi na emeryturze, oni więcej oszczędzają, mniej konsumują, będzie duża podaż oszczędności i w długim okresie może być taki trend, w takim bardzo długim okresie, kilkudziesięciu, stu lat, ale na ten taki powiedzmy trend niższych stóp niż gdzieś tam 100 lat temu czy 200 lat temu mogą się nakładać takie epizody wybicia na dwie dekady.
0: No, a poza
1: na
0: tym
1: trzy dekady. No, i one rujnują finanse. Bo Francja dyszy.
0: Poza tym nawet jeżeli jest strukturalnie długoterminowa wysoka podaż pieniędzy, no to co się zmieniło na przykład w ciągu ostatnich 5 lat strukturalnie, to jest to, że jest gigantyczny popyt na pieniądze w związku na przykład z rewolucją związaną ze sztuczną inteligencją. Tak.
1: To znaczy, już może być zmiana tego modelu w ogóle. Może się okazać, bo rzeczywiście nagle się okazało, że mamy wielkie firmy, które są większe od niektórych państw,
0: które po prostu są gotowe do tego,
1: obligacje finansować, mają stopę zwrotu.
0: Pożycza 40 miliardów na chipy, tak? Na
1: wielkie. I to może być, przypuszczam, że trzeba zweryfikować już te modele długookresowe. My wtedy mówiliśmy, że może przyjść szok i wprowadzić nas w dekadę. Tylko o to chodzi, że jak przyjdzie taki szok naftowy, wojenny i wybije gospodarki światowej, w tym polską, i te stopy procentowe będą podwyższone przez dekadę, półtorej dekady, to jak się ma taką dużą kulę u nogi i duży dług, to może to rozwalić gospodarkę i gospodarka nie doczeka tych niższych stóp. A teraz prawdopodobnie, ja się zgodzę z tym, co pan redaktor mówi, że ta rewolucja sztucznej inteligencji i ta duża podaż, popyt na,
0: znaczy ten
1: na zadłużenie.
0: Popyt inwestycyjny zastąpił trochę popyt prywatny, konsumpcyjny.
1: I,
0: tak,
1: i rynki, moim zdaniem, obligacje przestają być już takie najlepszym, najbezpieczniejszym aktywem.
0: To wiele pytań jest takich dotyczących finansów osobistych od razu. Ale wspomniał pan o tej Francji. Znaczy, na ile jest też tak, że gdyby tutaj widzimy, że w ogóle bardzo ciekawe rzeczy się dzieją dookoła Francji, bo Marine Le Pen stwierdziła, że ona chce obiecać konsolidację fiskalną, prawda? I chce doprowadzić w ogóle do dojścia francuskiego długu do 60% wobec PKB. To jest w ogóle możliwe do tego, żeby wrócić z tych takich ścieżek? Przynajmniej Francuzi są w okolicach 120% długu i polecieli po prostu w ciągu ostatnich 7-8 lat w niesamowity sposób. Czy jakby z tej drogi do zatracenia jest możliwość powrotu?
1: No jest bardzo ciężka, bo to działa jak zapadka i jest ta kula u nogi, no Włochy. Gospodarka bardzo uprzemysłowiona kiedyś, świetne marki samochodowe, wysoka technologia, dużo bogatsza od Polski.
0: Duży eksport też wysokojakościowych, wysokomarzowych produktów.
1: I od dwóch dekad stagnacji. Po prostu ten dług im tak ciążył, brak jakichkolwiek reform, zmian, ten klincz polityczny we Włoszech, bo tam cały czas były jakieś wybory. Taka w Brukseli wśród urzędników krąży taka legenda, że oni się spotykali z przedstawicielami Ministerstwa Finansów Włoch i rozmawiali i była dyskusja, no musicie coś naprawić, tu zredukować, tam podnieść, a oni mówią, no nie możemy, bo my mamy wybory. No i taka była legenda, że we Włoszech to zawsze są wybory, nic nie mogą zrobić. I tak dwie dekady zmarnowanego mają stagnacji. Francja to samo. Francja jest w jeszcze gorszej sytuacji niż Włosi. To będzie bardzo trudne, tylko że we Francji jest jedna rzecz lepsza niż u nas. Oczywiście

0: mają większe problemy, mają 120% długu, ale my już prognozujemy, rząd prognozuje, że to będzie 76 przy ogromnym konsolidacji w roku 29 i 30. My za chwilę ten argument, że nasz dług jest niższy od średniej, on znika, tak jak mit o wiecznie zerowych stopach procentowych.
1: A jak u nas ta konsolidacja może wyglądać? Po stronie, zacznijmy od strony wydatkowej, jak ona powinna być według pana przeprowadzona w sposób taki, który by jednocześnie nie podcinał naszego wzrostu gospodarczego i też mimo wszystko tej i siły konsumentów i ich poczucia pewności, no bo to jest też tak, że my, jakby polscy konsumenci nabrali przekonania, że mogą wydawać pieniądze. Jest silne przekonanie o tym, że jest jakby taka stabilna, bezpieczna sytuacja. Na ile, jak konsolidować wydatki? Zacznijmy od wydatków, żeby nie podciąć sobie wzrostu gospodarczego.
0: Ja tylko powiem o jedną rzecz o Francji, że my nie możemy dopuścić do tego, co już jest we Francji, że jest duży opór społeczny do czegokolwiek. U nas też już prawie tak jest, mamy trochę mniejszą sytuację, ale we Francji przynajmniej jest debata o stanie finansów i jest jakby zgoda, że muszą zredukować deficyt. U nas jest wypieranie prawdy o stanie finansów publicznych, a opozycja cynicznie, nie wiem, punktuje, że wysoki dług, ale sama obiecuje kolejne wydatki, obniżki podatków. Nie da się jednocześnie dbać o dług i deficyt, obiecując zwiększanie długu i deficytu, ale we Francji minister do spraw budżetu, ja byłem na takiej konferencji i on mówił, że mówienie prawdy o finansach publicznych nie osłabia demokracji, to może właśnie przywrócić jej siłę. I to mówił minister do spraw budżetu. Nie bał się, wyszedł i tak powiedział. Przywracanie naprawa finansów publicznych nie oznacza ograniczania ambicji państwa, jest warunkiem ich utrzymania. Powiedział, łatwizną jest obiecywać wszystko wszystkim. Odpowiedzialność polega na mówieniu o ograniczeniach i kompromisach i nie można finansować wszystkich priorytetów bez dochodów, a obniżać podatków bez konsekwencji. Wiem, że im się nie udaje. I mają problemy, miasteczka, płoną opony i tak dalej, ale oni przynajmniej rozpoczęli tą dyskusję, no a my udajemy...
1: To wystąpienie Marine Le Pen, ten program jest uznany za niewiarygodny, ale samo to, że ona powiedziała, że chce konsolidować finanse publiczne, poprawiło rentowność francuskich obligacji,
0: tak,
1: co ciekawe.
0: Oni są już naprawdę blisko ściany, ale mimo, że mają 120% długu, to ich odsetki w relacji do PKB łączne, koszty obsługi długu są niższe niż w Polsce. Oni dalej płacą niższe, obligacje mają lepiej oprocentowane.
1: Skoro musimy oszczędzać, to jak? W jaki sposób mamy ciąć wydatki? Gdzie? A może trzeba podnieść podatki? Z tym pytaniem wrócę do naszego gościa. Dr Sławomir Dudek zostaje w naszym studiu Gospodarczy Tydzień. Zostańcie z nami.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Reklama. Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
1: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M w centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Krapiszyn od dewelopera Atal. Tej jesieni na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20 na 80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Krapiszyn od Atal. Szczegóły na krapiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
0: Po reklamie.
3: 17.30, czas na fakty RMF FM.
4: Policjanci z Wielkopolskich Szamotu użyli broni służbowej wobec agresywnego 34-latka.
5: Mężczyzna wtargnął z nożem do jednego z salonów fryzjerskich. Został ranny.
4: Ucierpiała też postronna osoba, która znajdowała się w pobliżu interwencji.
5: 4,5 tony zanieczyszczeń zebrano z plaż w Ustce i okolicach.
4: To pozostałości substancji ropopochodnej, którą morze wyrzuciło na brzeg.
5: Sprzątanie zakończono, ale służby nadal będą sprawdzać, czy nie pojawiają się kolejne czarne grudki.
4: Przed zawodnikami ostatnie dni na trening i odpoczynek.
5: W niedzielę odbędzie się 12. PKO Krakowia Półmaraton Królewski.
4: Weźmie w nim udział 18 tysięcy osób.
6: Już po tygodniach solidnych przygotowań, ostatnie dni przed startem, to już trzeba odpocząć, przygotować organizm pod względem odżywczym, czyli uzupełnić węglowodany, nawadniać się przede wszystkim i pozytywnie się nastawiać, myśleć o tym, co się chce zrealizować. Realizować, przygotować sobie żele na trasę i dobrze się nastawić. I odpoczywać już. Te 3 dni do końca to już odpoczywać, zbierać energię, kumulować energię na start.
5: Mówiła naszemu reporterowi Magdalena Sudoł, trener z AZS AKF Kraków Masters.
4: Start i meta niedzielnej rywalizacji w Krakowie w Tauron Arenie. Początek rywalizacji o 10:00.
7: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
5: Na które zaprasza Krzysztof Berenda.
4: Witamy, Krzysztofie.
8: Dzień dobry, zaczynamy od tego, że Adam Glapiński oddala widmo podwyżek stóp procentowych w przyszłym miesiącu. Wbrew temu, co sygnalizował wcześniej, dzisiaj stwierdził, że jest małe ryzyko podniesienia nam za miesiąc rat kredytów.
9: No to się na razie nie zanosi, ale tego nie przesądzam.
8: No bo ostatecznie wszystko zależy od tego, czy nagle cena ropy albo cena paliw znowu nie wzrośnie, co by podbiło inflację. To wszystko oczywiście będzie miało znaczenie dla złotego, a polski złoty cały czas niestety ma się słabo. Euro kosztuje 4,38 zł, dolar 3,92, frank szwajcarski 4,70, a brytyjski funt 5,17. W faktach ekonomicznych teraz ważne informacje dla kierowców. Będą nowe kary za przekroczenie prędkości, nawet 7,5 tysiąca złotych. Ministerstwo Infrastruktury chce ukrócić sytuację, w której dostajemy mandat z fotoradaru, ale nie chcemy powiedzieć, kto kierował, bo nie chcemy punktów. Zgodnie z nowym projektem, jeżeli w ciągu 30 dni kierowca się nie znajdzie, to mandat pójdzie na konto właściciela samochodu z dodatkową karą administracyjną 7,5 tysiąca złotych za jedno wykroczenie.
10: Skończy się bajdurzenie. Jeżeli nie znajdzie kierowcy, mandat zapłaci właściciel pojazdu.
8: Mówił w naszym studiu minister infrastruktury Dariusz Klimczak. To wszystko ma obowiązywać od nowego roku.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Kolejna wrocławska ulica idzie do remontu. Tym razem drogowcy pojawią się na Bolesława Krzywoustego. Daniel Chawrylenia, witam ponownie. Od tej informacji zaczynamy popołudniowe fakty z Wrocławia na 95.1 FM. To już 11. inwestycja w ramach tegorocznej edycji programu Wrocław na dobrej drodze. Prace będą prowadzone na jezdni północnej pomiędzy mostem na Widawie a Aleją Poprzeczną. O szczegółach opowiedział nam Damian Kret, rzecznik zarządu dróg i utrzymania miasta we Wrocławiu.
12: Od koniec tygodnia rozpoczną się prace przygotowawcze, więc zabezpieczymy przydrożną zieleń, właściwe, roboty takie drogowe, czyli te, które polegają na sfrezowaniu tej starej, zużytej nawierzchni, wierzchniej warstwy asfaltu i wyłożenie jakby tej nowej części masy bitumicznej wraz z siatką wzmacniającą, rozpoczniemy w przyszłym tygodniu. Co ważne, te najbardziej uciążliwe roboty będą prowadzone w godzinach nocnych oraz w weekendy.
11: Dodajmy, że szacowany czas trwania pracy w trybie nocnym wynosi około 6 tygodni.
13: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
11: Jeśli nie betonowanie rzek i nie kolejne sztuczne zbiorniki, to co? W popołudniowych faktach RMF 24 Wrocław wracamy do zapowiedzi wrocławskich ekologów, którzy nie wezmą udziału w konsultacjach Wód Polskich. Stawiają sprawę jasno. Obecne pomysły urzędników na walkę ze zmianami klimatu są nieskuteczne. Przyrodnicy przekonują, że w gospodarce wodnej potrzebna jest zmiana kierunku. Jak w takim razie, zdaniem aktywistów, powinniśmy skutecznie chronić się przed powodziami? Zapytaliśmy o to Jacka Engela z Fundacji Green Mind.
14: Przede wszystkim trzeba po pierwsze sprawdzić, jak możemy spowolnić spływ powierzchniowy właśnie w tamtym miejscu, bo jeżeli mówimy o ziemi kłodzkiej, to kluczem do sukcesu jest spowolnienie spływu powierzchniowego i rozsynchronizowanie spływu z poszczególnych rzek i potoków. I drugi krok to jest sprawdzenie, gdzie może się ta woda rozlać i ewentualnie, którzy ludzie są chętni do wysiedlenia, żeby również pozwalać na bezpieczne rozlewanie się wody. I dopiero w trzecim kroku możemy się przyglądać temu, ile tej wody jeszcze do zatrzymania zostało i wtedy myśleć o zbiornikach.
11: Ekolodzy podkreślają, że rozwiązania proponowane przez Wody Polskie są najzwyczajniej nieefektywne ekonomicznie. To popołudniowe fakty RMF 24 Wrocław. Zmieniamy temat. Czy słuchają nas może jacyś fani Mroza? To dobrze, bo może was zainteresować, że mamy dwie podwójne wejściówki na sobotni koncert artysty w hali stulecia i na razie nikt nie kwapił się, żeby je zdobyć. Mrozu zawita do rodzinnego Wrocławia w ramach trasy Odpowiedni Moment Tour 2026, a my oddamy wam darmowe bilety pod warunkiem, że napiszecie do nas poprawną odpowiedź na pytanie, jaki album Mroza jest bardzo związany ze stolicą Dolnego Śląska. Powtórzę pytanie, jaki album Mroza jest szczególnie związany ze stolicą Dolnego Śląska? Odpowiedzi wysyłajcie na adres wrocław@rmf24.pl, oczywiście bez polskich znaków. Szkoda, żeby bilety się zmarnowały. Czekamy na poprawne odpowiedzi. Jak zawsze zasada jest jedna, kto pierwszy, ten lepszy.
13: Marek Teichman i jego goście sprawdzają ekonomiczne newsy. Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.

0: z jakich wydatków zrezygnować, jakie podatki trzeba będzie podwyższyć, w jakiej skali. O tym porozmawiamy teraz. Doktor Sławomir Dudek jest w naszym studiu. Słuchacie Radia RMF24. Słuchacie Gospodarczego Tygodnia. To jak konsolidować wydatki? Zacznijmy od konsolidowania wydatków.
1: I Rada Fiskalna, której przewodniczę, my nie wskazujemy dokładnie, jak to robić. Ponieważ to powinno być wynikiem debaty, uczciwej debaty i dyskusji i kompromisów. Najgorsze jest to, że społeczeństwo od kilku lat jest uświadamiane w przekonaniu, że pieniądze rosną na drzewie i państwo stać na wszystko i państwo załatwi wszystko, sfinansuje każdy kryzys energetyczny, każdą pandemię, wszystko sfinansuje. To jest nieprawda, bo państwo nie ma swoich pieniędzy, ma pieniądze podatników. I ja powiem tylko tak, no, mamy 51% to łączne wydatki w relacji do PKB, jeżeli chodzi o całe państwo, to jest więcej niż w Szwecji. No ale załóżmy, porównajmy się do tej Szwecji. Jeżeli chcemy mieć szwedzkie wydatki jako społeczeństwo, to musimy płacić szwedzkie podatki. A w Szwecji VAT wynosi 25 i prawie w ogóle nie ma preferencyjnej stawki. U nas jest 23 i preferencyjna stawka 8.
0: Największa liczba tych preferencji.
1: 40% tak. Konsumpcji jest na stawkach preferencyjnych. W Szwecji ta preferencyjna stawka wynosi chyba kilkanaście procent i tylko 25% konsumpcji. W Danii, też kraj dobrobytu społecznego, w ogóle nie ma preferencyjnej stawki. W Szwecji ktoś, kto zarabia średnią krajową, to zaczyna w grudniu, w listopadzie płacić PIT 50%. U nas już protest społeczny wystąpił, że wpadają w 32. No dodajmy, nawet jak dodamy zdrowotną, to wyjdzie 41. CIT akurat w Szwecji wynosi 20,6, u nas 19, dużej różnicy nie ma. I Szwedzi mogą sobie pozwolić na wysokie szwedzki poziom wydatków, bo płacą wysokie szwedzkie podatki. I o to chodzi, że nie da się sfinansować wysokich szwedzkich wydatków takimi podatkami sektorowymi, akcyzą na papierosy, akcyzą na alkohol, czy jakimś tam od banku podatkiem.
0: No a ten podatek od banków, który jest teraz i propozycją, tutaj wraca do niego Mateusz Morawiecki, on jest takim pomysłem, który się podoba, tak? No, to jest taka zasada kwinto, tak? Bo z banków można wziąć pieniądze, bo tam są pieniądze, tak? Dlaczego?
1: No, ja nie znam dokładnie tej propozycji. Wolałbym, żeby ktoś to wrzucił w tabelę, w model, oszacował, jak to wpłynie na sektor bankowy, ale to, co do tej pory rząd zaproponował, jeżeli chodzi o te rozwiązania podatkowe dla sektora bankowego, ma dać w szczytowym momencie 6 miliardów złotych. Teraz zestawmy sobie 6 miliardów i 300 miliardów deficytu. To są orzeszki. To trzeba wyraźnie powiedzieć. Szwecja ma wysokie szwedzkie wydatki, bo powszechne podatki dotykające przeciętnego Kowalskiego są wysokie, również. Bogatsi mają jeszcze wyższe, ale przeciętny Szwed płaci 25% VAT-u i zaczyna wpadać w 50% stawkę PIT-u. A jeżeli społeczeństwo nie godzi się na jeszcze jedną rzecz dodajmy, że my mamy tylko poziom szwedzkich wydatków. No bo zwróćmy uwagę, czy edukacja publiczna jest tej jakości, co w Szwecji, czy ochrona zdrowia jest tej jakości, jak w Szwecji. Porównajmy badania zaufania do rządu, do państwa, zaufania w Szwecji i w Polsce.
0: To jest tak, że te nasze wydatki mają charakter w dużym stopniu transferów, tak?
1: No to jest prywatyzacja państwa. Taka...
0: Tylko, że one z punktu widzenia funkcjonowania gospodarki mają to jakby... Ten ważny charakter, że pobudzają konsumpcję prywatną. No ja się właśnie zastanawiam, bo jeżeli byśmy przeznaczali je na instytucje, no to być może te instytucje byłyby inwestującym, generowałyby inwestycje, generowałyby wzrost gospodarczy oparty o tego typu wydatki, no ale my mamy wzrost gospodarczy generowany jednak o wysoki poziom konsumpcji. Teraz tak, jeżeli przyjdziemy i zaczniemy robić ruchy dookoła 13, 14 emerytury, czy 800+, to ten popyt wewnętrzny możemy podkopać.
1: No ale nie da się budować wzrostu gospodarczego na konsumpcji finansowanej długiem. To jest utopia. No przecież...
0: Tylko jak mamy wychodzić, wie pan, jak mamy wejść na odwyk, to pytanie, co zrobić, żeby nie mieć po drodze zapaści właśnie w tym
1: procesie. No ale o to chodzi, dlatego my jako Rada ostrzegamy, róbmy to już teraz, a nie wtedy, kiedy uderzymy w ściany. Znaczy, finansowanie długiem różnych transferów społecznych jest takie przyjemne jak jedzenie.
0: Tak.
1: Możemy się zajadać, jest przyjemnie. No, jedzenie jest przyjemne, tak? Ale jak się zatracimy w tym i nagle nam pogorszą się wyniki, wejdziemy w jakąś poważną, nie chcę tutaj...
0: No tak,
1: ale o to chodzi, że można zacząć ćwiczyć, trochę się pocić, trenować, wprowadzić dietę nieprzyjemną wcześniej i trenera i przeprowadzić ten wysiłek, a można czekać i do operacji bariatrycznej. Też tak się zdarza. I o to chodzi, że nie ma konsolidacji przyjemnej, tak jak pewne leczenie pewnych takich nawyków, przyzwyczajenia się, uzależnienia się od czegoś też nie jest przyjemne. Jeżeli się uzależnimy i to nie jest zdrowy wzrost gospodarczy, który jest finansowany długiem, bo dalej tak nie wytrzymamy. Nie da się mieć szwedzkich wydatków, irlandzkich podatków na długą metę, bo widzimy, co się dzieje we Francji, bo widzimy, co się stało w Rumunii. Już nie będę wspominał Grecji czy innych krajów.
0: Na ile wypieramy problem finansów publicznych, na ile nie chcemy o nim rozmawiać i co zrobić, żeby sobie z tym problemem poradzić? Dalej będziemy o tym rozmawiali. Doktor Sławomir Dudek zostaje z nami w studiu.
2: Radio RMF 24.
0: Co strukturalnie powinniśmy zrobić, żeby wyjść z tej finansowej drogi do zatracenia? O tym porozmawiamy z naszym gościem. Doktor Sławomir Dudek jest z nami nadal w studiu. Bądźcie z nami w Gospodarczym Tygodniu w Radiu RMF 24.
1: Najgorsze jest to, że u nas nie ma debaty. Jest wypieranie prawdy. Nie mówimy o tym i społeczeństwo myśli, że tak może i być jeszcze przez parę lat, a my mówimy, że nie. I to pokazał rząd w strategii zarządzania długiem. A na przykład 5 przywódców, przy okazji akurat budżetu europejskiego, rządu duńskiego, niemieckiego, holenderskiego, austriackiego i Finlandii, 5 szefów powiedziało, że w obliczu realnych ograniczeń budżetowych Europa nie może finansować nowych priorytetów, po prostu dopisując je do listy dotychczasowych. Musimy dokonywać wyboru. Czyli jak przychodzą dodatkowe wydatki zbrojeniowe, transformacja energetyczna, albo ktoś chce nowy transfer, jakiś rozwiązać problem, to musimy przejrzeć stare, a nie dodawać cały czas do nowych, bo żaden budżet tego nie wytrzyma. Tym bardziej, że w tych warunkach globalnego odwrotu trochę od obligacji. To nie jest wina polskiego rządu, polskich elit politycznych, że rentowności w ogóle rosną na całym świecie. To, że pada deszcz, to nie jest wina rządu, ale to, że jedziemy na łysych oponach, że nasze finanse publiczne jadą na łysych oponach, palą się wszystkie kontrolki na desce rozdzielczej, bo już wszystkie agencje zapalają, Rada Fiskalna zapaliła te kontrolki. Check engine'ów mamy 5 na desce rozdzielczej. Poduszki nam nie działają, bo już wyszczeliły, bo zużyliśmy bufory. Przeglądu nie przeszedł samochód, no bo agencja ratingowa obniżyła rating. Jedziemy w górach, są zakręty i okej, to, że pada deszcz, nie wina rządu, ale to, że zaraz będzie zima i przymrozi na zakręcie i się nie wyrobimy, bo mamy nieprzygotowany samochód i jedziemy za szybko, no to już jest wina naszych elit politycznych.
0: Na ile my możemy wyjść z tego kłopotu taką dosyć brutalną metodą, ale która brutalną szczególnie dla tych wszystkich, którzy mają nominalne wynagrodzenia, czyli podatkiem inflacyjnym. Podwyższoną inflacją, która nam częściowo zdmuchnie ten problem.
1: Trochę zdmuchnie ten problem, nie rozwiąże deficytu, bo deficyt jest strukturalny.
0: Tak, ale trochę
1: dług nam obniży, dług tak? Trochę nam obniży. No i to poprzedni rząd z tego skorzystał, no bo mieliśmy tą kilkunastoprocentową inflację. Ja nawet policzyłem, że ta wysoka inflacja w cudzysłowie spłaciła tamtemu rządowi kilkanaście procent długu. Gdyby nie inflacja, to na koniec kadencji poprzedniego rządu w 2023 dług już by ten europejski poprawnie liczony wynosiłby już 60%, a wynosił tam poniżej 50%. Tylko dlatego wynosił tyle, że wszyscy Polacy zapłacili ukryty podatek inflacyjny, no bo inflacja uderza każdego. Jego nie widać, nie czuć, to jest złotówka tu, złotówka tam, 2 grosze i tak dalej, to się zbiera na dużą sumę i najczęściej ten podatek inflacyjny płacą gospodarstwa ubogie, no bo
0: ubogie... No tak, ci wszyscy, którzy są na nominalnych wynagrodzeniach.
1: Na też, nominalnych
0: tak?
1: wynagrodzeniach.
0: I tych, którzy mają duży udział wydatków takich basicowych.
1: Plus jakieś, bogacimy się, jesteśmy krajem coraz bogatszym, ten sukces gospodarczy jest ewidentny i każdy ma jakieś oszczędności. Najczęściej osoby te najmniej zarabiające, emeryci, nie inwestują na giełdzie, w tak. mieszkania nie inwestują, nie chronią swoich, nie potrafią ochronić swoich oszczędności przed inflacją. I tak naprawdę nawet ta emerytura i siła nabywcza nie jest najważniejsza, tylko że jeżeli emeryt gospodarstwo domowe emerytów miało 10 tysięcy oszczędności, bo zbierało na prezent dla wnuczka, no to inflacja im zjadła 20-30% tych oszczędności. I to jest, tam jest ta strata. Oni nawet tego do końca nie poczuli, dopiero to podszują, jak ta komunia się zbliży i się okaże, że jest na pół roweru, a nie na cały rower. I to były setki miliardów złotych takiego ukrytego podatku. No, ten rząd nie ma tej sytuacji, nie ma tego czynnika. Pada deszcz, ten globalny, ale też musimy być na to gotowi. To, że to my musimy mieć gotowe bufory bezpieczeństwa, ubezpieczać się na to ryzyko, a nie ryzykować. Teraz nie jest czas na WRC z naszymi finansami publicznymi, tylko raczej lepiej, żeby to było, bo jeden z ekonomistów porównał, że minister finansów wyrobi się na zakręcie z finansami, z tymi rentownościami. Dla mnie finanse to nie jest ryzykowanie i jazda po bandzie, to powinno być tak zarządzane jak kierowca tira, który ma tachograf, który kontroluje godziny czasu i jego najważniejszym celem jest dojechać do celu z rozsądną, nie maksymalną prędkością.
0: Bo ja rozumiem, że to założenie, taki najbardziej pozytywny scenariusz, bo trochę postraszyliśmy, ale to na koniec chciałem spytać się o ten najbardziej pozytywny scenariusz. On zakłada, że wyrośniemy z tego długu, że po raz kolejny uda się ten scenariusz, tym wyrośniemy z długu.
1: My to obalamy w naszej opinii jako Rada Fiskalna. Nie wyrośniemy z długu. Żeby wyrosnąć z długu przy tym poziomie deficytu, przy tym poziomie wydatków, czyli przy szwedzkich wydatkach i podatkach niskich w porównaniu do Szwecji, nie wyrośniemy z długu. Wzrost gospodarczy musiałby wynosić 9% realnie, żebyśmy wyrośli. Musimy zredukować. Właśnie najniebezpieczniejsze jest to, że nasz dług wszedł na taką ścieżkę wzrostową, która jest bardzo trudna do zatrzymania bez trudnych decyzji. I nawet według ostatniej strategii rządu jest już tak, że średnie oprocentowanie długu będzie niższe, będzie wyższe niż wzrost PKB nominalny. To oznacza, że jest wręcz tak, że nawet jak zbilansujemy budżet oprócz kosztów obsługi długu, to się nazywa deficyt pierwotny, jeżeli go nawet zbilansujemy, a on dzisiaj wynosi, jego deficyt jest 200 parę miliardów złotych, no bo 130 płacimy za odsetki, to nawet jeżeli zbilansujemy te takie wydatki rzeczowe, nie wynikające z kosztów obsługi długu, z dochodami, to dług dalej będzie rósł. To już jest efekt kuli śnieżnej. Pod koniec tej dekady my już mamy efekt kuli śnieżnej. Dług już sam zaczyna rosnąć i niestety jest tak, że powinniśmy zacząć to schodzenie już w 2026. Przespaliśmy to. Dlaczego w 2026? Świetny wzrost. Ekstra kasa unijna, 1,5 punktu procentowego, bo 1,2% PKB, 1,2% PKB to są standardowe środki unijne, tak średnio.
0: Tak.
1: A my mamy jeszcze dodatkowe 1,5. Rząd pokazuje, że 2,6% budżetu jest finansowane z dochodów z Unii w roku 2026. Trzeba było ten moment wykorzystać, bo mieliśmy na różnego rodzaju projekty do zejścia trochę z deficytem. 27 nic, stoimy, nie schodzimy.
0: Bo są wybory. Że zacytuję włoski.
1: No, dlatego my mówimy jako Rada, że społeczeństwo powinno wiedzieć, co to oznacza ten klif, w zasadzie w pewnym sensie fiskalny. Czy to oznacza usuwanie progów, czy jakieś decyzje, a usuwanie dalej będzie kosztowało. Moim zdaniem koszty gmerania, tak jak mówiłem, to co mówił Moody's, one będą też ogromne. Także to nie jest żadne wyjście. I o tym my powinniśmy rozmawiać, bo rząd pokazał konsolidację 140 miliardów złotych w roku po horyzoncie budżetu. W 28, 29 i w 30. I o tym się nie dyskutuje.
0: To będzie ten klif, który będzie bardzo bolesny dla
1: No, wszystkich. Te 140 miliardów, żeby policzyć, ja to policzyłem, to jakbyśmy chcieli tylko VAT-em to zrobić, to byśmy musieli VAT podnieść do 32. A gdybyśmy CIT-em chcieli to zrobić, to CIT do 44. Te 140 to jest 2,5 raza 800 plus. A jakbyśmy tak rozłożyli trochę w wydatkach i w dochodach, no to załóżmy 800 plus likwidujemy. To nie jest moja rekomendacja, żeby było jasne. Ja powiedziałem, my mówimy tylko, że musimy odbyć tą dyskusję. Musimy położyć na stole wyliczenia, powiedzieć, co trzeba zrobić, czy wystarczy, czy ten podatek od banków, ile ta się da uzyskać, moim zdaniem niedużo, z uszczelniania VAT-u też już niedużo, ale gdybyśmy wzięli, nie wiedzmy, po stronie wydatkowej 800 plus to jest 60 miliardów, 14, 13 to jest 30 miliardów, to jest 90, no to VAT wtedy jeszcze, gdybyśmy chcieli VAT, to do 28, do 31. To są takie dyskusje. Oczywiście tych rozwiązań możemy mnożyć. Moja rekomendacja jest taka, że musimy naprawdę przeprowadzić uczciwą debatę ze społeczeństwem. Położyć na stole rozwiązania po stronie dochodowej i po stronie wydatkowej. Różne, nawet na te, które nie ma zgody. Tylko dobrze je policzmy. Ile da podniesienie VAT-u o 1%? Ile da wprowadzenie progu w 800+? Ile da opodatkowanie majątku? Ile da likwidacja preferencji dla rolników? Likwidacja preferencji dla VAT-u? Likwidacja preferencji dla jednoosobowej działalności gospodarczej? Ułóżmy sobie dochodowe karteczki na zielono, wydatkowe na czerwono, pełno liczb. I ułóżmy z tych karteczek tą konsolidację. Przeprowadźmy tą dyskusję z obywatelami, bo tak jak minister budżetu powiedział, mówienie prawdy o finansach publicznych nie osłabia demokracji, to właśnie może przywrócić jej siłę.
0: Doktor Sławomir Dudek, Szkoła Główna Handlowa, przewodniczący Rady Fiskalnej. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Gospodarczym Tygodniu. Dziękuję Państwu. Widzimy się i słyszymy za tydzień.
2: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.
3: Reklama. W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Długołęce koło Wrocławia.
4: Ciągły pośpiech, telefony, spotkania, korki. Każdy dzień wygląda tak samo. Odetchnij pełną piersią w Górach Izerskich, w hotelu Malinowy Dwór. Zapraszamy w niesamowitą, zieloną scenerię gór, pełną szlaków pieszych, rowerowych i oszałamiających widoków. Miejsce, które oderwie Cię od miejskiej codzienności. Sprawdź na malinowydwór.pl. Zregeneruj się w sercu Gór Izerskich. Malinowy Dwór.
5: Zamawiając taksówkę leasing, zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
6: Gotowi na rodzinną przygodę? Już w tę sobotę, 10 października, pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką grę w zagadki. Zbierzcie ekipę od 3 do 5 osób, odkryjcie ukryte symbole, rozwiążcie łamigłówki Vitelona i zawalczcie o nagrody główne, karty podarunkowe do 1500 zł. Zbierzcie rodzinną ekipę i podejmijcie wyzwanie. Szczegóły na pasażgrunwaldzki.pl.
7: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M w centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Krapiszyn od dewelopera Atal. Tej jesieni na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20 na 80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Krapiszyn od Atal. Szczegóły na krapiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Co robisz w weekend?
9: Koncert. A za tydzień lecimy do Włoch.
8: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
9: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
8: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
9: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
8: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
10: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl. Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
3: Po reklamie.

0: Zbliża się 18, czas na fakty RMF FM, a po nich popołudniowa rozmowa Radia RMF FM, Magda Sakowska i wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski.
1: Posłuchajcie. Przesłuchanie 15-latka.
2: Sprawcy ataku w szkole w Leszczy-Dole-Nowinach.
1: To nie będzie z automatu szło na Ukrainę.
2: Chodzi o niewykorzystane unijne kredyty z Safe.
1: Posłuchajcie naszej brukselskiej korespondentki.
2: W popołudniowej rozmowie w RMF FM gościmy wiceministra obrony.
1: Z Pawłem Zalewskim spotka się Magda Sakowska. Trwa przesłuchanie 15-latka, który rano w szkole w Leszczy-Dole-Nowinach na Mazowszu ranił 3 osoby, jedną śmiertelnie.
2: To ustalenia reportera RMF FM Michała Radkowskiego. Michał wraz z wozem satelitarnym jest przed szkołą, w której doszło do tej tragedii.
1: Witamy serdecznie.
3: Potwierdzam, jestem, witam.
1: Co teraz stanie się z 15-latkiem?
3: Zostanie przewieziony z komendy policji w Wyszkowie, gdzie jest przesłuchiwany w obecności opiekuna, do policyjnej izby dziecka w Warszawie. Tam spędzi noc, a jutro zajmie się nim sąd rodzinny i nieletnich. To do tego sądu zostaną przekazane wszystkie ślady i dowody, które dziś zabezpieczyła na miejscu prokuratura. Nie jest wykluczone, że 15-latek będzie odpowiadał za dzisiejszy atak jak dorosły, choć ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie sąd. Ze wsi Leszczydł nowiny, Michał Radkowski.
2: Niewykorzystane pieniądze z unijnego programu pożyczkowego Safe na zbrojenia nie będą automatycznie kierowane na Ukrainę.
1: Zapewniła po rozmowach w Komisji Europejskiej wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
2: Co jeszcze ustalono? O tym korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szmańska-Borginą.
4: Nie będzie automatycznego przekierowania niewykorzystanych pieniędzy z Safe na Ukrainę.
5: Nie będzie żadnego przymusu, jeżeli chodzi o wydawanie tych środków.
4: Komisja chce wzmocnić europejskie zdolności dronowe i antydronowe we współpracy z Ukrainą, ale nie będzie obowiązku kupowania sprzętu od ukraińskiego przemysłu. Polska mogłaby ubiegać się o część tej puli, jednak decyzję podejmie dopiero rząd. Pod koniec października będzie wiadomo, ile pieniędzy zostanie po rozliczeniu pierwszej rundy. Warszawa musi też rozważyć, czy warto zaciągać kolejną pożyczkę, a więc zadłużać państwo, skoro środki trzeba będzie wykorzystać do 2030 roku, a to bardzo niewiele czasu.
6: Gość popołudniowej rozmowy w RMF FM.
1: Na rozmowę zaprasza Magda Sakowska.
2: Witamy.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, dzień dobry, a ze mną wiceszef MON, Paweł Zalewski. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór,
2: panie ministrze. Panie ministrze, to zacznijmy od nie spraw obronnych, ale od spraw, które wstrząsnęły dzisiaj wszystkimi. Kolejny atak w szkole. Niestety jest ofiara śmiertelna. 37-letnia kobieta, matka dwojga dzieci, zaatakował nastolatek. I premier powiedział, że trzeba wrócić do tych pomysłów zaostrzenia przepisów, mówiąc krótko, które dają możliwość natychmiastowego zdjęcia takich niebezpiecznych treści z internetu, blokowania stron. Jak pan zagłosuje?
7: Dzisiaj bezpieczeństwo to nie tylko twarda kwestia jak armia czy policja, ale także bezpieczeństwo w sieci. Ja zagłosuję oczywiście za, bo państwo polskie musi posiadać instrumenty szybkiego reagowania, usuwania treści, które nawołują do nienawiści. Przecież mieliśmy też samobójstwa dzieci, które były popełniane w wyniku treści, które z tymi zetknęły się w sieci. No to jest absolutnie kluczowa kwestia naszego bezpieczeństwa. Zakładam, że pan prezydent tym razem tę ustawę podpisze.
2: Bo przypomnijmy, że wcześniej tę ustawę zawetował. Współpracownicy prezydenta mówią, że rząd ponosi odpowiedzialność za to, że dzieci nie są bezpieczne i znowu próbuje zrzucić tę odpowiedzialność na prezydenta. Minister Szefernaker pisze o politycznym szaleństwie.
7: Myślę, że w kwestiach bezpieczeństwa, także cyfrowego, pan prezydent powinien zasugerować swoim współpracownikom, aby więcej współpracowali z rządem. Bez współpracy prezydenta z rządem, ale także rządu z prezydentem, przecież to działa w dwie strony, nie osiągniemy efektu. To jest niezbędne. I dzisiaj takie zdania, jakie były wypowiedziane przez ministra prezydenckiego, pana Szefernakera, są absolutnie znaczy nie tylko nie na miejscu, bo są skandaliczne, ale też pokazują brak dojrzałości w zapewnieniu Polakom bezpieczeństwa. Powtarzam, bezpieczeństwo to nie jest tylko zagrożenie wojenne, to dzisiaj coraz bardziej kwestia wpływu złych manipulowanych także często, akurat niekoniecznie w tej sprawie, tutaj nic nie wiem, ale jesteśmy częścią wojny dezinformacyjnej prowadzonej przez Rosję treści. Także musimy mieć takie instrumenty, po prostu państwo musi mieć takie instrumenty.
2: No właśnie, skoro pan wspomniał o dezinformacji, to jest część tej wojny hybrydowej, powstaje w ministerstwie, w którym jest pan wiceszefem. Tak zwana ustawa przedwojenna, pan odpowiada za jej przygotowanie. Właśnie co robić, jak się zachowywać jako państwo w czasach tych ataków hybrydowych? Jakie będą główne założenia tej ustawy, panie ministrze?
7: Nie nazywajmy tej ustawy ustawą przedwojenną, bo w niej chodzi o co
2: niepotrzebne
7: innego.
2: Niepotrzebne skojarzenia budzi?
7: Nie, to nie, nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że ona jest o czym innym. Ona jest o gotowości obronnej państwa. O tym, w jaki sposób powinniśmy zmienić przepisy, aby w sytuacji, w której nie jesteśmy podczas już pokoju, no bo jak rosyjska rakieta uderza w cel w Polsce, no to nie jest to pokój, który znamy, ale też nie jesteśmy w trakcie wojny.
2: Czyli otóż, przed wojną.
7: Tu chodzi o procedurach dotyczących stanów gotowości obronnej. A więc w jaki sposób możemy reagować na różnego rodzaju zagrożenia? Nie mówimy tutaj o użyciu sił zbrojnych, ale mówimy tutaj o funkcjonowaniu całego państwa na różnego rodzaju zagrożenia właśnie w tym okresie.
2: No i czego możemy użyć? Jakie są główne przesłania tej przygotowanej ustawy?
7: No, tu chodzi przede wszystkim o skrócenie procesów decyzyjnych, o to, żeby stworzyć mechanizmy, które pozwolą błyskawicznie reagować. My mamy prawodawstwo, które pochodzi jeszcze z okresu pokoju i jakby nie zna tych mechanizmów zagrożeń hybrydowych. Ustawa przedwojenna sugeruje, że jakby za uruchomieniem tych działań idzie wojna. Otóż nie musi iść wojna.
2: Dobrze, ale to panie ministrze, no to w tych czasach zagrożenia hybrydowego, czy w tej ustawie będzie na przykład, jak można wykorzystać wojsko?
7: W tej ustawie będzie o tym, jak można wykorzystać wszystkie służby państwowe do zwalczania zagrożeń. Tak.
2: Czyli na przykład wojsko na granicy, a nie tylko służba.
7: To znaczy dzisiaj już mamy takie przepisy, ale one też wymagają pewnej drogi prawnej. Dzisiaj musi o to zgodnie z ustawą o Straży Granicznej poprosić Straż Graniczna, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Upraszamy procedury, tak żeby można było szybko reagować.
2: Wyczytałam też, że mają się tam też znaleźć zapisy o obowiązkowych szkoleniach obronnych dla części administracji. To prawda?
7: Tak. Kierowników administracji, dla ministrów, dla wojewodów, tak.
2: Mhm. A wziął pan udział w jakimś szkoleniu?
7: Teraz nie.
2: Nie. A dlaczego?
7: Dlatego, że czekam na ten kurs obronny, o którym mowa. I to jest znacznie dłuższy kurs, niż my proponujemy i oferujemy. Także na ten kurs czekam. Będziemy musieli przez to przejść wszyscy.
2: Panie ministrze, częścią naszego bezpieczeństwa są też sojusze, w tym ten ze Stanami Zjednoczonymi. Dużo się mówi o rozmowie wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza w marcu z prezydentem Donaldem Trumpem. Czy pan wiedział, że doszło do takiej rozmowy?
7: Nie znałem żadnych szczegółów.
2: A teraz pan wie, o czym dokładnie rozmawiano, czy tylko to jest taka wiedza, którą mamy wszyscy, bo ktoś gdzieś powiedział?
7: Myślę, że wiem. No tak, tylko że jakby odsyłam tutaj do pana premiera Kamysza. No, w tej rozmowie z punktu widzenia pana premiera dobrej, no bo się odbyła. Ważne jest, jak wicepremier polskiego rządu, no bo przecież pan minister jest wicepremierem, rozmawia z głową największego sojusznika, tak? Głową państwa.
2: No tak, tylko jest pytanie, czy ten potężny sojusznik nie rozmawiał o sprawach, o których nie powinien rozmawiać, czyli o sprawach wewnętrznych naszego kraju z wicepremierem?
7: Z całą pewnością nie.
2: Nie rozmawiał?
7: Nie.
2: Czyli nieprawdą jest to, co mówił premier? Że mogło to...
7: Myślę, że premier... Nie mnie oceniać, premiera. Ja jestem skromnym wiceministrem, ale myślę, że premier mówił o kontekście tej rozmowy. Myślę, że myślę, że...
2: Panie mistrze,
7: powiem tak, nie, bo to jest bardzo ważne, tutaj musimy być precyzyjni. Trzeba pamiętać o tym, co powiedział pan Bielan. Prawda?
2: Ale które, bo pan Bielan dużo ostatnio
7: mówił. No tak, ale o tej rozmowie. Ja myślę, że to, co mówił pan Bielan o tej rozmowie, wskazuje na to, co powiedział pan premier Tusk. To jest kluczowe.
2: To zapytam pana wprost na koniec tej części. Czy amerykański prezydent sugerował polskiemu wicepremierowi zmiany w polskim rządzie, mówiąc, że jeśli do nich dojdzie, lepsza będzie współpraca USA z Warszawą?
7: Po pierwsze, nic o tym nie wiem. A po drugie, jak znam mechanizmy funkcjonowania w Stanach Zjednoczonych i jak znam sposób działania prezydenta Trumpa, to nie wyobrażam sobie tego.
2: Nie wyobrażę sobie. Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Zalewski. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale zostajemy w RMF 24, w naszym radiu internetowym i na portalach społecznościowych. Panie ministrze, ale dlaczego pan sobie nie wyobraża, skoro tak, Donald Trump jest tym prezydentem Stanów Zjednoczonych, który, jak podkreślają sami przedstawiciele na przykład mediów amerykańskich, mówiąc brutalnie, wtrąca się w sprawy innych państw, a to kogoś popiera w wyborach. No przecież sam mówił, że poparł Karola Nawrockiego i ten z 12 miejsca wskoczył na pierwsze i wygrał, prawda? Donald Trump, pytano stałą bazę, ciągle mówi: uwielbiam polskiego prezydenta. Dlaczego pan sobie nie wyobraża, że powiedział wicepremierowi Kosiniakowi-Kamyszowi: słuchaj, weź ty, zmień koalicjanta i będzie nam się lepiej rozmawiać?
7: Trudno mi sobie wyobrazić, żeby prezydent... Ja wiem, trzeba mieć wyobraźnię i staram się ją mieć. W sprawach bezpieczeństwa mam ją naprawdę daleko posuniętą. Natomiast trudno mi sobie wyobrazić, żeby prezydent Trump, jakby tu powiedzieć, interesował się szczegółami rządu w Polsce. Poza tym, że poparł prezydenta Nawrockiego,

0: w jakikolwiek sposób jakby lepiej by mu się pracowała z kim innym. Tak?
1: Panie ministrze, bo a wiadomo, kiedy może dojść do tej odwołanej, przesuniętej rozmowy właśnie wicepremiera Kośniaka-Kamysza z sekretarzem Heksetem?
0: Tak, ja rozmawiałem z panem podsekretarzem Kolbim, już nie pamiętam, który raz w tym roku, w poniedziałek. Mamy bardzo bliski, bardzo dobry, bardzo częsty kontakt i prosiłem i przedstawiłem propozycję terminu, która pasuje panu premierowi Kosiniakowi-Kamyszowi. Tak się składa, że to już też jest po tych wyborach połówkowych Stanów Zjednoczonych.
1: Czyli spotkanie dopiero w listopadzie,
0: staramy się, bo to tak miałoby sens. Ale oczywiście jesteśmy otwarci na każdy termin, który zaproponuje Pentagon, jeżeli nie będzie kolidował z jakimiś ważnymi obowiązkami pana premiera.
1: Tak jak pan wspomniał, spotyka się pan z Amerykanami, rozmawiacie o stałej bazie, o obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. A europoseł Adam Bielan, który chwali się dobrymi kontaktami w Stanach Zjednoczonych, miał pomagać zorganizować te rozmowy wicepremiera z prezydentem
0: Trumpem. No właśnie, to jest ten kontekst, o którym myślę, że
1: mówił
0: pan premier.
1: Ale powiedział, że rząd sabotował powstanie stałej bazy. Milczy pan.
0: Bo zastanawiam się, co powiedzieć, bo właściwie nie przychodzi mi nawet żaden dowcip, no bo to jest tak poważne, co powiedział pan Bielan, a zarazem tak niepoważne, biorąc pod uwagę skalę nieprawdy, że rzeczywiście tak, mogę tylko powiedzieć, pan Bielan mówi nieprawdę i jestem najbardziej łagodny przez bardzo dawną znajomość z panem Bielanem.
1: No to teraz jeszcze rzecznik prezydenta. Trzeba się poważnie zastanowić, na ile polski premier naprawdę chce, żeby w Polsce powstała stała baza amerykańska. Stawiam otwarte pytanie. Czy pan premier być może nie realizuje innych interesów?
0: No dobrze, to teraz bądźmy poważni. Czemu to służy? Służy to...
1: Czemu służą takie wypowiedzi?
0: Tak. No to jest... niestety jest tak, że polska sfera medialna jest takim obszarem rywalizacji. Najbardziej drapieżnym, najbardziej brutalnym uczestnikiem tej rywalizacji jest strona prawicowa, bo to już teraz nie tylko PiS. PiS Jarosława Kaczyńskiego został wprowadzony przez prezydenta Nawrockiego i premiera Morawieckiego do jednej z czterech partii prawicowych. Więc to jest najbardziej drapieżna, najbardziej agresywna strona tej rywalizacji w mediach. I oni uważają, że kłamstwo jest fantastycznym instrumentem mieszania ludziom w głowie i podważania zaufania do rządu. Bo jak się kłamstwo rzuci, przecież Bielan nie podał żadnego przykładu, nie podał żadnego dowodu. A ja mogę powiedzieć, że intensywność naszych rozmów na ten temat, ja to chyba niedługo ogłoszę dokładnie, bo muszę policzyć, ile tych spotkań było i z kim one były, i pokażą one, jak bardzo poważnie podeszliśmy i podchodzimy do tego problemu, bo to jest kwestia naszego narodowego bezpieczeństwa. Więc PiS uważa, że i to rzeczywiście robią to również najważniejsi urzędnicy prezydenta. Prezydent, chwała Bogu, tego nie robi. To jest olbrzymi problem, tak? Oni po prostu rzucają kłamstwo, nie podają żadnych dowodów i to kłamstwo się niesie. I my nawet teraz, pani redaktor, na temat tego kłamstwa rozmawiamy.
1: Ale może jest tak, panie ministrze, że zabezpieczają się w pewnym sensie, bo prezydent Trump jest nieprzewidywalny, zmienia zdanie. To, że mówi, że lubi prezydenta i posunę się do przodu rozmowy o bazie, to jedno, ale za chwilę może się okazać, że jednak żadnej bazy nie będzie. Co więcej, cały czas nie ma tych dodatkowych 5000, których rotację wstrzymano żołnierzy. No i potem, jak bazy nie będzie, to zawsze będzie można powiedzieć, że wina rządu. Na ile pan jest przekonany, że ta baza powstanie?
0: Panie redaktor, ja już jestem wystarczająco długo w polityce, żeby być bardzo ostrożnym w takich deklaracjach, bo ja widziałem chociażby te negocjacje na temat Redzikowa. Pamiętam podpisaną umowę, która potem została przez prezydenta Obamę wycofana. Więc ja sobie mogę wszystko wyobrazić, bo powiedziałem, w sprawach bezpieczeństwa mam dużą wyobraźnię. Natomiast sądząc po tym, jaka jest atmosfera wokół tych rozmów, sądząc po tym, o czym my rozmawiamy, jakie jest poparcie wśród polityków amerykańskich obu partii,

0: Ja jestem przekonany, że to, co my robimy, i z takim nastawieniem również odczytuję działanie Pentagonu, to jest realizacja postanowienia prezydenta Trumpa. Czyli mówiąc krótko, decyzja polityczna, która otwiera szczegółowe negocjacje, już nastąpiła i teraz od nas zależy. A jestem przekonany, że ponieważ obie strony wiedzą, czego po sobie mogą spodziewać i nie spodziewają się nie wiadomo czego, a zarazem wiedzą, co mogą sobie nawzajem zaoferować, no to że ta decyzja zostanie podjęta. Zostałem poinformowany, że ta decyzja zostanie podjęta w kontekście, bo to pokazuje nam termin, w kontekście konkluzji przeglądu obecności wojskowej amerykańskiej w Europie. No bo to się może, czy też jest obecność, prawda? Tylko, że gdzie indziej jest taki potencjał wycofania żołnierzy amerykańskich, a u nas akurat będzie ich więcej, będą mieli stałą bazę. Więc tak to widzę. Wszystkie znaki na ziemi i na niebie wskazują na to, że to porozumienie będzie. I to mogę powiedzieć.
1: Ale kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, poseł Czarnek, powiedział, że pewnie nie ma pieniędzy w budżecie, albo nawet na pewno nie ma pieniędzy na bazę z tą amerykańską. I dalej mówił tak. Zresztą nie przez przypadek pojawiła się informacja właśnie w tym kontekście, że rząd Litwy oferuje miejsce dla stałej bazy amerykańskiej, oferuje pełne finansowanie tej stałej bazy, widząc oczywiście potężne problemy państwa polskiego. Czy mamy pieniądze na tę bazę?
0: Ponieważ kwestia finansowa jest jednym z głównych wyzwań w kontekście stałej bazy, dlatego że zgodnie z umową, którą podpisał jeszcze pan Błaszczak, a my ją realizujemy po naszej stronie, po polskiej stronie, jest budowa infrastruktury dla obecności amerykańskiej. No wiadomo, że tego typu baza będzie wiązała się z wieloma, z poważną inwestycją, wieloma miliardami. O tym mówiłem na samym początku. Ponieważ wiemy o tym, pan premier Kosiniak-Kamysz przygotował projekt uchwały Rady Ministrów, która upoważnia go do negocjacji tej bazy. Ja w imieniu pana premiera Kosiniaka-Kamysza te negocjacje prowadzę. Ta uchwała Rady Ministrów jest zobowiązaniem rządu Rzeczpospolitej, rządu koalicji 15 października, rządu Donalda Tuska,
1: że pieniądze
0: zostaną na to zapewnione. I oczywiście, że tak. Znaczy, ja muszę powiedzieć, znaczy tak, ja mogę powiedzieć tak, panowie z PiS-u, panowie z prawicy, nie bawcie się bazą, bo ta wasza zabawa już zaczyna być widoczna w Pentagonie.
1: I zaczyna
0: rodzić pytania, o co wam chodzi. I to są złe pytania, bo nie może być tego typu pytań. Jeżeli wy podważacie gotowość państwa polskiego do tego, żeby ta baza powstała, to akurat działacie przeciwko tej bazie. Pamiętajcie o tym. Jeżeli pan minister Czarnek, tak, mówi, że Polska nie ma na to pieniędzy, to chcę panu ministrowi Czarnkowi powiedzieć, to zdanie jest słuchane w Pentagonie. Ja o to jestem pytany przez Amerykanów. I to nie jest dobra rzecz. Przestańcie się bawić polskim bezpieczeństwem.
1: Czy te polityczne awantury, te polityczne przepychanki, panie ministrze, wpływają na, jak rozumiem, postawę Amerykanów, którzy mówią, że nie wiedzą, o co Polsce chodzi, czy nie wiedzą, o co chodzi opozycji, czy nie wiedzą, czy rząd będzie w stanie się porozumieć z... Co pan
0: Amerykanie,
1: słyszy?
0: Amerykanie rozumieją, o co nam chodzi. I póki co rozumieją również, że w interesie całej Polski, bez podziału na taką czy śmaką, leżą te bazy. No z wyjątkiem pana Brauna, który wybrał stronę, która śmierdzi rublem. Mają tego świadomość. I z drugiej strony mają również świadomość, jak bardzo podzielona jest polska polityka, jak bardzo jest spolaryzowana i do jak niemądrych czasami waśni z super poważnych powodów czasami dochodzi. Więc ja jestem przekonany, że Amerykanie, że moi rozmówcy mają świadomość tego, że wszyscy Polacy chcą tych baz i mają świadomość tego, że że to wszystko, co jest mówione, te wszystkie głupoty, które są wygadywane przez pana Czarnka, są częścią politycznej gry. Natomiast chcę powiedzieć, że...
1: 10 sekund.
0: W Ameryce mamy nie tylko przyjaciół. Mamy również ludzi, którzy uważają, że no, po co mamy się angażować w Polskę? I ci ludzie mogą wykorzystywać te bardzo niemądre wypowiedzi pana Czarnka i mogą budować atmosferę, która może naszym przyjaciołom w Pentagonie w przyszłości utrudniać podjęcie decyzji. Nie powiedziałem, że sprawa, że jesteśmy na tym poziomie. Ja ostrzegam kolegów z PiSu, nie bawcie się tak brzydko.
1: Mówił wiceszef MON Paweł Zalewski. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę.
0: Dziękuję bardzo. RMF 20.

0: Reklama.
1: Niektóre firmy chcą robić świetne pierwsze wrażenie, inne potrzebują przewieźć cały biznes. Dla jednych i drugich mamy rozwiązanie z gamy Ford Pro. Ford Transit Custom. Gotowy, by reprezentować Twój biznes każdego dnia. Teraz z rabatem do 40 tysięcy złotych i 5-letnim pakietem ochrony gwarancyjnej. Potrzebujesz więcej przestrzeni i możliwości? Jest legenda. Ford Transit. Teraz od 99 900 zł i w leasingu 102%. Ford Pro. Stworzone z pasji do działania. Zapraszamy do dealerów Forda i na Ford.pl.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj!
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Dużo dobrego!
6: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.

0: Coloring, profesjonalny barista, prezenty dla gości, a dla najmłodszych malowanie twarzy, warsztaty kreatywne i budowanie własnych samochodów. 17 października Cherry MM Cars, Wrocław, Aleja Karkonoska 50. Cherry. Poznajcie nas podczas wielkiego otwarcia.
1: Ciągły pośpiech, telefony, spotkania, korki. Każdy dzień wygląda tak samo. Odetchnij pełną piersią w Górach Izerskich, w hotelu Malinowy Dwór. Zapraszamy w niesamowitą, zieloną scenerię gór, pełną szlaków pieszych, rowerowych i oszałamiających widoków. Miejsce, które oderwie Cię od miejskiej codzienności. Sprawdź na malinowydwór.pl. Zregeneruj się w sercu Gór Izerskich. Malinowy Dwór.
2: To pewne, niskie ceny są co

0: Kochanie, dieta, bieganie, w którą stronę pójść?
1: W kierunek fit.
0: Co to takiego?
1: Jedyny kompleksowy klub fitness w Siechnicach. Doskonale wyposażona siłownia, pełnowymiarowa strefa fight z ringiem, modelowanie sylwetki Icon oraz Onda. Zajęcia dla każdego, w każdym wieku, także dla dzieci.
0: Kierunek fit.
1: 1500 metrów kwadratowych czystego sportu.
0: A multisport?
1: Honorują. Te i inne karty sportowe też. Siechnice, ulica Piastów Śląskich 26A. Kierunekfit.pl.
2: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej racie. Tylko teraz już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
3: Po reklamie.
4: Daniel Chawrylenia, kłaniam się o 18.30 i zapraszam na popołudniowe fakty w RMF24 Wrocław. Na początek przypominamy kierowcom, że jutro w nocy zaczną się prace na ulicy Żmudzkiej. To już 12. ulica remontowana w ramach tegorocznej edycji programu Wrocław na dobrej drodze. Jaki odcinek dokładnie wyznaczono do remontu i jak będą wyglądały utrudnienia w jego trakcie? Na te pytania odpowiedział faktom rzecznik z DIUM-u Damian Kret.
5: Między ulicami Kiełczowską oraz Litewską te prace będą wykonywane przy połówkowym zajęciu jezdni, także utrzymaniu przejazdu w jednym kierunku ruchu. Przez cały czas trwania remontu przejazd ulicą Żmudzką będzie możliwy tylko i wyłącznie w relacji od Kiełczowskiej do Litewskiej, ale tam także wymagana jest jakby korekta ścieku oraz krawężników, które będziemy musieli po prostu zrobić, więc ten zakres jest nieco zwiększony. Także wykonanie zatok autobusowych.
4: Dodajmy, że prace spowodują też zmiany dla pasażerów MPK. Przystanek autobusowy na ulicy Żmudzkiej zostanie zawieszony, a tymczasowe przystanki powstaną na ulicy Pole. Remont potrwa do końca roku. Wrocław doczekał się kolejnego murala i to w samym rynku. Trafił na ścianę Wrocławskiego Domu Literatury w Przejściu Żeleźniczym. To podobizna Urszuli Kozioł, jednej z najważniejszych polskich poetek drugiej połowy XX i początku XXI wieku. Poetka zmarła w ubiegłym roku w wieku 94 lat. Na odsłonięciu murala była jej 20 lat młodsza siostra Elżbieta Kozioł.
6: Trochę się martwiłam, że wraz z odejściem może, mimo że wiem, że jest osobą cenioną, znano, że jakoś tak to będzie się rozpływać pamięć o niej, ale ten tramwaj mnie ucieszył i ten mural bardzo mnie ucieszył i mam nadzieję, że będzie jakiś kącik, w którym będę mogła przekazać jej drobiazgi, jej prywatne rzeczy różne, żeby były dostępne dla innych.
4: Urszula Kozioł przez wiele lat była związana z wrocławskim miesięcznikiem Odra, a w samym mieście tworzyła ponad 70 lat. Psy, które pomagają pacjentom oddziałów psychiatrii wrocławskich szpitali, pensjonariuszom domów opieki społecznej czy hospicjów dla dzieci. Ich właścicielka, Barbara Bożymowska, jest psychologiem i zoopsychologiem, a także rzeczniczką prezydenta Wrocławia do spraw zwierząt. W dzisiejszym wrocławskim wieczorze RMF 24 Wrocław opowie, jak wyglądają takie zajęcia i jakie efekty przynoszą. Oto mała próbka tych działań.
7: Podczas zajęć właśnie z ludźmi z Alzheimerem była pani, która bardzo młoda niestety, ale z bardzo głębokim Alzheimerem, już nie pamiętała, jak się chodzi, jak się mówi. Po prostu kompletnie już wyczyszczona. Pies Nordik do niej podszedł i tam zaczął ją nosem szturchać. I ona nagle, ja zobaczyłam taki przytomny wzrok, ona popatrzyła na niego i powiedziała: a ja kiedyś miałam psa. I to były jedyne słowa od samego początku i do samego końca pobytu jej w tym miejscu.
4: Na całą rozmowę z Barbarą Bożymowską zapraszamy do wrocławskiego wieczoru Radia RMF 24 Wrocław po godzinie 21:00. Gospodarzem Maciej Sas.

0: Jeszcze raz wracamy do tragicznych wydarzeń w szkołach w Ostrołęce i Podwyżkowem. Premier Donald Tusk w opublikowanym dziś podcaście powiedział, że mamy powody przypuszczać, że taki akt agresji to rodzaj fali, którą od pewnego czasu obserwujemy w internecie i na ulicach od Ameryki po Europę.
1: Oczywiście państwo musi robić wszystko, żeby zapobiegać takim zdarzeniom. Do tego jest oczywiście przede wszystkim policja, ale także inne służby państwowe. Będziemy monitorować to, co dzieje się w internecie, będziemy zapobiegać, będziemy patrolować także miejsca wokół szkół, a policja będzie od dzisiaj już wchodziła także na teren szkoły i to nie żeby interweniować, ale żeby pokazać, że jest, że czuwa i że być może to zniechęci niektórych naśladowców.
0: Zapowiedział premier. Donald Tusk zarzucił prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, że zawetował on nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która miała dać narzędzia do natychmiastowego blokowania niebezpiecznych treści w internecie. Na słowa premiera zareagował szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. Napisał na platformie X, że wykorzystywanie tragedii do politycznych ataków jest niedopuszczalne i godzi w powagę państwa. Dodał, że ofiary tragicznych ataków i ich bliscy potrzebują naszego wsparcia. Grodecki dodał, że ustawa o usługach cyfrowych została przecież przez prezydenta podpisana. Za bezpieczeństwo w polskich szkołach i na ulicach odpowiada rząd, który ma wszystkie narzędzia, by je zapewnić. Przypomnijmy, w styczniu Karol Nawrocki zawetował ustawę, która miała między innymi umożliwić prezesom Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji wydawanie platformom internetowym nakazów usunięcia nielegalnych treści. Prezydent argumentował, że ustawa wprowadzałaby administracyjną cenzurę. Rząd przygotował więc dwa nowe projekty ustaw o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Pierwszą prezydent podpisał we wrześniu, druga ograniczająca dostęp do treści naruszających prawo w internecie jest obecnie procedowana w Sejmie.
2: RMF 24.
3: Reklama.
2: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
4: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M w centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Krapiszyn od dewelopera Atal tej jesieni. Na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20 na 80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Krapiszyn od Atal. Szczegóły na krapiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
6: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: Gotowi na rodzinną przygodę? Już w tę sobotę, 10 października, pasaż Grunwaldzki zaprasza na wielką grę w zagadki. Zbierzcie ekipę od 3 do 5 osób, odkryjcie ukryte symbole, rozwiążcie łamigłówki Vitelona i zawalczcie o nagrody główne, karty podarunkowe do 1500 zł. Zbierzcie rodzinną ekipę i podejmijcie wyzwanie. Szczegóły na pasażgrunwaldzki.pl.
10: Po reklamie.

0: Radio RMF 24. Teraz ważne informacje o gospodarce i finansach. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o utrzymaniu na niezmienionym poziomie stóp procentowych. Jak wyjaśnił na konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, to między innymi reakcja na kryzys na rynku paliwowym, który podbił we wrześniu inflację, a ta przekroczyła cel wyznaczony przez bank centralny.
1: We wrześniu wobec braku działań osłonowych ze strony rządu ceny na stacjach paliw były szczególnie wysokie. W efekcie w ostatnim czasie inflacja w Polsce wzrosła. We wrześniu wskaźnik CPI wyniósł 4%, co oznacza, że przekroczył niestety cel NBP. To zauważalna zmiana, bo przez poprzednie 14 miesięcy inflacja była stale zgodna z celem NBP. Po raz drugi w historii w ogóle NBP i Rady tak długo trwał okres, kiedy inflacja była w celu inflacyjnym NBP, kiedy Rada Polityki Pieniężnej miała tę satysfakcję, że inflacja była pod całkowitą kontrolą. W dwóch dekadach ostatnich to był drugi taki długi okres, 14 miesięcy. Aktualne prognozy wskazują, że w październiku inflacja może już wrócić do poziomu zgodnego z celem inflacyjnym, ale niepewność co do kształtowania się sytuacji oczywiście jest wysoka.
0: Adam Glapiński mówił, że przynajmniej na razie nie zanosi się na podwyżkę stóp procentowych w listopadzie. Prezes NBP poinformował też, że Polska ma już niemal 673 tony złota, no i należy do grona 10 państw posiadających największe rezerwy na świecie.
1: Mamy na względzie to, że złoto jest jedynym realnym pieniądzem i sprawdza się w każdych warunkach nawet najtrudniejszych kryzysów. A czasy mamy teraz niepewne. W ciągu ostatnich 10 lat oficjalne aktywa rezerwowe NBP ogółem wzrosły prawie o 200 miliardów dolarów. Jak Państwo wiedzą, rosną nadal.
0: Podkreślił szef Banku Centralnego, a my zbliżamy się już do godziny 19. Wtedy oczywiście najnowsze wydanie faktów, również no, te dotyczące Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Zagra niedługo Wisła Płock, o tym będzie mówił nasz dziennikarz sportowy. Bądźcie blisko, Radia RMF 24.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: huśtawka pamięta jeszcze czasy mojego dzieciństwa.
1: To zagłosuj we wrocławskim budżecie obywatelskim i wybierz nowy plac zabaw.
0: W tym roku do wydania rekordowe 39 milionów złotych.
1: Ty wiesz najlepiej, czego brakuje w twojej okolicy.
0: Nie zagłosujesz? To zdecydują inni. Oddaj głos do 12 października na www.wrocław.pl/WBO.
2: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
3: Co robisz w weekend?
4: Koncert. A za tydzień lecimy do Włoch.
3: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
4: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
3: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
4: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
3: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
5: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę! Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
18: Anna Wachowska już w studiu. Zaczynamy Fakty o 19.
19: Witam i zapraszam. Ciało mężczyzny znaleziono w gruzach domu jednorodzinnego w miejscowości Miłków Kolonia na Lubelszczyźnie. Doszło tam najpewniej do wybuchu gazu. Przyspieszenie w Sejmie. Dziś głosowanie w sprawie ustawy cyfrowej. Ma ona umożliwić szybkie blokowanie nielegalnych treści. Na koniec faktów Sztawnica, tysiące owiec i 3 dni świętowania. Ciało Ciało 75-letniego mężczyzny znaleziono pod gruzami domu jednorodzinnego we wsi Miłków Kolonia, niedaleko Parczewa na Lubelszczyźnie. Budynek został doszczętnie zniszczony wskutek wybuchu. Rzecznik Parczewskiej Straży informuje, że przyczyną pożaru najpewniej był wybuch gazu. W gruzach budynku straż znalazła dwie butle. Mężczyzna, który z nożem wtargnął do zakładu fryzjerskiego w Szamotułach w Wielkopolsce, był pod wpływem narkotyków. Wynika ze wstępnych badań, które 34-latek przeszedł w szpitalu. Trafił tam po tym, jak został postrzelony przez policjantów w trakcie interwencji. Był agresywny i groził mundurowym. Mężczyznę poszukiwano w związku z karą więzienia. Miał wyrok za sprawę narkotykową. Zagłosuję za ustawą cyfrową, mówił w popołudniowej rozmowie w RMF FM wiceminister obrony Paweł Zalewski. Wieczorem Sejm ma zdecydować w kwestii wdrożenia nowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa w sieci.
13: Dzisiaj bezpieczeństwo to nie tylko twarda kwestia jak armia czy policja, ale także bezpieczeństwo w sieci. Ja zagłosuję oczywiście za, bo państwo polskie musi posiadać instrumenty szybkiego reagowania, usuwania treści, które nawołują do nienawiści. To jest absolutnie kluczowa kwestia naszego bezpieczeństwa. Zakładam, że pan prezydent tym razem tę ustawę podpisze.
20: Bo przypomnijmy, że wcześniej tę ustawę zawetował.
19: Rozmowę poprowadziła Magdalena Sakowska. Całość jest do zobaczenia i posłuchania na rmf24.pl. Prezydent, przypominamy, zawetował pierwszą rządową ustawę, która miała wdrażać unijny akt o usługach cyfrowych. Jego zdaniem przepisy dawałyby zbyt szerokie uprawnienia urzędnikom. W odpowiedzi rząd przygotował dwie nowelizacje. Pierwszą Karol Nawrocki podpisał pod koniec września. O drugie zwycięstwo w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych zagra za niespełna dwie godziny Wisła Płock. Wicemistrzowie Polski są w Macedonii Północnej, gdzie zmierzą się z Wardarem Skopie. A w faktach już teraz Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Witamy.
21: Dobry wieczór.
19: Jak trudny to przeciwnik?
21: To jest drużyna na podobnym poziomie co Wisła. W tym sezonie Ligi Mistrzów macedoński zespół co prawda przegrał oba mecze z francuskim Nantes i niemieckim Mezungen, ale minimalnie, więc szansę oceniam pół na pół.
22: Spodziewamy się ciężkiego meczu. Wardar to trudny przeciwnik, zwłaszcza w swojej hali, gdzie panuje gorąca atmosfera. Jedziemy zmotywowani do walki o zwycięstwo i o punkty.
21: Mówił skrzydłowy Wisły Przemysław Krajewski. W Wardarze Skopie gra dwóch Polaków. Bramkarz Miłosz Wałach i obrotowy Wiktor Jankowski, a trenerem zespołu jest niegdyś świetny skrzydłowy Vivek Kielce, Chorwat Iwan Cupicz. Początek meczu o 20:45.
23: Fakty zwykłe i niezwykłe.
19: W Szczawnicy rozpoczyna się dziś największy i najsłynniejszy jesienny redyk w Polsce. Przez 3 dni uzdrowisko będzie tętnić życiem. Kulminacja w sobotę. Ulicami miasta przejdzie wielkie stado owiec prowadzone przez Bacę.
24: W tym roku mamy aż 3 dni. 3 dni świętowania kultury pasterskiej w Pieninach. W pierwszym dniu będzie kultura bacowska, będą opowieści baców, juchasów, to co się dzieje ciekawego przy wypasie owiec. Drugi dzień to już takie troszeczkę zbliżenie do redyku, bo przejdzie Józef Klimowski, ten słynny baca, tym swoim redykiem z Beskidu Nińskiego prawie 200 kilometrów, a w sobotę wielki finał, gdzie tysiące owiec znowu bacy Andrzeja Majerskiego przejdzie przez środek miasta i zrobi niesamowite widowisko. I trzeba to zobaczyć, tego się nie da opowiedzieć.
19: Zapowiada burmistrz Szczawnicy Bogdan Szewczyk. Jeśli wybieracie się na jesienny redyk do Szczawnicy, zajrzyjcie na rmf24.pl. W zakładce Regiony znajdziecie wskazówki, które mogą Wam się przydać. A my słyszymy się o 20.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Wieczór w Radiu RMF 24. Witajcie ponownie. Za chwilę u nas o sytuacji w Rosji. No bo Ukraińcy zaatakowali rafinerię w Omsku. Poza tym protesty we Francji. Połączymy się z naszym paryskim korespondentem Markiem Gładyszem. A z tej strony Tomasz Wreński. Kłaniam się nisko.

Z powodu spadku napięcia to efekt rosyjskich ataków wymierzonych w infrastrukturę energetyczną. Tymczasem przebywający z wizytą w Portugalii amerykański sekretarz stanu Marco Rubio ocenił, że wojna rosyjsko-ukraińska jest w impasie. Impasy są bardzo niebezpieczne, ponieważ kończą się tylko na dwa sposoby. Albo dochodzi do porozumienia, w którym każda ze stron musi z czegoś zrezygnować, aby uzyskać pokój. Drugim sposobem, w jaki impasy się kończą, jest eskalacja. Jedna lub obie strony próbują złamać przeciwnika i to jest bardzo niebezpieczne. Powiedział Rubio, zapewnił, że Stany Zjednoczone będą nadal dążyć do osiągnięcia porozumienia kończącego ten konflikt. A za chwilę w radiu RMF24 przeniesiemy się do Wrocławia. No i stolica Dolnego Śląska doczekała się kolejnego pięknego muralu. O tym będziemy mówić już za moment w radiu RMF24. Bądźcie koniecznie z nami.

0: Wieczór w Radiu RMF 24, a teraz Wrocław. No właśnie, stolica Dolnego Śląska doczekała się kolejnego muralu. Ścianę wrocławskiego Domu Literatury w Przejściu Żelazniczym zdobi podobizna Urszuli Kozioł, jednej z najważniejszych polskich poetek przełomu XX i XXI wieku, laureatki literackiej nagrody Nike. Przez wiele lat była związana z wrocławskim miesięcznikiem społeczno-kulturalnym Odra, a w samym mieście tworzyła ponad 70 lat. W odsłonięciu muralu uczestniczyła młodsza siostra poetki Elżbieta Kozioł, z którą rozmawiała Martyna Czerwińska.
1: Mamy już we Wrocławiu tramwaj imienia Urszuli Kozioł. Teraz mamy mural, przed którym stoimy. Może najpierw pytanie, jak się podoba?
2: Bardzo się podoba, zwłaszcza, że pamiętam to zdjęcie. Zobaczyłam to zdjęcie parę lat temu, gdzie jest piękna, a w dodatku się okazuje utalentowana i mądra, ale to zdjęcie jest przepiękne. Powinnam przynieść to tutaj, bo to jest naprawdę taka jaśniejąca, młoda, piękna osoba.
1: Czyli to jest faktyczny kadr z życia?
2: To jest tak, to sobie z tym papieroskiem. Długo paliła papieroski, także kawka papieroski.
1: Można pomyśleć, że to długopis.
2: Nie. To jest papierosek.
1: Jest pani dumna i szczęśliwa, że ta pamięć o siostrze jest kultywowana w mieście?
2: Tak, jestem bardzo szczęśliwa, bo ja jestem kompletnie z innego miejsca, ale trochę się martwiłam, że wraz z odejściem może, mimo że wiem, że jest osobą cenioną i znaną, że jakoś tak to będzie się rozpływać pani pamięć o niej, ale ten tramwaj mnie ucieszył i ten mural bardzo mnie ucieszył i mam nadzieję, że będzie jakiś kącik, w którym będę mogła przekazać jej drobiazgi, jej prywatne rzeczy różne, żeby były dostępne dla innych.
1: Powiedziała pani, że ma nadzieję, że ktoś będzie tędy przechodził, spojrzy i może sięgnie do poezji, pani Urszuli.
2: Tak, właśnie taką mam nadzieję, że też jak zajrzy do takiego muzeum Urszulki czy salki, też tym bardziej spojrzy do jej tomików.
1: Słucha nas też młode pokolenie. Proszę przybliżyć, o czym pisała Urszula Kozioł.
2: Dużo bardzo o miłości, dużo bardzo o przemijaniu. Czasem też i manifest przeciwko i wojnie, i krótkie takie impresje. To mówiła, że jakby te wiersze przychodzą z powietrza, z góry, bo nagle musiała zapisywać to, co jej akurat w danym momencie w różnych dziwnych. Także dom składa się z kupy karteczek, w których łapała te nadchodzące tak.
1: Pamięta ją pani taką, piszącą, skupioną?
2: Bardzo nie lubiła, żeby ktoś się kręcił, jak ona jest skupiona i pisze. Potrzebowała, mimo że lubiła grającą muzykę, lubiła szum wokół, ale jednak, żeby nie było nikogo, nikt nie był obecny w tym momencie, bo była rozproszona, także niechętnie, należąco obłożona książkami, gazetami, oglądająca, słuchająca. Także tak ją pamiętam.
1: Łyska wokół kręci się, kiedy pani patrzy na tą ścianę?
2: Tak, ja oglądałam ten, bo dostałam na maila, patrzyłam z przyjemnością, że to tak dobrze wyszło. Jest takie fajne podobieństwo.
0: Martyna Czerwińska, nasza reporterka, rozmawiała z siostrą wybitnej poetki Urszuli Kozioł, Elżbietą Kozioł. To był Wrocław. No a za moment przeniesiemy się do Paryża. Bądźcie blisko Radia RMF 24.

0: reklama.
1: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
2: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
3: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Ciepła herbata, jesienny spacer i własne M w centrum Wrocławia? Brzmi jak dobry plan. Poznaj Grabiszyn od dewelopera Atal. Tej jesieni na wybrane mieszkania czeka harmonogram 20 na 80 albo 50% rabatu na wykończenie. Wybierz korzyść dopasowaną do swoich planów i poznaj Grabiszyn od Atal. Szczegóły na grabiszyn.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.

0: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
1: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
2: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
3: Po reklamie.

0: A w Radiu RMF 24 zaglądamy teraz do Francji. Tam nowa tura negocjacji strajkujących licealistów z rządem nie przyniosła rezultatów. W Paryżu wybuchły nowe zamieszki w czasie wielkiej demonstracji uczniów szkół średnich, studentów i skrajnie lewicowych aktywistów przeciwko drastycznym cięciom budżetowym. My łączymy się z naszym paryskim korespondentem Markiem Gładyszem. Witamy, Marku.
1: Witam serdecznie.
0: Na początku, Marku, demonstracja w Paryżu odbywała się dosyć spokojnie, ale nagle wybuchły gwałtowne starcia z policją, tak?
1: Jak najbardziej. Zamaskowani młodzi ludzie zaczęli rzucać w szturmowy oddział policji kamieniami, butelkami, a nawet krzesłami i doniczkami, które znaleźli w pobliskich kawiarnianych ogródkach. Policja odpowiedziała pałkami, gazem łzawiącym i armatkami wodnymi. Do akcji wkroczyły też specjalne jednostki funkcjonariuszy na motocyklach. Ci ostatni prawie wjeżdżają w tłum zamaskowanych młodych ludzi, by schwytać osoby najbardziej agresywne i wywieźć je poza rejon starć, najczęściej do komisariatów, by umieścić się w areszcie tymczasowym. Wielu sprawców zamieszek jest zresztą następnie sądzonych w trybie natychmiastowym. Z drugiej strony, duża część licealistów nie uczestniczy w tych zamieszkach. Chodzi o nastolatków, którzy przyszli po to, by spokojnie protestować przeciwko cięciom budżetowym. Część z nich usiadła zresztą na środku Placu Narodu i Placu Bastylii, żeby podkreślić, iż sprzeciwiają się aktom przemocy.
0: Marko, dzisiaj po południu odbyła się nowa tura negocjacji liderów związków uczniowskich z francuskim rządem. Nie przyniosło to żadnych rezultatów.
1: Otóż licealiści twierdzą, że nie. Choć spodobała im się jedna propozycja Ministerstwa Szkolnictwa Edwarda Jeffreya, by samorządy szkolne dysponowały własnym niewielkim budżetem, który używany byłby w celu stworzenia lepszych warunków w klasach. Pozostałe żądanie jednak w tym zatrudnienie większej liczby nauczycieli są, jak twierdzą uczniowie, na razie przez rząd ignorowane. Obserwatorzy sugerują, że rząd gra na czas. Ministrowie i sam premier Sébastien Lecornu ciągle zapowiadają, że przedstawią strajkującym licealistom nowe propozycje za kilka godzin, za kilka dni, czy nawet za kilka tygodni, ale w praktyce niczego nowego nie proponują i mają prawdopodobnie nadzieję, że trwająca już od półtora tygodnia fala zamieszek zacznie słabnąć z powodu zbliżających się we Francji jesiennych ferii szkolnych.
0: Marek Gładysz pilnuje oczywiście tego tematu. Bardzo dziękujemy, Marku, za relację. A my mamy jeszcze informacje z ostatniej chwili. Mówiliśmy przed chwilą o eskalacji konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Dosłownie przed chwilą mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny dostali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o treści: rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana w przestrzeni powietrznej Polski. Operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. Poderwanie myśliwców patrolujących niebo potwierdziło też dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych.
2: RMF24 Wrocław. Radio informacyjne.
3: Reklama.
4: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: Po reklamie.
2: Radio RMF 24. Dobry wieczór.

0: W Radiu RMF 24 przenosimy się teraz na Mazowsze. Tam seria ataków w szkołach. Wczoraj w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Także wczoraj w Sierpcu policja zatrzymała 17-latka, który planował atak w szkole. Dziś rano 15-latek w szkole w Leszczydole Nowinach, niedaleko Wyszkowa, zranił 3 osoby. Jedna z nich, 37-letnia kobieta, zmarła. Przenosimy się teraz do Ostrołęki. Tam jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Michał Radkowski. Witamy, Michale. Za chwilę rozpocznie się konferencja prasowa tamtejszej prokuratury. Czego możemy się spodziewać?
1: No, przede wszystkim mam nadzieję, że dowiemy się, jakimi motywami kierował się 19-latek, bo myślę, że to wszystkich interesuje, tym bardziej w kontekście kolejnych informacji, które przed chwileczką przytaczałeś. Niepokojąco brzmi cała ta seria ataków i tych, które udało się udaremnić, i tych, które niestety zostały przeprowadzone. One wszystkie dzieją się w jednym województwie w bardzo krótkim odstępie czasu. Pojawia się też mnóstwo informacji o tym, jako by za tymi wszystkimi atakami miała stać jakaś grupa gdzieś w sieci i stąd się biorą te wszystkie ataki, więc tutaj prokuratura zapewne powie nam po pierwsze, jakie zarzuty usłyszy 19-latek i co w ogóle powiedział ten 19-latek. To przesłuchanie tutaj trwa już tak mniej więcej od 2 godzin, jak udało mi się ustalić. Wiemy też, bo wczoraj na naszej antenie jedna z uczennic tej szkoły w Ostrołęce mówiła, że w chwili ataku uczeń miał krzyczeć, że chce, by było o nim głośno w jego 19 urodziny. Wiemy, że on wczoraj miał rzeczywiście 19 urodziny. Na pewno tutaj ten 19-latek był też pytany o zawartość plecaka. Przypomnę, że ten plecak wczoraj pozostawił w szkole, z tego plecaka unosił się dym. Ten plecak został wyrzucony przez okno i później tym plecakiem zajmowali się pirotechnicy, sprawdzali. Dowiedzieliśmy się też, że w środku znajdował się materiał wybuchowy domowej roboty, więc jest też taka, no, może się wydawać, że 19-latek zostanie oskarżony o usiłowanie zabójstwa. Czekamy, ta konferencja zaczyna się o godzinie 20:00, na pewno po jej zakończeniu w RMF FM i w RMF 24 podamy wszystkie te najważniejsze informacje i ustalenia po tej konferencji.
0: Michale, ty wcześniej informowałeś, że został już przesłuchany 15-latek, który dziś rano zaatakował nożem.
1: Tak, tak. Te przesłuchania odbyły się przed godziną 18:00, one się zakończyły. Nie znamy na razie ich szczegółów, bo policja o tym nie informuje. Wiemy, że w tej chwili te przesłuchania odbyły się w obecności opiekuna. No taka jest procedura w przypadku osób małoletnich, no takich jak ten 15-latek. Wiemy, że on teraz wraz z opiekunem pewnie jest w drodze do Warszawy, do policyjnej izby dziecka. Tam ma spędzić tą najbliższą noc, no a jutro zajmie się nim sąd rodzinny i nieletnich. Tam też do tego sądu miały trafić wszystkie dowody, które dzisiaj na miejscu zabezpieczała prokuratura. No i wcale nie jest wykluczone, że 15-latek będzie odpowiadał za ten dzisiejszy atak jako dorosły, ale taką decyzję podejmuje nie prokuratura, tylko sąd. A teraz jeszcze wracając do tej historii ze wsi Leszczydu Nowiny, posłuchajmy, jak zmarłą dziś zaatakowaną przez tego 15-latka woźną w tej szkole, bo przypomnę, że 3 osoby zaatakował 15-latek. To był dyrektor tej szkoły, jedna z nauczycielek i pani woźna, 37-latka, to pani Daria. Dzisiaj rozmawiałem z i uczennicą tej szkoły, i jej babcią, panią Grażyną, która przyszła dzisiaj po szkołę właśnie, by odebrać swoją wnuczkę Laurę z 5 klasy.
2: Bardzo sympatyczna pani, bardzo wesoła. Ja często dzieciaki odbieram z tej szkoły, także my się znamy. Ale naprawdę sympatyczna, bardzo fajna pani.
3: A ta pani jeszcze mi dzisiaj dawała plasterek.
2: Bo się zraniłaś?
3: Tak, leciała mi tutaj krew. Jeszcze poszłam z rana po plasterek. Było wszystko dobrze. Masakra.
1: No to Laura, uczennica piątej klasy tej szkoły, w której dzisiaj doszło do ataku. No jak słyszeliśmy, miała okazję jeszcze dzisiaj spotkać panią Darię i dostać od niej plasterek.
0: Tak. Michale, powiedz jeszcze, co z 17-latkiem, który planował atak w sierpcu?
1: No tutaj dowiedzieliśmy się, to też jest informacja niedawna, że temu 17-latkowi, który planował atak w szkole, przedstawiono już zarzut kierowania gróźb karalnych. Taką informację mamy po przesłuchaniu. Jest też decyzja prokuratury o tym, by aresztować 17-latka. Z takim wnioskiem prokuratura wystąpiła do sądu. Czekamy teraz więc na tę decyzję sądu. No i czekamy też oczywiście na informację, czy wszystkie te trzy sprawy są ze sobą powiązane.
0: Michał Radkowski, bardzo dziękujemy za te relacje. Michał oczywiście pilnuje tematu, zbiera te nowe informacje dotyczące tych wstrząsających historii. Jeżeli pojawią się kolejne ważne doniesienia, na pewno usłyszycie o nich najszybciej w Radiu RMF24. Koniecznie bądźcie z nami.

0: Ogłoszenie.
1: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
2: Popularny staje się ktoś, kto ma ileś tam tych właśnie obserwujących, wyświetleń. I to jest niebezpieczne, bo bardzo często tych wiele wyświetleń ma ktoś, kto pokazał wszystkim środkowy palec albo spodnie zdjął.
1: Tym razem moim gościem będzie tekściarz, kompozytor Andrzej Sikorowski. Kuba Śliwiński zaprasza.
3: Co u nich słychać? Już w sobotę po 18 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Reklama.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
10: Nie, jakie to składniki?
9: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
10: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
9: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
11: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
12: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
11: A gdzie tak jest?
12: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
16: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
17: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
18: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
21: Anna Wachowska już w studiu. Zaczynamy Fakty o 20.
22: Jestem. Zapraszamy.
1: Rosja atakuje Ukrainę, Polska podrywa myśliwce, a mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymują alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Polscy śledczy proszą o pomoc Ukrainę. Chodzi o śledztwo w sprawie zbrodni w klasztorze w Jarosławiu. Potem w faktach kosmiczna misja, będą też najważniejsze informacje ze świata sportu. Alert dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia wydało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. To informacja o rosyjskim ataku na Ukrainę i poderwaniu samolotów do patrolowania polskiego nieba. Mieszkańców poproszono o oczekiwanie na dalsze komunikaty. Dziś to już drugie takie ostrzeżenie. Po 30 minutach przed chwilą zostało odwołane. Zarzut kierowania gróźb karalnych usłyszał zatrzymany w sierpcu 17-latek. Mężczyzna wśród rówieśników miał rozpowiadać, że zrobi coś złego w szkole. Prokuratura przekazała, że po przesłuchaniu wystąpiła do sądu o jego areszt. W domu 17-latka znaleziono należące do niego dwa noże, a w jego telefonie historię wyszukiwania informacji o planowanym ataku. Prokuratorzy z Przemyśla proszą Ukrainę o pomoc w śledztwie w sprawie nożownika, który 2 tygodnie temu w opactwie w Jarosławiu ranił 5 osób, w tym jedną śmiertelnie. Sprawca jest obywatelem Ukrainy. Z nami reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, o jaką pomoc proszą prokuratorzy?
2: Dzień dobry. Prokuratura prosi o sprawdzenie, czy podejrzany był na Ukrainie leczony psychiatrycznie i przesłanie dokumentacji medycznej, jeżeli takowa jest. Wniosek wynika z tego, że mężczyzna przebywa w szpitalu psychiatrycznym z objawami psychozy, więc prokuratorzy przypuszczają, że mógł być na Ukrainie leczony lub diagnozowany. Po drugie, prokuratura prosi o przesłuchanie jako świadka matki mężczyzny, który pochodzi z zachodu Ukrainy, z okręgu Iwano-Frankowskiego. Po trzecie, śledczy z Przemyśla chcą wiedzieć, czym zajmował się na Ukrainie. Ihor M. przyznał się wczoraj do zarzutów zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Zarzutów wysłuchał w szpitalu, gdy tylko biegli uznali, że jego stan zdrowia na to pozwala. Znał się, ale odmówił składania wyjaśnień.
1: W bibliotekach czytelnicy poszukują tomików poezji dzisiejszej laureatki literackiej Nagrody Nobla, kanadyjskiej poetki i eseistki Ann Carson. W ślad za nimi do publicznej biblioteki w warszawskiej dzielnicy Ochota udał się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
22: Jest zawsze taki efekt literackiego Nobla, że jest zainteresowanie?
23: Tak, to nie jest tylko Nobel, to jest też, to są też różne inne nagrody, Nagroda Nike, czy Booker, czy to różne inne światowe nagrody.
22: Gdy będzie ta książka, zajrzy pani właśnie do tego tomu, Ann Carson?
24: Pewnie tak, bo studiuję na sztuce i przydałoby się trochę wierszy do zainspirowania się. Wiersze są też częścią wielu prac.
23: Jak najbardziej, już czekaliśmy o 13 na ogłoszenie wyników. Wiemy kto i teraz czekamy na wydawnictwo, żeby wznowiło wydanie książki i wtedy będziemy mogli ją zakupić.
1: A już teraz o tegorocznej noblistce możecie przeczytać na rmf24.pl.
25: Ale kosmos. Słuchacie faktów RMF FM.
1: Na Ziemię powróciła 4-osobowa załoga Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w ramach misji Crew 12. Jak widzimy, mamy widoczne potwierdzenie o wodowaniu. Dwoje Amerykanów, Francuzka i Rosjanin, spędzili w kosmosie 237 dni. Ekipa wykonywała dziesiątki eksperymentów. Prowadziła badania naukowe dotyczące komórek macierzystych, zachowania ludzkiego organizmu w warunkach mikrograwitacji i hodowli kryształów w kosmosie.
25: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
27: Dobry wieczór. Legia otrzymała zgodę od Ekstraklasy i prezydenta Warszawy na grę bez udziału kibiców gości do końca roku w związku z remontem sektora. Liga wyraziła jednak dezaprobatę wobec czasu i sposobu załatwienia sprawy przez Legię i nałożyła na nią nadzór infrastrukturalny. Właściciel Wisły Kraków Jarosław Królewski zapowiedział w sportowych faktach WP, że jego klub nie zbojkotuje najbliższego spotkania, tak jak w pierwszej lidze ze Śląskiem Wrocław. Legia tłumaczy decyzję o zamknięciu sektora gości naciskami ze strony miasta i policji. O 20:45 początek meczu Vardar Skopje Wisła Płock w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Nafciarze zmierzą się z drużyną trenowaną przez niegdysiejszą gwiazdę Vive Kielce Iwana Cupicza. Gra w niej dwóch Polaków, bramkarz Miłosz Wałach i obrotowy Wiktor Jankowski.
28: Wiemy, na co stać Vardar, szczególnie przy wsparciu swoich kibiców. Nie będzie to dla nas na pewno łatwy mecz, ale jesteśmy bardzo dobrze przygotowani i jesteśmy zmotywowani, żeby wrócić do domu z korzystnym wynikiem, czyli z punktami.
27: Zapewnia skrzydłowy Wisły Michał Daszek. Po dwóch meczach fazy grupowej wicemistrzowie Polski mają na koncie zwycięstwo. zwycięstwo i porażkę. Mistrzowie, Industria Kielce, przegrali wczoraj z niemieckim Magdeburgiem. O życiu we Włoszech oraz o grze w Tortonie i reprezentacji Polski opowiada Patrykowi Serwańskiemu filar koszykarskiej kadry Dominik Olejniczek.
3: W Tortonie nie ma żadnego innego sportu na tym poziomie. Z braku laku ludzie pójdą na koszykówkę, ale nie wydaje mi się, że to jest taka pasja u nich. Jeżeli miałbym porównanie do tego, co przeżywałem wcześniej we Francji, to we Francji było to o wiele lepsze. Pod tym względem, że ludzie faktycznie tak żyli tą koszykówką.
27: Reprezentant Polski w koszykówce Dominik Olejniczek. Posłuchajcie więcej na rmf24.pl.
26: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
21: No jak słyszeliście, na wschodzie Polski ostrzeżenie RCB w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę, ale właśnie te ataki się zakończyły, więc i alert nie obowiązuje. A u nas za chwilę o przemocy i agresji, a konkretnie gdzie młodzi ludzie mogą szukać pomocy. Tomasz Wyryński, zapraszam.

0: już dorosła, ale młoda. I ona się rzuciła na niego i to był taki moment grozy, bo właściwie nie może inaczej. Nawet nie wiem, czy na niego się rzuciła, czy na mnie, bo on był tuż przede mną. I normalną reakcją psa w takiej sytuacji jest blokowanie, żeby ona nie doszła do mnie.
1: Bronienie swojego człowieka.
0: Tak, a on musi to wytrzymać. To znaczy musi schować te swoje instynktowne zachowania, bo jest coś ważniejszego. I zresztą nic się nie stało. On schował właśnie, on nic nie zrobił. Ale to są takie sytuacje, ale ich na szczęście nie jest dużo.
1: Powiedz proszę, w jaki sposób takie zajęcia wyglądają? Czy to jest tak, że tam uczestniczą ludzie, którzy są ochotnikami, czy sami chcą, zgłaszają się, czy wszyscy obowiązkowo? No raczej wątpię. Podejrzewam, że to sami muszą wyrazić chęć.
0: Ja najbardziej lubię, jeżeli są tacy, którzy sami wyrazili chęć, bo to wtedy zakłada tak naprawdę taką sensowną i efektywną pracę, ale tak nie zawsze jest, bo niektórzy nie są w stanie wyrazić chęci, bo po prostu nie, nawet czasem nie wiedzą, co to jest pies. Kiedyś na przykład była podczas zajęć właśnie z ludźmi z Alzheimerem, była pani, która bardzo młoda niestety, ale z bardzo głębokim Alzheimerem, już nie pamiętała, jak się chodzi, jak się mówi, po prostu kompletnie już wyczyszczona.
1: I kontakt ze światem był już właściwie mocno ograniczony albo żaden?
0: Żaden. No i pies Nordic do niej podszedł i tam zaczął ją nosem szturchać i ona nagle, ja zobaczyłam taki przytomny wzrok, ona popatrzyła na niego i powiedziała: a ja kiedyś miałam psa. I to były jedyne słowa od samego początku i do samego końca pobytu jej w tym miejscu. Ona szybko odeszła, bo tak to wygląda w przypadku tego wczesnego i galopującego Alzheimera, ale to były jedyne słowa, które ona powiedziała. Znaczy pies się przedarł przez ten już zniszczony mózg.
1: Pies okazał się skuteczniejszy od innych terapii, które były stosowane względem niej.
0: Tak.
1: To taka dla ciebie też mocno niezwykła chwila, podejrzewam, chociaż sporo ich widziałaś, skoro przeżyłaś.
0: Bardzo wzruszająca chwila. To jest takie bardzo poruszające dla mnie i zawsze to pamiętam. Ale w tej pracy na przykład jest strasznie dużo trudnych rzeczy, bo ci ludzie odchodzą, a my chociaż nie powinniśmy jako terapeuci, nie powinniśmy się przyzwyczajać, nie powinniśmy nawiązywać relacji głębszych. No to jesteśmy, oprócz tego, że jesteśmy terapeutami, to jesteśmy ludźmi i nie jesteśmy w stanie się powstrzymać właśnie od tego, że niektórych bardzo lubimy, a niektórych nie lubimy, bo tak też bywa.
1: No to rzecz oczywista. Swoją drogą moje psy nie są szkolone do takich zajęć, ale też potrafią łagodzić stres. Podejrzewam, że podobnie jest w waszych domach. Podrabcie więc czule waszych domowych czworonożnych terapeutów ode mnie.
2: A do rozmowy we wrocławskim wieczorze Radia RMF 24 Wrocław wracamy za kilka chwil.

0: Słuchacie Wrocławskiego Wieczoru w Radiu RMF 24 Wrocław. Maciej Sas, zapraszam na kolejną część rozmowy o wrocławskich psychoterapeutach.
1: Basia Bożymowska, nasz gość, protestowała przeciwko temu sformułowaniu, ale ja go już tak standardowo użyję. Przypomnę, że Barbara Bożymowska jest psychologiem, zoopsychologiem, opiekunką Nordika, Roni i...
2: Murki.
1: I Murki, ale też przewodniczącą Społecznej Rady do Spraw Zwierząt, rzecznikiem prezydenta Wrocławia do Spraw Zwierząt. Ty i twoje psy wolicie pracować z dorosłymi, czy z dziećmi raczej? No bo i z takimi się stykacie, czy to nie ma znaczenia?
2: Nie ma znaczenia. I tak jest dobrze, i tak jest dobrze.
1: W jednym tygodniu bywa, że w bardzo różnych miejscach bywacie.
2: Bardzo różnych miejscach, ale na przykład w hospicjum w tej kokoszce, o której wspomniałam, wizyty składa tylko Ronia i pies mojej współpracującej ze mną przyjaciółki, pudel, mały pudelek Jaris.
1: One są dostosowane do tych warunków, tak? Umieją się tam znaleźć.
2: Jaris jest mały, w związku z tym jest pieskiem, który może na kolana być położony, może tam część tych dzieci jest leżących, więc może na łóżko wskoczyć. No Ronia mała nie jest, bo to jest owczarek staroangielski.
1: Dobrych 40 kilogramów prawie.
2: No tak, ale Ronia, jak większość tych psów z tej rasy, jest nieprawdopodobnie serdeczna, cierpliwa, nie reaguje agresją i nawet jak się zdarzy taka sytuacja, że któreś dziecko ją tam złapie za kudły, czy pociągnie, to ona nie... Tu ja wiem, ona po prostu to przyjmie i ścierpi. I ona lubi to, no, ewidentnie lubi i ma niesamowitą cierpliwość.
1: No to ja Ronię akurat znam, wiem, że to jest najbardziej cierpliwy i uśmiechnięty pies świata chyba. Wiesz co, ale chcę zapytać o to, co wam to właściwie i tobie, i twoim psom daje taka praca? Nie pytam o pieniądze, bo podejrzewam, że psiterapeuta nie zarabia tyle, co opisywani przez ostatnie miesiące w mediach lekarze. Śmiejesz się?
2: Psiterapeuta nie zarabia nic.
1: Więc coś innego musi dawać satysfakcję, no bo bez tej satysfakcji nie pracowalibyście tak, jak to robicie.
2: Ja mogę powiedzieć za siebie, bo ja nie wiem, co psom daje. Myślę, że psom daje to, że od wieków pies pracował ze swoim człowiekiem. Różne rzeczy robił. Polował, pasł.
1: Przybył do tego, żeby
2: robić coś ze swoim człowiekiem. Jeżeli ma dobrą relację ze swoim człowiekiem, to będzie robił wszystko i sprawia mu przyjemność bycie i robienie czegoś razem. To jest ewidentnie właśnie to. I nie mam żadnych złudzeń. Czasem są tacy, którzy protestują przeciwko wykorzystywaniu psów do takich zajęć właśnie terapeutycznych, ale ja absolutnie nie uważam tego za wykorzystywanie. Ja widzę, że moje psy się cieszą, moje psy są niezadowolone, jeżeli nie wychodzą z domu rano i nie ma pracy.
1: Macie rytm, tak? Jeżeli już konkretnego dnia nie wychodzicie tam, gdzie zwykle idziecie, to są niezadowolone.
2: Niezadowolone i to jeszcze one już wiedzą, bo jak wracamy ze spaceru tego pierwszego porannego, to jeżeli nie wychodzimy, to ja zdejmuję im obroże czy szelki. I już widzę, że nie.
1: To nie to.
2: To nie to. A jak idą na górę w szelkach i w obroży, to znaczy dobra, idziemy. To
1: jest... A twoja satysfakcja? Z czego wynika?
2: A moja wynika z tego, że wiem, że mogę zrobić coś dobrego. To brzmi bardzo banalnie, ale to jest tak. Ja wchodzę do takiej kokoszki na przykład, albo do takiego domu opieki. Widzę ludzi, którzy już naprawdę nie mają wiele. Już naprawdę...
1: Albo są na skraju, albo są pozbawieni nadziei, albo czasami nie kontaktują jak należy.
2: Tak. Ja nic więcej nie mogę zrobić, poza tym, że przyjdę z tym psem i dam im ten trochę tego czasu, który dla nich jest czymś fajnym.
1: Wiesz, uśmiech? Ich uśmiech?
2: Chyba, pewnie. Jeżeli wchodzisz do... Znaczy, jesteś na takich zajęciach, jak właśnie jesteśmy razem i jest Ronia i Jaris i zaczynamy... One się zaczynają bawić piłką. No to jak słyszysz w hospicjum dziecięcym śmiech, taki normalny, wesoły, dziecięcy śmiech, no to aż serce rośnie, no. Miałyśmy takiego... W tej kokoszce był taki chłopak, Marcinek. Marcinek, jak widział nasze psy, śmiał się tak, że ja podejrzewałam, że w pewnym momencie połknie nam Jarisa, bo po prostu taką miał otwartą buzię w tym uśmiechu, że serce rosło. Niestety Marcinka już nie ma.
1: Ale jego uśmiech, jak rozumiem, był najlepszym honorarium za takie zajęcia.
2: Tak, dla nas, dla ludzi.
1: O tym mówię.
2: No, tak.
1: O rozmaitych aspektach kenoterapii we wrocławskich placówkach medycznych i opiekuńczych rozmawiamy, przypomnę, z Barbarą Bożymowską. Mówi się, że pies jest lepszy od człowieka, bo nie ocenia, potrafi otworzyć nawet serca mocno zamknięte. I jak już wspominałaś, zdarzyły ci się takie sytuacje, ale chciałbym, żebyś powiedziała więcej, no bo tu są różni ludzie. Wspominałaś o pani, która miała Alzheimera i po raz pierwszy od chwili, kiedy była w tym ośrodku, zaczęła mówić. Ale tych sytuacji...
2: Powiedziała jedno zdanie.
1: No to, ale tak czy inaczej, zaczęła mówić, ale Tych sytuacji pewnie jest więcej.
2: No to taka sytuacja na przykład ze szpitala dziecięcego psychiatrycznego, gdzie mam kilkoro dzieci na tych zajęciach i Nordic był i siedzi dziewczyna pod ścianą, taka no, oparta o ścianę, ta głowa oparta na rękach, które się z kolei opierają na kolanach. Ewidentnie dajcie mi święty spokój. A ja akurat robiłam takie zajęcia, że dzieci miały dawać Nordikowi smaczek za to, że on podaje łapę, czy piątkę przybije. Ona nie chciała się w to włączyć. Ja nie mogę jej naciskać. Nie ma czegoś takiego, że ją będę namawiać, czy coś takiego. Nie chcesz, to nie chcesz.
1: No jasna sprawa, to też tak. To mogłoby źle zadziałać.
2: Tak, ale co innego Nordik. Nordik nie kieruje się takimi jakimiś zasadami. W związku z tym podszedł do niej, wsadził jej głowę pod te ręce oparte na kolanach i podbił do góry. Terenu.
1: Zaczął ją otwierać.
2: Tak. Ona się otrząsnęła, znowu przyjęła tą samą pozycję. No to on drugi raz. To samo. No to on trzeci raz i wtedy widzę, że już głowa nie zeszła niżej i że się pojawił uśmiech. I wzięła smaczek i dała mu smaczek. I to on zrobił. I to nie dlatego, że ja go tego nauczyłam. Bo to nie jest tak, że my jesteśmy w stanie przewidzieć każde takie sytuacje. On to zrobił, bo on to chciał zrobić. Czy na przykład, kiedy jeszcze moja suczka, której już dzisiaj nie mam, husky, Mousie, która sama była autystyczna potwornie, ale jednocześnie nieprawdopodobnie dobrze pracowała z autystycznymi dziećmi. To wyglądało na to, że ona po prostu znajduje swoich.
1: Czyli w swoim wymiarze się kontaktowali.
2: Tak. I kiedyś był na zajęciach chłopczyk, Piotruś. I Piotruś siadł i wył. Nic innego nie robił, tylko wył. Mousie, która zaczęła do niego podchodzić i to śmiesznie, bo ona normalnie się bała zmiany koloru kafelków na podłodze. I czasem trzeba było ją przenieść, bo się nie dało. Natomiast tutaj była zmiana koloru kafelków, to nie było istotne. Podeszła do niego i zaczęła jeździć po nim nosem. I on się, brzydko mówiąc, zamknął, znaczy przestał wyć i siedział. I ona się wtedy położyła tak, że łapy miała na jego kolanach i ja wtedy dałam mu smaczek. Nie wiedząc, co dalej będzie, ale dałam mu smaczek i on ten smaczek zacisnął w ręce z całej siły. Ale Mousie wiedziała, że ten smaczek tam jest i nosem zaczęła podważać mu palce. No jak podważyła wszystkie, ręka się otworzyła, smaczek został, to zjadła ten smaczek. Piotruś, uśmiech od ucha do ucha. I potem poszliśmy na spacer, on prowadził Mousie na smyczy, a jego opiekunka czy opiekun, już tego nie pamiętam, biegł tyłem przed nami i robił zdjęcia, bo coś takiego się jeszcze nie wydarzyło. Ja nie jestem w stanie psa tego nauczyć, bo to są sytuacje bardzo jednostkowe. Nie możesz. Musisz bazować na tym, że pies pewne rzeczy rozumie, po prostu rozumie.
1: No, po prostu myśli. Z czym nie wszyscy się zgadzają?
2: To wynika rozumienie. No, jest najpierw myślenie, potem rozumienie. No.
1: Mówimy o pozytywnej stronie, ale wiesz co, nie ukrywajmy, że są i tacy, którzy nieszczególnie przyjaźnie patrzą na to. Zresztą wspomniałaś o tym, że chociażby to, że twoje psy są wykorzystywane, niewykorzystywane, uczestniczą w takich zajęciach, ktoś tam krytykuje, a często mierzysz się z takimi napastliwymi komentarzami, że tak traktujesz psa, albo że traktujesz psa inaczej, jak człowieka i że miejsce psa jest przy budzie, a nie w miejscach publicznych. Spodziewam się, że często bywa, że swoim psem, więc takie rzeczy słyszysz.
2: Słyszę, znaczy nie często może słyszę, ale słyszę. Miejsce psa jest przy budzie, no to w ogóle odłóżmy to, bo to jest zupełny absurd.
1: Posłużyłem się tym, bo sam to słyszałem niedawno.
2: Ja usiłuję ludziom wytłumaczyć podczas, nie podczas terapii, ale podczas zajęć edukacyjnych, bo my się zajmujemy także edukacją w asyście psów. Tu wytłumaczyć, że nawet nie to, że trzymając psa przy budzie, ale w ogóle trzymając psa na dworze na przykład i nie mając go w domu blisko, tracą, bo właśnie nie korzystają w ogóle z tego wpływu na swój własny mózg i na to wydzielanie oksytocyny, bo nie ma tego kontaktu, a to jest coś, co im da kilka lat życia więcej. To wiadomo, te badania są już zrobione, ludzie, którzy żyją z psami, żyją mniej więcej 5 lat dłużej właśnie dlatego, że mniej są niszczeni stresem.
1: No, poza tym trzeba wyjść zawsze na spacer, co sprzyja zdrowiu serca.
2: To jest drugi aspekt, ale więc to jest jeden taki fizjologiczny czysto, a drugi to jest właśnie ten wynikający z oksytocyny. Ja zresztą widzę, jeżeli ja jestem zdenerwowana i te psy przylezą i zaczynam je głaskać, czasem mi się nie chce wcale, to nie jest tak, że ja zawsze chcę, ale siłą rzeczy czuję, że to zdenerwowanie się rozpuszcza. No. One rano przychodzą do mnie, zawsze rano i zawsze wieczorem, na dzień dobry i na dobranoc są mizianki i ten dzień się inaczej zaczyna, nawet jeżeli mi się zdarzy, bo w ogóle jest tam, nie wiem, coś ciężko i zdarzy mi się obudzić z takim specyficznym zdenerwowaniem, no wszyscy to znają. Nie?
1: Stawanie lewą nogą.
2: Tak. To, że z nimi te 10 minut czy 15 minut spędzę na takich właśnie głaskaniach i przytulankach, to zupełnie po prostu ściąga ten stres. I to jest, a stres wiadomo, jest bardzo niedobry dla zdrowia.
1: Z całą pewnością i też każdy, kto ma psa, wie, że jak to działa, kiedy ktoś nosem cię od rana pomizia. Ja celowo pytam o te wszystkie rzeczy takie niekorzystne, dlatego że Wrocław jest jednym z polskich miast, z tym polskich miast, które są najbardziej otwarte na zwierzaki. Znajomi z innych stron Polski dziwią się, że u nas jest tyle kawiarni, pubów, restauracji, instytucji publicznych, które otwierają swoje drzwi na psy, te dobrze wychowane oczywiście. I o tym wrocławskim szczególnym traktowaniu zwierząt chciałbym powiedzieć w kolejnej części naszej rozmowy, więc zapraszamy za kilka minut.
3: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
4: Reklama.
5: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi.
7: Po reklamie.
3: RMF 24. Zaufane źródło informacji.

0: Maciej Sas, wracamy do programu Wrocławski Wieczór w Radiu RMF 24 Wrocław.
1: Rozmawiamy dzisiaj o psychoterapeutach, czy o psach, które pomagają w rozmaitych sytuacjach, kiedy z naszym zdrowiem fizycznym, psychicznym nie jest tak, jak być powinno. To się dzieje we wrocławskich szpitalach, szkołach, domach opieki. Naszym gościem jest Barbara Bożymowska, która wraz ze swoimi psami od lat zajmuje się kyno i dogoterapią. Jest też rzecznikiem prezydenta Wrocławia do spraw zwierząt. Powiedz proszę, skąd taka otwartość naszego miasta Wrocławia na bycie zwierząt tutaj, głównie psów w przestrzeni publicznej?
2: To nie jest tylko to. To jest to, że Wrocław jest bardzo zaangażowany, jeżeli chodzi o zwierzęta, jeżeli chodzi o psy, koty. I to chodzi mi o zwierzęta towarzyszące i zwierzęta inne też, ale to wiadomo, że te towarzyszące są na pierwszym planie. Przodujemy absolutnie we wszystkim.
1: No tak, bo moi znajomi, którzy niedawno przyjechali, dziwili się, że tu do każdej restauracji można wejść, w różne miejsca można wejść, psa nikt nie goni, wprost przeciwnie, jest napisane, że to miejsce przyjazne psom. Nie wszędzie tak jest, sam tego doświadczyłem, nie będę wskazywał miasta, ale w niektórych, no nie, nie, dlaczego nie można wejść z psem, bo nie. No
2: oczywiście, że bo nie. Nawet u nas robiłam takie, realizowałam projekt, który dalej w zasadzie robię, to jest wchodzenie z psem asystującym, gdzie taki pies ma prawo, odgórne prawo wejść wszędzie, ale ludzie tego nie wiedzą, więc mój Nordik, który jest psem asystującym, ja jego w cudzysłowie wykorzystuję do tego, żeby wchodzić w miejsca, gdzie nagle się okazuje, że nie chcą wpuszczać z psami, no to wtedy idę z nim i w ogóle nie ma, nie chcę powiedzieć, że nie ma dyskusji, jest dyskusja, tylko że ta dyskusja się kończy z moją wygraną, jeżeli to tak można powiedzieć. Oni muszą wpuścić takiego psa asystującego i tyle. Ale generalnie rzecz biorąc, rzeczywiście z psem we Wrocławiu można wejść już prawie wszędzie, ale to nie tylko to. My mamy takie programy, jeżeli chodzi o zwierzęta naszych mieszkańców, zwierzęta bezdomne we Wrocławiu, których nie ma żadne inne miasto. Nawet to, co wymieniasz przedstawiając mnie, żadne miasto nie ma rady do spraw zwierząt.
1: No, rzecznika do spraw zwierząt też nie miało do niedawna.
2: Do niedawna nie miało, teraz ma Kraków. I powiedzmy, ja jeżdżę, co roku jeżdżę na Kongresy Praw Zwierząt do Senatu, zresztą z Nordikiem, w związku z tym Nordik myślę, że będzie senatorem już niedługo, a nie wiem, czy nie marszałkiem.
1: No nie chcę mówić, że jak skoro kiedyś, no tych parę tysięcy lat temu był koń, no to dlaczego Nordik nie może?
2: Oczywiście, że tak. No w każdym bądź razie. I zawsze wszyscy mówią, jak wy to robicie w tym Wrocławiu, że jesteście tak bardzo na szpicy. To znaczy, że nie, że jest Wrocław, potem jest też długo nic i potem są dopiero inne miasta, jeżeli chodzi w ogóle o tą sferę relacji ludzie-zwierzęta. I moja odpowiedź jest jedna. Musi się znaleźć ktoś, dla kogo to jest... Ktoś, który po prostu mafiała na tym punkcie.
1: Czyli jakaś Barbara, czy i ktoś inny, czy inna Jola, która będzie taranem w przebijaniu się do tego, do świadomości ludzkiej przede wszystkim.
2: Dokładnie. Najpierw do świadomości rządzących, bo bez tego się nie ruszy.
1: Czyli tak naprawdę musiałaś dotrzeć do prezydenta, czy do ludzi, którzy go otaczają, żeby przekonać ich do tego.
2: Najpierw do poprzedniego prezydenta, bo to się już wtedy zaczęło, przecież ja to robię od 2009 roku. Potem do drugiego. Oczywiście tu jest szczęście, że jeden i drugi bardzo lubią zwierzęta i nie mieli nic przeciwko temu. Ale generalnie rzecz biorąc, to jest specyfika Wrocławia, że jest takie coś jak Centrum Przyjaznych Relacji Ludzie-Zwierzęta, przyczepione do Biura Wrocław Bez Barier, że są programy, że naprawdę wymyślamy mnóstwo różnych rzeczy.
1: No, wymyślamy i realizujemy, to jest ważne. Wymyślić można, zrealizować trzeba.
2: Kto na przykład poza Wrocławiem przyznaje Nagrodę Serce dla Zwierząt? Ja mówię o mieście teraz. We Wrocławiu jest odznaczenie wrocławskie, miejskie, nazywające się właśnie Wrocławskie Serce dla Zwierząt i co roku jest przyznawane komuś, i to może być osoba fizyczna, może być to jakaś organizacja, może być to firma, kto się szczególnie zasłużył dla zwierząt. I co roku to odznaczenie jest przyznawane, można sobie to zobaczyć, dlatego że to odznaczenie się składa z dwóch tabliczek. Jedna tabliczka zostaje powieszona na tyłach trybuny głównej, na partynicach, już jest cała ściana tych serc dla zwierząt.
1: Mówimy o torze wyścigów konnych.
2: Tak, tak, tak. A druga, zmniejszona, malutka, trafia do laureata.
1: Wyjaśnijmy pewną rzecz chciałbym, bo restauracje, bary, kawiarnie, jasna sprawa, wychowany pies jest, może tam wejść, właściciel lokalu nie ma nic przeciwko temu, przeciwko takim gościom, wszystko jasne. Ale jak to jest z instytucjami publicznymi? Gdzie i na jakich zasadach można wybrać się z psem, na przykład do urzędu miejskiego, na uczelnię? No bo prawo na to pozwala. Nie mówię o psie asystującym, o każdym.
2: Do urzędu miejskiego oczywiście można, bo jest ogólne przyzwolenie na to, żeby psy wchodziły. Oczywiście muszą być na smyczy i muszą się umieć zachować. W innych niemiejskich miejscach decyduje zarządca bądź właściciel. I nic mu nie można zrobić, jeżeli on nie chce.
1: Zaraz, chwileczkę, ale jest ustawa, która mówi, że w miejscach publicznych można wejść z psem. Takim miejscem publicznym są na przykład uczelnie, są rozmaite urzędy. tam teoretycznie też powinniśmy mieć taką możliwość. Z psem wychowanym oczywiście.
2: Ja wchodzę. Ja wchodzę i to nie dlatego, że jestem podpisana Barbara Bożymowska, to są moje psy asystujące czy tam współpracujące. Ja po prostu wchodzę i nikt nie ma do żadnych pretensji.
1: A spróbowałaś wejść kiedyś tylko taka zaczepka drobna na Akademię Wychowania Fizycznego? Tam jest wszędzie zakaz, nie wolno nigdzie wejść z psem.
2: Poważnie? Nie, to nie spróbowałam, ale dobrze, że mi mówisz, to spróbuję.
1: To złożyłem donos, ale oficjalny na szczęście.
2: Ale na przykład ja przeżyłam kiedyś bardzo śmieszną rzecz, nie z psem, tylko z moją Fredką. Tchórzofletką, bo pojechałam na Uniwersytet Przyrodniczy, ponieważ on wymagał jakiejś tam konsultacji weterynaryjnej i ta lecznica, która się zajmowała takimi zwierzętami, jest w tym, takim jednym z tych głównych budynków przy Placu Grunwaldzkim. Ale nie mogłam go znaleźć i chodzę, on był na smyczy i chodzę z nim na smyczy i szukam tej lecznicy i nagle podchodzi do mnie jakaś pani i zaczyna na mnie krzyczeć, że dlaczego ja tu chodzę ze zwierzęciem. No w pierwszym momencie wydało mi się absurdalne, dlaczego na Uniwersytecie Przyrodniczym nie mogę być ze zwierzęciem. To już mi się wydawało idiotyczne. I próbowałam jej wytłumaczyć, ale ona sobie nie dawała wytłumaczyć i krzyczała na mnie cały czas. I wtedy w moim produsiu obudził się
1: morderca,
2: morderca
1: mały.
2: I rzucił się na nią, wgryzł jej się w nogę, a one jak się wgryzą, to wcale nie jest łatwo się od nich odczepić. W związku z tym sytuacja była komiczna, bo ona stała na jednej nodze, drugą machała, on powiewał na tej jej nodze, ona się darła już wtedy nie na mnie, tylko w ogóle się darła, bo ją bolało. No, tam się to skończyło, musiałam jakieś tam dokumenty, że zdrowy, szczepiony i tak dalej, ale no tak to też bywa.
1: Wiesz co, ale to też musimy zaznaczyć, że jeżeli chcemy ze zwierzętami gdzieś wejść, to wyraźnie powinno wybrzmieć w naszej rozmowie. Te zwierzęta muszą być na to przygotowane, no bo one, jeżeli nie mają do czynienia z dużą liczbą ludzi, z jakimiś miejscami, gdzie hałaśliwie dziwne zjawiska się zdarzają, to mogą się bać.
2: Oczywiście i generalnie wtedy robimy im krzywdę, bo one wcale nie muszą. Ja na przykład strasznie mnie denerwuję, jak są jakieś protesty, demonstracje, ludzie są z psami. To nie są miejsca dla zwierząt. Absolutnie nie. Ten hałas, jakieś wuzele, muzyka, to nie jest miejsce dla psa. Podobnie często bywam na tym targowisku pod młynem, bo tam fajne rzeczy można kupić, dobry ser czy warzywa. I często widzę ludzi z psami tam. To też nie jest miejsce dla psów.
1: Bo jest za głośno.
2: Bo jest za głośno i jest za dużo ludzi. Ja jestem człowiekiem, ludzie to mój gatunek, a sama nie lubię tłumów. I sama mam problem, jak jest zbyt dużo ludzi, więc sobie wyobrażam, jak bardzo to jest problemem dla niektórych psów. Mój Nordik jest przyzwyczajony, on ze mną naprawdę wszędzie był, bywał i on w ogóle nie reaguje. On po prostu jak gdzieś jest, jak jest przerwa, kładzie się, śpi na zasadzie, że trzeba wykorzystać czas na drzemkę, bo nie wiadomo kiedy znowu taka możliwość będzie i ja wiem, że jego to nie rusza, ale już Ronia, ona się denerwuje, jak jest za dużo hałasu. Ona się boi.
1: No wiesz, też nie możemy się dziwić, dlatego że one mają słuch ze dwa razy bardziej czuły od nas, z tego co mówią weterynarze. Wielu ludzi reaguje w ten sposób, że no właśnie, ja czasami wchodzę do osiedlowej piekarni ze swoimi psami, właścicielka się zgadza, nie ma żadnych przeciwwskazań, ale kilka razy zdarzyło mi się, że ktoś mówi, jakim prawem tu wchodzę. Sanepid zabrania. Nie, sanepid nie zabrania.
2: Sanepid nie ma nic do gadania tak naprawdę. Właściciel ma coś do gadania. Jeżeli to jest prywatna piekarnia, to właścicielka ma prawo cię nie wpuścić. Ma prawo powiedzieć, że nie chce, nie życzy sobie obecności psa.
1: I to jest oczywiste.
2: I to jest oczywiste. Natomiast to nie sanepid zabrania. To tak samo jak w pewnym momencie były psy w domu opieki w Chojnowie. Tam były na stałe psy. I też ci, którzy chcieli się ich pozbyć, otwierdzili, że sanepid się absolutnie na to nie zgadza. Nie ma czegoś takiego. Sanepid nie ma nic do tego, że pies jest w tym miejscu.
1: Jeżeli wszystko, co trzeba, jeżeli chodzi o względy epidemiologiczne, jest zadbane, nie ma powodu, żeby było nie. Chyba, że właściciel, zarządca nie zgadza się.
2: Oczywiście. I tutaj, mówię, ma prawo się nie zgodzić. No to ja też jakbym się nie zgodziła, no nie wiem, może na psa to się zgodzę, ale są ludzie, których bym nie chciała wpuszczać do swojego domu, no to mam prawo nie wpuścić przecież, nie?
1: No, ja na koniec tego, o czym mówimy, powiem jeszcze tylko sprzed wielu lat, kiedy zapytałem panią w znanej wrocławskiej cukierni, takiej rodzinnej, czy mogę wejść z psem, pani patrzyła na mnie z wyrzutem, powiedziała, a dlaczego nie? Ja wolę, jak ludzie wchodzą z psami niż z moimi dziećmi, bo psów wszyscy pilnują, dzieci niekoniecznie.
2: No, oczywiście. No
1: oczywiście nie mamy przeciwko dzieciom, żeby była jasność. Powoli kończymy dzisiejszy psioterapeutyczny puls Wrocławia w RMF24 Wrocław. Naszym gościem była Barbara Bożymowska, psycholog, zoopsycholog, przewodnicząca Społecznej Rady do Spraw Zwierząt. Wymieniam wszystko, Basiu. Rzecznik prezydenta Wrocławia do Spraw Zwierząt. Dziękuję Ci za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że to, co powiedziałam, komuś się przyda.
1: Mam nadzieję, że tak. A Wy, nasi słuchacze, pogłaszcie Wasze psy i koty w naszym imieniu i życzymy dobrej nocy.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
0: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Dużo dobrego, wnet to dużo dobrego. Dużo dobrego za mnie.
10: Teraz w Netto przy zakupie 6 puszek piwa Tyskie Gronie 500 ml, 6 puszek gratis. Netto dużo dobrego.
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
0: Po reklamie. Po reklamie.
14: Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w programie Power Play. Darek Maciborek, Marcin Jędrych.
15: I zapraszamy na najnowsze fakty, które przedstawia Katarzyna Podraza.
16: Wniosek o areszt dla 19-latka z Ostrołęki. Za atak nożem grozi mu dożywocie. O szczegółach dziennikarz RMF FM. Jutro w USA kolejna runda rozmów o zakończeniu wojny w Ukrainie. Te informacje ma dla was nasz amerykański wysłannik. A w faktach sportowych gratka dla fanów tenisa. Do sądu trafił już wniosek prokuratury okręgowej w Ostrołęce o tymczasowy areszt dla Jakuba Z., 19-latka, który wczoraj zaatakował nożem 9 osób. Uczeń klasy maturalnej w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 usłyszał w sumie 9 zarzutów. Grozi mu dożywocie. Na konferencji prokuratury w Ostrołęce był nasz reporter Michał Radkowski.
17: Dobry wieczór, witam.
16: Ponownie dziś łączymy się z wozem satelitarnym RMF FM. Michale, jak zachowywał się 19-latek?
17: Podczas przesłuchania Jakub Z., jak mówiła rzeczniczka prokuratury Elżbieta Łukasiewicz, był bardzo spokojny. Przeprosił rodzinę pokrzywdzonych. Z ustaleń śledczych wynika, że działał sam. Sam miał też w domu skonstruować materiał wybuchowy, który znalazł się w plecaku, który pozostawił w jednej z sal. A tak wyglądała wczorajsza sekwencja zdarzeń w chwili ataku.
18: Jakub Z. wszedł do szkoły, wszedł do klasy, z jednej klasy lekcyjnej, tej komputerowej. Tam zostawił plecak, przeszedł do kolejnej klasy. W międzyczasie na korytarzu zaatakował jeszcze kolegę. W kolejnej klasie, gdzie właśnie zgromadziła się ta młodzież, używał tam wobec dwóch osób noża i w grupę osób, która zgromadziła się na końcu tej klasy, rzucił tą maczetę.
17: Później jeszcze na korytarzu groził dwóm pracownikom placówki, a po wyjściu ze szkoły usiłował zabić dwie przypadkowe osoby, które przechodziły w pobliżu.
16: Jak informowaliśmy przed godziną, Sejm uchwalił ustawę, która pozwoli na szybkie blokowanie nielegalnych treści w internecie. Za przyjęciem przepisów zagłosowało 242 posłów, 61 było przeciw, a 136 wstrzymało się od głosu. Zgodnie z ustawą sądy i uprawnione organy będą mogły nakazywać dostawcom internetu ograniczenie dostępu do treści związanych m.in. z przestępstwami, mową nienawiści czy oszustwami. W szczególnie pilnych przypadkach decyzje będą mogły być wykonywane natychmiast, m.in. w sprawach dotyczących wykorzystywania seksualnego dzieci. Nowelizacja trafi teraz do Senatu. Sejm uchwalił również ustawę wprowadzającą na terenie całego kraju nocną prohibicję zakazującą reklamy alkoholu i podnoszącą opłatę za jego sprzedaż.
19: Rozmowy o przyszłości Ukrainy.
16: W Stanach Zjednoczonych odbędzie się jutro kolejna runda rozmów dotyczących zakończenia wojny w Ukrainie. W piątek z ukraińską delegacją mają spotkać się wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkow i Jared Kushner. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent na linii.
20: Kłaniam się, witam.
16: Paweł, co wiemy o tym spotkaniu?
20: Tematem będzie nowa propozycja pokojowa, która według przedstawiciela amerykańskiej administracji ma obejmować wszystkie aspekty konfliktu. Co ważne, do rozmów mają dołączyć doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego z Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii, a także przedstawiciele Unii Europejskiej i NATO. Wołodymyr Zełenski potwierdził, że ukraińska delegacja będzie prowadzić rozmowy w USA w piątek i sobotę. Kijów chce rozmawiać także o wzmocnieniu obrony powietrznej. Na razie nie ujawniono szczegółów nowej propozycji pokojowej, ani tego, czy przedstawione rozwiązania były wcześniej konsultowane z Rosją. Poprzednia runda trójstronnych rozmów między USA, Ukrainą i Rosją odbyła się w lutym. Od tego czasu przedstawiciele Ukrainy i Rosji prowadzili jedynie osobno rozmowy z delegacją amerykańską.
16: O poranku nasze publicystyczne rozmowy w RMF FM i Radiu RMF 24 o 7:00. Gościem Piotra Salaka będzie Monika Horna-Cieślak, rzecznik praw dziecka. Z kolei 8:02 usłyszycie Tomasza Terlikowskiego i Przemysława Czarnka z PiSu. Wy również możecie zadawać pytania poprzez specjalny formularz na rmf24.pl. Zapraszamy.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
16: A na ostatnie już dziś fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
22: Zapraszam na tenisowy piątek. Jutro w podobnym czasie mecze Igi Świątek i Huberta Hurkacza w Chinach. Najpierw do boju w drugiej rundzie w Szanghaju ruszy Hubi, który dziś pokonał w dwóch setach Australijczyka Jamesa Duckworth'a 6-3, 7-6. I teraz zagra z wielkim Nole Djokovicem.
23: Jutro będzie niezwykłe wyzwanie. Będę grał pierwszy mecz z Nowakiem. Od dawna z nim nie grałem. Natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu jest czymś wyjątkowym i wyjątkowym wyzwaniem.
22: Hurkacz zacznie w południe o 13:00. Iga Świątek w ćwierćfinale turnieju w Pekinie zmierzy się z Belgijką Elise Mertens. Ma 30 lat i mierzy aż 213 cm wzrostu. Koszykarski reprezentant Polski Dominik Olejniczak. Jak mówi w rozmowie z Patrykiem Serwańskim, wzrost wyższy od przeciętnego nie zawsze był dla niego powodem do dumy.
24: Lekki bullying na pewno był w jakiejś tam podstawówce czy coś, że jesteś wysoki i tego typu rzeczy to normalne też u dzieci, ale nigdy mi to nie przeszkadzało. Na pewno było tutaj od samego początku, bo gdyby nie ten wzrost, to myślę, że nie grałbym w koszykówkę. Nie miałem zamiaru grać w koszykówkę. Moi rodzice mnie do tego popchnęli głównie dlatego, że byłem taki wysoki, no i trochę szkoda by było to zmarnować.
25: Efekty są całkiem niezłe.
24: Muszę im to oddać, że gdyby mnie w to nie pchnęli, no to żałowałbym, plułby sobie brodę, gdybym mógł zobaczyć siebie nie grającego w koszykówkę i grającego w koszykówkę, jak te drogi życiowe się potoczyły.
22: Dobrze, że namówili. Całą rozmowę z Dominikiem Olejniczakiem mamy na rmf24.pl. Na koniec zaglądamy do stolicy Macedonii Północnej, w Skopje, w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Vardar podejmuje Wisłę Płock. Na zegarze 48 minuta i bardzo dobre wieści. Wisła prowadzi 26-19.
21: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Daniel Chawrylenia, dobry wieczór. Pora zebrać najważniejsze fakty, jakie czwartek przyniósł we Wrocławiu. Zapraszam na podsumowanie dnia w RMF 24 Wrocław.
1: Fakty, opinie, komentarze w RMF 24 Wrocław.
0: Powiatowy inspektor nadzoru sanitarnego we Wrocławiu poinformował, że woda w 8 miejscowościach nie nadaje się do picia. Powodem przekroczenie dopuszczalnej liczby bakterii coli. Komunikat powiatowego inspektora nadzoru sanitarnego opublikowali na oficjalnym profilu internetowym gminy urzędnicy z kątów wrocławskich. Problem dotyczy mieszkańców wsi Gądów, Mokronos Dolny i Górny, Zybiszów, Cesarzowice, Zabrodzie, Jaszkotle i Nowej Wsi Wrocławskiej. Sanepid poinformował, że woda nie nadaje się do spożycia ani do przygotowywania posiłków i potraw, nawet po uprzednim przygotowaniu. Nie może również być wykorzystywana do mycia owoców i warzyw, naczyń kuchennych i prania. Urzędnicy ostrzegli również przed jej wykorzystywaniem do celów higienicznych, takich jak kąpiel czy mycie zębów. Przekazali, że nadaje się jedynie do spłukiwania toalet. Mieszkańcy gminy Kąty Wrocławskie mogą korzystać z czasowych punktów dystrybucji wody. Ich listę znajdą na oficjalnym profilu gminy. Urzędnicy dodali, że w czwartek inspektorzy sanitarni pobrali kolejne próbki celem badań, a ich wyniki będą znane w piątek. Alert w tej sprawie, dodajmy, wydało dla mieszkańców również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Kolejna wrocławska ulica idzie do remontu. Tym razem drogowcy pojawią się na Bolesława Krzywoustego. To już 11. inwestycja w ramach tegorocznej odsłony programu Wrocław na dobrej drodze. Prace będą prowadzone na jezdni północnej pomiędzy mostem na Widawie a Aleją Poprzeczną. O szczegółach mówił w Faktach w czwartek Damian Kret, rzecznik Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.
2: Ulica Bolesława Krzywoustego jest 11. drogą robioną w ramach naszego sztandarowego programu Wrocław na dobrej drodze. Oczywiście 11. jeśli mówimy o tegorocznej edycji, ponieważ no już wyremontowaliśmy od początku programu ponad 80 dróg za około 140 milionów złotych, to jest od 2022 roku, także cieszymy się, że kolejne ulice wkraczają na ten szlak wrocławski programu WNDD. To jedna z takich najważniejszych arterii Psiego Pola. Każdego dnia wiemy, że przejeżdżają nią dziesiątki tysięcy mieszkańców, także autobusów. Mówimy tutaj o komunikacji publicznej. No, stan ulicy Krzywoustego przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo i płynność ruchu, płynność podróży mieszkańców Wrocławia. Ważne dlatego też jest, aby te obie jezdnie znajdowały się w jak najlepszym stanie. I w zeszłym roku wymieniliśmy nawierzchnię jezdni południowej. Teraz czas na odcinek jezdni północnej przy centrum handlowym, na odcinku od mostu do Alei Poprzecznej. Pod koniec tygodnia rozpoczną się prace przygotowawcze, więc zabezpieczymy przydrożną zieleń, demontaż BRD, właściwe roboty takie drogowe, czyli te, które polegają na sfrezowaniu tej starej, zużytej nawierzchni, wierzchniej warstwy asfaltu i wyłożenie jakby tej nowej części masy bitumicznej wraz z siatką wzmacniającą rozpoczniemy w przyszłym tygodniu.

0: Również tych, którzy przemieszczają się AOW.
1: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
2: To już ostatnie dni głosowania w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego 2026. Do tej pory oddano około 28 tysięcy głosów. Ponad 2,5 tysiąca mieszkańców zweryfikowało swoje PESEL-e w punktach stacjonarnych, a 6 października padł rekord. Blisko 300 osób skorzystało z tej możliwości w ciągu jednego dnia. W tym roku do wyboru jest 106 projektów, a do rozdysponowania przeznaczono rekordową kwotę 39 milionów złotych. Głosowanie potrwa do poniedziałku. W czwartek informowaliśmy też o powrocie na wrocławskie ulice bezdomnego z gnijącą ręką. Mężczyzna niedawno wyszedł z więzienia, ale wszystko wskazuje na to, że jego stan zdrowia wcale się nie poprawił. Sprawą zajęła się nasza reporterka Paulina Niedźwiedzińska. Posłuchajcie, co udało się jej ustalić.
3: To głośna sprawa sprzed kilku lat. Mieszkańcy alarmowali wtedy, że bezdomny zachowywał się bardzo napastliwie. Prosił o pieniądze, a spotykając się z odmową, straszył przechodniów swoją otwartą raną. Jak dowiedziałam się w prokuraturze, 31 lipca Andrzej G. opuścił zakład karny po odbyciu 3-letniego wyroku. Został skazany m.in. za spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego oraz wymuszanie drobnych kwot pieniędzy z wykorzystaniem swojego stanu zdrowia. Niestety, wiele wskazuje na to, że rana na jego ręce wciąż nie została wyleczona, a na osiedlowych grupach w mediach społecznościowych już pojawiają się pierwsze ostrzeżenia wrocławian.
2: A my będziemy wracać do tej sprawy w RMF24 Wrocław w miarę pojawiania się nowych faktów. Politechnika Wrocławska rozpoczęła oficjalną współpracę z japońskim koncernem Toyota. W czwartek list intencyjny w tej sprawie podpisały władze uczelni i przedstawiciele Toyota Motor Manufacturing Poland. Porozumienie zakłada m.in. utworzenie wspólnego centrum szkoleniowego w zakresie nowoczesnego zarządzania procesami. Umowa zakłada również m.in. wspólne opracowanie koncepcji merytorycznej i funkcjonalnej obszaru działania centrum, zaprojektowanie modułów tematycznych realizowanych w poszczególnych punktach szkoleniowych oraz wizyty studyjne dla studentów, doktorantów i pracowników akademickich. Centrum szkoleniowe ma działać na Wydziale Zarządzania w ramach laboratorium Synergy Point. Dodajmy, że to projekt, który zdobył wyróżnienie w tegorocznej edycji konkursu Politechnika Nowa. Jednostka łączy działalność edukacyjną, badawczą i popularyzatorską, która jest ściśle związana z tematyką nowoczesnych metod zarządzania projektami i procesami biznesowymi. A Towarzystwo Urbanistów Polskich wyróżniło rewitalizację promenady staromiejskiej w okolicach pomnika Bolesława Chrobrego we Wrocławiu. Inwestycja została doceniona w ramach 20. konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce. Za projekt odpowiadają Krzysztof Cebrat, Anna Bać i Łukasz Dworniczak, a inwestorem był Zarząd Zieleni Miejskiej. Przypomnijmy, w ramach inwestycji posadzono m.in. 20 nowych drzew oraz 750 krzewów. Do tego utworzono ogród deszczowy. Całość kosztowała 2,5 miliona złotych i została zrealizowana przy wsparciu funduszy unijnych. Obecnie trwa rewitalizacja kolejnego odcinka promenady na wysokości bastionu sakwowego. I tu robimy przerwę, ale podsumowanie dnia w RMF24 Wrocław wraca dosłownie za chwilę. Zostańcie z nami.
1: Radio RMF24.

0: Daniel Chawrylenia ponownie z Wami. Zapraszam na drugą odsłonę dzisiejszego podsumowania dnia w RMF 24 Wrocław. W jakie fakty obfitował czwartek? O tym za chwilę. Zaczynamy.
1: RMF 24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
0: Chyba interwencja RMF 24 Wrocław przyniosła skutek, bo wrocławski magistrat zaprasza mieszkańców Wojszyc na spotkanie dotyczące planowanej szkoły, przedszkola i żłobka przy ulicy Smardzowskiej. Ponieważ inwestycja wywołała sporo emocji, wrocławscy urzędnicy chcą pokazać konkrety i odpowiedzieć na wszystkie pytania. W trakcie spotkania przedstawiciele ratusza pokażą m.in. jak będzie wyglądała szkoła, przedszkole i żłobek, jakie drogi i chodniki powstaną lub zostaną przebudowane, jak Smardzowska ma odciążyć szkołę przyasfaltowej, co dalej ze szkołą przy Lutosławskiego i wreszcie jak działają publiczne szkoły we Wrocławiu wybudowane przez prywatnych inwestorów o podobnej pojemności, powstałe na terenie poniżej 1 hektara. Spotkanie odbędzie się w najbliższy wtorek 13 października o godzinie 17 w Centrum Aktywności Lokalnej Wojszycka Słóweczka przy ulicy Asfaltowej 6. To było ciężkie popołudnie dla pasażerów MPK Wrocław. Tramwaje wróciły na rondo Regana, ale ze względu na zderzenie tramwaju z autobusem występowały tam spore utrudnienia.
2: Na rondzie Regana doszło do kolizji tramwaju z autobusem, w wyniku czego doszło do wykolejenia tramwaju i był nieprzejezdny przez pewien czas peron pierwszy i drugi i kierowaliśmy tramwaje objazdami, autobusy i tramwaje objazdami. Natomiast sytuacja została opanowana, ruch jest już od godziny 15.30 około wznowiony i tramwaje i autobusy wróciły na swoje stałe trasy przejazdu.
0: Relacjonował Aleksander Hutyra z biura prasowego MPK Wrocław. W czwartek zarząd dróg i utrzymania miasta we Wrocławiu poinformował, że kładka nabycińska będzie wyłączona z ruchu. Konieczne jest wykonanie niezbędnych prac związanych z montażem tymczasowego podparcia konstrukcji. Zamknięcie kładki nastąpi w piątek, a plan zakłada, że ruch pieszy i rowerowy na kładce zostanie przywrócony równo tydzień później. Zdjął przekazał, że prace będą prowadzone przede wszystkim w nocy, podczas krótkiej przerwy w kursowaniu tramwajów, mniej więcej między północą a godziną czwartą. Utrudnienia nie ominą także kierowców. Na czas prac wyłączony zostanie z ruchu lewy pas jezdni. Na kolejnym pasie mogą występować przejściowe utrudnienia związane z pracą ludzi i sprzętu. Ruchem będą kierować uprawnieni pracownicy budowy. Utrudnienia będą występować jedynie w nocy. W dzień ruch będzie odbywał się normalnie, zapewnia Zdjum. Za to kierowcy, rowerzyści i piesi mogą już korzystać z nowego półkilometrowego odcinka Alei Architektów prowadzącego od ulicy Brzozy w kierunku przyszłego Wrocławskiego Centrum Sportu. Inwestycja obejmuje nową jezdnię, drogę rowerową, chodniki, przejścia dla pieszych, przejazdy rowerowe, oświetlenie oraz infrastrukturę podziemną. Nowy fragment alei poprawia komunikację na dynamicznie rozwijającym się osiedlu i w przyszłości ułatwi dojazd do planowanego zespołu szkolno-przedszkolnego oraz akwaparku. W najbliższych tygodniach wzdłuż trasy zostanie posadzonych ponad 120 drzew czterech gatunków oraz ponad 1200 krzewów. Po wschodniej stronie alei wyznaczono już pas pod przyszłe torowisko tramwajowe. Trwają prace projektowe nad budową torowiska oraz nowej zajezdni tramwajowej, która powstanie przy alei. Równolegle przy ulicy Żernickiej budowana jest nowa droga, która zapewni dojazd do Wrocławskiego Centrum Sportu. Zakończenie tej inwestycji planowane jest jeszcze tej jesieni. Łączny koszt budowy obu odcinków wynosi blisko 12 milionów złotych. Kolejne etapy rozbudowy alei architektów przewidziane są na następne lata.
1: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
0: Wrocław doczekał się kolejnego murala i to w samym rynku. Trafił na ścianę Wrocławskiego Domu Literatury w przejściu Żelaźniczym. To podobizna Urszuli Kozioł, jednej z najważniejszych polskich poetek drugiej połowy XX i początku XXI wieku. Przez wiele lat była związana z wrocławskim miesięcznikiem Odra, a w samym mieście tworzyła ponad 70 lat. Została nagrodzona literacką nagrodą Nike za Reptularz. Poetka zmarła w ubiegłym roku w wieku 94 lat. Na odsłonięciu murala była jej 20 lat młodsza siostra Elżbieta Kozioł, z którą rozmawiała Martyna Czerwińska.
3: Mamy już we Wrocławiu tramwaj imienia Urszuli Kozioł. Teraz mamy mural, przed którym stoimy. Może najpierw pytanie, jak się podoba?
4: Bardzo się podoba, zwłaszcza, że pamiętam to zdjęcie. Zobaczyłam to zdjęcie parę lat temu, gdzie jest piękna, a w dodatku się okazuje utalentowana i mądra, ale to zdjęcie jest przepiękne. Powinnam przynieść to tutaj, bo to jest naprawdę, naprawdę taka jaśniejąca, młoda, piękna osoba.
3: Czyli to jest faktyczny kadr z życia?
4: To jest tak, tak to sobie z tym papieroskiem. Długo paliła papieroski, także kawka papieroski.
3: Można pomyśleć, że to długopis.
4: Nie, to jest papierosek.
3: Jest Pani dumna i szczęśliwa, że ta pamięć o siostrze jest kultywowana w mieście?
4: Tak, jestem bardzo szczęśliwa, bo ja jestem kompletnie z innego miejsca, ale trochę się martwiłam, że wraz z odejściem może, mimo że wiem, że jest osobą cenioną i znaną, że jakoś tak to będzie się rozpływać pani pamięć o niej, ale ten tramwaj mnie ucieszył i ten mural bardzo mnie ucieszył i mam nadzieję, że będzie jakiś kącik, w którym będę mogła przekazać jej drobiazgi, jej prywatne rzeczy różne, żeby były dostępne dla innych.
3: Powiedziała pani, że ma nadzieję, że ktoś będzie tędy przechodził, spojrzy i może sięgnie do poezji, pani Urszuli.
4: Tak, tak, tak, właśnie taką mam nadzieję, że też jak zajrzy do takiego muzeum Urszulki, czy salki, też tym bardziej spojrzy do jej tomików.
3: Słucha nas też młode pokolenie. Proszę przybliżyć, o czym pisała Urszula Kozioł.
4: Dużo bardzo o miłości, dużo bardzo o przemijaniu. Czasem też i manifest przeciwko i wojnie, i krótkie takie impresje. To mówiła, że jakby te wiersze przychodzą z powietrza, z góry, bo nagle musiała zapisywać to, co jej akurat w danym momencie w różnych dziwnych. Także dom składa się z kupy karteczek, w których łapała te nadchodzące tak.
3: Pamięta ją pani taką, piszącą, skupioną?
4: Bardzo nie lubiła, żeby ktoś się kręcił, jak ona jest skupiona i pisze. Potrzebowała, mimo że lubiła grającą muzykę, lubiła szum wokół, ale jednak, żeby nie było nikogo, nikt nie był obecny w tym momencie, bo była rozproszona, także niechętnie, należąco obłożona książkami, gazetami, oglądająca, słuchająca. Także tak ją pamiętam.
3: Łyska wokół kręci się, kiedy pani patrzy na tą ścianę?
4: Tak, ja oglądałam ten, bo dostałam na maila, patrzyłam z przyjemnością, że to tak dobrze wyszło, jest takie fajne podobieństwo.
0: I ta rozmowa kończy drugą część dzisiejszego podsumowania dnia w RMF 24 Wrocław, ale nie całość. Wrócimy jeszcze przed 23. Bądźcie blisko radia.
1: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: RMF24.
1: Reklama.
2: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk. I wygrano. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Chcesz skompletować podręczną apteczkę?

0: bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie
2: niskie ceny. Po reklamie.
3: Radio RMF 24. Na wieczór.

0: Daniel Chawrylenia, witam ponownie. Zapraszam na ostatnią część dzisiejszego podsumowania dnia w RMF 24 Wrocław. Jakie jeszcze ważne fakty przyniósł w mieście 100 mostów w czwartek, to przypomnimy za chwilę. Zaczynamy.
1: Fakty istotne dla Wrocławia.
0: Uwaga kierowcy, w nocy z piątku na sobotę drogowcy zaczną pracę na ulicy Żmudzkiej. O szczegółach opowiedział RMF 24 Wrocław Damian Kret, rzecznik Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.
2: Przewidziano remont odcinku jezdni o długości 250 metrów między ulicami Kiełczowską oraz Litewską. Te prace będą wykonywane przy połówkowym zajęciu jezdni, także utrzymaniu przejazdu w jednym kierunku ruchu. Przez cały czas trwania remontu przejazd ulicą Żmudzką będzie możliwy tylko i wyłącznie w relacji od Kiełczowskiej do Litewskiej. No oczywiście, jak to w ramach programu Wrocław na dobrej drodze, ten remont obejmuje wymianę górnych warstw jezdni, czyli frezowanie i położenie nowej masy bitumicznej, ale tam także wymagana jest jakby korekta ścieku oraz krawężników, które będziemy musieli po prostu zrobić, więc ten zakres jest nieco zwiększony. Także wykonanie zatok autobusowych.
0: Dodajmy, że prace spowodują też zmiany dla pasażerów MPK. Przystanek autobusowy na ulicy Żmudzkiej zostanie zawieszony, a tymczasowe przystanki zostaną wyznaczone na ulicy Poleskiej. Remont ma potrwać do końca roku. W faktach w czwartek mieliśmy też informacje dla kierowców podróżujących po regionie. Odcinek drogi ekspresowej S3 między węzłami Bolków a Kamienna Góra Północ wraz z oboma tunelami pozostaje zamknięty w obu kierunkach po pożarze samochodu ciężarowego. Do zdarzenia doszło przedwczoraj w dłuższym z tuneli w kierunku Lubawki. Kierowca pojazdu po wykryciu awarii i pojawieniu się ognia podjął próbę samodzielnego gaszenia oraz uruchomił system alarmowy. Systemy bezpieczeństwa w tunelu zadziałały prawidłowo, a wszystkie pojazdy opuściły tunel bezpiecznie. Nikt nie został poszkodowany. Jak podała GDD KIA we Wrocławiu, obecnie trwa kontrola stanu technicznego tuneli i urządzeń. Odcinek S3 pozostanie zamknięty do czasu zakończenia prac naprawczych. Objazdy wyznaczono drogą krajową numer 5 i wojewódzką numer 320. Dość betonowania rzek i budowy sztucznych zbiorników, apelują wrocławscy ekolodzy. Ich zdaniem Polska potrzebuje natychmiastowej zmiany podejścia do gospodarki wodnej. Przyrodnicy zapowiadają, że nie wezmą udziału w konsultacjach Wód Polskich dotyczących nowego projektu odporności na zmiany klimatu. Jak przekonują aktywiści, pomysły urzędników niepotrzebnie skupiają się na budowie kolejnych zbiorników. Dlaczego zdaniem ekologów takie obiekty nie chronią nas przed kryzysem, tłumaczył w czwartek Jacek Engel z Fundacji Green Mind w rozmowie z naszą reporterką Pauliną Niedźwiedzińską.
3: Wody Polskie po raz kolejny mamią ludzi, organizują pseudokonsultacje i w tych konsultacjach chcą rozmawiać o zbiornikach suchych, między innymi na ziemi kłodzkiej, ale też zbiornikach na Wiśle, co do których już wiemy, że one ludzi przed powodzią nie uchronią, a spowodują dość znaczne wysiedlenia. Przypomnę, że jeżeli mówimy o zbiornikach na ziemi kłodzkiej, no to jest, no bym powiedział, stara historia w nowych okładkach. Na początku 2000 lat one się pojawiły, potem w 2019 roku większość ludzi pamięta awantury przed wyborami. Potem był rok 2024, kiedy sprawa wróciła. No i teraz mamy po raz kolejny i w dokumencie, który ma być konsultowany, znowu te zbiorniki się pojawiają.
4: Dlaczego te zbiorniki nie są skuteczne?
3: Nie są skuteczne, myśmy to policzyli, dlatego że to wiemy na podstawie tych zbiorników, które już są. Przypomnę, na ziemi kłodzkiej mamy 6 zbiorników, 2 stare poniemieckie, 2 nowe zbudowane z poprzedniego kredytu Banku Światowego. I tak, pierwszy ten poniemiecki w Stoniu Śląskim zawalił się, powodując ogromną katastrofę, której by nie było, gdyby nie ten zbiornik. Drugi zbiornik w Międzygórzu przelał się przed szczytem fali powodziowej i w związku z tym potok Wilczka zalała całą miejscowość Wilkanów. Z 4 nowych zbudowanych, możemy powiedzieć, że te niemieckie już były kiedyś liczone, więc tak się, to się mogło zdarzyć, ale z 4 nowych zbudowanych właśnie z kredytu Banku Światowego, 2 i w Krosnowicach i drugi zbiornik, tu mam nawet wykresy ze sobą, w Roztokach, one również przelały się przed szczytem fali powodziowej, czyli krótko obrazowo mówiąc, ten szczyt fali, który płynął, w ogóle tych zbiorników nie zauważył.
4: Jak w takim razie powinniśmy się chronić przed powodziami, jeśli te zbiorniki są nieskuteczne?
3: No, żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba przeprowadzić szczegółowe badania, których w dalszym ciągu Wody Polskie nie robią. Znaczy koncentrują się na tych zbiornikach, mówią coś o naturalnej recencji, ale to nie jest liczone i to nie jest brane pod uwagę. Przede wszystkim trzeba po pierwsze sprawdzić, jak możemy spowolnić spływ powierzchniowy właśnie w tamtym miejscu, bo jeżeli mówimy o ziemi kłodzkiej, to kluczem do sukcesu jest spowolnienie spływu powierzchniowego i rozsynchronizowanie spływu z poszczególnych rzek i potoków. I drugi krok to jest sprawdzenie, gdzie może się ta woda rozlać i ewentualnie którzy ludzie są chętni do wysiedlenia i żeby również pozwalać na bezpieczne rozlewanie się wody. I dopiero w trzecim kroku możemy się przyglądać temu, ile tej wody jeszcze do zatrzymania zostało i wtedy myśleć o zbiornikach.
4: Ostatnie pytanie, jakie są oczekiwania po tym proteście?
3: Nasze oczekiwania są takie, że pan minister Domański, do którego skierowaliśmy nasz apel, przyjrzy się całej sprawie, zauważy, że te przedsięwzięcia są nieefektywne ekonomicznie i nie podpisze kolejnej umowy z Banku Światowego, która gdyby była podpisana, obciąża nasz budżet.
1: Tym żyje Wrocław.
0: Duża zmiana czeka szkołę podstawową numer 95 przy ulicy Starogajowej. Cała inwestycja zostanie podzielona na etapy, tak aby szkoła mogła zyskać nowe przestrzenie, a jednocześnie nadal działać. A jaka to inwestycja? Na początek modernizacja istniejącego budynku. Miasto planuje ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej do listopada. Zawarcie umowy będzie możliwe na początku przyszłego roku. Na komplet dokumentów i pozwoleń wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 12 miesięcy, a same roboty budowlane szacowane są na około półtora roku i będą prowadzone na czynnym obiekcie. Równolegle z modernizacją budynku prowadzone będą przygotowania do kolejnego etapu inwestycji, opracowanie dokumentacji projektowej budowy nowego bloku sportowego. Ostatnim etapem ma być budowa nowego skrzydła dydaktycznego. Dodajmy, że koncepcja rozbudowy szkoły uzyskała wstępną, pozytywną opinię Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W czwartek w Faktach mieliśmy też gratkę dla miłośników kina z Wrocławia. Może będzie Wam po drodze, by zajrzeć na tegoroczną 12. edycję festiwalu filmowego Spektrum w Świdnicy. To nie tylko pokazy filmów, to także spotkania z twórcami i aktorami.
5: Goście tegorocznej edycji to m.in. Agnieszka Żulewska, Emi Buchwald czy Dobromir Dymecki. Festiwal otworzy film Cudze rzeczy Grzegorza Dębowskiego, a na spotkaniu z publicznością pojawią się odtwórczynie głównych ról Monika Kwiatkowska i Martyna Rozwadowska. W programie znalazły się także spotkania z twórcami filmu Kobieta stanu wolnego. To tylko część gwiazd z długiej listy, która weźmie udział w spotkaniach. Festiwal rozpocznie się 20 października i potrwa 5 dni.
0: A program festiwalu filmowego Spektrum przejrzał nasz korespondent z regionu Bartek Paulus. Na czym kończymy czwartkowe podsumowanie dnia w RMF 24 Wrocław? Dziękuję za uwagę, spokojnej nocy i do usłyszenia jutro.
1: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Jest 23. Wracamy do zapowiadanych informacji. To Fakty RMF FM. Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Nagranie AI z groźbą ataku na Litę w Przasnyszu. W tej sprawie zatrzymany i przesłuchiwany 17-latek. Republikanie mają powody do obaw. Trump traci poparcie przed wyborami do kongresu. Literacki Nobel dla Ann Carson. Kim jest nagrodzona poetka?
2: Jest wykładowczynią, jest profesorką literatury klasycznej.
1: Policjanci z Mazowsza zatrzymali 17-latka, który prawdopodobnie jest autorem nagrania wygenerowanego przez sztuczną inteligencję, w którym zapowiadano atak na liceum w Przasnyszu. Film pojawił się w mediach społecznościowych. Nastolatek jest obecnie przesłuchiwany. Policja podkreśla, że na tym etapie nie ma jeszcze pewności, czy zatrzymany faktycznie stworzył nagranie. Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności w tej sprawie. W materiale pojawiły się również groźby skierowane bezpośrednio do jednej osoby. Sejm uchwalił ustawę regulującą najem krótkoterminowy. Wspólnoty, spółdzielnie i samorządy będą mogły zakazywać takiego najmu na określonych obszarach i w budynkach. Za ustawą zagłosowało 407 posłów, teraz zajmie się nią Senat. Przepisy mają wprowadzić także obowiązkową rejestrację obiektów i kary za naruszenia. Zakazy wprowadzane przez wspólnoty, spółdzielnie i gminy mają obowiązywać od 2028 roku. Główny Inspektorat Sanitarny potwierdził pierwszy importowany przypadek zakażenia wirusem Ebola w Kenii. Zakażony podróżował przez Demokratyczną Republikę Konga i zmarł po powrocie do kraju. Dotychczas w Europie odnotowano 4 importowane przypadki zakażenia związane z obszarem epidemii w Demokratycznej Republice Konga. Wszystkie dotyczyły osób zaangażowanych w pomoc medyczną lub humanitarną, a nie zwykłych podróżnych. Polski sanepid uspokaja, że w Polsce nie ma zagrożenia związanego z wirusem Ebola. Główny inspektorat zaznacza, że na bieżąco monitoruje sytuację epidemiologiczną zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia.
3: Śledzimy fakty.
1: Donald Trump ma coraz większy problem przed listopadowymi wyborami do kongresu. Z najnowszego sondażu Reuters Ipsos wynika, że prezydenta popiera zaledwie 32% Amerykanów. Ale dla republikanów jeszcze bardziej niepokojące są dane dotyczące mobilizacji wyborców. Zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
4: 48% osób, które 2 lata temu głosowały na Kamalę Harris, deklaruje duży entuzjazm przed zbliżającymi się wyborami. Wśród wyborców Trumpa jest to zaledwie 30%. Coraz więcej republikańskich polityków próbuje też dystansować się od prezydenta. Reuters przeanalizował 62 najbardziej wyrównane wyścigi do kongresu. W 41 przypadkach republikańscy kandydaci odcinają się od niektórych decyzji Trumpa albo ograniczają eksponowanie swoich związków z Białym Domem. Spory dotyczą m.in. wojny z Iranem i jej gospodarczych konsekwencji. Nie oznacza to jednak otwartego buntu przeciwko prezydentowi. Republikanie próbują przede wszystkim przekonać do siebie niezależnych wyborców. 3 listopada Amerykanie zdecydują, kto będzie kontrolował kongres. Utrata większości przez republikanów mogłaby poważnie ograniczyć polityczne możliwości Donalda Trumpa w drugiej połowie jego kadencji. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
3: Nagroda Nobla w faktach RMF FM.
1: Za odważną, innowatorską twórczość, która, nawiązując dialog z klasyczną tradycją, stworzyła nowe formy dla współczesnej literatury. Tak Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury dla kanadyjskiej poetki Ann Carson uzasadnia Szwedzka Akademia. To jest wielka erudytka, mówi nam dr Katarzyna Witkiewicz, autorka podcastu Literatura Przepiękna.
2: Ann Carson jest wykładowczynią, jest profesorką literatury klasycznej i ona wykorzystuje całą tę swoją wiedzę po to, żeby nam pokazać, że antyk jest wciąż żywy i że te mity antyczne, ta starożytność możemy w sposób bardzo atrakcyjny przełożyć na język współczesności.
1: Po polsku ukazały się m.in. Autobiografia Czerwonego oraz Piękno męża, a więcej o laureatce literackiego Nobla przeczytacie na rmf24.pl. I na koniec jeszcze stolica Małopolski. Mazwerki, pinakle, roślinne fryzy, gwiaździste sklepienia i detale z ołtarza Wita Stwosza. Tegoroczne świąteczne dekoracje w Krakowie mocno będą wzorowane na gotyku i na bazylice mariackiej.
5: Tutaj będziemy też grali kolorami, które też mają nawiązywać do tego, co nam się kojarzy z kościołem mariackim. Będziemy mieli zestawienie chłodnego błękitu z ciepłym złotym światłem. Złote skrzące akcenty ocieplą przestrzeń, a chłodniejsze odcienie błękitu wprowadzą elegancję. elegancję i podkreślą architektoniczny charakter dekoracji. Pojawią się motywy liści, gwieździstych sklepień, właśnie mazwerków i różnych ornamentów, które wypatrzymy w kościele mariackim. Czyli generalnie w tym roku w Krakowie i przez następne 2 lata będziemy mieli gotyckie święto.
1: Opisuje Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Montaż nowych dekoracji zacznie się za mniej więcej miesiąc. Gotyckie iluminacje mają pojawić się m.in. na Placu Wolnicy, przy ulicy Siennej, na Rondzie Mogilskim i na Plantach. A do Świąt Bożego Narodzenia jeszcze 77 dni. Nowe fakty usłyszycie punktualnie o północy. Zapraszam.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: popołudniowa rozmowa w radiu RMF24. To warto powtórzyć.
1: Dobry wieczór, dzień dobry, a ze mną wiceszef MON, Paweł Zalewski. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór,
1: panie ministrze. Panie ministrze, to zacznijmy od nie spraw obronnych, ale od spraw, które wstrząsnęły dzisiaj wszystkimi. Kolejny atak w szkole. Niestety jest ofiara śmiertelna. 37-letnia kobieta, matka dwojga dzieci, zaatakował nastolatek i premier powiedział, że trzeba wrócić do tych pomysłów zaostrzenia przepisów, mówiąc krótko, które dają możliwość natychmiastowego zdjęcia takich niebezpiecznych treści z internetu, blokowania stron. Jak pan zagłosuje?
2: Dzisiaj bezpieczeństwo to nie tylko twarda kwestia jak armia czy policja, ale także bezpieczeństwo w sieci. Ja zagłosuję oczywiście za, bo państwo polskie musi posiadać instrumenty szybkiego reagowania, usuwania treści, które nawołują do nienawiści. Przecież mieliśmy też samobójstwa dzieci, które były popełniane w wyniku treści, które z tymi zetknęły się w sieci. No to jest absolutnie kluczowa kwestia naszego bezpieczeństwa. Zakładam, że pan prezydent tym razem tę ustawę podpisze.
1: Bo przypomnijmy, że wcześniej tę ustawę zawetował. Współpracownicy prezydenta mówią, że rząd ponosi odpowiedzialność za to, że dzieci nie są bezpieczne i znowu próbuje zrzucić tę odpowiedzialność na prezydenta. Minister Szefernaker pisze o politycznym szaleństwie.
2: Myślę, że w kwestiach bezpieczeństwa, także cyfrowego, pan prezydent powinien zasugerować swoim współpracownikom, aby więcej współpracowali z rządem. Bez współpracy prezydenta z rządem, ale także rządu z prezydentem, przecież to działa w dwie strony, nie osiągniemy efektu. To jest niezbędne. I dzisiaj takie zdania, jakie były wypowiedziane przez ministra prezydenckiego, pana Szefernakera, są absolutnie znaczy nie tylko nie na miejscu, bo są skandaliczne, ale też pokazują brak dojrzałości w zapewnieniu Polakom bezpieczeństwa. Powtarzam, bezpieczeństwo to nie jest tylko zagrożenie wojenne. To dzisiaj coraz bardziej kwestia wpływu złych, manipulowanych, także często, akurat niekoniecznie w tej sprawie, tutaj nic nie wiem, ale jesteśmy częścią wojny dezinformacyjnej prowadzonej przez Rosję, treści. Także musimy mieć takie instrumenty. Po prostu państwo musi mieć takie instrumenty.
1: No właśnie, skoro pan wspomniał o dezinformacji, to jest część tej wojny hybrydowej, powstaje w ministerstwie, w którym jest pan wiceszefem. Tak zwana ustawa przedwojenna, pan odpowiada za jej przygotowanie. Właśnie co robić, jak się zachowywać jako państwo w czasach tych ataków hybrydowych? Jakie będą główne założenia tej ustawy, panie ministrze?
2: Nie nazywajmy tej ustawy ustawą przedwojenną, bo w niej chodzi o co innego.
1: Niepotrzebne skojarzenia budzi?
2: Nie, to nawet nie o to chodzi. Chodzi o to, że ona jest o czym innym. Ona jest o gotowości obronnej państwa. O tym, w jaki sposób powinniśmy zmienić przepisy, aby w sytuacji, w której nie jesteśmy podczas już pokoju, no bo jak rosyjska rakieta uderza w cel w Polsce, no to nie jest to pokój, który znamy, ale też nie jesteśmy w trakcie wojny.
1: Czyli otóż, przed wojną.
2: Ale tu chodzi o procedurach dotyczących stanów gotowości obronnej. A więc w jaki sposób możemy reagować na różnego rodzaju zagrożenia. Nie mówimy tutaj o użyciu sił zbrojnych, ale mówimy tutaj o funkcjonowaniu całego państwa na różnego rodzaju zagrożenia właśnie w tym okresie.
1: No i czego możemy użyć? Jakie są główne przesłania tej przygotowanej ustawy? No,
2: tu chodzi przede wszystkim o skrócenie procesów decyzyjnych, o to, żeby stworzyć mechanizmy, które pozwolą błyskawicznie reagować. My mamy prawodawstwo, które pochodzi jeszcze z okresu pokoju i jakby nie zna tych mechanizmów zagrożeń hybrydowych. Ustawa przedwojenna sugeruje, że jakby za uruchomieniem tych działań idzie wojna. Otóż nie musi iść wojna.
1: Dobrze, ale to panie ministrze, no to w tych czasach zagrożenia hybrydowego, czy w tej ustawie będzie na przykład, jak można wykorzystać wojsko?
2: W tej ustawie będzie o tym, jak można wykorzystać wszystkie służby państwowe do zwalczania zagrożeń. Tak.
1: Czyli na przykład wojsko na granicy, a nie tylko służba.
2: To znaczy dzisiaj już mamy takie przepisy, ale one też wymagają pewnej drogi prawnej. Dzisiaj musi o to zgodnie z ustawą o Straży Granicznej poprosić Straż Graniczna, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Upraszamy procedury, tak żeby można było szybko reagować.
1: Wyczytałam też, że mają się tam też znaleźć zapisy o obowiązkowych szkoleniach obronnych dla części administracji, to prawda?
2: O tak, tak.
1: To kto miałby się szkolić?
2: Kierowników administracji, dla ministrów, dla wojewodów, tak.
1: Mhm. A wziął pan udział w jakimś szkoleniu?
2: Teraz nie.
1: Nie. A dlaczego?
2: Dlatego, że czekam na ten kurs obronny, o którym mowa. I to jest znacznie dłuższy kurs, niż my proponujemy i oferujemy. Także na ten kurs czekam. Będziemy musieli przez to przejść wszyscy.
1: Panie ministrze, częścią naszego bezpieczeństwa są też sojusze, w tym ten ze Stanami Zjednoczonymi. Dużo się mówi o rozmowie wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza w marcu z prezydentem Donaldem Trumpem. Czy pan wiedział, że doszło do takiej rozmowy?
2: Nie znałem żadnych szczegółów.
1: A teraz pan wie, o czym dokładnie rozmawiano, czy tylko to jest taka wiedza, którą mamy wszyscy, bo ktoś gdzieś powiedział?
2: Myślę, że wiem. Tak, tylko że jakby odsyłam tutaj do pana premiera Kamysza. No, w tej rozmowie z punktu widzenia pana premiera dobrej, bo się odbyła. Ważne jest, jak wicepremier polskiego rządu, bo przecież pan minister jest wicepremierem, rozmawia z głową największego sojusznika, tak? Głową państwa.
1: No tak, tylko jest pytanie, czy ten potężny sojusznik nie rozmawiał o sprawach, o których nie powinien rozmawiać, czyli o sprawach wewnętrznych naszego kraju z wicepremierem?
2: Z całą pewnością nie.
1: Nie rozmawiał?
2: Nie.
1: Czyli nieprawdą jest to, co mówił premier? Że mogło to...
2: Myślę, że premier... Nie mnie oceniać, premiera. Ja jestem skromnym wiceministrem, ale myślę, że premier mówił o kontekście tej rozmowy. Myślę, że
1: panie ministrze,
2: tak, bo to jest bardzo ważne, tutaj musimy być precyzyjni. Trzeba pamiętać o tym, co powiedział pan Bielan. Prawda?
1: Ale które, bo pan Bielan dużo ostatnio
2: mówił. No tak, ale o tej rozmowie. Mhm. Ja myślę, że to, co mówił pan Bielan o tej rozmowie, wskazuje na to, co powiedział pan premier Tusk. To jest kluczowe.
1: To zapytam pana wprost na koniec tej części. Czy amerykański prezydent sugerował polskiemu wicepremierowi zmiany w polskim rządzie, mówiąc, że jeśli do nich dojdzie, lepsza będzie współpraca USA z Warszawą?
2: Po pierwsze, nic o tym nie wiem. A po drugie, jak znam mechanizmy funkcjonowania w Stanach Zjednoczonych i jak znam sposób działania prezydenta Trumpa, to nie wyobrażam sobie tego.
1: Panie ministrze, ale dlaczego pan sobie nie wyobraża, skoro tak, Donald Trump jest tym prezydentem Stanów Zjednoczonych, który, jak podkreślają sami przedstawiciele na przykład mediów amerykańskich, mówiąc brutalnie, wtrąca się w sprawy innych państw, a to kogoś popiera w wyborach. No przecież sam mówił, że poparł Karola Nawrockiego i ten z 12 miejsca wskoczył na pierwsze i wygrał, prawda? Donald Trump, pytano o stałą bazę, ciągle mówi: uwielbiam polskiego prezydenta. Dlaczego pan sobie nie wyobraża, że powiedział wicepremierowi Kosiniakowi-Kamyszowi: słuchaj, weź ty, zmień koalicjanta i będzie nam się lepiej rozmawiać?
2: Trudno mi sobie wyobrazić.
1: Żeby prezydent.
2: Ja wiem. Trzeba mieć wyobraźnię i staram się ją mieć. W sprawach bezpieczeństwa mam ją naprawdę daleko posuniętą. Natomiast trudno mi sobie wyobrazić, żeby prezydent Trump, jakby tu powiedzieć, interesował się szczegółami rządu w Polsce. Poza tym, że poparł prezydenta Nawrockiego, co jest faktem, i nawiązuje do tego, co też jest faktem, nie pamiętam, żebym miał jakieś wypowiedzi publiczne albo jakieś wypowiedzi wewnątrz jakiegoś grona, które potem wypłynęły, które by mówiły o tym, że byłby zainteresowany zmianą rządu w Polsce. Niczego takiego nie słyszałem. Niczego takiego nie było. Bo powtarzam raz jeszcze. Bardzo sobie tego nie wyobrażam, aby prezydent amerykański, prezydent Trump konkretnie, aż tak interesował się szczegółami rządu w Polsce. Dla prezydenta Trumpa partnerem jest prezydent Nawrocki. Dla niego to wystarczy. Ponieważ współpraca z rządem jest... Współpraca administracji amerykańskiej z rządem jest bardzo dobra. Wiem to i mogę to powiedzieć,
1: bo sam w tym uczestniczę. Bo sam pan się spotyka z Amerykanami.
2: I zakładam, że w MONie zajmujemy się najważniejszą częścią naszych relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Druga część bardzo ważna to jest kwestia współpracy jądrowej. Więc ponieważ naprawdę i tu pracujemy doskonale, a też wiem o tym, że minister Sikorski ma świetne relacje z sekretarzem Rubio, nie wydaje mi się, aby jakimkolwiek, aby był powód do tego, żeby ktokolwiek w administracji na tym szczeblu najwyższym tym się interesował. Na przykład Pentagon nigdy, tak, nie tworzył żadnych takich sugestii, nigdy nie dawał do zrozumienia, że w jakikolwiek sposób jakby lepiej by mu się pracowała z kim innym. Tak?
1: Panie ministrze, a wiadomo, kiedy może dojść do tej odwołanej, przesuniętej rozmowy właśnie wicepremiera Kośniaka-Kamysza z sekretarzem Hegsethem?
2: Tak, ja rozmawiałem z panem podsekretarzem Kolbim. Nie pamiętam, który raz w tym roku, w poniedziałek. Mamy bardzo bliski, bardzo dobry, bardzo częsty kontakt. I przedstawiłem propozycję terminu, która pasuje panu premierowi Kosiniakowi-Kamyszowi. Tak się składa, że to już też jest po tych wyborach połówkowych w Stanach Zjednoczonych.
1: Czyli spotkanie dopiero w listopadzie.
2: Tak staramy się, bo to tak miałoby sens. Ale oczywiście jesteśmy otwarci na każdy termin, który zaproponuje Pentagon, jeżeli nie będzie kolidował z jakimiś ważnymi obowiązkami pana premiera.
1: Tak jak pan wspomniał, spotyka się pan z Amerykanami, rozmawiacie o stałej bazie, o obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. A europoseł Adam Bielan, który chwali się dobrymi kontaktami w Stanach Zjednoczonych, miał pomagać zorganizować te rozmowy wicepremiera z prezydentem Trumpem.
2: No właśnie,
1: Trumpem.
2: To jest ten kontekst, o którym myślę, że
1: ale
2: mówił pan.
1: Ale powiedział, że rząd sabotował powstanie stałej bazy. Milczy pan.
2: Zastanawiam się, co powiedzieć, bo nie przychodzi mi nawet żaden dowcip, no bo to jest tak poważne, co powiedział pan Bielan, a zarazem tak niepoważne, biorąc pod uwagę skalę nieprawdy, że mogę tylko powiedzieć, pan Bielan mówi nieprawdę i jestem najbardziej łagodny przez bardzo dawną znajomość z panem Bielanem.
1: No to teraz jeszcze rzecznik prezydenta. Trzeba się poważnie zastanowić, na ile polski premier naprawdę chce, żeby w Polsce powstała stała baza amerykańska. Stawiam otwarte pytanie. Czy pan premier być może nie realizuje innych interesów?
2: No dobrze, to teraz bądźmy poważni. Czemu to służy? Służy to...
1: Czemu służą takie wypowiedzi?
2: Tak. No to jest... Znaczy, no niestety jest tak, że polska sfera medialna jest takim obszarem rywalizacji. Najbardziej drapieżnym, najbardziej brutalnym uczestnikiem tej rywalizacji jest, jest strona prawicowa, no bo to już teraz nie tylko PiS. PiS Jarosława Kaczyńskiego został sprowadzony przez prezydenta Nawrockiego i premiera Morawieckiego do jednej z czterech partii prawicowych. Więc to jest najbardziej drapieżna, najbardziej agresywna strona tej rywalizacji w mediach. I oni uważają, że kłamstwo jest fantastycznym instrumentem mieszania ludziom w głowie i podważania zaufania do rządu. Bo jak się kłamstwo rzuci, przecież Bielan nie podał żadnego przykładu, przecież nie podał żadnego dowodu. A ja mogę powiedzieć, że intensywność naszych rozmów na ten temat, ja to chyba niedługo ogłoszę dokładnie, bo muszę policzyć, ile tych spotkań było i z kim one były, i pokażą one, jak bardzo poważnie podeszliśmy i podchodzimy do tego problemu, bo to jest kwestia naszego narodowego bezpieczeństwa. No więc PiS uważa, że rzeczywiście robią to również najważniejsi urzędnicy prezydenta. No, prezydent, chwała Bogu, tego nie robi. No, więc jakby, no, to jest olbrzymi problem, tak? Oni po prostu rzucają kłamstwo, nie podają żadnych dowodów i to kłamstwo się niesie. I my nawet teraz, pani redaktor, na temat tego kłamstwa rozmawiamy.
1: Ale a może jest tak, panie ministrze, że zabezpieczają się w pewnym sensie, bo prezydent Trump jest nieprzewidywalny, zmienia zdanie. To, że mówi, że lubi prezydenta i posunę się do przodu rozmowy o bazie, to jedno, ale za chwilę może się okazać, że jednak żadnej bazy nie będzie. Co więcej, cały czas nie ma tych dodatkowych 5 tysięcy, których rotację wstrzymano żołnierzy. No i potem jak bazy nie będzie, to zawsze będzie można powiedzieć, że no wina rządu. Na ile pan jest przekonany, że ta baza powstanie?
2: Panie redaktor, ja już jestem wystarczająco długo w polityce, żeby być bardzo ostrożnym w takich deklaracjach, bo ja widziałem chociażby te negocjacje na temat Redzikowa. Pamiętam podpisaną umowę, która potem została przez prezydenta Obamę wycofana. Więc ja sobie mogę wszystko wyobrazić, bo powiedziałem, w sprawach bezpieczeństwa mam dużą wyobraźnię. Natomiast sądząc po tym, jaka jest atmosfera wokół tych rozmów, sądząc o tym, po tym, o czym my rozmawiamy, jakie jest poparcie wśród polityków amerykańskich obu partii. Ja jestem przekonany, że to, co my robimy, i z takim nastawieniem również odczytuję działanie Pentagonu, to jest realizacja postanowienia prezydenta Trumpa. Czyli mówiąc krótko, decyzja polityczna, która otwiera szczegółowe negocjacje, już nastąpiła i teraz od nas zależy. A jestem przekonany, że ponieważ obie strony wiedzą, czego po sobie mogą spodziewać i nie spodziewają się nie wiadomo czego, a zarazem wiedzą, co mogą sobie nawzajem zaoferować, no to że ta decyzja zostanie podjęta. Zostałem poinformowany, że ta decyzja zostanie podjęta w kontekście, bo to pokazuje nam termin, w kontekście konkluzji przeglądu obecności wojskowej amerykańskiej w Europie. No bo to siłą rzeczy też jest obecność, prawda? Tylko, że gdzie indziej jest taki potencjał wycofania żołnierzy amerykańskich, a u nas akurat będzie ich więcej, będą mieli stałą bazę. Więc tak to widzę. Wszystkie znaki na ziemi i na niebie wskazują na to, że to porozumienie będzie. I to mogę powiedzieć.
1: Ale kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera, poseł Czarnek, powiedział, że pewnie nie ma pieniędzy w budżecie, albo nawet na pewno nie ma pieniędzy na bazę stałą amerykańską. I dalej mówił tak. Zresztą nie przez przypadek pojawiła się informacja właśnie w tym kontekście, że rząd Litwy oferuje miejsce dla stałej bazy amerykańskiej, oferuje pełne finansowanie tej stałej bazy, widząc oczywiście potężne problemy państwa polskiego. Czy mamy pieniądze na tę bazę?
2: Ponieważ kwestia finansowa jest jednym z głównych wyzwań w kontekście stałej bazy, dlatego że zgodnie z umową, którą podpisał jeszcze pan Błaszczak, a my ją realizujemy po naszej stronie, po polskiej stronie, jest budowa infrastruktury dla obecności amerykańskiej. No wiadomo, że tego typu baza będzie wiązała się z poważną inwestycją, wieloma miliardami. O tym mówiłem na samym początku. Ponieważ wiemy o tym, pan premier Kosiniak-Kamysz przygotował projekt uchwały Rady Ministrów, która upoważnia go do negocjacji tej bazy. Ja w imieniu pana premiera Kosiniaka-Kamysza te negocjacje prowadzę. I ta uchwała Rady Ministrów jest zobowiązaniem rządu Rzeczpospolitej, rządu koalicji 15 października, rządu Donalda Tuska,
1: że pieniądze
2: zostaną na to zapewnione. I oczywiście, że tak. Znaczy, ja muszę powiedzieć, znaczy tak, ja mogę powiedzieć tak, panowie z PiS-u, panowie z prawicy, nie bawcie się bazą, bo ta wasza zabawa już zaczyna być widoczna w Pentagonie.
1: I zaczyna, już jakieś głosy
2: i zaczyna rodzić pytania, o co wam chodzi. I to są złe pytania, bo nie może być tego typu pytań. Jeżeli wy podważacie gotowość państwa polskiego do tego, żeby ta baza powstała, to akurat działacie przeciwko tej bazie. Pamiętajcie o tym. Jeżeli pan minister Czarnek, tak, mówi, że Polska nie ma na to pieniędzy, to chcę panu ministrowi Czarnkowi powiedzieć, to zdanie jest słuchane w Pentagonie. Ja o to jestem pytany przez Amerykanów i to nie jest dobra rzecz. Przestańcie się bawić polskim bezpieczeństwem.
1: Czy te polityczne awantury, te polityczne przepychanki, panie ministrze, wpływają na, jak rozumiem, postawę Amerykanów, którzy mówią, że nie wiedzą, o co Polsce chodzi, czy nie wiedzą, o co chodzi opozycji, czy nie wiedzą, czy rząd będzie w stanie się porozumieć z... Co pan
2: Amerykanie,
1: słyszy?
2: Amerykanie rozumieją, o co nam chodzi. I póki co rozumieją również, że w interesie całej Polski, bez podziału na taką czy śmaką, leżą te bazy. No, z wyjątkiem pana Brauna, który wybrał stronę, która śmierdzi rublem. Mają tego świadomość. I tym bardziej, i z drugiej strony mają również świadomość, jak bardzo podzielona jest polska polityka, jak bardzo jest spolaryzowana i do jak niemądrych czasami waśni z super poważnych powodów czasami dochodzi. Więc ja jestem przekonany, że Amerykanie, że moi rozmówcy mają świadomość tego, że wszyscy Polacy chcą tych baz i mają świadomość tego, że to wszystko, co jest mówione, te wszystkie głupoty, które są wygadywane przez pana Czarnka, są częścią politycznej gry. Natomiast chcę powiedzieć, że...
1: 10 sekund.
2: W Ameryce mamy nie tylko przyjaciół. Mamy również ludzi, którzy uważają, że a po co mamy się angażować w Polskę? I ci ludzie mogą wykorzystywać te bardzo niemądre wypowiedzi pana Czarnka i mogą budować atmosferę, która może naszym przyjaciołom w Pentagonie w przyszłości utrudniać podjęcie decyzji. Nie powiedziałem, że sprawa, że jesteśmy na tym poziomie. Ja ostrzegam kolegów z PiSu, nie bawcie się tak brzydko.
1: Mówił wiceszef MON Paweł Zalewski. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Radio RMF24. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: północ, to oznacza najnowsze fakty w RMF FM. Poprowadzi je Katarzyna Podraza. Zapraszamy.
1: Zapraszam.
2: Mieszkańcy Lubelskiego i Podkarpacia z kolejnymi alertami RCB. Policja i KAS uderzyły w gang hazardowy. Zatrzymano 58 osób. Która partia umacnia w Polsce pozycję lidera? Najnowszy sondaż pokazuje układ sił w Sejmie. Na koniec Szczawnica i najsłynniejszy jesienny redek w Polsce. O zagrożeniu atakiem z powietrza ostrzegło mieszkańców Lubelszczyzny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do przebywających na terenie województwa lubelskiego RCB skierowało apel o znalezienie bezpiecznego miejsca, stosowanie się do poleceń służb i oczekiwanie na dalsze komunikaty. Uruchomione zostały syreny alarmowe. Słychać je było m.in. w Zamościu, nad Lublinem. Słychać było także myśliwce, polską przestrzeń powietrzną patrolowały wojskowe samoloty. Po ponad 20 minutach RCB poinformowało o braku zagrożenia. 58 osób zatrzymanych, prawie 300 nielegalnych automatów do gier przejętych. Policja i Krajowa Administracja Skarbowa rozbiły duży gang hazardowy, który działał na terenie całego kraju. O tym, co konkretnie robili zatrzymani, powie dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda.
3: Tworzyli w całym kraju mini salony gier. One były instalowane w porzuconych kioskach ruchu albo w innych szałasach. W nich stawiane były automaty do gier hazardowych, czyli tak zwani jednoręcy bandyci, a więc maszyny, które mamiły zyskiem, a tak naprawdę służyły do okradania uzależnionych klientów. Całą akcję zatrzymań koordynowała łódzka prokuratura razem z tamtejszą policją, natomiast działania prowadzili funkcjonariusze służby celno-skarbowej z całej Polski. Wszystko zaczęło się późną nocą.
4: Otwórz drzwi, albo wyważymy.
3: Funkcjonariusze równocześnie weszli do 51 punktów hazardowych. Zatrzymali osoby od 19 do 72 roku życia. Te osoby usłyszą teraz zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi im 8 lat więzienia. Niektórzy już trafili za kratki na 3 miesiące tymczasowego aresztu.
2: Teraz wyniki najnowszego październikowego pulsu opinii sondażu poparcia partii politycznych. Zdecydowanym liderem jest zyskująca najwięcej Koalicja Obywatelska z głosem co najmniej trzeciego Polaka. Wzrost poparcia odnotowuje też Konfederacja. Gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, do Sejmu weszłoby 6 ugrupowań. Jakie? O tym dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
5: Zwyciężyłaby Koalicja Obywatelska z poparciem ponad 33% wyborców. Prawo i Sprawiedliwość zdobyłoby nieco ponad 17%, czyli niewiele więcej niż połowa tego, co rządząca koalicja dawnego wyniku PiS nie osiągnąłby, nawet łącznie z ugrupowaniem Mateusza Morawieckiego, które po zwyżce do prawie 7% spadło w ciągu miesiąca właśnie do początkowych niespełna 5,5%. Także około 22% zebrałyby łącznie w wyborach obie konfederacje. Większa prawie 14, mniejsza 7,5%, a do Sejmu weszłaby jeszcze tylko Lewica z poparciem 6,5% wyborców. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, wzięłaby w nich udział połowa uprawnionych. Partia Razem, PSL i Polska 2050 musiałyby zostać poza Sejmem.
2: Światowe biura podróży planują współpracę z polską branżą turystyczną. W Poznaniu zorganizowano wydarzenie pod nazwą By Poland. Blisko 100 biur podróży z całego świata spotkało się z przedstawicielami polskiej turystyki, by przygotować oferty dla zagranicznych turystów.
6: Miejmy nadzieję również dokonać pewnych transakcji, które spowodują, że w kolejnych miesiącach i latach do Polski, szczególnie do Poznania, przyjeżdżać będą kolejne tysiące odwiedzających, tysiące turystów z bardzo różnych stron świata, ponieważ mamy do czynienia tak naprawdę z reprezentacją całego świata. To kolejna taka edycja. Poznań staje się naszym eksportowym hitem i od ładnych kilku już lat partnerzy z Europy, ale również ze Stanów Zjednoczonych zachwycają się waszym miastem i bardzo, bardzo zazdroszczę tym wszystkim, którzy tutaj mieszkają.
2: Mówi Paweł Moraz z Polskiej Organizacji Turystycznej.
1: Są i takie fakty.
2: W Szczawnicy rozpoczął się największy i najsłynniejszy jesienny redek w Polsce. W sobotę przez centrum uzdrowiska przejdzie wielkie stado owiec prowadzone przez bacę Andrzeja Majerskiego.
7: Trasa będzie z Białej Wody, będziemy schodzili na Jaworki przez rezerwat Białą Wodę. Ze Szlachtowej pójdziemy przez centrum miasta uroczyście z kapelą góralską. Banderia konna też pójdzie, także na pewno będzie pięknie i uroczyście. No myślę też, że na pewno będzie więcej turystów. A owiec można powiedzieć ponad 1000 turystów, tysiące. Czyli więcej będzie turystów, ale zapraszam wszystkich serdecznie.
2: Mówi Andrzej Majerski, a my dołączamy się do bacowskiego zaproszenia. Nowe fakty RMF FM już o pierwszej. Bądźcie z nami.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF24.

0: Na zegarach już pierwsze, czas na najnowsze fakty RMF FM. Zapraszam, Katarzyna Podraza. Rosja znów atakuje Ukrainę. RCB rozesłało alerty dla lubelskiego i podkarpackiego. Mazowsze po atakach nożowników wzmacnia bezpieczeństwo w szkołach. Część placówek zostanie dziś zamknięta. W faktach także Dolny Śląsk. Wrocław oddał hołd wybitnej poetce. W ostatnich godzinach alert RCB dla mieszkańców lubelskiego i podkarpackiego w związku z rosyjskim ostrzałem Ukrainy. Wojsko poderwało myśliwce. Działania mają charakter prewencyjny. Dzisiaj w części mazowieckich gmin i powiatów zamknięte będą szkoły w związku z ostatnimi atakami w placówkach w Leszczy, Dole, Nowinach i Ostrołęce. W Wyszkowie zamknięte zostaną także przedszkola, a w szkołach zapewniona będzie jedynie opieka nad uczniami. W Warszawie zajęcia mają się odbywać normalnie. Ratusz zapowiedział jednak wzmożone kontrole bezpieczeństwa oraz patrole policji i straży miejskiej przy szkołach. Władze apelują też o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych informacji. Liczymy, że zarzuty dla Dawida K. przyspieszą wyjaśnianie afery w Szpitalu Południowym. Tak mówiła w RMF FM Izabela Marcewicz-Jędrysik, wiceprezydent Warszawy, odpowiedzialna za stołeczne szpitale. Dawid K., lekarz i były radny Koalicji Obywatelskiej, usłyszał zarzut popełnienia oszustwa na mieniu znacznej wielkości. Wystawiał warszawskiemu szpitalowi nierzetelne faktury. Wiceprezydent stolicy zapewnia, że mimo tych problemów lecznica cały czas przyjmuje pacjentów.
1: Na ten moment szpital działa bez żadnych zaburzeń, bym powiedziała. Pacjenci się zgłaszają, zmierzamy do takiej dobrej stabilizacji.
2: A czy ten ruch ze strony prokuratury, są zarzuty, to może być ważny moment, jeśli chodzi o wyjaśnianie tej sprawy?
1: Czy no, z całą pewnością jest to bardzo ważny element. Ja myślę, że w ogóle opinia społeczna czekała na werdykt, że tak powiem, postępowania prokuratury.
2: A ratusz będzie to jeszcze jakoś wyjaśniał? Czy ten audyt, który był do tej pory, to ze strony ratusza na razie ten etap?
1: Trudno mi sobie wyobrazić, aby ratusz kontestował stanowisko prokuratury. Czekamy, jaki będzie rozwój spraw.
0: Wiceprezydent Warszawy rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Pod koniec października wnioski z kontroli w warszawskim Szpitalu Południowym ma przedstawić Narodowy Fundusz Zdrowia. Stany Zjednoczone mogą wznowić operację wojskową przeciwko Iranowi jeszcze przed listopadowymi wyborami. Jak donoszą amerykańskie media, Pentagon rozkazał wojsku zakończyć przygotowania do wznowienia działań wojennych na dużą skalę. Zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
3: Axios twierdzi, że nie podano konkretnej daty ponownego rozpoczęcia ataków na Iran, a prezydent Trump nie podjął żadnych ostatecznych decyzji, ale Pentagon przekazał wytyczne dowództwu centralnemu. Potencjalne operacje mają obejmować zmasowane bombardowania irańskich obiektów energetycznych, infrastruktury i instalacji nuklearnych. Zadaniem departamentu jest opracowanie i przedstawienie prezydentowi opcji wojskowych. The Atlantic donosi z kolei, że Trump rozważa uderzenie na Iran przed wyborami. Dotychczasowe negocjacje między USA i Iranem nie przyniosły żadnego postępu. Mediatorzy z Kataru wciąż czekają na irańską odpowiedź na amerykańską kontrpropozycję zawierającą żądania ustępstw w sprawie programu nuklearnego.
0: Wrocław dopisał kolejny wers do historii Urszuli Kozioł, wybitnej polskiej poetki, która była związana ze stolicą Dolnego Śląska przez ponad 70 lat. Na rynku w przejściu żelaźniczym odsłonięto mural z jej podobizną i fragment jednego z tekstów. Na uroczystości była siostra poetki Elżbieta Kozioł, która nie ukrywała wzruszenia w rozmowie z naszą reporterką Martyną Czerwińską.
4: Łyska wokół kręci się, kiedy pani patrzy na tą ścianę?
5: Tak, jestem bardzo szczęśliwa, bo ja jestem kompletnie z innego miejsca, ale trochę się martwiłam, że wraz z odejściem może, mimo że wiem, że jest osobą cenioną i znaną, że jakoś tak to będzie się rozpływać pani pamięć o niej, ale ten mural bardzo mnie ucieszy i mam nadzieję, że będzie jakiś kącik, w którym będę mogła przekazać jej drobiazgi, jej prywatne rzeczy różne.
0: Urszula Kozioł współtworzyła życie literackie Wrocławia. Pracowała w miesięczniku Odra, a w 2024 roku otrzymała nagrodę literacką Nika za Reptularz. Zmarła w ubiegłym roku w wieku 94 lat.
6: Fakty, opinie, komentarze.
0: W faktach wracamy teraz do porannej rozmowy w RMF FM. Tomasz Terlikowski pytał Dariusza Klimczaka, ministra infrastruktury i wiceprezesa PSL, o budowę autostrad w Polsce. Jak informowaliśmy w faktach, tylko nieco ponad 8,5 km autostrad przybyło w Polsce w 2025 roku. W tym roku planowane jest oddanie ponad 57 km autostrady A2 od węzła Siedlce Wschód do Sforco wydłuży autostradę od Warszawy do Białej Podlaskiej. Kierowcy w rozmowie z reporterką RMF FM zwracali uwagę, że w wielu miejscach, szczególnie w przypadku najbardziej obciążonych autostrad, powinno być więcej pasów do jazdy. Co na to minister infrastruktury?
7: No, kiedyś mówili, że nie było. Dzisiaj ta sieć jest prawie pełna. Zostały nam od kilka odcinków ostatnich A2 na wschodzie Polski. I zresztą tutaj też niektórzy uważają, że czy kończyć, czy nie kończyć, bo za mały ruch. Ja jestem wielkim zwolennikiem budowy autostrad, budowy dróg ekspresowych. Dzisiaj największym problemem jest to, co usłyszeliśmy w sądzie RMF-u, czyli że trzeba je poszerzyć, trzeba dobudować nowe węzły.
8: No właśnie, no to teraz,
7: i na tym się skupiamy.
8: Węzły, kiedy poszerzenie? No tu mamy na przykład proste pytanie o remont na przykład. Remont między Łodzią a Warszawą, kiedy startuje?
7: Czekamy na ostatnią umowę. To poszerzenie między Łodzią a Warszawą A2 zostało podzielone na 4 części. 3 umowy mamy podpisane. Czekamy na wyrok sądu, gdzie firmy odwołują się od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej.
8: I kiedy ten wyrok?
7: W przeciągu tygodnia będzie ogłoszony wyrok. Podpisujemy natychmiast umowę i przystępujemy do pracy na głównym ciągu.
8: Kiedy ta praca startuje?
7: Znaczy, ta praca już wystartowała, ponieważ na przykład, jak kierowcy zauważyli, pod Warszawą na węźle Opacz, tam już dobudowujemy kolejne zjazdy, pasy. To samo, jeżeli chodzi o zjazdy na drogi krajowe i wojewódzkie, na Mszczonów, na Sochaczew. Tam już prace się toczą, natomiast po podpisaniu ostatniej, czwartej umowy, czyli powiedzmy za kilkanaście dni, wchodzimy już na główne pasy, tak aby móc rozbudować.
8: Czyli listopad?
7: No, październik, listopad to będą prace toczące się na głównym przebiegu. No i to może oznaczać dla kierowców określone utrudnienia, które są zawsze przy poszerzaniu.
8: Panie ministrze, a kiedy na odcinku A2 między Łodzią a Warszawą będzie odcinkowy pomiar prędkości? Dokładnie na jakim odcinku będzie ten odcinkowy pomiar prędkości?
7: No, od węzła Łódź Południe do samej Warszawy.
8: Cały czas?
7: Cały czas. Tam, gdzie będzie remont, to jest 90 km poszerzenia.
8: I tam będzie
7: autostrady
8: do 70 km? Czy jakie tam będzie?
7: Takie były założenia, przepraszam, takie były założenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ze względu na bezpieczeństwo, na natężenie ruchu, które jest tam ogromne, trzeba zastosować odcinkowy pomiar prędkości, ale trzeba dodać, że zachowane będą dotychczasowe 2 pasy w każdym kierunku. Oto kierowcy niech się nie obawiają.
8: I kiedy to ruszy? Od kiedy będzie ten pomiar odcinkowy? Od momentu rozpoczęcia prac? Czyli
7: od momentu rozpoczęcia prac, czyli jak podpiszemy umowę ostatnią, wtedy wszyscy wchodzą na plac budowy i na całym odcinku będzie odcinkowy pomiar prędkości, bo niektórzy narzekają, bo mogą jechać wolniej, ale ja uważam, że wolniej jedziesz, dalej zajedziesz, bezpiecznie.
8: Panie ministrze, które
7: autostrady
8: będą kolejne do poszerzania? Gdzie kolejne poszerzenie?
7: A4 między Krakowem a Katowicami. Tam podpisałem w marcu tego roku program inwestycyjny o wartości 10 miliardów złotych. I tam są 2 odcinki. Pierwszy to jest od lotniska Balice w kierunku zjazdu na Zakopane, ulica Kąpielowa. I tutaj najszybciej wystartują prace. Tam trzeba wybudować nową przeprawę.
8: Najszybciej to znaczy kiedy?
7: Znaczy, no, teraz składamy wszystkie pozwolenia, decyzje środowiskowe. Natomiast kluczowy jest odcinek do Katowic. I tutaj poszczególne odcinki są na etapie wyłaniania wykonawców bądź dokumentacji projektowej. Natomiast, no, trzeba liczyć, że w przeciągu najbliższych kilku lat te prace będą się toczyć.
8: Panie ministrze, czy znajdą się pieniądze na metro w Krakowie, jeśli oczywiście prezydentem zostanie Łukasz Gibała?
7: No, jestem wielkim zwolennikiem rozwoju transportu szynowego. Czy to jest klasyczne metro, czy to są innego rodzaju kompilacje?
8: Ale Łukasz Gibała mówi, nie będzie na to pieniędzy. On mówi wprost. Trzeba to powiedzieć jasno mieszkańcom Krakowa. Pieniędzy na metro w Krakowie nie będzie.
7: Nie rozumiem jego wypowiedzi. On podcina własne skrzydła tuż przed samymi wyborami. On nie wie, że minister infrastruktury już dawno temu złożył wniosek, propozycję do ministra funduszy, aby zarezerwować 10 miliardów euro w nowej perspektywie finansowej na ale transport szynowy, w tym metro.
8: Jest deficyt budżetowy.
7: Ale tu chodzi o pieniądze nie tylko budżetowe, ale pieniądze unijne, ale także współpracę z samorządowcami. Wystąpiłem o 10 miliardów euro do ministra funduszy, aby zarezerwował w nowej perspektywie finansowej. To jest po pierwsze. Po drugie, Kraków z wielu miast w Polsce jest jednym z najlepiej przygotowanych miast do tego, aby realizować tego typu inwestycje.
8: A nie będzie miało znaczenia, kto zostanie prezydentem? No bo rozumiem, że to jest obawa o to, że jak nie zostanie pani Piątkowska, no to pieniędzy nie będzie.
7: Bez względu na to, kto będzie prezydentem, chcemy wspierać Kraków jako rząd i myślę, że to jest oczywiste.
8: Panie ministrze, spotkałby się pan i spotka się pan, jeżeli Łukasz Gibała wygra te wybory, jeżeli wygra z prezydentem Gibałą w sprawie dużych inwestycji dla Krakowa?
7: Bez względu na to, kto wygra, czy to będzie pani Piątkowska, której życzę powodzenia, uważam, że jest najlepszym kandydatem na prezydenta Krakowa, czy to będzie pan Gibała, z każdym prezydentem jestem gotowy usiąść i współpracować na rzecz rozwoju infrastruktury. Czy to metro, czy jakakolwiek inna inwestycja, a wiemy, że Kraków bardzo potrzebuje wielu inwestycji. Na przykład wszyscy czekają, kiedy otworzy się, czy będzie przejezdny węzeł Mistrzejowice, czyli połączenie.
8: No i kiedy się otworzy?
7: Rozmawiałem wczoraj z szefem Generalnej Dyrekcji Krakowskiej. Prace idą bardzo dobrze, chociażby ze względu na pogodę i mam nadzieję, że przejezdność tego odcinka na węźle Mistrzejowice zapewnimy przed wszystkimi świętymi i będzie można w tym czasie, kiedy jest bardzo duże natężenie i ruch pojazdów, będziemy mogli już przejechać.
8: Panie ministrze, zmieniamy temat.
7: A finał pod koniec roku.
8: PSL stał się partią międzynarodową.
7: Zawsze był.
8: Lider PSL-u spotyka się z Trumpem. Wiedzieliście o tym w PSL-u, że taką propozycję prezes PSL, wicepremier także i minister obrony narodowej otrzymał od Trumpa, żeby się przeformatować?
7: Nie dziwię się, że to jest w ogóle informacja, którą wszyscy się interesują, bo przeważnie jest w polskiej polityce tak, że każdy, kto dostanie się do gabinetu owalnego, to urbi et orbi ogłasza, że proszę państwa, no właśnie, byłem w gabinecie owalnym.
8: Dlaczego Władysław Kosiniak-Kamysz o tym nie poinformował? Wstydził się tego spotkania?
7: Ponieważ Władysław Kosiniak-Kamysz jest zupełnie innego formatu politykiem, dla którego racja stanu, sprawy państwowe są ważniejsze niż fotka w gabinecie owalnym.
8: Łubu dobu, rozumiemy, panie premierze, panie ministrze.
7: Bardzo się cieszę, że rozumiemy, bo pamiętam, jak niezręczne zdjęcie miał były prezydent pan Andrzej Duda. Wszystko po to, żeby w tym słynnym gabinecie owalnym pokazać zdjęcie opinii publicznej.
8: Panie ministrze, ale niektórzy mówią, Władysław Kosiniak-Kamysz nie chciał o tym mówić, bo być może coś ukrywał. Być może poważnie potraktował tą propozycję.
7: Absolutnie nie. Zresztą pan premier Donald Tusk powiedział to publicznie, że został od razu poinformowany o treści rozmowy z Donaldem Trumpem, z panem prezydentem Stanów Zjednoczonych w gabinecie.
8: A pan kiedy się dowiedział?
7: Ja dowiedziałem się w odpowiednim czasie.
0: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Dariuszem Klimczakiem znajdziecie na rmf24.pl, a jej kolejną część będziecie mogli wysłuchać w Faktach o drugiej już teraz. Zapraszam w imieniu Mateusza Bożka, a ja dziękuję za uwagę i życzę spokojnej nocy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF 24. Radio informacyjne.

nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy policja nie będzie taka uprzejma. Nigdy straż pożarna nie będzie tak szybka i sprawna.

Racja naszego kraju nie będzie miała takich wyników już nigdy. Nigdy nie będzie takich wędli, takiej Coca-Coli, takiej musztardy i takiego mleka. Nigdy nie będzie takiego lata. Nigdy nie będzie takiego lata. Słońce nie będzie nigdy już tak cudnie wschodzić, zachodzić.

0: Na zegarach zaraz wybije druga. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty w RMF FM. RCB odwołuje alerty o zagrożeniu z powietrza. Otrzymali je mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Później o prokuratorskich zarzutach dla Łukasza Mejzy. Oszustwa i wyłudzanie pieniędzy poseł przekonuje, że
1: prokurator działa na wyraźne polityczne zlecenie.
0: W faktach także niezwykły rejs Daru Młodzieży, który zdarza się raz w życiu. Uwaga, zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski. Brzmi najnowszy komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wysłany do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Kolejne już ostrzeżenie dotarło do nich przed pierwszą. Wojsko poderwało myśliwce, polska armia podkreśliła, że przestrzeń powietrzna naszego kraju nie została naruszona. Będą specjalne wytyczne i szkolenie ewakuacyjne dla sądów i prokuratur działających na Lubelszczyźnie. Mają dotyczyć postępowania w razie alarmu o zagrożeniu atakiem z powietrza. Takie wytyczne dostały już u szkoły, trwa praca nad kolejnymi, mówi nam wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
2: Jesteśmy przed przygotowaniem wytycznych i przede wszystkim w bieżącej współpracy i wymieniamy się informacjami z przedstawicielami wszystkich instytucji publicznych, również z prezesami sądów oraz z szefami prokuratury. Szkolenia będą obejmowały przygraniczne w pierwszej kolejności, oczywiście szkoleniami i akcją informacyjną będą objęte instytucje z terenu całego województwa, a więc nie tylko szkoły.
0: Na Lubelszczyźnie podczas wrześniowego alarmu powietrznego przynajmniej w części sądów nie przeprowadzono ewakuacji, a rozprawy odbywały się normalnie. Zarzuty oszustwa, poświadczenia nieprawdy w dokumentach i wyłudzenia unijnych dotacji przy finansowaniu szkoleń prowadzonych przez jego firmę. Takie zarzuty prokuratura chce postawić Łukaszowi Mejzie. Poseł sam złożył wniosek.